Na swojej najnowszej płycie Melanż Gest Julka rapuje: chciałabym być chłopcem. Zestawiam to dzisiaj z bardziej agresywnym rapem. To delikatne mówienie o tym, jak to jest chcieć lub nie chcieć być kobietą. Ale też bardzo różnorodnie sama Gest Julka podchodzi do tego tematu kobiecości w rapie. I już po utworze Anakonda posłuchamy, co mi o tym opowiedziała.

A jak właśnie ci było, już wracając trochę do tego wątku kobiecości, no bo też mi jako dziewczynie, która stara się poznawać rap, ale szczerze mówiąc jest dużo rapu, który jakoś mnie omija właśnie może z perspektywy tego, że jest tworzony przez mężczyzn. Nie dlatego, że mam jakąś niechęć, ale właśnie chcę poznawać narrację tworzoną przez kobiety. I jestem ciekawa, jak tworząc płytę starałaś się, albo i nie, jednocześnie no właśnie być sobą, bo wiem, że to jest dla ciebie bardzo ważne, żeby pokazywać tę szczerą perspektywę i nie dawać się też ponieść takim stereotypom, czy jakimś właśnie tym przymusom, że coś, nie wiem, ma być sexy, czy właśnie ma być totalnie

0: chłopackie, jak szukałaś siebie też właśnie jako ta raperka na albumie, czy miałaś depresję?
1: No ja jestem w ogóle teraz od 1,5 roku na terapii i myślę sobie, że gdyby nie ta terapia, w sensie ta terapia jest trochę spisana też tutaj na tym albumie. Ja mam zawsze taką zasadę, że nie potrafię robić w ogóle czegokolwiek wbrew sobie. Jak ja tego nie czuję, no to po prostu to nie wyjdzie nigdy. Więc trochę miałam takie założenie, że okej, dobra, spróbuję trochę mocniej to zrobić wszystko i zobaczymy, z czym mi będzie dobrze. No i to są rzeczy, z którymi właśnie jest mi dobrze. Trochę przez tą terapię właśnie ja gdzieś tam musiałam zajrzeć głębiej do siebie i trochę pozwolić sobie, żeby jakieś te moje cechy, na przykład bardziej męskie, albo bardziej właśnie sexy kobiece, albo bardziej, nie wiem, pato, wyszły po prostu na jaw i żebym ja gdzieś tam tego nie chowała, nie wstydziła się tego i no i właśnie pozwoliła sobie na to bycie sobą.
0: No właśnie, nie pamiętam dokładnie wersu, ale to jest ten numer skromy. Tam jest, czy brakuje czegoś, co jest bardziej sexy?
1: A tak,
0: Tak.
1: no.
0: I tak sobie pomyślałam, że ciekawa jestem, czy branża, czy słuchacze po prostu są gotowi na taką naprawdę prawdziwą perspektywę kobiet, które po prostu są sobą, a nie jakimś takim, wiesz, produktem czy oczekiwaniami branży.
1: Mi się cały czas wydaje, że w ogóle to, co ja pokazałam na tym albumie, że to jest cały czas za mało. Że ja musiałabym być, nie wiem, jeszcze mocniej po prostu jakaś taka, nie wiem, w jakimś konkretnym kolorze, a tu trochę jest chyba za dużo tych kolorów, że musiałabym po prostu albo lecimy w fagatę, albo lecimy, nie wiem, w karę, albo w oliwkę, albo w Bambi, w sensie, że mocne, konkretne rzeczy teraz jakby się liczą. W sensie zawsze prawdopodobnie się liczyły najbardziej, ale no wydaje mi się, że to jest i tak cały czas jakieś za bardzo wypłowiałe na to, żeby ktoś tam faktycznie jakoś to zauważył, tak, żeby ktoś pomyślał, że ej, dobra, na niej możemy zarobić hajs, nie wiem, czy coś.
0: Ale jest też numer, może trochę prześmiewczy oczywiście, ale jego tytuł jest znaczący, czyli Chciałabym być chłopcem.
1: Tak.
0: Ale to co, to bardziej jest takie, byłoby łatwiej?
1: Kiedyś sobie tak myślałam o tym. Jeszcze właśnie nie zdążyłam wtedy wniknąć w swoją głowę na tyle, żeby wiedzieć, że ja chyba faktycznie chciałabym być chłopcem. Teraz to jest też cały czas proces taki, który we mnie się jakby rozwija i właśnie procesuje. Ale no to na pewno wynika też z tego, że ja mam dwóch starszych braci, tatę, który zawsze wyjeżdżał, jak ja byłam dzieckiem i w ogóle jakby postać kobiety dla mnie, jak na maksa szowinistycznie to brzmi, to jest dużo mniej ważna niż postać mężczyzny. Ja się łapię czasem na tym, że komplementy od kobiet w ogóle dla mnie nie mają znaczenia, ale jak facet mi coś powie, to już jest wow. Więc no ja zawsze jakoś tam łaknęłam po prostu obecności tych facetów w swoim życiu i bycia zauważoną przez nich, docenioną. Marzyłam o tych mężczyznach, cały czas o nich marzę, więc w sumie łatwiej by było być tym chłopcem i wtedy już bym była, nie wiem, spełniona, tak mi się wydaje. W sensie, no wiadomo, że to się teraz zmienia. Znaczy, no już teraz jakby doceniam też swoją kobiecość i to, że jestem kobietą i to jest takie trochę moje zdanie, powiedzmy, które gdzieś tam mi towarzyszyło przez w sumie dużo lat, że chciałabym być chłopcem, że wolałabym być chłopcem, wolałabym być synem na przykład niż córką.
0: No mocno bije to w całym albumie. Ale też w jakimś sensie się utożsamiam, szczególnie, że kiedyś, myślę, że jak byłam mała, to nie chcąc być taka jak inne dziewczyny,
1: Tak.
0: trochę unikamy rzeczy i potem dopiero jako dorosłe kobiety
1: Tak.
0: się z nimi jakoś mierzymy, bo tej lekkości na twojej płycie też trochę jest, takiej dziewczyńskości, powiedziałabym, szczególnie bliżej końca. Na przykład, nie wiem, w kontekście Love Songu.
1: No tak, bo właśnie tak też sobie ułożyłam wszystkie te kawałki na tej płycie i właściwie też się to tak ułożyło po prostu w czasie, że im bliżej końca płyty, to tak miałam wrażenie, że ze mnie schodzi to ciśnienie i ta jakaś taka żałość, frustracja i w ogóle niepogodzenie się z pewnymi rzeczami jest luz, nie? Więc no.
0: To też utwór z Filipem Żółtowskim.
1: Tak.
0: Akurat jedną z audycji, którą prowadzę, jest Młody Polski Jazz, w którym też gramy dużo muzyki kwartetu Filipa, czy też zespołu Jolk
1: Tak,
0: od
1: już teraz
0: niedawna.
1: Jolk.
0: I właśnie to też jest ciekawe, że gdzieś ten jazz i ten, wracając do tego, co mówiłaś, czyli ta zespołowość, to chyba też jest dość istotna część twojej muzyki.
1: Totalnie, jakby no też ja mam taki po prostu zespół tych moich chłopaków. Ja nigdy czegoś takiego nie przeżyłam, jakby co z nimi przeżyłam, nie wiem, na każdym wyjeździe czy koncertach. Moja wymarzona po prostu paczka z dzieciństwa, więc my po prostu jesteśmy zajebistymi ziomkami, przyjaciółmi, po prostu kochamy się na maksa. czuję, że to też przyciąga innych w ogóle zajebistych ludzi do nas.

0: nas i do mnie. Filip na przykład i w ogóle jego zespół to też są takie osoby, z którymi ja wiem, że ja bym mogła, nie wiem, konie kraść i gdzieś tam też się znamy z chłopakami trochę już więcej. No, więc jakby no super się współpracuje ogólnie z ludźmi.
1: To czego ci życzyć? Sławy, pieniędzy, wielkiej kariery, czy raczej, no właśnie, czego?
0: Czego mi życzyć? No kurczę, nie wiem, no teraz robię już powoli nowy materiał, więc tego, żeby mi się chciało cały czas tak, jak mi się chce i jakby wiem o tym, że to po prostu się obroni w końcu i gdzieś tam coraz więcej się będzie pojawiało osób, które mi będą w tym pomagać, więc to jest super i no, no nie wiem, w sumie jest spoko.
1: No to spoko. Dzięki. Gest Julka była z nami w studiu Trójki.
0: Dziękuję pięknie.

W utworze Love Song Gestiulki grał nam Filip Żółtowski, trębacz z zespołu Jolk, kwartetu trójmiejskiego, który jest jednym z tych zespołów zmieniających oblicze rozumienia tego, czym jest dzisiaj jazz i jego okolice. Po takiej opowieści zapraszam też do audycji Młody Polski Jazz, którą prowadzę z Maćkiem Jankowskim. A jeżeli chodzi o Filipa, to rozwijał to też z zespołem tę całą myśl na albumie Genre i słuchaliśmy utworu z tej płyty Rem Face. Zostaje przy jazzie, ale wędruje do jazzu poza Polską. Jordan Rakey i Nubia Garcia wydali na wiosnę utwór Monsters.

Najpierw Little Sims i Flat, później Heart on Fire. Utwór o tym, jak spełnianie marzeń i sukces zaczynają mieszać się z presją, rozczarowaniem i ogromnym zmęczeniem. Na początku jest właśnie ta pasja i czysta motywacja, ale z czasem

pojawiają się ten chaos i oczekiwania, które sprawiają, że łatwo się wypalić. Ale ta wdzięczność pozostaje, o tym też rapuje Little Sims, choć tytułowy ogień jest jednocześnie paliwem, ale jednocześnie też tym czymś, co ją spala. To był fragment płyty No Thank You, wydanej kilka lat temu. To teraz jeszcze piosenka z jej udziałem, Somefall.

co udowadnia dzisiejsza audycja. Mam nadzieję, że to, że nie ma nic mocniejszego niż artystka, która mówi o wewnętrznej sile, przełamywaniu lęku i odzyskiwaniu kontroli nad własnym życiem, przynajmniej tym na scenie muzycznej. I Am Not Afraid, Jill Scott, już prawie na dobranoc, ale teraz jeszcze Pressure z jej ostatniego albumu.

0: Autopromocja.
1: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
2: A kończy się cykl Piosenkarnia Boba i Karoliny.
1: To chyba niedobrze.
2: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.
3: Gol, gol, gol, nocnych marków nastał czas.
2: Najnowsza piosenka duetu Bob and Karolina pod tytułem Gol.
4: Gol!
2: Już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl.
5: Nasi są już w półfinale, Engel ich trenerem jest.
2: A ostatnia premiera w cyklu Piosenkarnia w Trójce już w najbliższy czwartek o 8:50.
0: Autopromocja.

nikogo nie chcę, nikogo więcej nie chcę, nikogo nie chcę. Więcej nikogo nie chcę, nikogo nie chcę, nie chcę więcej, nikogo więcej.

chcę, nikogo więcej nie chcę, nikogo nie chcę. Więcej nikogo nie chcę, nikogo nie chcę, nie chcę więcej, nikogo więcej. Nie chcę, nikogo nie chcę, nikogo więcej nie chcę, nikogo nie chcę. Więcej nikogo.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Autopromocja.
2: Off Control wyjątkowo opuszcza studio i melduje się w Poznaniu prosto na festiwalu Dark Decay. Trzy noce, trzy dni mroku i dźwięki, które najlepiej odnajdują się przy zgaszonym świetle. A wśród gości William Lennox z legendarnej grupy Days of Sorrow. Off Control, wydanie festiwalowe już dziś po 22. Do usłyszenia, Mateusz Tomaszuk.
3: A w tym tygodniu Trójka nadaje także z festiwalu Malta i Zew się budzi.
1: Autopromocja.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
2: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
3: Trójkowy ekspres.
0: Autopromocja.
4: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Właśnie minęła piąta, zatem czas na serwis Trójki. Przedstawia Artur Ewertowski.
5: Został wezwany na przesłuchanie, ale na pytania nie odpowiadał, bo nie miał swojego adwokata. Na początek ciąg dalszy afery wokół SOR-u Szpitala Południowego. O konieczności wyjaśnienia trudnych spraw historycznych rozmawiali w Gdańsku polscy i ukraińscy parlamentarzyści. Dzisiaj rusza konferencja o odbudowie Ukrainy. Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Według komunikatów mogło dojść do katastrofalnych zniszczeń i wielu ofiar. Doktor Emil Jędrzejewski nie odpowiedział na pytania śledczych. Wczoraj został wezwany w związku z wypowiedziami o tym, co działo się na SOR-ze Szpitala Południowego. W Kanale Zero mówił o rzekomych przypadkach śmierci pacjentów wynikających z zaniedbań i błędów medycznych na oddziale kierowanym przez Dawida Kacprzyka. Lekarza, który nie miał specjalizacji, w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
6: Świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Poinformował, iż nie udało mu się do chwili obecnej ustanowić pełnomocnika. Złożył krótkie oświadczenie w zakresie niemożności zeznawania w dniu dzisiejszym i wnosił o odroczenie terminu przesłuchania.
5: Mówił prokurator Piotr Skiba. Po wywiadzie pojawiła się też odpowiedź drugiej strony. Pełnomocnik Dawida Kacprzyka stwierdził, że został on pomówiony. Opisane sytuacje nigdy nie miały miejsca. Mecenas Jacek Dibuła zapowiedział skierowanie sprawy do sądu.

0: to stwierdzenia kłamliwe i zniesławiające. W związku z tym mój klient podjął decyzję o skierowaniu prywatnego aktu oskarżenia.
1: Z kolei dr Emil Jędrzejewski ma się stawić na przesłuchanie 29 czerwca. W Gdańsku zakończyło się zgromadzenie parlamentarne Polski i Ukrainy. Parlamentarzyści z obu krajów dyskutowali o wspólnym bezpieczeństwie, strategicznym partnerstwie i trudnych kwestiach historycznych.
2: W tym kontekście nie sposób pominąć napięć, jakie wywołała decyzja prezydenta Władimira Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych tytułu bohaterów UPA. Stanowisko Polski w tej sprawie pozostaje jednoznacznie negatywne. Decyzja ta spotkała się z niezrozumieniem i sprzeciwem Polek i Polaków, dla których pamięć o ofiarach zbrodni dokonywanych przez UPA pozostaje ważnym elementem świadomości historycznej.
1: Mówiła wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska. Potrzebę wyjaśnienia trudnych spraw historycznych potwierdziła wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondriatuk.
3: Mamy
1: doświadczenie, jak rozwiązywać trudne kwestie historyczne, nie poprzez polityczną konfrontację i nie poprzez historyczne zmagania z pamięcią, ale poprzez prace poszukiwawcze, ekshumacje, badania historyków i nieustanny dialog między naszymi krajami. Posiedzenie parlamentarzystów było wstępem do rozpoczynającej się dzisiaj w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. Spodziewano się, że będzie tam ukraiński prezydent, ale ostatecznie po historii z odebraniem orderu Orła Białego wysłał ukraińską premier. Ważna narada przed zbliżającym się szczytem NATO w Budapeszcie. Po tym jak premierzy Grupy Wyszehradzkiej spotkali się we wtorek w stolicy Węgier, teraz czas na szefów obrony państw tego formatu. Obrady będą poświęcone w całości zbliżającej się naradzie Sojuszu w Ankarze.
4: Wczoraj w Berlinie naradzali się premierzy E5, koalicji chętnych. Padły deklaracje dotyczące zarówno konieczności wspierania Ukrainy, jak i oczekiwania związane z większymi nakładami sojuszników na wzmacnianie potencjału odstraszania NATO. A dziś w Budapeszcie także ważne konsultacje, zapowiada szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Dla nas ważnym, bardzo ważnym tematem jest rozbudowa rurociągów na wschód od Niemiec zachodnich do Niemiec wschodnich, przez Polskę do państw bałtyckich, na południe do Czech, na Słowację.
4: Grupa Wyszehradzka po latach stagnacji ożywiła swoją aktywność na forum natowskim i unijnym. Po zmianie rządu na Węgrzech partnerzy podobnie patrzą na wyzwania dla tego regionu Europy i dla całego sojuszu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę. Świadkowie mówią o zawalonych budynkach w stolicy kraju Caracas i ludziach uwięzionych pod gruzami. Władze nie podały informacji o zabitych, ale amerykańscy naukowcy sądzą, że mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi. Według danych amerykańskiej służby geologicznej pierwsze trzęsienie ziemi miało magnitudę 7,2, a kolejne 7,5. Prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar i duże zniszczenia, napisano w komunikacie agencji. Polska coraz śmielej rozpycha się w przewodniku kulinarnym Michelin. W najnowszym wydaniu znalazło się około 200 restauracji z całego kraju. Wczoraj swoje gwiazdki odebrały lokale z województw wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Wśród nich był Artur Skotarczak, szef kuchni z restauracji Muga.
6: To nam pokazuje, że cel, który obraliśmy, się sprawdza. Konsekwentnie pilnujemy tego, co robimy.
7: Kluczem do sukcesu jest produkt, człowiek czy serce.
6: Ambicje, czyli też podejście do i chęć do gotowania, no i też produkt, nie? Wiadomo, bez produktu nie ma też finalnej potrawy. Bez człowieka nie ma produktu, więc no wszystko to jest spójne ze sobą, musi być spójne.
1: Na razie tylko jeden lokal z Krakowa ma dwie gwiazdki Michelin, z kolei 10 ma jedną gwiazdkę. Gwiazdki są najwyższym międzynarodowym symbolem jakości i kunsztu kulinarnego. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 10 ma jedną gwiazdkę, ale jest chociaż jedna, która ma 10 gwiazdek? O, to jest pytanie. No ale nie o tym, o pogodzie teraz. Bo dziś słonecznie, jedynie na północnym wschodzie może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Znaczy, raczej powinno padać, no bo susza, prawda, ale nigdzie nie będzie padać. O, jestem tylko... Styl tutaj, dobrze, to poprawię mu tutaj, bo w pierwszym zdaniu już się wykopertnął. Dobrze, ciśnięcie bez większych zmian. To po co o tym mówić? Wiatr słaby, umiarkowany. Dajcie spokój, znowu błędy. Dziś od 23 stopni na wybrzeżu, 25 na Suwalszczyźnie i Podhalu, 28 na Podkarpaciu, 30 stopni w centrum i na południu i to jeszcze nie koniec, bo dwie trójki na zachodzie. Najcieplej dziś do 33 stopni. A gdzie dwie dwójki?
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: I siedem trójek? Co ja taki czepiarski dzisiaj jestem?
8: Trójkowy budzik.
9: Może jeszcze przed urlopem i to dlatego. 6 minut po godzinie 5. Witamy Państwa bardzo serdecznie.

Zacznie czwartkowo? Czwartkowo. No, sprawdzę czwartkowo. Dobrze. Człowiek obejrzał. Poniedziałek, który śmignęła środa, już się człowiek obejrzał i już jutro piątek. Już jutro.

Już święty Jan ochrzcił wszystkie wody, można się kąpać dla ochłody. Teraz to już lato pełną gębą. 10 minut po godzinie 5. Irena Dan, Piotr Łodej. Raz jeszcze dzień dobry.

0: To plan B. Idą upały.
1: Idą upały, to powiedzieć dzisiaj do 33 stopni, to jakie to dopiero będą upały. No, no. Pan synoptyk odpowiada, to już państwo pewnie wiedzą, bo mówimy o tym niezmiennie pod koniec tygodnia do 40 stopni Celsjusza. No, to ciekawe, czy mają państwo, jeśli tak, to jaki ten plan B na takie upały? Proszę dać znać. Kontakt z nami jak zwykle na trzy sposoby. Zresztą będziemy sprawdzać listę obudności, to już za chwilę, zaglądać do kartki z kalendarza, choć już tam mądrość pogodoludowa pojawiła się po wczorajszym na świętego Jana. Dziś także, jak w czerwcu pogoda służy, rolnik tylko oczy mruży i zaciera ręce. Oby tak było, jak przed świętym Janem popadało, to rolnik coś tam było, że się uśmiechał. Zaraz to znajdę. Gdzieś w czeluściach mądrości pojawiło się, że jak popaduje w połowie czerwca, to w drugiej połowie urodzaj. No to w sumie logiczne. Pogodowo-lodowe mądrości też się pojawiają. Kalendarz muzyczny, rzecz jasna. Państwa rozpalam. Tak mi się przynajmniej wydaje o poranku, bo to dobra lekcja historii. Na początek nowego dnia przypominamy sobie, że kiedyś też coś się wydarzyło. Sięgamy po korzenie. Będziemy zaglądać do poranka. Cóż tam dziś w audycji porannej? No i mam nadzieję także spojrzymy na mundial.

18,5 minuty po godzinie 5. No, to szybciusieńko. Pobiegłem po mądrość ludową i znalazłem. Gdy deszcz przed świętym Janem, po żniwach rolnik panem. No, można, można. Niewymyślone, nie, to takie sprawdzone. 19 już po 5. No to sprawdzamy listę obudności. Gdyby państwo mieli ochotę, to bardzo proszę. budzik@polskieradio.pl. Mailowo 2273 telefonicznie, SMS-owo 71335. Proszę wyklikać, nawtykać redaktorkowi. Czwartkowo będzie nam bardzo miło rozpoczynać wspólnie z państwa głosami, mam nadzieję, optymistycznymi. Nowy dzień, czwartkowy, dzień dobry. A w muzycznym kalendarzu, bo już teraz rok 2009. Powiem, co to za data i o co chodzi, a teraz już tylko trzy szybkie ciach-ciach.

0: Laro w muzycznym trójkowym kalendarzu, a to dlatego, że w 2009 roku właśnie 25 czerwca ukazał się debiutancki album tego brytyjskiego duetu. Do muzycznego kalendarza wracamy za chwilę. Teraz w naszej korespondencyjnej liście przebojów pan Piotr z okolic Puław jako pierwszy. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Jak tam pogoda dzisiaj do latania?
1: O, dzisiaj pogoda do latania jest taka, że mogą latać tylko wytrawni piloci, ponieważ uczniowie mają za gorąco.
0: Dobrze. Odpoczywają. Niech patrzą, niech się uczą. Niech patrzą, niech się uczą.
1: Dokładnie.
0: Panie Piotrze, bardzo dziękuję. Jest pan pierwszy. Super, bardzo się cieszę. Wszystkiego, co najlepsze na dziś. A jako drugi pan Artur z Makowa Podhalańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzisiaj nawet chłodniej niż wczoraj, bo 12 stopni. Ale piękne, bezchmurne niebo. No i czekamy na ten upalny weekend.
0: 40 stopni ma być pewnie w okolicach Makowa Podhalańskiego również. Bardzo dziękuję. Pan Artur jako drugi, jako trzeci pan Szczepan z Małopolski. Nie tak daleko po mapie podróżujemy. Panie Szczepanie, w drodze do pracy, w pracy, w trasie?
3: Nie, w trasie dokładnie. Podróżujemy z okolic Bieliczki aż do Krynicy.
0: Warunki jazdy? Warunki
3: idealne,
0: na drodze?
3: Idealne. Idealne. W tej chwili jest rzeźko 11 stopni. Ale będzie smażyć, wszystko na to wskazuje.
0: Razy dwa ja bym to przemnożył, tak, dzisiaj co najmniej. Panie Szczepanie, bardzo dziękuję. Jako trzeci, jako czwarty dziś pozdrawiam. Też pozdrawiamy. Na no takim małym podium, na pudle, na dokładce. Pan Wojciech z Piaseczna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy. Na takim mini taboreciku, takie tyci-tyci.
0: No. Taki zydel jeszcze dostawiony specjalnie dla pana, bo tak się cieszyliśmy. Poniedziałek, pierwszy, wtorek, drugie, środa, trzecie, czwartek. No dobrze, też niech będzie podium.
4: Może to w piątek trzeba będzie wziąć jakąś nową skalę wymyśleć.
0: Coś pomyślimy tutaj, tak, jakiegoś centymetra. W każdym razie bardzo nas cieszy, że krótkiej ławki nie mamy. O, dzięki panu na przykład. Jak warunki do pracy dzisiaj? Zachęta?
4: 15,5 stopnia w tej chwili, więc ciepełko, piękna pogoda, słoneczko świeci, można powiedzieć, że droga pusta.
0: Humor dopisuje, jak słyszę, nic tylko jechać do pracy.
4: No, żeby do pracy, żeby powiedzieć ten.
0: Tego się trzymajmy, by to dobre, rzecz jasna, były takie fluidy, towarzyszyły nam mimo tych upałów i tego, że gorąco idzie i może niekoniecznie chcieć się pracować. Pan Wojtek z Piaseczna jako czwarty dziś bardzo dziękujemy. No a w muzycznym kalendarzu to już, przypomnę, dogrywka przed nami, więc nie ma się czym martwić, że ktoś z państwa nie znalazł się na pudle albo poza nim. W muzycznym kalendarzu też państwo słyszą. O, to idzie, tak, idzie, przebój, idzie, przebój sprzed lat. No i wspomnienie artysty, który to urodził się w 1963 roku, obchodziłby 63 urodziny, powiedziałem obchodziłby, bo

0: Wem w muzycznym trójkowym kalendarzu. Na dzień dobry. Wspomnienie George'a Michaela. Państwo proponują Last Christmas dać na takie upały. No dobrze, będziemy się jeszcze zastanawiać. Przecież pan synoptyk ostatniego słowa jeszcze nie powiedział. Dziś w perspektywie tego, co do końca tygodnia 40 stopni, dziś 33, to właściwie dopiero, przepraszam bardzo, rozgrzewka. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę, za moment skrót serwisu i prognoza pogody.
1: Autopromocja.
2: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
3: A kończy się cykl Piosenkarnia Boba i Karoliny.
2: To chyba niedobrze.
3: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.
4: Gol, gol, gol, nocnych marków nastał czas.
3: Najnowsza piosenka duetu Bob and Karolina pod tytułem Gol.
5: Gol!
3: Już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl.
6: Nasi są już w półfinale, Engelich trenerem jest.
3: A ostatnia premiera w cyklu Piosenkarnia w Trójce już w najbliższy czwartek o 8.50.
1: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Żegnamy reklamy.
0: 5.30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
10: Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli, Delcy Rodriguez ogłosiła stan wyjątkowy i przekazała kondolencje rodzinom ofiar po trzęsieniach ziemi, które nawiedziły kraj. Były one bardzo silne, miały magnitudę 7,2 oraz 7,5. Poważne zniszczenia są w Caracas i wielu innych miastach. Amerykańscy sejsmolodzy donoszą, że mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi. Władze nie podały jak dotąd bilansu ofiar. Wiadomo, że zawieszono pracę lotniska. Prezydent Wenezueli poinformowała też, że w nadchodzących dniach nie będą czynne szkoły i zawieszone zostaną inne aktywności, za wyjątkiem usług podstawowych. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem, że jest absolutnie pewny, że Stany Zjednoczone przyjdą Europie z pomocą w razie ataku. Zaznaczył jednak konieczność przyjęcia większej odpowiedzialności za obronę przez stary kontynent. 600 milionów ludzi żyje w Europie na terytorium NATO i broni się przed 140 milionami Rosjan. To trochę dziwne, że wciąż jesteśmy tak nadmiernie zależni od kraju oddalonego 8 godzin lotu od Amsterdamu i Brukseli, powiedział Rutte. Zapytany o perspektywy stałej bazy USA w Polsce odmówił komentarza. W Gdańsku rozpoczynają się rozmowy poświęcone przyszłości Ukrainy. Wczoraj debatowali polscy i ukraińscy parlamentarzyści, a dzisiaj startuje dwudniowa międzynarodowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondra

0: Kondratiuk, przemawiając w gdańskim ratuszu, podziękowała Polakom za pomoc materialną i wsparcie moralne. Jak dodała, Ukraińcy pamiętają i będą pamiętać, że miliony obywateli Ukrainy znalazło bezpieczną przystań w Polsce. Odniosła się też do wyjaśnienia wspólnych trudnych spraw historycznych. Mamy doświadczenie, jak rozwiązywać te kwestie nie poprzez polityczną konfrontację i nie poprzez historyczne zmagania z pamięcią, ale poprzez prace poszukiwawcze, ekshumacje, badania historyków i nieustanny dialog, stwierdziła. To był serwis Trójki.
1: Pełne wydanie serwisu za 28 minut o 6, a już teraz pan synoptyk o tym, że z zachodu napływa bardzo ciepłe powietrze. Dziś słonecznie, jedynie na północnym wschodzie będzie się chmurzyć, ale nie będzie padać. Ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Wiatr właściwie też nie ma o czym mówić, słaby, umiarkowany północny i północno-zachodni. A na termometrach? No właśnie, tu w kontekście tego, co będzie się działo do końca tygodnia. Dziś ledwie od 23 stopni na wybrzeżu, na Suwalszczyźnie i Podhalu 25, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie 28, w centrum, na południu miejscami na wschodzie do 30, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 33 stopni Celsjusza.

Może nie Wham, może nie Last Christmas, ale piosenka, która może ostudzić zapędy pana synoptyka przed takimi

Ian MacDonald, saksofonista King Crimson, ale także Foreigner, urodził się 80 lat temu. 24 minuty pozostały do godziny 6. Gdyby państwo mieli ochotę, to bardzo proszę, budzik@polskieradio.pl. To oczywiście mailowo 71335 drogą SMS-ową, no i telefonicznie 222 i 73. Sięgamy do kalendarza.

czwartek, 25 dzień czerwca. Słońce obudziło się chwilkę po czwartej, a zajdzie tuż po 21. To tak wyliczam, że oczywiście to dzień bardzo długi, ale nie uprzedzając faktów, dnia już delikatnie w sekundach, nie w minutach, ale jednak ubywa. Imieniny Doroty, Łucji, Olbrachta, Alberta oraz Wilhelma. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Dzień stoczniowca, dzień marynarza dziś, a pośród świętujących także pamiętamy o tym, że Benson Dunn, amerykański piosenkarz, autor tekstów, multiinstrumentalista, ma dziś urodziny. 24. Wszystkiego dobrego.

najlepsze życzenia urodzinowe. Jeszcze jedna okazja do tego, by pojawiły się te serdeczności o poranku, a druga rzecz, no tak mi się wydaje, a propos tego, że czas pędzi, mówimy, że poniedziałek ledwo, tutaj już mamy czwartek, za chwilkę weekend, ale jak ten czas pędzi, pokazuje jedna data i to jakże znamienna z kalendarza historycznego, równo rok temu astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej Sławosz Uznański-Wiśniewski jako drugi Polak poleciał w kosmos. I to było, proszę Państwa, równo rok temu podczas dwutygodniowej misji, przypomnę, organizowanej we współpracy z NASA. Doktor Uznański-Wiśniewski przeprowadził kilkanaście eksperymentów naukowych zaprojektowanych przez polskie firmy oraz instytucje. Przypomnę, to było rok temu. Ależ ten czas pędzi, prawda? Oklaski. Oklaski dla wszystkich wcześnie rano wstających. Tak jest. Owacja na stojąco, nawet ja bym powiedział. Trzy szybkie, ciach, ciach. To już teraz w dogrywce, a w muzycznym trójkowym kalendarzu pamiętamy, że w 1954 urodził się David Page. Formacja Toto koncertowa. Już teraz.

0: Jeszcze, jeszcze. Ktoś, kto był na tym polskim koncercie, to ma co wspominać. No tym bardziej, że jest to zapis niezwykłej wersji koncertowej. Hold the Line. To na zamknięcie muzycznego kalendarza, a na otwarcie dogrywki w budzikowej części korespondencyjnej pani... Tak, tak, pani Ania z Wołowa dzisiaj. Zapędziłem się, gdzie ten mail? Ach, tutaj, stawsz. Pani Ania z Wołowa pozdrawia. Jeszcze z domu o tej porze syn jedzie ze mną do Wrocławia, więc jedziemy niespiesznie. No dobrze, gorący weekend z zapasem. To od pani Ani z Wołowa. Się zakopałem w tych mailach tutaj. Dobrze, jeszcze pan Sebastian z samego rana również mówi wszystkim dzień dobry. Upalny kolejny dzień szykuje się na wyspie Fyn. Kierunek plaża dziś to od pana Sebastiana z Danii. Bardzo dziękujemy. Telefonicznie pan Sebastian z Górnego Śląska. Dzień dobry, panie Sebastianie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jeden pan Sebastian, ale to nie pan pisał, to nie pan. Nie.
1: No właśnie się wystraszyłem i zacząłem się zastanawiać.
0: Nie, Górny Śląsk na nasłuchu. Dobrze. W drodze do pracy?
1: W drodze do pracy. Ja mam dwie takie informacje na dziś.
0: No, no.
1: Wie pan, co jest najgorsze dzisiaj? Jak człowiek się budzi w piątek i okazuje się, że jest czwartek.
0: A z drugiej strony na drugą nóżkę?
1: A na drugą nóżkę...
0: Czy człowiek budzi w czwartek, a już ma świadomość, że jutro piątek, tak sobie pomyślałem.
1: Można wziąć urlop.
0: No, dobre. Pozdrowienia dla szefa. Dzięki, panie Sebastianie. Szerokiej...

0: drogi.
1: Ja bym chciałem z pana spytać jeszcze jedną.
0: A, dobra, jeszcze jedną, tak.
1: Bo tak pan wspominał, co się wydarzyło dzisiaj, tam któregoś roku. Ja pana mogę zaskoczyć, co się wydarzyło, co było. Co było 25 czerwca w 1983 roku.
0: O, coś ważnego z kalendarza osobistego, rodzinnego pewnie. Się pamięta nawet, jaki to dzień tygodnia.

0: słyszenia jeszcze mamy jutro w dogrywce. Może się uda. Pan Ireneusz ze Strzegomia. To już dogrywka dogrywki. Dzień dobry.
1: Co mi panu redaktorowi, i to już jest 4 do 4.
0: No i bardzo dobrze, i bardzo dobrze.
1: Bo Wrocław mnie pokonał w dodzwanianiu się, ale to jeszcze jest jutro.
0: Jeszcze tak, jest jutro, jeszcze wszystko możliwe.
1: Tak. A tak, a propos pierwszego pytania, które pan zadał zaraz po godzinie 5, prawda, o gwiazdach, tak?
0: Tak.
1: No jest ta jedna gwiazdka, która ma 10 gwiazdek. No to jest niewątpliwie tylko i wyłącznie moja żona, prawda?
0: Wiadomo.
1: Tak, którą serdecznie pozdrawiam i może słucha, prawda?
0: No,
1: i wszystkim słuchaczom i panu życzę miłego dnia i do... Myślę, że to będzie 5 do 5, a może i 6 do 5.
0: Bardzo dziękuję.
1: To zobaczymy.
0: Smacznego życzę. Tak sobie myślę, że może taką jeszcze dodatkową konkurencję wymyślimy. Na przykład, kto jednego dnia napisze maila, wyśle SMS-a i zatelefonuje. A?
1: O, to będzie ciężko.
0: No, już się pan tu wykręca. Nie ma.
1: No nie mam tutaj pasażera, także nie dam rady tego zrobić.
0: Nie ma lekkiej gry.
1: Ja się poddaję już.
0: Dzięki wielkie, panie Ryku.
1: Na pierwszym miejscu, także pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękuję bardzo. Nie ma lekkiej gry, ale jeśli chodzi o mundial, no to śledziliśmy to spotkanie. Przed chwilką się zakończyło. Republika Południowej Afryki wygrała 1-0 z Koreą Południową. 11 minut pozostało do godziny 6. To już, ja biegnę po porankowicza. Co tam dziś u Roberto, u jego drużyny śpiewającej ostatnią piosenkę przed wakacjami? Zresztą co ja tu uprzedzam? Proszę zostać z nami, proszę być na nasłuchu.

0: Benedek. Wcześnie rano w budziku na 9 minut przed godziną 6, a w studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czwartkowe dzień dobry. No jak czwartek to?
1: To właśnie, ostatnia piosenkarnia.
0: No nie mów tak.
1: Bo to naprawdę?
0: Przed wakacjami ostatnia.
1: Ostatnia piosenkarnia, więc dziś z dużym udziałem państwa zapraszamy razem z Karoliną Gonet do współtworzenia piosenki, która powstanie w czasie porannej audycji. Proszę rozgrzewać już wyobraźnię, odpalać szare komórki, pomoc się przyda. Do rymowania proszę się przygotować, do wymyślania miejsc, motywów. Piosenka będzie wakacyjna. Przebój lata nam się wymarzył i mam nadzieję, że państwo pomogą.
0: Czyli można pomóc z tekstem, no, można pomóc z tematem.

0: Dobrze, no to bardzo dobrze. To nas
1: ja nalegam.
0: Cieszy. To nie jest tak, że piosenka
1: naciskam.
0: Już jest przygotowana, że już, że wszystko...
1: Proszę pana, nigdy tak nie było, ale dzisiaj wyjątkowo bardzo nie jest.
0: Prawdziwy spontan dzisiaj. No to tak może tytułem wstępu. Linkin Park.
1: In the end.
0: Na dobry początek. Robert Grzędowski po 6:00.

W Gdańsku rozpocznie się dziś konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. To będzie się szczyt wschodniej flanki NATO. 50 lat dziś mija od robotniczych protestów 1976 roku, jednej z największych w powojennej Polsce. W Budapeszcie odbędzie się dziś spotkanie ministrów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej. Sekretarz stanu USA Marco Rubio odwiedza państwa regionu Zatoki Perskiej. Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Włoch Giorgio Meloni spotkają się dziś na Lazurowym Wybrzeżu. A u nas w kraju niemal cała Polska objęta ostrzeżeniami drugiego, trzeciego stopnia przed upałami. Kulminacja tychże w najbliższy weekend, kiedy pojawi się 40 stopni Celsjusza. Pięknie dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie w Budziku. Za 4 minuty o 6 serwis, po 6 poranny zapraszamy do Trójki Robert Grzędowski, a my dziękujemy za dziś. Irena Dan, Piotr Łodej. Do usłyszenia, do jutra.

0: autopromocja.
1: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
2: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
1: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
2: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
1: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
2: Łukasz Borowiecki, muzyka. Dzisiaj około 20:45.
1: Polecamy.
2: I zapraszamy.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła szósta, Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati i Artur Ewertowski.
7: Dwa bardzo silne wstrząsy w Wenezueli są ofiary. Stany Zjednoczone wysyłają pomoc ratunkową.
8: Chirurg ze Szpitala Południowego milczy przed prokuraturą. Kolejne przesłuchanie w poniedziałek.
7: Przed falą upału w Kraków znowu otwiera kąpielisko na Zakrzówku. Było zamknięte od miesiąca.
8: Potężne trzęsienie ziemi w Wenezueli. Kraj nawiedziły w sumie dwa wstrząsy. Pierwszy o magnitudzie 7,2, kolejny 7,5. Prezydent kraju Delcy Rodriguez poinformowała, że są ofiary śmiertelne. Ekipy ratunkowe przeszukują gruzę budynków.
7: Władze nie podały informacji o zabitych, ale amerykańscy naukowcy sądzą, że mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi.
8: Wstrząsy były odczuwalne m.in. w stolicy Wenezueli, Caracas. Na nagraniach publikowanych w sieciach społecznościowych widać poprzewracane bloki i rozległe zniszczenia.
7: Zamknięto port lotniczy niedaleko Caracas. Władze wprowadziły stan wyjątkowy. Wstrzymano kursowanie pociągów i metra.
8: Stany Zjednoczone już zapowiedziały, że skierują do Wenezueli ekipy ratownicze oraz zaopatrzenie medyczne i pomoc humanitarną.
7: Bez kluczowych odpowiedzi po wezwaniu do prokuratury. Dr Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii, nie podzielił się swoją wiedzą dotyczącą możliwego łamania prawa w Szpitalu Południowym w Warszawie.
8: Po jego ostatnich oskarżeniach pod kierunkiem byłego szefa SOR-u Dawida Kacprzyka, ten składa pozew. O szczegółach Piotr Durys.
9: Były ordynator chirurgii, przychodząc do prokuratury, nie chciał rozmawiać z mediami i z prokuratorem bez obecności pełnomocnika. Nie miał również przy sobie telefonu, na którym miała znaleźć się wiadomość o nieprawidłowościach w szpitalu, wysłana do prezydenta Rafała Trzaskowskiego.
10: Zdecydowanie łatwiej jest przekazać pewne informacje w studiu, gdzie atmosfera jest zupełnie inna. Prokuratura jest organem ścigania, a nie organem głaskania.
9: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Od słów byłego ordynatora chirurgii odcina się jego następca, dr Piotr Szenk. Oświadczył on, że jest zbulwersowany tymi słowami i zapewnia, że ani on, ani jego zespół nie zaobserwował

0: żadnych nieprawidłowości na oddziale ratunkowym. Przypomnijmy, dr Emilii Jędrzejewski jest w sporze ze szpitalem o 500 tysięcy złotych, bo według zarzutów dopisywał się na dyżury oraz na operacje, na które nie przychodził. Ze szpitala płyną także głosy o głębokim konflikcie personalnym między oboma lekarzami. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: W Gdańsku już trwają rozmowy poświęcone przyszłości Ukrainy. Wczoraj debatowali polscy i ukraińscy parlamentarzyści, a dzisiaj rozpoczyna się dwudniowa międzynarodowa konferencja dotycząca odbudowy.
2: Wiadomo, że nie będzie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Z Kijowa przyjedzie premier Julia Sfirydenko. Premier Donald Tusk liczy na merytoryczną dyskusję.
3: Ja przyjmuję z takim poczuciem, że to też może przysłużyć się tej konferencji. Będzie mniej emocji, a bardziej merytoryczna. W konferencji będzie brało udział bardzo dużo delegacji biznesowych i politycznych. Wielu premierów.
2: Konferencję otworzy szefowa Komisji Europejskiej.
1: Rok po wyborach prezydenckich w Polsce Donald Trump nadal chwali się, że pomógł wygrać prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.
2: Posunął się nawet do twierdzenia, że po udzieleniu poparcia Nawrockiemu ten awansował z 10 pozycji na pierwszą. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski.
4: Przy okazji wizyty w Białym Domu sekretarza generalnego NATO Marka Rutego Trump chwalił się, że poza Stanami Zjednoczonymi wielu kandydatów wygrywa wybory dzięki jego poparciu. Wskazał m.in. na niedawne wybory w Kolumbii i ubiegłoroczne wybory prezydenckie w Polsce. Poparłem go i awansował z 10 pozycji na pierwszą. Mówią, że to była największa sensacja polityczna w Europie od 50 lat, jeśli chodzi o wybory. Trump nie wymienił nazwiska polskiego prezydenta, ale nazwał go wielkim wojownikiem. Powiedział też, że nie podobał mu się ówczesny prezydent. Nie lubiłem człowieka, który był prezydentem, więc go poparłem. Mówił Trump, nie wyjaśniając, czy miał na myśli byłego prezydenta Andrzeja Dudę, czy kogoś innego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie były prezydent Bronisław Komorowski.
1: Jedno z najpopularniejszych kąpielisk w Krakowie będzie ponownie otwarte, a przyda się, bo nadciągają afrykańskie upały.
2: Na początku czerwca w wodzie w Zakrzówku wykryto nieznaną substancję.
5: Wiemy, że zawiesina ta to orzęsek, czyli mikroorganizmy, które występują naturalnie w wodzie, także miało to charakter naturalny, biologiczny.
1: Mówił Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Dodał, że ze specjalnych pomostów na wodzie będzie mogło skorzystać tylko 300 osób, a nie 600 jak do tej pory.
5: To wynika z kwestii technicznych i kwestii bezpieczeństwa, ponieważ obecnie na Zakrzówku jest obniżony stan wody, więc musieliśmy podjąć taką decyzję.
2: Kąpielisko zostanie otwarte w najbliższy weekend.
6: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra i dobra. Ponad 90% prądu pochodzi z paliw kopalnych.
2: W lasach w większości kraju obowiązuje średni stopień zagrożenia pożarowego.
1: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Dziś na ogół będzie słonecznie i będzie ciepło, oj ciepło, od 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do nawet 35 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. A wiatr słaby i cienie krótkie. Jest 6:05. Dzień dobry.

0: Jak zawsze brzmi dobrze. Jest 6:09.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Karolina Gonet program przygotowała, Elżbieta Malinowska audycję realizuje, Józef Niewiarowski odbiera od państwa telefony, ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy i od razu przejdźmy do rzeczy. Dziś czwartek, a to oznacza piosenkarnie, a ostatni czwartek przed wakacjami oznacza ostatnią piosenkarnię. I chcemy dziś napisać piosenkę o wakacjach, właśnie, na wakacje. Przebój lata nam się wymarzył. Tu mocno liczymy na państwa. Wiem, że jest wcześnie, ale proszę odpalić wyobraźnię. O tak, i zróbmy to razem. Wakacyjny przebój, jakie musi zawierać elementy, o czym być powinien. A może już jakieś rymy chodzą państwu po głowie. 22 i 7 trójek, proszę dzwonić, proszę także pisać, na przykład na maila. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl.

Nie wyglądają dobrze obrazki, które docierają do nas z Wenezueli. Tam trwa wielka akcja ratunkowa po dwóch silnych trzęsieniach ziemi. Krócej niż minutę trwała przerwa między dwoma wstrząsami. Oba miały magnitudę ponad 7. Epicentrum według służb geologicznych znajdowało się około 200 km na zachód od Caracas, ale stolica Wenezueli miała mocno ucierpieć. Także inne miejscowości. Nie mamy na razie danych o ofiarach śmiertelnych, ale specjaliści przewidują, że niestety mogło zginąć wiele osób. Oczywiście będziemy Państwa o tych wydarzeniach informować, gdy tylko pojawią się kolejne szczegóły. Jest 6:14, teraz Barbara Wrońska w porannej audycji.

Zaglądamy do wyników mundialowych spotkań wieczornych i nocnych. Rozpoczęła się ostatnia kolejka fazy grupowej, więc aż 6 meczów rozegrali w nocy piłkarze na mundialu. Bośnia i Hercegowina wygrała z Katarem 3-1, Szwajcaria z Kanadą 2-1, Maroko pokonało Haiti 4-2, Brazylia Szkocję 3-0. No i też ciekawe wyniki w grupie z Meksykiem. Meksyk z Czechami wygrał 3-0, ale niespodzianka. Republika Południowej Afryki pokonała Koreę Południową 1-0. Tego wyniku chyba nikt się nie spodziewał, bo on oznacza, że Republika Południowej Afryki zachowuje szansę na awans z grupy. Ba, wychodzi z drugiego miejsca. Wychodzi z drugiego miejsca. Ciekawe rozstrzygnięcia na mundialu. O nich oczywiście będziemy więcej mówić w porannej audycji, w serwisach sportowych i w krótkiej piłce, ale wątek mundialowy także za chwilę w Trójce.

Dziś czwartek, dziś będzie piosenkarnia w porannej audycji, ale państwa pomoc jest niezbędna. Karolina wymyśli muzykę, ja zbiorę w całość tekst, ale do tego tekstu potrzebujemy państwa wskazówek. Jak najwięcej wskazówek. Co wpisać do wakacyjnego przeboju 2026? Dwie dwójki i siedem trójek. A teraz wątek mundialowy. Mimo upływu czasu te mundialowe zmagania wciąż definiuje dwóch piłkarzy. No państwo wiedzą, o kim mowa. Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Obaj panowie, kolejno 39 i 41 lat, udowadniają, że

0: Jak to tylko liczba, a ich potencjalna konfrontacja na boisku Mistrzostw Świata, o tak, ekscytuje. Prawdopodobnie każdego fana piłki nożnej na świecie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w fazie pucharowej reprezentacja Argentyny zagra z reprezentacją Portugalii? To postanowił sprawdzić Michał Kowarski, a przy okazji odbył nostalgiczną podróż w czasie.
1: Mamy rok 2006. Na dedykowanej platformie internetowej wszyscy oglądają pojedynki na sztuczki wielkich piłkarzy z narracją Erika Cantony.
2: Can you beat this?
1: Pobijesz to?
2: Yeah.
1: W jednym z nich Cristiano Ronaldo i Zlatan Ibrahimović.
3: Messi czy Ronaldo?
2: Messi.
3: Messi to naturalny talent. Ronaldo jest wytworzonym produktem.
2: Trend product.
4: Oczywiście Messi, no to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji.
1: Piotr Żelazny, dziennikarz TVP Sport, redaktor naczelny magazynu Kopalnia.
4: Wcieleniem historii o niezwykłym talencie. Do Ronaldo to jest pochwała wielkiej i przeogromnej, ciężkiej pracy, ale takiej pracy ludzkiej bym powiedział. Studium narcyzmu gigantycznego. Skrajnie różne osobowości, skrajnie różne style piłkarskie i zarówno osobowość, jak i styl piłkarski i zdecydowanie Messiego cenię wyżej niż Ronaldo.
1: Co ciekawe, preferencja Messi czy Ronaldo może o nas sporo powiedzieć. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Madrycie i Singapurze na grupie ponad 10 tysięcy ludzi z 26 krajów wykazało, że fani Messiego zwykle są bardziej liberalni. Fani Ronaldo bardziej konserwatywni. Ponadto inaczej definiują wielkość.
5: Cristiano Ronaldo!
1: Fani Ronaldo używali takich określeń jak maszyna, szybkość, siła mentalna.
5: Kapitalna akcja Messiego, Messi, Messi go!
1: Fani Messiego, magiczny. Patrząc na drabinkę, istnieje prawdopodobieństwo, że panowie zagrają między sobą w półfinałach, finale lub meczu o trzecie miejsce. Szansa niewielka, około 4%, ale zawsze można pomarzyć.
4: Są dwaj najwięksi celebryci świata. Nie lubię mierzyć wielkości człowieka poprzez liczbę followersów na Instagramie, no ale to też nam coś mówi. Pierwsze miejsce zajmuje Ronaldo, tam 650 milionów ludzi go obserwuje, a drugi jest Messi, 500 coś. No i potem jest długa wyrwa i dopiero cała reszta celebrytów, mam to na myśli aktorów, piosenkarki.
1: Dlatego ta perspektywa pojedynku Argentyna z Portugalią jest dla fanów piłki nożnej tak atrakcyjna.
4: Koniec końców jakby sam mecz, no jasne, byłby ważny, ale podprowadzenie pod ten mecz, efekt po samym spotkaniu byłyby ważniejsze niż samo spotkanie. Wydaje mi się, że nam się optyka tego mundialu będzie bardzo zmieniać w fazie pucharowej i też co za tym idzie, być może właśnie opowieść i o Messi, i o Ronaldo będą ulegać zmianie.
1: Obecnie najstarszym piłkarzem z pola, który wystąpił na mundialu, jest Kameruńczyk Roger Milla, który strzelając gola w turnieju w 1994 roku miał 42 lata i 39 dni. Jeśli Messi i Ronaldo zagrają za 4 lata, obaj pobiją rekord Rogera Milli, nie pozwalając spocząć nostalgii pokolenia mojego czy Roberta do tych filmów ze sztuczkami z 2006 roku.
0: No i to chyba był oficjalny koniec dzieciństwa i młodości wielu osób. Taki mecz Messi-Ronaldo na ich prawdopodobnie ostatnich mistrzostwach świata. Co państwo na to? Czekamy na takie spotkanie? 2 2 i 7 3.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99. Oferta 26-27 czerwca. A ser w plastrach Serenada 135 gramów, różne rodzaje. Drugie opakowanie 50% taniej. Oferta od 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest fresh.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
0: Skoda. Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Na skrót serwisu zaprasza Artur Ewertowski.
10: Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że dwa trzęsienia ziemi, które nawiedziły Wenezuelę, spowodowały druzgocącą liczbę ofiar śmiertelnych. Nie podał jednak żadnych oficjalnych danych. Stany Zjednoczone są gotowe, chętne i zdolne do udzielenia pomocy. Poleciłem wszystkim agencjom naszego rządu przygotować się do szybkiego działania. Wstępne doniesienia nie są dobre, stwierdził Trump. Wenezuelę nawiedziły trzęsienia ziemi o wysokiej magnitudzie, jedno 7,2, drugie 7,5. Amerykańskie służby sejsmologiczne informowały, że mogą być tam tysiące ofiar. Władze Wenezueli ogłosiły stan wyjątkowy. Były koordynator SOR-u Szpitala Południowego Dawid Kacprzyk oświadczył, że zarzuty formułowane pod jego adresem przez byłego ordynatora chirurgii Emila Jędrzejewskiego są nieprawdziwe. W oświadczeniu udostępnionym zapowiedział podjęcie kroków prawnych. Jędrzejewski był wczoraj w prokuraturze, ale stwierdził, że nie ma pełnomocnika i nie chciał mówić o rzekomych przypadkach śmierci pacjentów wynikających z zaniedbań i błędów medycznych na SOR-ze. Kacprzyk stwierdził, że twierdzenia formułowane przez doktora Jędrzejewskiego nie znajdują potwierdzenia w faktach. Jego adwokat zapowiedział skierowanie sprawy na drogę sądową. Kacprzyk zarządzał SOR-em, mimo że był młodym lekarzem, nie miał jeszcze specjalizacji. W ciągu roku miał też zarobić ponad 1,5 miliona złotych. W trakcie rozpoczynającej się w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy Rosja może zorganizować prowokacje z wykorzystaniem polskiej symboliki. Napisała o tym agencja Ukrinform. Informacje na ten temat podało Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji działające przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji podkreśla, że celem działań rosyjskich służb miałoby być destabilizacja relacji.

0: relacji pomiędzy Polską i Ukrainą. Konferencja rusza dzisiaj i potrwa do jutra. To był serwis Trójki.
1: Dziś będzie słonecznie i ciepło, cieplej, gorąco i parzy. Od 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do nawet 35 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Czwartek to piosenkarnia, dziś ostatnia. Duet Bob and Carolina zaprasza do współtworzenia wakacyjnego letniego przeboju.
2: Jeżeli miałbym udzielić jakieś rady, to rymy są ważne. Ważne, żeby było dużo la la la, wie pan. La la la, po prostu na początku, na końcu, środku i na pewno to pójdzie.
1: Ja bardzo proszę, taki pomysł bardzo nam się podoba, ale jakiś tekst by się jednak pomiędzy tymi la la lami przydał. Więc 22 i 7 trójek, może spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, przed czym chcieliby państwo w wakacje uciec, albo od czego chcieliby państwo odpocząć. Dwie dwójki i 7 trójek.

zniszczone budynki. Stan wyjątkowy już wprowadzony przez władze Wenezueli. Takie skutki przyniosło trzęsienie ziemi, a w zasadzie dwa następujące po sobie bardzo szybko trzęsienia ziemi obo magnitudzie ponad 7. Amerykański prezydent Donald Trump pisze w mediach społecznościowych o druzgocącej liczbie ofiar śmiertelnych. Oby Trump się mylił. Oficjalnych informacji o ofiarach na razie brak. Do tego tematu oczywiście będziemy powracać w porannej audycji i podawać Państwu najważniejsze informacje.

0: Dziś czwartek, 25 czerwca, a to oznacza, że już jutro koniec roku szkolnego. Wyjątkowo upalny koniec roku szkolnego. Czas odebrać świadectwa, no i pewnie ruszać nad wodę albo na lody. Tylko wcześniej uroczystości i podarunki dla nauczycieli. I właśnie o tych prezentach teraz powiemy, bo w tym roku przy tej temperaturze czekoladki mogą nie być najlepszym pomysłem. Paweł Turski.
1: Czy już macie prezent dla nauczycieli?
2: Jest coś tam wymyślone.
3: Kwiaty mamy.
4: Aha. Jakieś słodycze i kwiaty. Jest to dla nich zaszczyt dostać taki prezent.
5: Podarowanie w tym roku kwiatów czy bombonierki nie będzie najprostsze. Jutro w najcieplejszych miejscach w kraju będą 32 stopnie w cieniu. Przy takiej temperaturze o czekoladkach, szczególnie mlecznych, powinniśmy zapomnieć. Mogą w nich powstać niebezpieczne bakterie, ostrzega doktor inżynier Alicja Ponder z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
6: Czekolada mleczna, czy nieraz są z jakimiś takimi nadzieniami, też na bazie mleka, czekoladki, bombonierki, to wtedy ryzyko może

0: być.
1: Przy wysokich temperaturach warto postawić na bezpieczne, suche produkty.
0: Karmelki, herbata, kawa, to są takie produkty, które mają dłuższą trwałość i one też nie wymagają jakiegoś tam specjalnego przechowywania.
1: W specjalny sposób trzeba jednak zatroszczyć się o kwiaty, jeśli się na nie zdecydujemy.
2: Musimy zapakować w papier, żeby słońce bezpośrednio nie patrzyło na te kwiaty.
1: Beata Bytniewska, kwiaciarka.
2: I o ile możliwe, jak najszybciej wstawić do wody, żeby nie zamknąć tego w samochodzie i nie trzymać 2-3 godziny. Ewentualnie, jeżeli klient dalej jedzie, to są transportery, które pakuje z wodą i wtedy przedłuża to żywotność kwiatu.
1: Jakie kwiaty powinienem wybrać, żeby one się jakoś trzymały?
2: Najtrwalsze będą goździki. Te są bardzo modne goździki. Najmniej będzie trwała róża.
1: Czy już macie prezenty dla nauczycieli na koniec roku szkolnego?
3: Nie mamy.
4: Pewnie coś tam robią, grupowo klasa.
5: Mamy klasowe, piłkę.
6: Tak, mamy piłkę dla naszego wychowawcy. On uczy w UF-u i mamy dla niego piłkę z podpisami wszystkich osób z klasy.
1: Uczniowie mogą dawać najcudowniejsze, stworzone przez nich prezenty. To prawda. Wymyślają je jednak najczęściej rodzice. Mówi mi pani Joanna, która jest nauczycielką i matką dwóch synów.
7: Są grupy na WhatsAppach, są w internecie dyskusje. Każda klasa chce, żeby ten prezent był wyjątkowy, ale nie wszystko da się zrealizować. Nie każda osoba w klasie, jak jest osób 30, będzie z tego zadowolona, więc to też trzeba znaleźć argumenty na to, że to ma sens.
1: To godzinami ta dyskusja może
7: bo i
1: trwać.
7: tyle trwa. Jest trójka rodzicielska, która wybiera to wszystko, ale zbierając propozycje z całej klasy. Później praca to jest cała przyjemność.
6: Moja mama jest nauczycielką, wiem, że ona prezenty trzyma na półkach. Moja mama kolekcjonuje takie rzeczy.
1: To jest taka półka w salonie czy półka na strychu?
6: W salonie, raczej nie na strychu.
7: Oczywiście, że to jest trzymane. To nie jest wyrzucane. Jestem zwolennikiem prezentów od klasy, nie indywidualnych i ma być to jakaś pamiątka, a nie garnki czy serwis kawowy. Może to być długopis, album na przykład, które zrobią wspólnie dzieci, pamiętniki. To jest jakiś sentyment, bo jak oglądam album, w którym są zdjęcia wszystkich moich uczniów, a to był Witek, to była Joasia, to jest cenniejsze.
1: Bo takie rzeczy, jak mówi mi pani Joanna, nie tylko nie są do kupienia, lecz także świadczą o prawdziwym znaczeniu wytworzonej relacji pomiędzy nauczycielem a uczniami.
8: Tym tematem zajął się Paweł Turski.

0: Tila w 1996. I 11 minut do godziny 7. Dzień dobry. Zwracam się do tych z Państwa, którzy właśnie do nas dołączyli. Polecamy się i zapraszamy do współtworzenia piosenki duetu Bob and Carolina. Niech to będzie Big Band dziś. Bob, Carolina and słuchacze. Przyjmujemy propozycje motywów, pomysły, fragmenty do wakacyjnej piosenki. 22 i 7 trójek.
1: Uciekamy przed upałami, pijemy wodę z cytryną.
0: Oj, chyba uciekamy przed rymami.
2: Ja myślę, że przydałoby nam się wszystkim uciec od polityki. I jeszcze nie zapomnijcie wspomnieć o miłości, bo miłość taka też jest wakacyjna potrzebna. Uciekać przed polityką, szukać miłości.
0: Koncepcja słuszna, ale czekam na ryby.
3: Uwaga, zaczynam. Lipiec, sierpień, wakacje, znowu spadną zimy akcje.
0: Pytanie na jak długo, bo pewnie szybko wzrosną. Jak nam będzie za gorąco, to akcje zimy powinny wzrastać. Jest 10 minut do godziny 7, a w trójce to czas na cykl Piotra Łodeja.
4: News albo fake news.
5: Kiedyś plotki roznosiła pani Krysia na klatce schodowej, a obecnie jak nigdy dotąd nie mieliśmy tak łatwego dostępu do wiedzy. I jednocześnie nigdy wcześniej tak wielu ludzi nie wierzyło w tak wiele bzdur jednocześnie. Państwa i moim gościem jest Mateusz Cholewa, zastępca redaktora naczelnego Demagoga, autor książki, która właśnie się ukazała, Fake Off. Witam w trójce, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Podtytuł książki brzmi: jak wyłączyć dezinformację ze swojego życia. No właśnie, jak?
6: Trzeba być najpierw świadomym tego, że ona jest i może wpłynąć na nasze życie. Nie jesteśmy na nią odporni. Jest też tak, że trzeba sprawdzać źródła informacji, zobaczyć, czy jest ta osoba, która nam coś przekazuje, ekspertem, czy redakcja, na której newsa czytamy na stronie, faktycznie istnieje. Zobaczyć, czy ten film prezentuje autentyczne wydarzenia, czy może został wyrwany z kontekstu.
5: A po co powstają fake newsy w ogóle?
6: Fake newsy powstają po to, że ktoś lubi się bawić naszą opinią i manipulować nami. Są też świetnym źródłem zarobku, który pozwala monetyzować fałszywe informacje bezpośrednio przez zarobki z reklam, nie bezpośrednio przez prowadzenie jakiejś podejrzanej działalności.
5: Monetyzowanie, tak?
6: Tak jest.
5: Że się sprzedaje reklamy i wszystko, co wokół.
6: Zgadza się, a także są już kwestie związane z budowaniem kapitału politycznego, manipulowaniem opinią publiczną kraju adwersarza, czyli innymi słowy wszelkie operacje psychologiczne.
5: A jakie tematy, zagadnienia generują najwięcej dezinformacji?
6: Te, które są najbliżej nas i które kojarzymy, że mogą wpłynąć na nasze życie. Kwestii zdrowotnych, tych związanych z klimatem, i tutaj mówimy szeroko, bo to nie tylko denializm klimatyczny, ale też na przykład odnawialne źródła energii, czy samochody elektryczne, rzeczy dotyczące migracji, czy też szerzej na przykład naszego bezpieczeństwa i wszelkiego rodzaju tematy związane z sytuacjami kryzysowymi, bo kiedy coś się dzieje i jest pustka informacyjna, to można wrzucić tam cokolwiek.
5: Ale to są tematy, które powracają. Zastanawiam się, dlaczego jest tak wiele fejków wielokrotnego użycia.
6: No niestety jest tak, że w internecie mamy krótką pamięć i chociaż nic tam nie ginie, to może właśnie to jest powód, dla którego powinniśmy sprawdzać niektóre rzeczy kilka razy, bo może się okazać, że ten film, który ma pokazywać jakąś obecną sytuację, w rzeczywistości pojawił się już wcześniej i nie ma z nim nic wspólnego.
5: Nie możemy sprawdzać przy użyciu sztucznej inteligencji. No właśnie, ale jak poznać, że ten fake nie jest czasem wygenerowany przez AI?
6: Co do sprawdzania za użyciem AI, to jednak zalecałbym ostrożność, ponieważ zdarza się mu ciągle popełniać błędy i też powinniśmy pytać AI, skąd ono wie to, co nam mówi. I to pozwala nam uniknąć wpadnięcia w maliny. No jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju filmy czy też zdjęcia, wydaje mi się, że rozwój technologii jest bardzo szybki i niedługo już nie będzie tak łatwo znaleźć tego dodatkowego palca na zdjęciach. Dlatego trzeba cały czas odnosić się do tych tradycyjnych metod i sprawdzać, skąd ten film właściwie wyszedł do internetu i do naszego telefonu.
5: Przypomnę, naszym gościem jest Mateusz Cholewa, zastępca redaktora naczelnego Demagoga, autor książki Fake Off. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
6: Dziękuję.
5: A ciąg dalszy naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.

0: News albo Fake News.
1: Dziękujemy i polecamy serwis podcastowy Polskiego Radia. Tam znajdą Państwo między innymi wszystkie liczne bardzo odcinki cyklu News albo Fake News. Za 7 minut w Trójce Serwis i najważniejsze informacje, także te dotyczące trzęsienia ziemi w Wenezueli. A to jest niestety temat poranka. Ten temat powróci też po 7 w rozmowie z profesor Katarzyną Dębicz, geografką i latynoamerykanistką z Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 25 czerwca, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski.
11: Wenezuela pod gruzami, po dwóch potężnych wstrząsach są obawy o tysiące ofiar. Świat wysyła pomoc.
12: Gdańsk gospodarzem konferencji o odbudowie Ukrainy. Będą tysiące uczestników i dziesiątki delegacji.
11: Historyczna zmiana w Krakowie. Osoba świecka będzie kierować finansami archidiecezji.
12: Stan wyjątkowy w Wenezueli po potężnym trzęsieniu ziemi. Wstrząsy miały magnitudę 7,2 oraz 7,5. Pierwsze doniesienia mówią o 32 osobach zabitych. Jest też około 700 rannych.
11: Amerykańskie służby sejsmologiczne informują, że mogą być tysiące ofiar. Według Donalda Trumpa liczba ofiar śmiertelnych będzie katastrofalna.
12: Prezydentka Wenezueli wzywa do jedności. Delcy Rodriguez mówi, że kataklizm dotknął liczne regiony.
11: W stolicy kraju, Caracas, budynki w niektórych dzielnicach uległy całkowitemu zniszczeniu. Podobnie jak w Stanach Miranda, Guayra, Aragua, Carabobo i Falcón. Pierwszy komunikat dla naszych mieszkańców to pozostańcie zjednoczeni, by ratować ludzkie życie.
12: Stany Zjednoczone, a także kraje Ameryki Południowej już zapowiedziały, że skierują do Wenezueli ekipy ratownicze oraz zaopatrzenie medyczne i pomoc humanitarną.
11: Każde z pytań skwitował milczeniem. Prokuratura przesłuchała byłego ordynatora Szpitala Południowego w Warszawie. Dr Emil Jędrzejewski mówił w Kanale Zero o zgonach pacjentów przez błędy lekarskie. Wczoraj odmówił składania zeznań bez obecności adwokata.
12: Prokurator Piotr Skiba podkreśla, że przesłuchanie w śledztwie różni się od wypowiedzi udzielanych mediom.
13: Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy odpowiedzi na zasadnicze pytania w tej sprawie. Wydźwięk medialny tej sprawy wskazywać może na to, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu sprawy łódzkich chłopców Skór.
11: Doktor Emil Jędrzejewski ma stawić się na przesłuchaniu w najbliższy poniedziałek.
12: Prokuratura zbada też wcześniejsze zgłoszenia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wskazał, że już rok temu do szpitala wpłynęło oficjalne zawiadomienie o możliwych nadużyciach.
14: To jest jednostka, w której pracowało wielu lekarzy, sanitariuszy, personel pomocniczy, więc w tego typu sprawach na pewno te przesłuchania będą. Natomiast mam dokument, który wskazuje, że w ubiegłym jeszcze roku szpital zwracał się do pana doktora o podanie konkretnych szczegółów. Ja mam informację, że nie było odpowiedzi, ale to prokuratura musi zbadać.
11: Doktor Jędrzejewski w Kanale Zero mówił o rzekomych przypadkach śmierci pacjentów na SOR-ze kierowanym przez Dawida.

0: Kacprzyka. Pełnomocnik Kacprzyka zapowiedział prywatny akt oskarżenia i pozew o ochronę dóbr osobistych.
1: Około 2000 uczestników, 80 delegacji państw i organizacji międzynarodowych, reprezentacja firm z Polski, Ukrainy i innych krajów.
0: W Gdańsku rozpoczyna się międzynarodowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Wśród gości m.in. władze Ukrainy, Polski i Unii Europejskiej. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Konferencję otworzą premier Donald Tusk, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szefowa ukraińskiego rządu. Oprócz Julii Sferydenko w Gdańsku pojawić się mają także ukraińscy wicepremierzy do spraw energetyki, rozwoju regionalnego, gospodarki, ale też eurointegracji oraz przedstawiciele biznesu. To właśnie biznes, zarówno ukraiński, polski, jak i z innych krajów Zachodu, odgrywa na konferencji kluczową rolę.
3: Około 200 umów, porozumień, listów intencyjnych, które są planowane do podpisania, świadczą o tym, że jest to przedsięwzięcie na naprawdę dużą skalę, z istotnym zaangażowaniem polskich podmiotów, polskich firm, polskich samorządów.
2: Wyjaśnia Eliza Zeidler, sekretarz stanu z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Konferencja potrwa 2 dni, w planach także kilkadziesiąt spotkań i paneli dyskusyjnych. Swoje stanowiska wystawiennicze otworzy około 200 firm. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie były prezydent Bronisław Komorowski.
0: Niemal pół Polski jest objęte ostrzeżeniami drugiego podwyższonego stopnia przed upałami.
1: Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek mówi, że w wielu miejscach temperatura przekroczy 30 stopni.
4: W czwartek na zachodzie i w centrum kraju już obowiązują ostrzeżenia przed upałem, temperatury do 34 stopni, temperatury w nocy do 20 stopni i z każdym kolejnym dniem te temperatury będą wkraczać w głąb kraju.
0: Kulminacja upałów spodziewana jest w najbliższy weekend. Temperatura może sięgnąć 40 stopni.
1: Rewolucja w zarządzaniu kościelnymi pieniędzmi i pierwszy taki przypadek w historii Kościoła w Polsce. Osoba świecka będzie zarządzać finansami archidiecezji krakowskiej.
0: Od lipca nowym ekonomem będzie były urzędnik państwowy, emerytowany kanclerz Politechniki Krakowskiej Lucjan Tabaka. To nie tylko zmiana personalna, mówi ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik krakowskiej kurii.
5: Do zarządzania, dobrego zarządzania majątkiem, finansami, decyzji nie potrzeba święceń kapłańskich ani habitu zakonnego, tylko potrzeba wiedzy, fachowej wiedzy.
1: Nowym zadaniem ekonoma będzie m.in. przygotowanie corocznych raportów finansowych, które będą powszechnie publikowane.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 5 po 7, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
8: Dzień dobry, dzień dobry. Od razu sprawdzamy wyniki, bo to była bardzo intensywna noc na piłkarskim mundialu. Maroko pokonało Haiti 4-2, choć Haitańczycy prowadzili 2-1, nie utrzymali się na powierzchni i już mogą wracać do domu. Szkoci dostali łupnia od Brazylii 0-3, tak samo jak Czechy od Meksyku. RPA, Korea Południowa 1-0. Czesi też mogą się pakować. Bośnia i Hercegowina, to jeszcze wieczorem, pozbawiła złudzeń Katar, było 3-1, a Szwajcaria wygrała z Kanadą 2-1. Więcej o mundialu o 7.40 w krótkiej piłce. Od dreszczowca rozpoczęli nasi siatkarze turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Wygrali 3-2 z Belgią, ale strach zajrzał im w oczy, bo przegrywali już 0-2, mówi statystyk kadry Marcin Nowakowski.
9: Tak buduje się zespół, dzisiaj bardzo ciężkie spotkanie. Na pewno Belgowie też troszeczkę na początku dość dobrze zagrali przeciwko nam w systemie blokobrona. Sprawili nam w tym bardzo dużo problemów. Bronili świetnie, ale też nieźle przemieszczali się w bloku. My mieliśmy mnóstwo swoich problemów. Na szczęście trafiliśmy ze zmianami. To pokazało po raz kolejny, że siłą naszej drużyny jest zespołowość, a nie tylko indywidualności, bo chłopaki, którzy weszli na boisko, naprawdę trochę odmienili obraz gry.
8: Dziś o 20:00 biało-czerwoni zagrają z Turcją. Gorąco robi się w tematyce tenisowej. Iga Świątek odpadła w Bad Homburg już w pierwszym meczu, czyli w drugiej rundzie, po porażce z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6 po 2 godzinach i 5 minutach gry. A dziś finał kwalifikacji do Wimbledonu z udziałem Katarzyny Kawy. W półfinale Kawa wygrała z Włoszką Lucrecją Stefaninic 6-4, 2-6, 6-2, a drabinkę główną londyńskiego wielkiego szlema osiągnie, jeśli wygra z Amerykanką Kylą Day. Ten pojedynek ma rozpocząć się w samo południe. Można się dziwić, ale rajd polski już nie jeździ po mazurskich szutrach. 82. edycja zawodów odbędzie się w Bielsku Białej i okolicach, a bazą będą Katowice. Mówi trzykrotny zwycięzca najstarszego rajdu w naszym kraju, Kajetan Kajetanowicz.
10: Mamy naprawdę wymagające trasy na południu Polski, właśnie w tym regionie, ale przede wszystkim ze względu na kibiców, na support, który zawsze mi dawali, stąd się wywodzę. Nawet wtedy, kiedy startowałem w Mistrzostwach Świata, nawet na innych kontynentach, zawsze to czułem, teraz poczuję, mam nadzieję, jeszcze bardziej namacalnie.
8: Pochodzący z Ustronia Kajto pojedzie z pilotem Maciejem Szczepaniakiem tradycyjnie. Rajd Polski to piąty.

0: Ta runda Mistrzostw Europy do pokonania 15 OS-ów na dystansie 187 km, plus do tego jeszcze oczywiście dojazdówki.
1: Dziś będzie słonecznie i ciepło, nawet gorąco, ale jeszcze z trójką z przodu i to w większości kraju 30 stopni. Najcieplej ma być na zachodzie, na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku, tam nawet 35 stopni Celsjusza.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
1: Już prawie 9 po 7.
2: Zapraszamy do trójki.
1: Czwartek oznacza piosenkarnie. Dziś bardzo potrzebne Państwa wsparcie. Powstaje piosenka wakacyjna. Dwie dwójki i 7 trójek.
6: Wakacje. Każdy uczeń szczęśliwy i wolny. Tylko ja pytam, jak żyć? Na co dzień prowadzę sklepik szkolny.
1: Właśnie o takie rymy nam chodzi. 22 i 7 trójek. Proszę nas wspomóc w pisaniu tej piosenki wakacyjnej, letniej. Przebój lata nam się wymarzył. A to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy w składzie Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Józef Niewiarowski i Robert Grządowski.

0: Trzęsienie ziemi, a w zasadzie dwa następujące bardzo szybko po sobie trzęsienia ziemi wczoraj wieczorem czasu miejscowego, a w środku nocy czasu polskiego nawiedziły Wenezuelę. Zagrożenie było bardzo duże. Mówi się wstępnie o tym, że może być bardzo wiele ofiar i właśnie o tym trzęsieniu ziemi teraz w Trójce chcemy Państwu powiedzieć. Witam profesor Katarzynę Dębicz, geografkę i latynoamerykanistkę z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy takie trzęsienia ziemi to jest rzecz powszechna w Wenezueli? Jakie jest zagrożenie, z którym tam liczą się na co dzień mieszkańcy?
1: Tak, trzeba podkreślić, że nie jest to rzecz wyjątkowa, tylko w okresie, nazwijmy to, tego XXI wieku już było kilka trzęsień o magnitudzie 6-6,5 stopnia w skali Richtera.
0: A tutaj mówimy konkretnie o magnitudzie 7,5, tak?
1: Tak, 7,5, więc nie jest to rzecz wyjątkowa, dlatego że Wenezuela leży ta północna część, która została dotknięta, i stan Guajra, czyli tam Guajra, Sucre, Miranda, to są stany północne, które leżą w tak zwanej strefie subdukcji. To jest strefa łączenia się dwóch płyt geologicznych, płyty karaibskiej i płyty południowoamerykańskiej, czyli te trzęsienia o różnym stopniu, one tam, gdzie płyty się stykają, właśnie w tej strefie są rzeczą powszechną. No nie wiem, jak określić, ale z którą zarówno mogą liczyć się władze państwa, które jakby przy budowie strategicznej infrastruktury, publicznej infrastruktury, ta infrastruktura jest na to przygotowana, jak i społeczeństwo psychologicznie jest również na to przygotowane, a także powinno być przygotowane, jeśli chodzi o zachowanie i ewakuację.
0: A czy są przygotowane na to władze Wenezueli, te, no, chciałoby się powiedzieć, tymczasowe, pełniące obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez i jej aparat państwowy?
1: Ja myślę, że tak. Na plus na pewno działa to, że chociaż nie jest to na plus całe społeczeństwa ogólnie, ale w tym wyjątkowym momencie to, że jest to kraj zmilitaryzowany, dlatego że mamy bardzo wysoki poziom przestępczości w Wenezueli. Tak? Jest to jeden z krajów obecnie Ameryki Południowej o wysokim poziomie przestępczości, więc militaryzacja, obecność wojska na ulicach, policji, no działa jakby, nazwijmy to, pozytywnie uspokajająco. Do tego z pewnością w tych stanach są również obecne jednostki ze Stanów Zjednoczonych, tak, w samym Caracas. Także na razie nie widziałam na filmach, ale z pewnością to może działać uspokajająco na ludność. To, co przypuszczenie, znaczy jakie z filmów czy zdjęć, które było pokazywane, zawaliły się budynki i to może również wpływać na pewną dezinformację, czy też jeszcze brak informacji o liczbie, rzeczywistej liczbie ofiar, dlatego że jest to teren bardzo wysoko zurbanizowany, o wysokiej gęstości zaludnienia. Stąd my o wysokości ofiar rzeczywistej dowiemy się nawet tak naprawdę za kilka tygodni, kiedy będą usuwane gruzy i spod gruzów wydobywane ciała, bo tego nie wiem.
0: Na razie, pani profesor, potwierdzono 32 ofiary tego trzęsienia ziemi. Czy tych ofiar może być bardzo dużo? No tego się obawiamy, ale też ważna informacja jest taka, że wczoraj w Wenezueli, czyli właśnie 24 czerwca, obchodzono święto państwowe, tak, upamiętniające bitwę pod Carabobo, i to tak może wpłynąć na to, że tych ofiar będzie więcej czy mniej?
1: Mniej, zdecydowanie, moim zdaniem mniej, dlatego że one z pewnością znajdowały się poza budynkami, najczęściej na świeżym powietrzu.

0: deszczu. Była to 6 po południu, więc i temperatura, i jakby ten święto skłaniało do tego, że osoby były poza. Mówi się o tym, że ofiarami na pewno będą osoby starsze, które przebywały w mieszkaniach, tak? Albo matki z dziećmi. I to jakby jest no, tragiczne. Każde trzęsienie ziemi jest tragiczne. My mamy to szczęście, że nie mieszkamy w strefie sejsmicznej, czy my Polacy.
1: A mówimy o trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,5.
0: To nie jest to takie, najwyższe.
1: To jest właśnie,
0: nie,
1: jak byśmy to określili tym osobom, które no, nie znają się właśnie na tej numeracji.
0: Jestem zdziwiona, że jednak musiał być epicentrum w takiej strefie właśnie bardzo zurbanizowanej, bo mamy doniesienia o zawaleniu się kilkudziesięciu budynków w samej stolicy i w okolicach stolicy, o dużych uszczerbku w tej infrastrukturze naziemnej, lotnisko, tak? Więc wydaje mi się, że jest to również wynik zaniedbań ostatnich 10 lat przy budowie infrastruktury. Tak, kryzys, czyli inaczej liczba ofiar albo te budynki, uszkodzenia w budynkach mogą również wynikać z kryzysu, który dotknął Wenezuelę w ostatniej dekadzie. I na pewno ten kryzys wpłynął na jakość wykończenia budynków czy też materiałów wykorzystywanych, tak? Bo taka magnituda oczywiście no, może spowodować duże uszkodzenia, ale jeśli będzie rzeczywiście wysoka liczba ofiar, no to można podejrzewać, że również jakby zaniedbania w konstrukcji budynków były tego przyczyną, tak?
1: Na pewno trwa teraz akcja ratunkowa, a my czekamy na kolejne informacje z Wenezueli. O poranku w Trójce o tej części świata opowiadała profesor Katarzyna Dębicz, geografka i latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: A to już piosenka dnia w Trójce. Michał Kisielewski i Bezpańskie psy.

to chyba nie my. W żyłach to, co pozwala się obudzić. W kieszeniach wiatra, w głowach wielkie nic. Chodźcie z nami na spacer.

0: Czekamy na Państwa propozycje, być może nawet całych fragmentów wakacyjnej piosenki duetu Bob and Carolina, która dziś powstaje w porannej audycji.
1: Janusz i Grażyna urlop swój zaczyna i już pakują różne gadżety, w tym do sandałów kolorowe skarpety.
0: No, nawet rytmiczne.
2: Czy południe, czy wybrzeże, zimny łokieć pokaż szczerze. Zabierz burka i rodzinę, pojedź zwiedzać połoninę.
0: Połoniny, połoniny, czyli południe w tym przypadku, prawda? Dobrze, czekamy na kolejne propozycje, dwie dwójki i siedem trójek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Walerys, Marek Pośpieszalski czy Maniu Habikont.

0: To niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ole Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski.
14: 32 osoby zginęły w wyniku dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Jest też około 700 rannych. O tragicznym bilansie poinformowała prezydent kraju Delcy Rodriguez. Wenezuelę nadwiedziły trzęsienia ziemi o wysokiej magnitudzie, jedno 7,2, drugie 7,5. Amerykańskie służby sejsmologiczne informowały, że mogą być tam tysiące ofiar. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że trzęsienia ziemi spowodowały druzgocącą liczbę ofiar śmiertelnych. Nie podał jednak żadnych oficjalnych danych dotyczących liczby zabitych. Zapowiedział, że służby ratunkowe z USA są gotowe do pomocy Wenezueli. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy, zamknięto szkoły i budynki użyteczności publicznej. W Gdańsku gościć będą dzisiaj przedstawiciele kilkudziesięciu państw i międzynarodowych organizacji. Wezmą udział w dwudniowej konferencji o odbudowie Ukrainy. To jedno z największych przedsięwzięć gospodarczo-politycznych w Europie. Do Gdańska przyjechały reprezentacje ponad 60 krajów i 40 organizacji międzynarodowych. Jednocześnie Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji podało, że w trakcie konferencji Rosja może zorganizować prowokacje z wykorzystaniem polskiej symboliki. Celem miałoby być pogorszenie relacji Polski i Ukrainy. Na zachodzie i w centrum kraju, a także w części Polski Północnej obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w związku z prognozowanymi temperaturami dochodzącymi do 33, a nawet 34 stopni Celsjusza. Wydane alerty obowiązują do soboty do 10, ale wysokie temperatury powyżej 30 stopni mogą się utrzymywać co najmniej do poniedziałku. Jednocześnie z prognoz wynika, że w niedzielę na zachodzie może być 38 stopni Celsjusza. Wcześniejsze prognozy mówiły nawet o 40-stopniowym upale. To był serwis Trójki.
13: A teraz ekonomia w Trójce i Kuba Witkowski.
15: Dzień dobry. Wzrost cen hamuje. Po rekordowo drogim kwietniu maj przyniósł pierwszą od dłuższego czasu odczuwalną korektę w wydatkach jednoosobowych gospodarstw domowych. Wartość indeksu miesięcznych zakupów dla singla ukształtowała się na poziomie 761,48 zł, co przekłada się na dzienny koszt utrzymania rzędu 24,56 zł. Ale żeby nie było aż tak kolorowo, mimo tej krótkoterminowej ulgi w ujęciu długoterminowym, koszty życia w pojedynkę wciąż pozostają wyższe niż przed rokiem. Ministerstwo Rozwoju i Technologii szykuje projekt zmian na rynku pośredników nieruchomości. Resort chce ukrócić zwyczaj pobierania prowizji w jednej transakcji, zarówno od kupującego, jak i sprzedającego. Za to Inspekcja Handlowa

0: Bankowa ma mieć uprawnienia do nakładania kar za łamanie tych przepisów. Dzięki temu klienci mają zyskać pewność, że pośrednik działa w interesie jednej konkretnej strony, a kupujący nie będzie zmuszany do podpisywania umowy z agentem, z którym nie chce współpracować. Nie chodzi o awans czy podwyżkę, twierdzą pracownicy, którzy przyznają się do wypalenia zawodowego. Z badania przeprowadzonego dla firmy Amilon wynika bowiem, że problem przeciążenia pracą wynika raczej z nadmiaru obowiązków i presji czasu, co deklaruje co czwarty ankietowany. Wysoko na liście znalazły się też zbyt wysokie wymagania stawiane w pracy oraz chaos organizacyjny i niejasne oczekiwania ze strony pracodawcy. A do samego zmęczenia psychicznego lub jego symptomów przyznaje się już co piąty pracujący Polak. I na koniec waluty. Euro kosztuje 4,29, dolar 3,77, a frank szwajcarski 4,65.
1: Ciepło, ciepło, coraz cieplej. Potwierdzam dane ze skrótu serwisu. Dziś będzie od 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do nawet 35 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. W większości kraju ponad 3 dychy. No i przede wszystkim czwartek, dziś czwartek, szykuje się słoneczny. Dzwonią państwo, 2 2 i 7 3.
2: Dziś jak co czwartek piosenkarnia, piosenki pisali Bob and Carolina. A w sercach niepokój cicho się przewija. Czy wrócą po wakacjach, czy to już w kurtyna. Gorzu Wielkopolski w postaci Konrada, pozdrawiam was serdecznie.
1: Czy wrócą po wakacjach, czy to już kurtyna? Suspens. To się nazywa suspens. I niech potrwa.

0: George Michael w trójce. Amazing. 21 minut jeszcze do godziny 8. Zaglądamy na mundialowe boiska.
1: Mundial w trójce. Krótka piłka.
0: W studiu Dariusz Urbanowicz.
2: Tak, dzień dobry ponownie. Zaczęła się decydująca kolejka fazy grupowej na Mistrzostwach Świata. Kilka zespołów jest już pewne awansu do 1/16 finału. RPA odniosła wczoraj ważne zwycięstwo z Koreą Południową 1-0, czym przypieczętowała grę w pucharach, gdzie od razu wpadnie na Kanadę. Reprezentanci kraju klonowego liścia z kolei ulegli wczoraj Szwajcarii 1-2, a Szwajcarzy po raz czwarty z rzędu wychodzą z mundialowej grupy. Wczoraj doszło też do starcia dwóch spektakularnych kibicowsko drużyn. Brazylia pokonała Szkocję 3-0, ale nie tylko wydarzenia na boisku miały znaczenie. Oto znana brazylijska wróżka, babcia Baiana, w swoim jasnowidzeniu, i to dwukrotnym, przepowiedziała, że nad stadion w Miami nadleci UFO i porwie Neymara oraz Viniciusa Juniora. Neymar w końcu pojawił się na boisku w końcówce meczu. To jawna prowokacja wobec ufolutków oczywiście, ale przynajmniej przestanie być wyśmiewany, jakoby na mundialu pracował tylko zdalnie. Brazylia jest już pewna awansu. Szkocja może jeszcze awansuje z trzeciego miejsca, więc towarzystwo w kiltach wciąż może drenować lokalne browary. W pucharach zagra też Meksyk. Po postawieniu kropki zwycięstwem z Czechami na oczach 80 tysięcy widzów zgromadzonych na Stadio Azteca, Czesi nie przebrnęli fazy grupowej i po dwóch porażkach i remisie wracają do domu. Nie zagrają dalej też Katarczycy. Wczoraj ulegli Bośni i Hercegowinie 1-3. Dziś w programie mecze Curaçao kontra Wybrzeże Kości Słoniowej oraz starcie Ekwadoru z Niemcami. Niemcy zostają oczywiście. Curaçao wyjeżdża. Ekwador gra o przetrwanie w turnieju. A Borejczycy też wchodzą do playoffów.
1: Mundial w trójce. Krótka piłka.
0: A w nocy jeszcze Japonia, Szwecja, Tunezja, Holandia, Paragwaj, Australia i Turcja, Stany Zjednoczone.
2: I te mecze parami po dwa, więc już trzeba będzie decydować, co oglądamy. Chyba że na dwa odbiorniki.
0: Na dwa odbiorniki. No tak, można by. Na przykład o 1 w nocy. Na dwa odbiorniki. Na pewno jest wielu chętnych. Dariusz Urbanowicz, dziękuję. Bardzo dziękuję.

0: The White Stripes, Seven Nation Army, to tak piłkarski motyw pojawia się w trójce Kwadrans przed ósmą i pojawia się także Renata Grochal. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Były prezydent Bronisław Komorowski, dziś gościem twoim i państwa będzie w rozmowie bez uników. Czy kryzys w koalicji rządzącej w związku ze Szpitalem Południowym to jest temat rozmowy, czy...
1: Od tego zaczniemy, no oczywiście właśnie. Od tego zaczniemy. Tym żyją media, tym żyją politycy. Politycy PiSu idą bardzo daleko, domagają się nawet dymisji nie tylko ministra zdrowia, ale premiera Donalda Tuska. Oczywiście zapytam Bronisława Komorowskiego, na ile ta afera w Szpitalu Południowym z lekarzem milionerem, która się rozwija, jest groźna dla koalicji, ale porozmawiamy też o rozpoczynającej się dzisiaj konferencji o odbudowie Ukrainy. Ona się rozpoczyna w Gdańsku, będzie trwała dzisiaj i jutro. Ponad 200 umów i różnych porozumień ma być podpisanych.
0: O tym o 8.13.
1: Serdecznie zapraszam.

To Brodka i Granda w Trójce, 11 minut jeszcze do godziny 8, no to za chwilę u nas będzie piosenka do wyjaśnienia. Found your note in my pocket.

0: Za 8 minut będzie 8.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
0: Kuba Ambrożewski.
2: Blink 182. What's my age again?

Syndrom Piotrusia Pana to postawa charakteryzująca się ucieczką od dorosłości, brakiem dojrzałości, unikaniem zobowiązań i odpowiedzialności. Taki też był roboczy tytuł tej piosenki. What's my age again? Ile ja właściwie mam lat? Podmiot liryczny singla to 23-letni mężczyzna, który zachowuje się w sposób dziecinny i niedojrzały. Basista Blink-182 i autor tego tekstu Mark Hoppus miał wprawdzie lat 26, gdy go napisał, ale w piosence można dopatrzeć się elementów autobiograficznych. Hoppus wspomina, że był dość nieznośnym i infantylnym dwudziestolatkiem. Sama kompozycja zaczęła się od zabawnego nieporozumienia. Mark próbował nauczyć się grać na basie utwór Jar Green Day, ale nie udało mu się to. Wskutek pomyłki wymyślił za to intro

0: What's My Age Again? Dalej prosty, pop-punkowy utwór napisał się właściwie sam. Singiel celnie wpisał się w popkulturową atmosferę przełomu wieków, coraz bardziej przesuwających się granic tego, co wypada robić dorosłemu mężczyźnie. Półtora roku po What's My Age Again rozpoczęła się emisja programu Jackass. W świetle ukazywanych w nim ekscesów teledysk do piosenki, w którym członkowie Blink-182 biegają nago po ulicach Los Angeles, wydaje się tylko niewinny. Przystawką.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
9: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
10: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic. Polak.

0: Biały miś i cała porcja bikcesowego absurdu.
1: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
0: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
1: Poleca JJ.
0: Krzysiek Skiba.
1: Poleca Polskie Radio.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 25 czerwca, jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brancati i Artur Ewertowski.
9: Dwa potężne wstrząsy w 40 sekund. Wenezuela liczy ofiary trzęsienia ziemi.
10: Szlaban na nieograniczone dyżury lekarzy. Chcą limitów i proponują zmiany czasu pracy.
9: Miasta szypują się na fale upałów. Na ulice wracają kurtyny wodne.
10: Co najmniej 32 ofiary śmiertelne trzęsień ziemi w Wenezueli. W ciągu 40 sekund doszło do dwóch wstrząsów o magnitudzie powyżej 7. Rannych jest 700 osób. Ofiar może być znacznie więcej.
9: Dotknięta została m.in. stolica kraju Caracas. Jeden z mieszkańców był świadkiem katastrofy wywołanej wstrząsami.
10: Stoję właśnie 20 metrów od budynku, który zaczął się trząść. Zatrzymałem samochód i wtedy budynek się przewrócił. To było właśnie tu, gdzie sygnalizacja świetlna.
9: To silne trzęsienie na zaludnionym terenie, powiedział w Polskim Radiu geolog Jerzy Żaba.
11: Okolice Caracas, epicentrum trzęsienia ziemi, zlokalizowane jest na zachodzie od Caracas, na wybrzeżu Morza Karaibskiego, gdzie większość mieszkańców Wenezueli w zasadzie mieszka.
9: Stany Zjednoczone i kraje Ameryki Łacińskiej zapowiedziały pomoc. Według Donalda Trumpa liczba ofiar śmiertelnych będzie katastrofalna.
10: Samorząd lekarski chce ujednolicenia czasu pracy lekarzy niezależnie od formy zatrudnienia.
9: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski mówi, że maksymalny czas pracy lekarza miałby wynieść do 78 godzin tygodniowo, czyli 312 godzin miesięcznie.
12: Taki limit obowiązuje dzisiaj lekarzy, którzy są na umowie o pracę na etacie. Oni mogą pracować 48 godzin w tygodniu, a jeżeli podpiszą klauzulę opt-out, to 78 godzin w tygodniu. Za to lekarze na kontrakcie, a nas specjalistów jest 75% na kontrakcie, nie mają dzisiaj żadnych ograniczeń czasu pracy i mogą dyżurować w zasadzie nieprzerwanie. To rodzi głęboką patologię, nie tylko z rozliczeniem czasu pracy, ale z bezpieczeństwem naszych pacjentów. Czas położyć temu kres.
10: Łukasz Jankowski przyznał, że ewidencja czasu pracy powinna obejmować zarówno zatrudnienie w publicznym, jak i prywatnym sektorze.
9: Wynagrodzenie lekarzy zbada Najwyższa Izba Kontroli. Inspekcja rozpocznie się w lipcu. Uwzględniony zostanie także wniosek premiera, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik NIK-u.
13: Zaczniemy od uzyskania pewnych informacji, jak działa systemowy wzrost wynagrodzeń. Będziemy chcieli pozyskać również dane o faktycznych zarobkach lekarzy z wybranych specjalizacji. I mając te dane wyjściowe, potem będziemy chcieli je przełożyć już na konkretne placówki.
10: W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk zwrócił się do NIK-u z wnioskiem o skontrolowanie wynagrodzeń w placówkach finansowanych z budżetu. Miało to związek z doniesieniami o bardzo wysokich zarobkach jednego z lekarzy.
9: Chodzi o Dawida Kacprzyka, lekarza bez specjalizacji, który zarządzał SOR-em Szpitala Południowego w Warszawie. W ciągu roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
10: Teraz ważne spotkanie w Waszyngtonie. Przed lipcowym szczytem NATO sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte rozmawiał z Donaldem Donaldem Trumpem. Amerykański prezydent zapowiedział m.in. udział w szczycie w Turcji.
9: Trump skrytykował zachodnie kraje Europy, ale pozytywnie wypowiedział się o Polsce i prezydencie Karolu Nawrockim. Z kolei szef sojuszu nie chciał komentować kwestii

0: potencjalnego utworzenia w Polsce stałej bazy wojskowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
1: W rozmowie z Donaldem Trumpem powiedział, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest oddany paktowi północnoatlantyckiemu. On uznaje zobowiązania wobec NATO, ale jednocześnie absolutnie podkreśla, że chce widzieć większe wydatki obronne sojuszników. Rutte powiedział, że kwestia amerykańskich baz wojskowych w Polsce to sprawa pomiędzy Warszawą a Waszyngtonem. Zapewnił jedynie, że Stany Zjednoczone pozostaną obecne militarnie w Europie. Parasol nuklearny jest ostatecznym gwarantem naszej wolności, ale Europa będzie przejmować odpowiedzialność za obronę konwencjonalną. Rutte wyraził przekonanie, że Europa wciąż jest zbyt zależna od Stanów Zjednoczonych w kwestii obrony własnego terytorium. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie były prezydent Bronisław Komorowski.
2: Kolejne miasta przygotowują się na upały. W Dąbrowie Górniczej pojawiły się jak co roku kurtyny wodne. Z podobnego rozwiązania można korzystać też w Bytomiu.
3: Specjalne urządzenia, które tworzą orzeźwiającą mgiełkę wodno-schładzającą powietrze, stanęły na Placu Sobieskiego na rynku, a wkrótce staną również na ulicy Dworcowej. Podczas upałów kurtyny działają od rana do godzin wieczornych.
2: Zapowiadała Małgorzata Węgiel-Wnuk z Urzędu Miasta.
0: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami obowiązują na zachodzie i w centrum kraju, a także w części Polski Północnej.
2: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jest 5:05, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
6: Skrajnych emocji nie zabrakło na otwarcie turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Na szczęście dla podopiecznych trenera Nikoli Grbicza sprawdziło się stare porzekadło, że kto nie wygrywa 3-0, ten przegrywa 2-3. Nasi siatkarze byli o krok od porażki z Belgami, ale zdołali wyrównać i wygrać po tiebreaku 3-2. Mówi libero Maksymilian Graniczny.
7: Tiebreaki są wyczerpujące, tym bardziej jeśli chodzi o taki turniej, że gra się 4 mecze w 5 dni. No ale jeśli mamy wygrywać w tiebreaku spotkania, to możemy grać tiebreaki z każdym przeciwnikiem. Na pewno musimy lepiej wchodzić w mecze, bo nie zawsze to się uda tak odwrócić, tak jak było w tym meczu. Jest dużo do analizy po tym spotkaniu, zobaczymy i polepszymy się.
6: Będzie okazja dzisiaj o 20:00, zagramy z Turcją. Po nieobecności w pierwszym turnieju w Chinach do gry wrócił Wilfredo Leon. W telewizorach huczy mundial, ale nasi piłkarze powoli zabierają się do pracy przed ekstraklasowym sezonem. Piłkarze Pogoni rozpoczęli przygotowania pod wodzą nowego trenera Oscara Garcia, który wczoraj przeprowadził pierwszy trening sportowcami. 53-letni Hiszpan to były zawodnik FC Barcelony, Espanyolu i Walencji. Jako trener pracował w Hiszpanii, Holandii, Grecji, Francji, Belgii, Austrii i Izraelu oraz Anglii. Z RB Salzburg zdobył dwukrotnie mistrzostwo i Puchar Austrii. Ostatnio pracował w Ajaxie Amsterdam, a trenerską karierę rozpoczynał w Barcelonie jako asystent słynnego Johana Cruyffa. Był bardzo ważną osobą w moim życiu i mojej karierze. U niego debiutowałem jako zawodnik. W Barcelonie zaczynałem również jako jego asystent. Byliśmy także przyjaciółmi. Na początku mojej kariery trenerskiej dał mi wiele przydatnych porad.
8: So he gave me a lot of advice when I started my coaching career.
6: Pogoń rozpocznie sezon u siebie. 24 lipca zagra z Legią Warszawa. Co słychać na Mistrzostwach Świata? Dwa mecze skończyły się wynikiem 3-0. Brazylia pokonała Szkocję, a Meksyk Czechy. Czesi kończą mundialową przygodę. Pewni gry dalej są piłkarze Bafana Bafana, czyli chłopcy z RPA. Po zwycięstwie z Koreą 1-0. Maroko pogrążyło Haiti 4-2, a Bośnia i Hercegowina Katar 3-1. Szwajcaria pokonała Kanadę 2-1. Dziś w samo południe finał kwalifikacji do Wimbledonu z udziałem Katarzyny Kawy. Polska tenisistka zagra z Amerykanką Kylą Day. Turniej w Bad Homburg już bez Igi Świątek, która w drugiej rundzie przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2 i 3-6.
5: Dziś będzie słonecznie i ciepło i nawet powiedziałbym gorąco, ale jeszcze bez tych 40 stopni, które być może w niedzielę się pojawią. Dziś 30 stopni w większości kraju, a najcieplej ma być na zachodzie, na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Tam nawet 35 stopni Celsjusza. 8 minut po godzinie 8.
4: Zapraszamy do Trójki.
5: Zapraszamy w składzie Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Józef Niewiarowski i Robert Grzędowski. Jeszcze przed 9:00 w Trójce piosenkarnia, ostatnia, i duet Bo Band Carolina się zaprezentuje, o ile ukończy piosenkę, bo nie jest łatwo. Będzie też oczywiście mniejsza gra, a wcześniej rozmowa polityczna bez uników. Goście

0: Florence and the Machine, Dog Days Are Over. Państwo słyszą? O, trwają jeszcze przygotowania do dzisiejszej piosenkarni. Dołączyli do nas, czyli do Karoliny i do mnie, Michał Kucharski i Józef Niewiarowski. Będziemy razem wykonywać piosenkę. Państwo dziś nam mocno podpowiadali.
1: Jeżeli miałbym udzielić jakieś rady, to rymy są ważne. Ważne, żeby było dużo la la la, wie pan. La la la, po prostu na początku, na końcu, środku i na pewno to pójdzie.
0: No i będzie dużo la la la. I będą cymbałki. Jest 8:13, czas na politykę.
2: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
3: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Z nami w studiu jest były prezydent Bronisław Komorowski. Witam pana.
4: Witam panią i witam państwa.
3: Panie prezydencie, dzisiaj Senat zajmie się ustawą

0: o ujawnieniu zarobków lekarzy. To jest ustawa, która jest pokłosiem afery w Szpitalu Południowym i sprawy lekarza milionera, 28-letniego człowieka, który w rok zarobił 1 600 000, nie mając uprawnień, kierował SOR-em. Teraz ta sprawa się rozrasta. Mamy byłego ordynatora Emila Jędrzejewskiego z tego szpitala, który mówi, że tam ginęli ludzie, bo ktoś się uczył. Mówi, że traktowano ludzi jak fantomy. Jeśli fantom się popsuł, to zmieniało się dokumentację, że fantom był popsuty.
1: Ale wie pani, to brzmi trochę jak autooskarżenie, no bo ten pan był dyrektorem, jak rozumiem, szpitala.
0: Ordynatorem.
1: Tak. Ordynatorem. No, no to trochę sam siebie oskarża. Nie potrafię tego jakby odróżnić, gdzie jest prawda, a gdzie jest jakaś niechęć do środowiska, poczucie jakiejś osobistej krzywdy czy zawodu. No w każdym bądź razie te wszystkie wypowiedzi, te wszystkie wydarzenia, one zwróciły uwagę na chyba jednak podstawowe źródło różnego typu patologicznych zjawisk, które pojawiają się także i w służbie zdrowia, a w moim przekonaniu są pokłosiem braku reformy głębszej systemu opieki zdrowotnej w Polsce, który to system został, była jedna tylko właściwie poważna próba reformy, to była reforma służby zdrowia robiona przez rząd Jerzego Buzka. Tyle, że rząd Leszka Millera od razu, to była pierwsza reforma, którą on wykończył, prawda, reforma rządu AWS-u. A szkoda, bo to gdzie indziej bylibyśmy dzisiaj, gdyby przeprowadzono głębsze zmiany w mechanizmach rządzących służbą zdrowia. Wszystkie następne rządy były sparaliżowane. Albo.
0: Ale sparaliżowane czym?
1: Właśnie sparaliżowane obawą przed ruszeniem tej bardzo trudnej do rozwiązania kwestii, jaką jest uzdrowienie przede wszystkim finansów w służbie zdrowia. I potem wszystkie rządy raczej markowały tylko, że jakieś zmiany, żadnej głębszej zmiany nikt już potem nie przeprowadził, mimo że Polska ma doświadczenie, że są na przykład szpitale, które od kilkudziesięciu lat regularnie się zadłużają. Prawda? No ale wszyscy, bojąc się tego, że opinia publiczna będzie źle reagowała na jakiekolwiek formy dyscyplinowania skutecznego służby zdrowia, lekarzy, no wszystkie rządy się wycofywały, wolały płacić, spłacać długi tych szpitali, niż je uzdrawiać.
0: Czy ta afera związana ze Szpitalem Południowym to będą, jak mówią niektórzy, drugie ośmiorniczki Platformy Obywatelskiej, to znaczy koalicji, czy koalicja i rząd Tuska wyłożą się na tej sprawie?
1: Wie pani, jest taka możliwość oczywiście, z tym, że trzeba wskazać na pewną istotną różnicę, która chyba jednak będzie działała na niekorzyść rządzących. Otóż tak zwane ośmiorniczki, czy afera taśmowa, była w znacznej mierze oparta o pomówienia. Takie ewidentnie, bo raczej aferą było to, że ktoś podsłuchiwał ludzi, którzy byli prywatnie w jakichś lokalach gastronomicznych z gośćmi. I mówili, co prawda, nieładnym językiem, a przeklinali, a mówili brzydkie rzeczy. Ale tam nie było żadnego złamania prawa. I żadnego, powiedziałbym, takiego, ale zrobił się skandal. No pisma specjalistów od takiej brudnej roboty politycznej, propagandowej, rzeczywiście potrafił wtedy z igły zrobić widły, prawda? I ta afera zaszkodziła szalenie Platformie Obywatelskiej. Sądzę, że także i w czasie moich wyborów w 2015 roku to nie było bez znaczenia. A dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją o tyle inną, że ci specy od brudnej roboty propagandowej w PiS-ie już się szykują do, prawda, rozgrywania tej sprawy takiej medialnie, propagandowo. Ale sam problem jest problemem rzeczywistym, a nie wydumanym.
0: I też dotyczy właściwie każdego Polaka, bo każdy no chodzi tak do lekarza, każdy siedzi w kolejce, a tu się okazuje, tak, że był jakiś salonik VIP, prawda, do dzisiaj nie poznaliśmy listy,
1: myślę,
0: polityków,
1: z jednej strony Polacy
0: mieli tam korzystać.
1: Myślę, że z jednej strony
0: ścieżki.
1: Polacy jako odbiorcy usług medycznych są zbulwersowani taką kolejną informacją o nieuzasadnienie wysokich zarobków. Bo zawsze pieniądze zwracają uwagę i wywołują raczej niechęć do tych, którzy

0: zarabiają bardzo dobrze, ale z drugiej strony jest ten problem. Nie wiem, czy on został potwierdzony, czy też nie, ale mówi się o tym właśnie saloniku, jakimś VIP-u, jakiejś szczególnej szczeszce.
1: A pan był kiedyś w szpitalu południowym?
0: W szpitalu nie byłem, nie. Ja się trzymałem zawsze zasady, że już od czasów Ministerstwa Obrony byłem na szaserów, a teraz jestem tak jak w czasach prezydenckich. Jeżeli albo mam opiekę podstawową w Krasnopolu koło Sejn, albo też w szpitalu MSWiA.
1: Ale czy ta regulacja dotycząca jawności zarobków lekarzy to jest krok w dobrą stronę?
0: No, trzeba wiedzieć nie tylko to, ile lekarze zarabiają, ale także jak zarabiają. Bo to znaczy, ile godzin muszą przepracować, żeby wypełnić zobowiązania etatowe. Na ilu etatach pracują? No bo chyba zjawiskiem dosyć powszechnym jest to, że przynajmniej niektórzy specjaliści pracują w paru miejscach. Czasami to jest drugi etat, czasami to jest jakaś inna forma umowy o pracę. Ale najczęściej no, to nie jest tak, że to są trzy albo cztery pełne etaty, czyli trzy czy cztery razy po 8 godzin. Więc tu jest obszar, który powinien być jakoś uregulowany. Między innymi dlatego, że chyba lekarze są jedynym środowiskiem zawodowym, w którym nie istnieje coś takiego jak górny pułap zarobków. We wszystkich chyba innych zawodach jest przyjęte, że nie można zarabiać więcej niż, a w przypadku lekarzy takich ograniczeń.
1: No nie, w sektorze prywatnym nie ma takich ograniczeń.
0: Ale
1: że,
0: mówimy o publicznej służbie
1: bo
0: zdrowia.
1: Bo oczywiście, tak. Ale to musiałaby być ustawa kominowa, żeby wprowadzić coś takiego. Ale czy Prawo i Sprawiedliwość domaga się powołania komisji śledczej? Jest też pomysł na taką społeczną komisję?
0: Pani, ja w związku z tym, że uważam, jak powiedziałem, że znaczna część zjawisk nieprawidłowych albo wręcz patologicznych w służbie zdrowia jest dzieckiem nieprzeprowadzenia reform istotnych w tej służbie, to powiedziałbym, że PiS jest ostatnim środowiskiem, które mogłoby w ogóle zajmować się tą kwestią, czy wytykać błędy innym, bo oni też żadnej reformy nie zrobili, poza jedną, którą Ziobro przeprowadzał ściganie lekarzy, prawda? Jakby mszcząc się za śmierć własnego ojca, zdaje się, no był takim, starał się być katem w stosunku do tego środowiska, a nie o to chodzi. Nie
1: tak,
0: chodzi
1: sprawa, tak, sprawa śmierci Jerzego Ziobry to już właściwie 20 lat za chwilę minie, jak te sprawy się ciągną, ale czy komisja śledcza by coś tutaj wyjaśniła?
0: Nie, wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie pomysł na rozkręcanie kwestii natury polityczno-propagandowej. Natomiast no, trzeba w moim przekonaniu narzędziami, i powiem tak, rząd, a szczególnie premier Tusk, jest na pewno zainteresowany tym, aby w jakiejś mierze odciąć się od tej afery Szpitala Południowego. Więc ja zakładam, że jest absolutnie zainteresowany tym, żeby sprawę wyjaśnić do samego spodu i wyciągnąć jak najdalej idące konsekwencje.
1: Czy nie powinny być struktury warszawskie, Platformy,
0: nie wiem,
1: czy Koalicji Obywatelskiej rozwiązane?
0: Wiem jedno, że w takiej sytuacji, powiedział, gorsze niż te słynna afera taśmowa, żeby przekonać opinię publiczną do swoich racji i uchronić przed taką pokusą, prawda, ukarania wszystkich za te błędy, to jest jednak jakaś taka bardzo mocny akcent w rozliczaniu tej kwestii, także w wymiarze personalnym. Jak na ile mogę, tu jest oczywiście spekuluję, a nie mam żadnej wiedzy, jak mogę przypuszczać, premier Tusk jest zdolny do takiej bardzo mocnej, twardej decyzji, nawet jeśli ona będzie bolała jego własne środowisko polityczne. Bo to jest jedyny sposób na, tak powiem, zostawienie tej afery na zewnątrz.
1: Dzisiaj rozpoczyna się w Gdańsku konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy. Wiemy już, że nie przyjedzie prezydent Wołodymyr Zełenski. Będzie premier Ukrainy Julia Swirydenko. Czy to obniża rangę tego wydarzenia?
0: No na pewno tak. Nie ma co udawać.

0: myślę, że to jest jakiś, tak powiem, nieszczęsny sukces pana prezydenta Nawrockiego, że stworzył sytuację taką, no bo mógł poczekać ze swoją decyzją dotyczącą orderu jeszcze 2 tygodnie, jak nie podjął jej natychmiast po posiedzeniu tej kapituły orderu Orła Białego, to mógł jeszcze poczekać. On nie poczekał. Podjął tą decyzję, która uruchomiła lawinę wzajemnych niechęci. Podjął przed konferencją w Gdańsku. Więc zakładam, że o to mu chodziło, żeby popsuć takie wydarzenie, które dla rządu polskiego, ale w moim przekonaniu także dla Polski jako całości, było wydarzeniem bardzo istotnym, bo pozwalającym nam wrócić przynajmniej w głowach, sercach i Ukraińców, ale i Polaków, i Europejczyków i innych, do, tak powiem, serca samego, czy jądra tych koalicji takiej proukraińskiej. No więc... No doprowadził pan prezydent Nawrocki do tego, do czego chciał. To jest przykład jego skuteczności w destrukcji, w niszczeniu. A brak skuteczności zaznaczył się wyraźnie w jakiejkolwiek nawet próbie, braku próby zrobienia czegoś konstruktywnego w relacjach polsko-ukraińskich.
1: Ale premier Donald Tusk mówił wczoraj, że może to nawet lepiej, że będzie premier Ukrainy, bo to zdejmuje część emocji związanych z sprawą tego sporu.
0: Takie ryzyko istniało, że obecność prezydenta Zeleńskiego mogłaby ściągnąć jakieś, prawda, agresywne zachowania wobec niego, mogłoby wywołać jakieś wypowiedzi wzajemne, niekoniecznie budujące dobry klimat. No ale pani zadała pytanie, czy to obniża, czy nie rangę wydarzenia. No obniża. Też trzeba powiedzieć jasno, że i pan prezydent Zeleński, aczkolwiek ja rozumiem, że w tej klimacie, kiedy został pozbawiony orderu polskiego, no tak bardzo do Polski się mu nie śpieszy w tej chwili, ale jednak mógłby spróbować wznieść się ponad takie małą wojnę orderową, rzucanie sobie orderów w twarz, w oczy. Mógłby oczywiście spróbować wykorzystać okazję, jaką jest konferencja gdańska, do tego, żeby powiedzieć, no trudno, wydarzyło się coś złego w naszych wzajemnych relacjach, ale myślmy o dniu dzisiejszym i o przyszłości. To, że on tego nie zrobił, można interpretować jako pewną małość polityczną, niezdolność przynajmniej do wzniesienia się ponad zachowania pana prezydenta Nawrockiego, a szkoda.
1: Ale czy polskie firmy będą brały udział w odbudowie Ukrainy po tej całej aferze?
0: Na pewno po tej aferze orderowej będą miały mniejsze szanse. Na pewno klimat się liczy taki w polityce, ale niewątpliwie to pamiętajmy o tym, że to będą pieniądze na odbudowę Ukrainy, to będą pieniądze europejskie. I tam będą zapadały decyzje nie na konferencjach, tylko w instytucjach europejskich. Decyzje dotyczące zasad przyznawania środków czy wybierania wykonawców. Więc oczywiście to nie jest tak, że polskie firmy będą bez szans.
1: A o tym, jak odbudować relacje polsko-ukraińskie, porozmawiamy już w internetowej dogrywce państwa. I moim gościem był były prezydent Bronisław Komorowski, który z nami zostaje na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Serdecznie zapraszam tam i będziemy rozmawiać nie tylko o sprawach międzynarodowych, ale też o krajowej polityce.
2: Zapraszamy do reklamy. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
5: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
6: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylacje.

0: Wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na Śniadanie codziennie od 7.00.

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Czas na skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
6: Te wydarzenia zwróciły uwagę na różnego rodzaju patologie służby zdrowia. Tak o sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce były prezydent Bronisław Komorowski.
7: W moim przekonaniu są pokłosiem braku reformy głębszej systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Była jedna tylko właściwie poważna próba reformy. To była reforma służby zdrowia robiona przez rząd Jerzego Buzka.
6: Cała rozmowa na stronie Trójki na YouTube. SOR-em szpitala zarządzał młody lekarz Dawid Kacprzyk, jeszcze bez specjalizacji. W zeszłym roku zarobił 1,5 miliona złotych. Według byłego ordynatora oddziału chirurgii Emila Jędrzejewskiego na SOR-ze miało dochodzić do nieprawidłowości i śmierci pacjentów. Wczoraj nie chciał on jednak rozmawiać ze śledczymi. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Wenezuela nawiedziły silne trzęsienia ziemi o wysokiej magnitudzie 1,7 i 2/10, drugie 7,5. Amerykańskie służby sejsmologiczne informowały, że mogą być tam tysiące ofiar. Na razie władze potwierdziły śmierć co najmniej 32 osób, a około 700 jest rannych. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy, zamknięto szkoły i budynki użyteczności publicznej. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 4 osoby podejrzane o zaawansowane cyberataki oraz kradzież aktywów cyfrowych. W operacji wzięli też udział agenci amerykańskich służb FBI oraz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy łamali zabezpieczenia systemów informatycznych. Wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie, uzyskiwali dostęp do infrastruktury podmiotów współpracujących z operatorami telekomunikacyjnymi oraz skrzynek pocztowych pracowników. Dzięki skradzionym w ten sposób danym klonowali i przejmowali numery telefoniczne pokrzywdzonych, a następnie konta na giełdach kryptowalutowych i masowo kradli zgromadzone tam pieniądze. Podejrzanym przedstawiono zarzuty, grozi im do 25 lat więzienia. To był serwis Trójki.
5: A teraz czas na prognozę pogody. Gdzie ona jest? Jest tutaj, ale strasznie łatwa dzisiaj. Będzie słonecznie i ciepło, po prostu nawet gorąco. W większości kraju 30 stopni, a najcieplej na zachodzie, na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku konkretnie. Tam nawet 35 stopni Celsjusza. A w studiu Trójki Karolina Gonet.
8: Dzień dobry.
5: Józef Niewiarowski.
9: Dzień dobry.
5: Justyna Grabasz.
10: Dzień dobry.
5: Michał Kowarski.
11: Dzień dobry.
5: Ale Big Band nam się zrobił, to będziemy śpiewać jeszcze przed 9:00, ale wcześniej mniejsza gra. Mniejsza gra na rozgrzewkę, tak to nazwijmy, 22,7 trójek w sprawie zgłoszeń. Kto chce wziąć udział w mniejszej grze, proszę do nas dzwonić. Zapraszamy.

0: jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna.
1: To Zuta i Elvis. Bob and Carolina i dodatkowy zespół za kilka minut, a teraz...
2: Mniejsza gra.
1: A w mniejszej grze pan Arkadiusz Zrecza. Dzień dobry, panie Arku.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: No, państwo, którzy słuchają Trójki po szóstej na przykład, to doskonale głos pana Arka znają, bo zwykle pojawia się w porannej audycji. Ale panie Arku, tak przed dziewiątą to pana dawno nie słyszałem.
3: Nie. Słucham dalej, ale no, po prostu nie mam czasu, bo z tego względu, że mam taką pracę.
1: Okej, dobrze, panie Arku, to za chwilkę zobaczymy, jak pan sobie poradzi w naszym quizie, a zmierzy się pan z, chyba mistrzem niepodważalnym, panem Markiem z Gorzowa. Dzień dobry, panie Marku.
4: Dzień dobry, z tym mistrzem to trochę przesada, ale pozdrawiam pana Arka, bo do reszta mam stosunkowo blisko.
1: Tak, pan Marek dzwoni z Gorzowa Wielkopolskiego. Panie Marku, nie no, pan przecież wygrywał za każdym razem chyba, jak pan się pojawia.
4: No, nie zawsze.
1: Nie zawsze. No zobaczymy, jak będzie dziś w takim razie. Zaczynamy od pana Arka.
4: Nie chodzi o wygraną.
1: O, ja się z tym zgadzam zdecydowanie. Panie Arku, pierwsze pytanie do pana. Ile pucharów za Mistrzostwo Świata wygrał z reprezentacją Argentyny Lionel Messi? Wczoraj świętujący urodziny.
3: Tak. Urodziny wczoraj obchodził, to też na Trójce było. I ile pucharów wygrał?
1: Ile Mistrzostw Świata ma na koncie? Ile wygrał mundiali Lionel Messi?
3: Dobra, to będzie strzał. Dwa.
1: Jeden, tylko jeden. W 2022 roku. Chociaż może ta pana odpowiedź będzie aktualna za kilka tygodni. Być może będzie dobra,
3: może tak być.
1: Bo może wygrać i w tym roku. A mamy nadzieję, że spotkają się na boisku Messi i Ronaldo. O tym dziś mówiliśmy w porannej audycji. Teraz pan Marek, panie Marku. Jak nazywał się pierwszy polski kosmonauta?
4: Hermaszewski.
1: Tak jest, Mirosław Hermaszewski.
4: Odnośnie tego 24, to wczoraj urodziny miał mój wnuk, najstarszy fan Messiego właśnie, 18 lat kończył.
1: No dobrze. To my składamy serdeczne życzenia, panie Marku, a ja dodam tylko, że pytamy o pierwszego polskiego kosmonautę, bo dziś rocznica startu drugiego polskiego, w tym przypadku mówimy astronauty, czyli Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, i wracamy do pana Arkadiusza. Panie Arku, jaką nazwę nosiła misja Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Ta sprzed roku.
3: Co mam powiedzieć?
1: Podpowiem, że na I. Może się skojarzy.
3: Nie
1: niestety, nawet z ogniem. Ignis, to była misja Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Ja muszę przyznać rzeczywiście, że pan przegrał, panie Arku, ale nie z Kretesem. Przecież nie o zwycięstwo tutaj chodzi, to już ustaliliśmy. Zwycięża pan Marek.
4: O, dziękuję.
3: Ja wiedziałem, że tak będzie.
1: Ale to w takim razie mimo to wszystko pan zaryzykował i to oznacza, że jest pan bardzo dzielnym człowiekiem, panie Arku. Ja zapraszam pana do Trójki codziennie i proszę wracać także do mniejszej gry. Pozdrawiamy serdecznie, a pan Marek...
3: Dziękuję. A mogę pozdrowić żonę?
1: Oczywiście.
3: No to pozdrawiam swoją żonę Wiesławę, bo ją bardzo kocham i szanuję, i przeżyliśmy z sobą już 41 lat i no
1: I jednak pan wygrał, panie Arku. Jednak pan wygrał. A teraz pan Marek, panie Marku, pana wybór piosenki jako zwycięzcy.
4: To jest Dziewczyna o perłowych włosach, ale chciałem to dedykować moim koleżankom, kolegom z Miejskiego Zakładu Komunikacji i właśnie wnukowi, który wczoraj kończył 18 lat. A powiem tak, że na Dzień Ojca mój syn złożył życzenia i mówi: dobrze, że w pracy.
1: No właśnie. Wszystkiego najlepszego także z okazji Dnia Ojca, panie Marku. Pozdrawiamy.
4: Dzięki.

Ale klasyk nam się trafił od pana Marka w porannej audycji. Dzioncio Juloń, czyli dziewczyna o perłowych włosach w trójce 13 minut przed 9. Za chwilę piosenkarnia.

0: To była Miley Cyrus, a za chwilę Bob and Carolina z zespołem.
1: Piosenkarnia.
0: Wymarzył nam się wakacyjny przebój, letnia piosenka. Państwo mieli podpowiedzi.
2: Jeżeli miałbym udzielić jakiejś rady, to rymy są ważne. Ważne, żeby było dużo la la la, wie pan. La la la, po prostu na początku, na końcu, środku i na pewno to pójdzie.
3: Nie ma wakacji bez gofrów z bitą śmietaną.
4: Były kiedyś takie piosenki wakacyjne. Już za parę dni, za dni parę. Weźmiesz plecak swój i gitarę. Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka. A może Bob i Carolina by uwspółcześnili tę którąś z tych piosenek?
5: Być może się mylę, choć pewnie mam rację. Przydałyby nam się od zmartwień wakacje.
0: I kierując się właśnie tymi podpowiedziami, przygotowaliśmy piosenkę Lato? To może być tytuł? Bo nie było tytułu jeszcze.
6: Lato.
0: Lato, to będzie tytuł. Jesteśmy tu w składzie. Carolina, Bob, Józek Niewiarowski, Justyna Grabarz, Michał Kowarski. I gramy.
6: Wszyscy gotowi?
7: Gotowi.
6: No to start.

0: Ja już nie śpiewam. To była ostatnia piosenkarnia, teraz Tame Impala i Dracula, a za chwilę skrót, nie skrót, pełny serwis Trójki.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem. Od poniedziałku do piątku po

0: 9 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest miasto Radom.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
3: Mediamarkt. Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie minęła 9. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski.
5: Politycy, biznes i miliardy na odbudowę Ukrainy. Rusza kluczowa konferencja w Gdańsku.
6: Dyskusja o zdrowiu. Bronisław Komorowski krytykuje w Trójce kolejne rządy za brak zmian w tej dziedzinie.
5: Co najmniej 32 ofiary trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ratownicy walczą o życie zasypanych.
6: W Gdańsku rozpoczyna się konferencja odbudowy Ukrainy, jedno z największych przedsięwzięć gospodarczo-politycznych w Europie. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele kilkudziesięciu państw i międzynarodowych organizacji.
5: Na miejscu jest Maciej Jastrzębski, który sprawdza, czy rzeczywiście określenia ważna, największa w odniesieniu do tej konferencji potwierdzają się. Maćku?
7: Statystycznie do Gdańska przyjechało ponad 100 zagranicznych delegacji. Wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska, która w przeddzień konferencji spotkała się w Gdańsku z ukraińskimi parlamentarzystami, nie ma wątpliwości, że jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie dla Polski i całej Europy.
8: Odbudowa Ukrainy wymaga nie tylko inwestycji i wsparcia finansowego, ale także trwałego zaangażowania politycznego oraz ścisłej współpracy między naszymi państwami i między naszymi parlamentami. Chcielibyśmy, aby polski biznes i instytucje publiczne stały się realnym pomostem między Ukrainą a jednolitym rynkiem Unii Europejskiej.
7: I o to starają się także polscy przedsiębiorcy, którzy przyjechali do Gdańska. Przypomnę, że na konferencji w Gdańsku jest kilka tysięcy przedstawicieli biznesu, sektora bankowego, firm ubezpieczeniowych, izb gospodarczych i biur doradczych oraz ubezpieczeniowych.
6: A to był Maciej Jastrzębski. Dziękujemy za relację.
5: Nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym zajmie się dziś Rada Warszawy. Radni wysłuchają informacji prezydenta Rafała Trzaskowskiego.
6: Przed Pałacem Kultury i Nauki jest Klaudia Wróblewska. Witaj, Klaudio.
9: Dzień dobry.
6: Powiedz, jakich działań domagają się radni w związku z sytuacją w szpitalu?
9: Radni oczekują od prezydenta miasta informacji o wynikach kontroli w Szpitalu Południowym, okolicznościach zatrudnienia tam radnego Koalicji Obywatelskiej, rozliczania godzin pracy lekarzy, a także przyspieszonej ścieżki przyjęć na SOR dla polityków KO. Radni chcą też dymisji zastępcy prezydenta miasta. Po informacji Rafała Trzaskowskiego odbędzie się głosowanie nad udzieleniem dla niego absolutorium za ubiegłoroczny budżet. Lewica już zapowiedziała, że będzie przeciwko, ale prezydent miasta może być na razie spokojne, bo KO ma w Radzie większość. Po głosowaniach odbędzie się sesja nadzwyczajna, a na niej pytania od radnych w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym.
5: To była Klaudia Wróblewska. Dziękujemy za te relacje.
6: Po rządzie Jerzego Buzka żaden z gabinetów nie zajął się poważną reformą służby zdrowia, powiedział w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce były prezydent Bronisław Komorowski.
5: Debata na temat służby zdrowia wróciła po wydarzeniach wokół Szpitala Południowego.
10: Gdzie indziej bylibyśmy dzisiaj, gdyby przeprowadzono głębsze zmiany w mechanizmach rządzących służbą zdrowia? Wszystkie następne rządy były sparaliżowane obawą przed ruszeniem tej bardzo trudnej kwestii, jaką jest uzdrowienie przede wszystkim finansów w służbie zdrowia. Potem wszystkie rządy raczej markowały jakieś zmiany, żadnej głębszej zmiany nikt już potem nie przeprowadził.
6: Parlament pracuje nad rządową ustawą pozwalającą na zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków po numerze PESEL lub numerze prawa wykonywania zawodu. Projekt jest w Senacie.
5: Co najmniej 32 osoby zginęły w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Rannych jest 700 osób. W ciągu 40 sekund doszło do dwóch wstrząsów o magnitudzie powyżej 7.
6: Dotknięta została m.in. stolica kraju Caracas. Pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez zaapelowała o jedność do narodu.
5: Bezpośrednio po tych dwóch trzęsieniach ziemi wszystkie nasze władze i obrona cywilna zaangażowały się w akcję ratunkową. W tej chwili koncentrujemy się na ratowaniu życia. Następnie zajmiemy się odbudową infrastruktury i naprawą szkód materialnych.
6: Ekipy ratunkowe przeszukują gruzy budynków. Media relacjonują.

0: Informują, że spod zburzonych domów dobiegają wołania o pomoc. Władze wprowadziły stan wyjątkowy.
1: Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór przekazał Polskiemu Radiu, że nie ma informacji, by ktoś z Polaków, którzy są w Wenezueli, ucierpiał w trzęsieniach ziemi.
0: Wybierz z głową, miej fach w ręku. To hasło kampanii Ministerstwa Edukacji Narodowej. Resort chce zachęcić uczniów i uczennice do kontynuacji nauki w szkołach zawodowych, branżowych i technikach.
1: Właściwie w każdej branży brakuje fachowców, przyznaje dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego Piotr Bartosik.
2: Przyszłość należy do zawodów związanych z nowymi technologiami, z zieloną transformacją. Duże perspektywy mają m.in. takie zawody jak technik robotyk, technik automatyk, technik cyberbezpieczeństwa.
0: Na Instagramie i Facebooku Resort Edukacji utworzył specjalne profile pod nazwą Wybierz zawodowo.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Wyjątkiem są m.in. Poznań, Warszawa, Katowice i Opole. Tam jakość jest umiarkowana.
0: Około 30% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca.
1: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jest 8:05, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
6: Czesi już spakowani, mogą wracać z Ameryki. Przegrali przesądzający mecz z Meksykiem 0-3. Również Szkoci przegrali 0-3, ale z Brazylią, czyli z nimi, to przegrać jak wygrać. Tym bardziej, że może jeszcze wyjdą z grupy. Jedyną drużyną, to ciekawostka, która nie przegrała nigdy z Canarinhos, jest Norwegia. Bilans 2 wygrane i 2 remisy. W pozostałych spotkaniach wczoraj również ciekawie. Maroko przegrywało 1-2, ale ostatecznie wygrało z Haiti 4-2. Grenadierzy wracają do domu. RPA Korea 1-0. Bafana zagrają w 1:16 z Kanadą, która uległa wczoraj Szwajcarii 1-2. Dziś pierwsze mecze dopiero o 22:00. To decydująca rozgrywka fazy grupowej, więc spotkania, w których są wynikowe zależności, będą odbywać się równolegle. Curaçao zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ekwador z Niemcami. Już po północy Japonia, Szwecja oraz Tunezja, Holandia. Pierwsze gwizdki o 1:00, a o 4:00 Tunezja zagra z USA. Gliwicki horror zakończony happy endem. Tak podsumować można mecz reprezentacji Polski w siatkarskiej Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali Belgię 3-2, chociaż przegrywali już 0-2. Podopieczni Nikoli Grbicia odrobili straty, wygrywając w tiebreaku do 13. Emocjonujące starcie w Gliwicach podsumowuje Bartłomiej Lemański.
7: Był to ciężki mecz, zdecydowanie. Cieszę się, że ten turniej rozpoczęliśmy od zwycięstwa. Mimo, że to było wyszarpane zwycięstwo i gdzieś tam udało nam się wyciągnąć na 3-2, to mimo wszystko dobrze jest wejść w ten turniej z odpowiednią prędkością i to napędza na pewno na następne mecze. I też ja byłem bardzo w szoku, że w środę dzisiaj tyle kibiców będzie, także super.
6: Bartłomiej Lemański pewnie dziś też się zdziwi. Czwartek, a bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. O 20:00 starcie z Turcją przy komplecie publiczności. A teraz tenis. Katarzyna Kawa awansowała do trzeciej decydującej rundy kwalifikacji wielkoszlemowego Wimbledonu. W drugiej rundzie pokonała Włoszkę Lucrecję Stefanini 6-4, 2-6, 6-2. Jak przebiegało to spotkanie? O tym trener Grzegorz Garczyński.
8: Kasia w pierwszym secie zagrała uważniej, dobrze serwowała i wypunktowała Stefanini. W drugim secie niestety troszeczkę zabrakło uważności. Stefanini, nie mając nic do stracenia, zaczęła grać lepiej, podniosła poziom. Natomiast w trzecim secie Kasia wyszła od początku skoncentrowana, z intencją, grała bardzo precyzyjnie i zdecydowanie nakładała presję na Włoszkę i to pozwoliło jej zbudować przewagę.
6: Początek decydującego o awansie do drabinki głównej Wimbledonu meczu zaplanowano na 12:00. Polka zmierzy się z Amerykanką Kylą Day.
5: Lato, gorące lato. Dziś nawet 35 stopni pokażą termometry na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. W większości kraju będzie około 30 stopni Celsjusza. I tak zmierzamy do upalnego weekendu.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Józef Niewiarowski i Robert Grzędowski. Dziękujemy za wspólny poranek. Rozśpiewana już Justyna Grabasz przejmuje antenę.
10: Tak jest, głos rozgrzany, tak mniej więcej. Przygotowałam się na te 2 godziny. W ogóle by bardzo fajne doświadczenie śpiewać z wami.
5: Bardzo było miło.
10: Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się wydarzy.
5: No. O ile można to nazwać śpiewaniem?
10: Nie no, a, tak, zależy w czyim przypadku.
5: Te momenty.
10: Tak jest. No to dzień dobry raz jeszcze.
11: Dobrego dnia.
10: I to jest ostatnie dobrego dnia przed wakacyjną przerwą. Za konsoletą Elżbieta Malinowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Audycję wydaje dzisiaj Michał Żołądko.

Rok 98, grupa Manic Street Preachers i piosenka zainspirowana hiszpańską wojną domową. If you tolerate this, your children will be next. Tak dzisiaj zaczynamy. Jak pewnie część z Państwa słyszała, udało mi się trochę pośpiewać z Bobem i Karolajną, ale teraz już będę głównie mówić, a podśpiewywać, no może w trakcie utworów, poza anteną. Ostatnia audycja Dobrego Dnia przed wakacyjną przerwą, potem szykujemy coś zupełnie nowego, ale na razie nie będę mówić, co takiego się szykuje. Jeszcze dwie wspólne godziny.

godziny przed nami. Tak sobie będziemy niespiesznie płynąć przez to przedpołudnie. Stałe punkty audycji oczywiście będą. O 9.30 informator ekonomiczny. W planach także cykl Moniki Suszek Piknik Naukowy, płyta tygodnia i piosenka dnia. Te usłyszymy już teraz przed Państwem. Michał Kisielewski.

wiemy. W żyłach to, co pozwala się obudzić. W kieszeniach wiatra, w głowach wielkie nic. Chodźcie z nami na spacer.

rozpoczęcie utworu, takie wręcz filmowe przez te ładne smyczki. Dopiero potem się pojawia bardzo fajna gitarowa energia. Bezpańskie psy to jest nasza piosenka dnia. Stoi za nią Michał Kisielewski, niedawno debiutujący, na razie tylko singlami. Pierwsza płyta jeszcze przed nim, ale zapowiada się to całkiem ciekawie i z pewnością będziemy dawać znać, jak ta jego muzyczna kariera się rozwija. A ja czekam na informacje, co państwo planują w ramach rozpoczynających się wakacji. 22 i 7 trójek. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Można do nas dzwonić, pisać, dzielić się pomysłami na to, jak spędzić ten wakacyjny czas i te upalne dni, które przed nami. My mamy kilka pomysłów koncertowych, o których powiem niebawem. Na razie nam zaśpiewa Gotye wraz z Kimbrą. Tytułu chyba przedstawiać nie muszę.

0: A ta pani, czyli Rosalie, dzisiaj obchodzi urodziny, tak więc śpiewamy jej 100 lat. Na zegarze 25 minut po godzinie 9, a już za moment na naszej antenie informator ekonomiczny.
1: Autopromocja.
2: Off Control wyjątkowo opuszcza studio i melduje się w Poznaniu prosto na festiwalu Dark Decay. 3 noce, 3 dni mroku i dźwięki, które najlepiej odnajdują się przy zgaszonym świetle. A wśród gości William Lennox z legendarnej grupy Days of Sorrow. Off Control, wydanie festiwalowe już dziś po 22. Do usłyszenia, Mateusz Tomaszuk.
3: A w tym tygodniu Trójka nadaje także z festiwalu Malta i Zew się budzi.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są.

0: Zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Żegnamy reklamy.
9: Minęła 9:30.
10: Informator ekonomiczny.
9: A w trójkowym studiu Marek Klapa i jego gość.
11: Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dziś dr Piotr Arak, ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego oraz główny ekonomista Welobanku. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Dziś oczy i uszy polskiego biznesu skierowane są oczywiście na Gdańsk. Tam konferencja na temat odbudowy Ukrainy. Jaki potencjał gospodarczy dostrzega pan w tym procesie i czy faktycznie mówimy o potężnej szansie dla polskich przedsiębiorców?
12: Szansa dla biznesu w ogóle jest duża. Tak? No jeżeli policzymy sobie te różne szacunki Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, no to tam jest te 500-700 miliardów euro, dolarów, które mogą być wydane na proces odbudowy i dla spółek energetycznych czy spółek powiązanych z infrastrukturą i odbudową, czy budową infrastruktury, to mogą być bardzo duże zlecenia. Ale dodajmy na to, że ta odbudowa cały czas trwa, więc te zlecenia nawet są obecnie realizowane przez państwo ukraińskie, więc można w nich brać udział. Transparentność bywa trochę krytykowana nadal, no i także to, w jaki sposób przydzielane są te zlecenia.
11: Spójrzmy zatem na gospodarkę Ukrainy sprzed wojny. Co w pierwszej kolejności musi ten kraj odtworzyć, albo co już teraz odtwarza, aby wejść na dawną ścieżkę wzrostu?
12: Pierwsza rzecz no to oczywiście jest taka infrastruktura łącznikowa. Rosjanie niszczą mosty w poszczególnych miejscach, także czasem podróż do europejskiej części bardzo trzeba narzucić dużo większą drogę i to jest to działanie rosyjskie, więc ileś takiej infrastruktury krytycznej w różnych punktach tego kraju będzie do odbudowy. Oczywiście budowa infrastruktury łącznikowej, rozbudowa sieci kolejowej, potencjalna zmiana sieci kolejowej z tego modelu rosyjskiego na model europejski, tak żeby po prostu te pociągi były w stanie szybciej docierać do Kijowa. Oraz oczywiście sieć elektroenergetyczna. Rosjanie niszczą sieć elektroenergetyczną, niszczą poszczególne punkty, które dostarczają energię do Ukrainy, co Ukraina, Kijów szczególnie dotknęło w ciągu ostatniej zimy. I do tego rozbudowa sieci rozproszonej, czyli odnawialnych źródeł energii.
11: A które branże szczególnie mogą liczyć na kontrakty z Kijowa?
12: Branże w ogóle czy branże w Polsce?
11: Branże polskie. Polskie firmy, z których branż mogą rzeczywiście tutaj ostrzyć zęby na
12: Przypuszczam, że
11: kontrakty.
12: Nie znam ich nazw, bo są to poddostawcy dla takich sieci jak PGNiG, jak dla PSE, realizujących projekty infrastrukturalne. Potencjalnie firmy, które mogą z Polski uczestniczyć w projekcie Polskiej Elektrowni Jądrowej, czyli przedsiębiorstwa bardzo skupione w sektorze energetycznym, budowlanym, czyli budowy infrastruktury z tym związanej. To nie będą jakieś ogromne firmy. Dużo większe szanse na duże projekty infrastrukturalne, moim zdaniem, na terenie Ukrainy mają Chińczycy oraz Turcy przy udziale dużym firm z Europy Zachodniej, ponieważ to Turcja i Chiny po prostu specjalizuje się dzisiaj w budowie dużej infrastruktury, także energetycznej.
11: No i ostatnie pytanie, trochę wynikające też z wcześniejszej pana odpowiedzi. Konkurencja. Nie mamy przecież monopolu na ten proces, a kraje całej Europy i nie tylko chcą wziąć udział w tym procesie odbudowy i zarobić pieniądze. A zatem jak sobie możemy poradzić z tą konkurencją?

0: czy nie będzie tak, że nasze szanse są ograniczone?
1: Moim zdaniem polskie szanse są bardzo ograniczone. To znaczy na pewno będą jakieś projekty, do których będziemy mieli szansę, ale bardziej jako podwykonawca dla kogoś, kto wygra niestety przetarg. Będą to firmy z Europy Zachodniej, które sobie to wywalczyły dużą ilością finansowania po prostu wysiłku zbrojnego ukraińskiego, siłą polityczną władzy Paryża czy Berlina. I też to są takie stolice, dla które są dzisiaj widać politycznie istotniejsze dla Kijowa. Natomiast dużą szansę, moim zdaniem, mają menedżerowie z polskich przedsiębiorstw, którzy potencjalnie znają język rosyjski albo ukraiński, nie są skorumpowani i mogą prowadzić projekty inwestycyjne na terenie Ukrainy jako bardziej znający realia tamtejszego rynku niż osoby z Europy Zachodniej, które mogą mieć problem po prostu jako taki czysty ekspat przyjeżdżający no trochę jednak na ten Dziki Wschód.
0: To jest ciekawe, bo tych menadżerów przed wojną nie brakowało w Kijowie czy w innych dużych miastach Ukrainy.
1: Dokładnie, były takie osoby, moim zdaniem będzie ich więcej. Będą też osoby, które dzisiaj pewnie są w strukturach firm zachodnich i potencjalnie zostaną wysłane na ten trudny, ale potencjalnie dochodowy odcinek.
0: Doktor Piotr Arak, ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego oraz główny ekonomista Wielobanku, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Informator ekonomiczny.
3: A mówił do Państwa Marek Klapa i ja też dziękuję.
0: Dziękuję również.
3: A to Krzysztof Zalewski przed nami.

Zalewskiego. Tak, tak. I można na niego głosować na naszej liście przebojów pierwsza trójka. Głosowanie, przypominam, tylko do jutra, do godziny 12. Na zegarze prawie 20 minut do 10 i to jest czas, w którym na naszej antenie często pojawia się jakaś mała wzmianka z muzycznego kalendarium. Tym razem przeskakujemy do roku 63, kiedy na świat przyszedł George Michael.

No i znowu nie dało się nie śpiewać, szczególnie tego bardzo chwytliwego refrenu. Freedom, ale z dopiskiem 90. Chodzi o rok, rzecz jasna, w którym ten utwór się ukazał, a ten dopisek pojawił się po to, żeby nie mylić tego utworu z piosenką grupy Wham! Freedom. George Michael, niezrównany, przyszedł na świat właśnie 25 czerwca roku 1963. A w roku 2008, chociaż akurat w kwietniu, ukazał się debiutancki singiel Lady Hawk zatytułowany Back of the Van. No a skoro o tym utworze mówimy, to także go posłuchamy.

Back of the Van i mała wycieczka do roku 2008. A my teraz przeniesiemy się jeszcze bardziej w czasie i w ogóle będziemy przenosić się w czasie, szczególnie wieczorem o 19 do roku 1967, a to w związku z Global Beatles Day, który będziemy świętować w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ja za moment zdradzę więcej szczegółów, ale zanim to niech nam wybrzmią Beatlesi i Drive My Car.

Dzisiaj 25 czerwca, czyli bardzo ważna data dla każdego fana muzyki zespołu The Beatles. Global Beatles Day. Obchody się odbywają na całym świecie, w tym w Polsce, a dokładniej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Zapraszamy bardzo serdecznie na spotkanie, które już o godzinie 19 dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przed nami naprawdę wyjątkowy wieczór. Z okazji Global Beatles Day Piotr Mec opowie o wyjątkowej historii teledysku do utworu All You Need Is Love, który zostanie zaprezentowany w pokolorowym wersji. Posłuchamy muzyki Beatlesów, zobaczymy filmy związane z zespołem oraz teledyski z 1967 roku. No i dla słuchaczy przygotowano okolicznościowe nagrody związane z zespołem The Beatles. Nic tylko wpadać. Zapraszamy. Jeśli mają Państwo ochotę się u nas zjawić, no to wystarczy zadzwonić na numer 22 i 7 trójek. Michał Żołądkowski czuwa przy telefonie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
15: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99. Oferta 26-27 czerwca. A ser w plastrach Serenada 135 gramów różne rodzaje. Drugie opakowanie 50% taniej. Oferta od 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
17: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja.

0: Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 25 czerwca. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost.
3: W Gdańsku o powojennej odbudowie Ukrainy rusza międzynarodowa konferencja. Nie ma informacji, by któryś z Polaków ucierpiał w trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Na razie potwierdzono śmierć 32 osób. Uff, jak gorąco do Polski zbliża się fala afrykańskich upałów. W Gdańsku ruszyła konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele 60 państw i 40 organizacji międzynarodowych. Jest premier Donald Tusk, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szefowa ukraińskiego rządu. To właśnie Julia Swyrydenko zastępuje Wołodymyra Zełańskiego, który odwołał swój udział ze względu na odebranie mu orderu Orła Białego. Nieobecność ukraińskiego prezydenta niewiele zmienia dla perspektyw polskiego biznesu, mówi wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
4: Główny cel tej konferencji z naszej perspektywy to jest udział polskiego biznesu w rekonstrukcji Ukrainy i stworzenie możliwości lepszego funkcjonowania biznesu w Ukrainie. I z tej perspektywy ta nieobecność pana prezydenta niewiele zmienia.
3: Szansa dla biznesu związana z odbudową Ukrainy jest bardzo duża, mówił o tym w Informatorze Ekonomicznym Trójki Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, ale jak dodał, szanse dla polskich firm są jednak ograniczone.
5: Na pewno będą jakieś projekty, do których będziemy mieli szansę, ale bardziej jako podwykonawca dla kogoś, kto wygra niestety przetarg. Będą to firmy z Europy Zachodniej, które sobie to wywalczyły dużą ilością finansowania po prostu wysiłku zbrojnego ukraińskiego, siłą polityczną władzy Paryża czy Berlina. Też to są takie stolice, które są dzisiaj widać politycznie istotniejsze dla Kijowa.
3: Gdańska konferencja potrwa 2 dni, w planach kilkadziesiąt spotkań i paneli dyskusyjnych. Podpisanych ma zostać około 200 umów. Tymczasem Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Ukrainy ostrzega, że Rosja może przygotowywać prowokacje z wykorzystaniem polskiej symboliki na terytorium Ukrainy. Zadanie to mogło zostać powierzone rosyjskiemu wywiadowi wojskowemu, relacjonuje Mateusz Czmiel.
6: Według Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji działania mogą być powiązane z rozpoczynającą się dziś w Gdańsku 2-dniową konferencją odbudowy Ukrainy. Celem miałoby być wywołanie napięć i wzajemnej nieufności między Warszawą a Kijowem. Przed możliwymi prowokacjami ze strony Rosji ostrzegał we wtorek także minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji nie wykluczył scenariusza ataku pod fałszywą flagą, który Rosja mogłaby wykorzystać jako pretekst do dalszej eskalacji. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
3: Nie ma informacji, by ktoś z Polaków w Wenezueli ucierpiał w trzęsieniach ziemi, przekazał nam rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Doszło tam do 2 silnych wstrząsów o magnitudzie 7,5 i 7,2. Zginęły co najmniej 32 osoby, 700 zostało rannych. Nieoficjalne dane mówią, że liczba ofiar może sięgać kilku tysięcy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami. Alerty drugiego stopnia obowiązują dziś w całym pasie centralnym od wschodu do zachodu.
7: Temperatura w wielu regionach Polski może wynieść nawet 33 stopnie Celsjusza. To oznacza zwiększone ryzyko omdleń i odwodnień. Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Łukasz Pach, powiedział, że unikać upału powinny przede wszystkim osoby starsze i dzieci.
8: Już słyszeliśmy o wielu tragediach, które były dzieci zamknięte w samochodzie, zostawione, zapomniane. Prosimy, zwracajcie szczególną uwagę na dzieci. Seniorów, którzy często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu.
7: Przed upałem ostrzega również rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
9: Pamiętajmy o prawidłowym nawodnieniu i starajmy się unikać nasłonecznionych miejsc.
7: Ostrzeżenia będą kontynuowane, a ich stopień może zostać podwyższony. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: A apogeum upałów już w najbliższy weekend. Nawet do 8 tysięcy złotych dofinansowania na przydomowe zbiorniki gromadzące deszczówkę. Mieszkańcy gospodarstw jednorodzinnych mogą dziś wnioskować o pomoc finansową w ramach programu mikroretencji. To jedno z działań, które ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa klimatycznego kraju. Wiceszefowa resortu klimatu Urszula Zielińska mówi, że środki mogą zostać przeznaczone na szereg instalacji, które pomogą zapobiegać suszy.
10: wyłapać każdą kroplę tej cennej wody z Państwa dachu, ale to nie tylko to, bo to również wszelkiego rodzaju instalacje rozsączające te deszczówki.

0: To są instalacje do zbierania wód roztopowych, do usuwania jej z podjazdów i zachowywania, magazynowania wód opadowych w szczelnych zbiornikach, do retencjonowania wód w gruncie, do rozszczelniania powierzchni. To są studnie chłonne, to są drenaże.
1: Wiceministra dodała, że zainteresowanie wsparciem jest bardzo duże i niewykluczone, że budżet programu zostanie zwiększony. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Słonecznie, tylko na północnym wschodzie zachmurzenie wzrastające okresami do dużego, jednak bez opadów. Na termometrach dziś od 21 stopni nad Bałtykiem do 31 w centrum i 33 na południowym zachodzie.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Już 5,5 minuty po godzinie 10.
2: Dobrego dnia.
4: Życzymy wszystkim tym, którzy z nami zostali, tym, którzy właśnie dołączyli, również i w ogóle wszystkim, którzy nas słuchają, nawet przypadkiem. Za konsoletą Elżbieta Malinowska, audycję wydaje Michał Żołądkowski, ja się nazywam Justyna Grabasz. Dzień dobry.

Piosenkę, której chyba nie muszę przedstawiać, powiem tylko, że to Oasis, tak na wszelki wypadek. Do 11 będziemy z Państwem. Nadal mamy zaproszenia na ciekawe trójkowe wydarzenia, więc jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na weekend, na niedzielę, a chciałby posłuchać czegoś dobrego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, klimatyzowanym, no to warto nas słuchać uważnie. W audycji jeszcze dzisiaj cykl Piknik Naukowy Moniki Suszek. Dzisiaj w roli głównej szklarnie, cieplarnie, czyli w zasadzie w tym momencie niemal każde pomieszczenie, w których jest dużo okien. No, my będziemy mówić o takich specjalnych szklarniach, które pomogą zmniejszyć ilość wykorzystywanej energii. To po 10:30, a teraz czas na naszą płytę tygodnia.

A ten utwór, czyli Teenage Angst, mogą Państwo kojarzyć z debiutanckiej płyty Placebo, chociaż pojawił nam się teraz w wersji lekko zmienionej. Można go znaleźć na płycie Placebo Recreated, czyli takim jubileuszowym wydawnictwie przygotowanym specjalnie na 30-lecie debiutanckiego albumu zespołu. I to jest nasza płyta tygodnia. A to jest Adele.

Nasza płyta tygodnia to album Placebo Recreated, czyli odświeżone wersje utworów znanych z debiutu Placebo, a przed chwilą także słuchaliśmy fragmentu albumu, który ukazał się kilka dobrych lat temu, 35, a jutro ukaże się jego zremasterowana wersja. Za nami singiel, który ten album zapowiada, Derwisz z albumu Derwisz i Anioł. Na tej pięknej płycie znalazły się m.in. kompozycje Wyjątkowo zimny maj, Nie bój się, czy Złote tango, Złoty deszcz. I jestem pewna, że jutro z okazji tej premiery zremasterowanej płyty album Derwisz i Anioł będzie gościł nieraz na trójkowej antenie, a na pewno w audycji Nowe w Piątek. Przypominam, jutro między 10 a 12. Już zapraszam do słuchania. A my się teraz przenosimy do Kalifornii wraz z grupą Mercy.

0: autopromocja.
1: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
2: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
1: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
2: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
1: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Dzisiaj około 20:45.
1: Polecamy.
2: I zapraszamy.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Ach, co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Walerys, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Żegnamy reklamy.
15: Na zegarze już prawie 10:30.
16: Piknik naukowy.
15: Naukowcy

0: Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu opracowali innowacyjną szklarnię, a w zasadzie cieplarnię bąbelkową, która zapewni wzrost plonu i pomoże zmniejszyć ilość wykorzystanej energii. Posłużą do tego bańki mydlane. Szczegóły Monika Suszek.
1: To będą szklarnie przyszłości, wypełnione bańkami, które izolują ciepło. Ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, mówi profesor Włodzimierz Krzesiński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Udało się nam stworzyć coś, czego nie udało się zrobić Norwegom, a mianowicie wykorzystać pianę do stworzenia innowacyjnej cieplarni izolowanej pianą, która pozwala na oszczędności energii.
1: I to nie byle jakie oszczędności, bo nawet do 40%. Bo obecnie, aby uzyskać optymalne warunki w szklarni tradycyjnej czy tunelu foliowym, należy zastosować odpowiednie grzanie i wentylację, co powoduje duże straty energii oraz znaczną emisję CO2. Pomysł z Poznania zredukuje koszty, mówi dr Tomasz Spiżewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Podstawowy cel to jest oszczędność energii. Można zużyć znacznie mniej energii do utrzymania właściwej temperatury w obiekcie. No a ta energia pozyskiwana jest najczęściej ze spalania paliw kopalnych, typu węgiel czy gaz ziemny czy olej opałowy. No i to też ma mniejszy negatywny wpływ na środowisko, no bo jest mniejsza emisja gazów cieplarnianych. Szacujemy, że przynajmniej 40% kosztów, które trzeba ponieść na ogrzewanie takich obiektów, można w ten sposób zaoszczędzić.
1: Pilotażowy europejski projekt tego typu najpierw skonstruowano w Norwegii. Jednak dopiero w Poznaniu powstała technologia umożliwiająca wykonanie cieplarni na skalę przemysłową. Bańki mydlane wypełniają podwójne przegrody szklarni, a wszystko działa przy użyciu specjalnych generatorów piany i nowoczesnego oprogramowania.
2: Szklarnia wyposażona jest w zamknięty obieg piany oraz dwutlenku węgla. Dzięki temu rośliny mają wyższy poziom dwutlenku węgla, uzyskujemy 30-40% wyższe plony. Generowana piana do izolacji również jest w obiegu zamkniętym, to znaczy, że ten sam płyn pianotwórczy, tą samą pianę wykorzystujemy wielokrotnie do izolacji ścian w momencie, kiedy potrzebujemy. Dzięki takiemu systemowi jesteśmy w stanie stworzyć, wyprodukować warzywa przez cały okres, również zimą, gdyż gdy posadzimy pomidory w czerwcu, możemy je zbierać czy całą zimę.
1: Poznańscy naukowcy szacują, że ich rozwiązanie zmniejszy emisję gazów cieplarnianych nawet o 95%.
0: Szklarnia z bańkami mydlanymi. Brzmi wyjątkowo, magicznie wręcz. Tematem szklarni, baniek mydlanych i oszczędzania energii zajęła się Monika Suszek.

A Girl Like You, wielki przebój Edwina Collinsa z 1994 roku. A teraz następuje moment, w którym zapraszamy Państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej ponownie w dzisiejszej audycji. Tym razem na koncert zespołu Blauka, duetu w składzie Georgina Tarasiuk i Piotr Lewańczyk. Zespół zagra w niedzielę o godzinie 19, jak to zwykle w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w przypadku naszych koncertów bywa. Tak więc jeśli ktoś ma ochotę zajrzeć, to numer już chyba Państwo znają. 22 i 7 trójek. Podwójne zaproszenia czekają.

A to tak na zachętę, tak brzmi Blauka w utworze Berlin i Amsterdam. Jutro wypuszczają świat nowy utwór, szykują także kolejną płytę, a w niedzielę zagrają u nas koncert. Koncert, który poprowadzi Mateusz Tomaszuk o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Niedziela, przypominam raz jeszcze. Widzę, że telefony w sprawie wejściówek się rozdzwoniły, ale nadal jeszcze można do nas dzwonić przez chwilę, tak więc jeśli ktoś chce tego duetu posłuchać na żywo, to przypominam 22 i 7 trójek. To nasz numer telefonu. A skoro byliśmy już w Berlinie i Amsterdamie, to może teraz mała wycieczka do Wiednia.

Ja już nieraz mówiłam na trójkowej antenie, że uwielbiam tego człowieka. Przezdolny Jordan Rakey i Freedom. Po raz kolejny dzisiaj w audycji Dobrego Dnia, ale to już nie George Michael. A teraz zapowiedź wieczoru muzyczna. W Poznaniu trwa właśnie festiwal Malta. Silna trójkowa reprezentacja jest już na miejscu. Ja też pędzę chwilę po audycji. W sobotę zresztą będę miała przyjemność poprowadzić specjalną festiwalową audycję z terenu Malty. A dzisiaj pędzę na koncert tego oto pana, Devendra Banhart. Thank you.

0: Devendra Banhart, który zagra dzisiaj w Poznaniu na Malcie. Mam nadzieję, że z częścią z Państwa się na festiwalu zobaczy i na przykład przybijemy piąteczkę. A ja teraz przybijam piąteczkę z Anną Kowalczyk. Dzień dobry.
1: Cześć. Słychać było tą piąteczkę chyba nawet.
0: Tak jest.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj po 11 porozmawiamy 22 i 7 trójek.
1: Po raz ostatni przed wakacjami.
0: I jaki temat dzisiaj?
1: Wakacyjny oczywiście. Będziemy Państwa pytać o to, czy umieją Państwo jeszcze żyć analogowo, a przede wszystkim spędzać wolny czas bez użycia elektronicznych wspomagaczy. Trochę w kontekście tekstu Olgi Drędy w najnowszym tygodniku powszechnym Jak żyć offline, ale nie będziemy, co nam się czasem, a nawet często zdarza w tej audycji, narzekać na to, ile to czasu trawimy siedząc w telefonach i bezmyślnie scrollując. Zapytamy Państwa o krzyżówki, badmintona, planszówki, czytanie map i te wszystkie dla niektórych jeszcze będące wspomnieniem z dzieciństwa, a dla pokolenia cyfrowych tubylców zupełnie awangardowe sposoby radzenia sobie w świecie. Czy one jeszcze mają szansę i czy mają przyszłość?
0: Takie analogowe życie to wydaje się całkiem dobry pomysł na wakacje, tak więc będę słuchać uważnie. Dzisiaj po 11 Anna Kowalczyk, a my dziękujemy za dziś. Elżbieta Malinowska, Michał Żołądkowski, Justyna Grabasz, a na zakończenie Leny Krawiec.

0: Autopromocja.
1: Listy na M.
2: Na samym początku pragnę Cię, a także Pana Marka gorąco pozdrowić.
3: Mój szef także uważa Was za radio numer jeden.
4: Chodzi o to, że ja uwielbiam Wham i George'a Michaela i bez niego nie mogę żyć.
5: Tydzień temu napisałam do Was, abyście przekazali na antenie pozdrowienia dla Andrzeja z Gdańska. Błagam, nie róbcie już tego.
2: Chcę wszystkich poinformować, że solista zespołu Europe jest tylko mój.
4: Mamy tu upalne lato. Na szczęście spokojne, bez wojny. Tu już się skończyła.
5: Przy okazji chciałabym poprosić panią od biologii, aby nie trzymała wiosną jeża w szkolnym akwarium.
3: Kończąc, zasyłam pozdrowienia dla Marka, Pawła i Marii.
1: Więcej w Trójce już od najbliższego poniedziałku między 9 a 12.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 czerwca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wierzymy, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji i wspólnie ją odbudujemy, mówił premier, otwierając konferencję w Gdańsku. Rada Warszawy zajmuje się nieprawidłowościami w szpitalu

0: Południowym opozycja domaga się dymisji wiceprezydentów. Wielka Brytania zmaga się z kolejnym dniem rekordowych upałów. Międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa to tematy rozpoczętej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Delegacji ukraińskiej przewodniczy premierka Julia Swyrydenko. W konferencji biorą udział przedstawiciele 60 państw i 40 organizacji międzynarodowych. Jest też kilkuset polskich przedsiębiorców, a wielu z nich pyta, czy Ukraina jest państwem, który gwarantuje bezpieczeństwo inwestorom. Odpowiedzi na to pytanie szukał nasz wysłannik Maciej Jastrzębski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kilkuset polskich przedsiębiorców bierze udział w konferencji odbudowy Ukrainy, która rozpoczęła się w Gdańsku. Wielu z nich pyta, czy Ukraina jest państwem, które gwarantuje bezpieczeństwo inwestorom. I odpowiedzi szukałem m.in. u prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacka Piechoty, który uważa, że takie bezpieczeństwo, jeśli chodzi o mechanizmy gwarantujące inwestorom spokój, już jest.
2: Świat zachodni długo uczył się Ukrainy, ukraińskiego podejścia do kwestii korupcyjnych i tak dalej, obserwowaliśmy to przez lata. Cały Zachód będzie pilnował, aby proces wyboru kontraktów, partnerów był maksymalnie transparentny, a Ukraina będzie zmuszona do zastosowania się do światowych reguł gry.
1: Polskie firmy są zainteresowane odbudową Ukrainy w szerokim zakresie. Chodzi m.in. o przemysł zbrojeniowy, drogi, infrastrukturę miejską, ale również o działania mające przygotować ukraińskie państwo do integracji europejskiej w wymiarach finansowym, prawnym i społecznym.
0: Tyle Maciej Jastrzębski. Dziękujemy za relację. Rada Warszawy zajmuje się dziś nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Politycy wysłuchują informacji prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Przed Pałacem Kultury i Nauki jest Klaudia Wróblewska. Dzień dobry. Jak przebiega to posiedzenie?
3: Na dziś zaplanowano tak naprawdę dwie sesje. Jedna dotyczy absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego za ubiegłoroczny budżet. Po głosowaniach odbędzie się sesja nadzwyczajna. Na niej pytania od radnych w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym. Radni Prawa i Sprawiedliwości chcą odwołania wiceprezydentów Warszawy i odpowiedzialności polityków, którzy korzystali z przyspieszonej ścieżki przyjęć na SOR w Szpitalu Południowym. Mówił o tym radny Dariusz Figura.
4: No nie może być tak, że ta sprawa się rozmyje, że ci klienci nie będą znani, nie poniosą absolutnie żadnej odpowiedzialności politycznej. Z tym tematem jest związany następny projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Ewy Doroty Majnowskiej-Grupińskiej. Zadamy jej publiczne pytanie, czy ona była wśród klientów stronników VIP.
3: Z kolei Koalicja Obywatelska skieruje wniosek o zajęcie się sprawą Szpitala Południowego do Komisji Rewizyjnej. Poinformował o tym radny KO Piotr Wernsztejn-Żuławski.
5: Komisja Rewizyjna jest takim narzędziem Rady Miasta, która może kontrolować dokumenty i różne szczegóły już spraw, więc to my dzisiaj, to jest nasz wniosek i my go dzisiaj przegłosujemy, mam nadzieję.
3: Sprawą Szpitala Południowego zajmują się też prokuratura i NIK.
0: I tyle, Klaudia Wróblewska. Dziękujemy za relację. Trwa dogaszanie pożaru składowiska odpadów w Chorzowie. 50 zastępów Straży Pożarnej z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu przerzuca i przelewa pogorzelisko. Akcja potrwa jeszcze wiele godzin, mówi Michał Adamek z Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.
6: Wprowadzony został na miejsce działań ciężki sprzęt budowlany w postaci fadron, które nam to wyciągają, żeby dostać się do zarzewi ognia, które są wewnątrz pryzmy. To będzie jeszcze trwało wiele godzin, warunki są bardzo ciężkie, jest wysoka temperatura, zero wiatru, niskie ciśnienie potęgujące ten pył zawieszony, który się tu cały czas nam utrzymuje na miejscu zdarzenia i w obrębie 1 kilometra. Częste podmiany ratowników muszą następować właśnie ze względu na duże obciążenie fizyczne.
0: Pożar wybuchł wczoraj po południu. Zapaliła się pryzma śmieci. W kulminacyjnym momencie ogień obejmował obszar około 6000 metrów kwadratowych i wysokość do 10 metrów. Zamknięte szkoły, utrudnienia na kolei i odwołane wydarzenia sportowe to skutki ekstremalnych upałów w Anglii i Walii. Środa była najgorętszym czerwcowym dniem w historii pomiarów. Dziś ma być jeszcze goręcej, miejscami do 39 stopni. W znacznej części kraju obowiązuje czerwony najwyższy alert pogodowy, który oznacza zagrożenie dla zdrowia i życia.
7: Najtrudniej jest w południowej Walii, południowej Anglii i w Londynie. To tam upał najmocniej dezorganizuje codzienne życie. Nawet w zwykle chłodniejszej Szkocji temperatury przekraczają 30 stopni i zbliżają się do historycznych czerwcowych rekordów. Kolejny trudny dzień czeka pasażerów. Część operatorów kolejowych apeluje, aby ograniczyć podróże do niezbędnych. Wiele połączeń jest odwołanych, a na trasach obowiązują ograniczenia prędkości. Skutki upału widać również w szpitalach. Brytyjskie media informują o rosnącej liczbie pacjentów z objawami udaru słonecznego i odwodnienia. Dało się to odczuć także podczas kwalifikacji do Wimbledonu w Roehampton. Część spotkań zaczęła się z opóźnieniem, a ze względów bezpieczeństwa zrezygnowano z udziału dzieci podających piłki. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.

0: nas na razie pomarańczowe alerty, ale mogą zmienić się w czerwone. Według prognoz w niedzielę na zachodzie Polski termometry mogą pokazać 41 stopni w cieniu. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś słonecznie i bez opadów, najprzyjemniej w Ustce, 21 stopni, w Gdańsku dziś termometry pokażą 26, w Krakowie i Szczecinie 30, a we Wrocławiu 34.
2: Autopromocja.
3: Za miłość. Wznosimy okrzyk, bo za miłość zawsze warto.
4: A poza tym to hasło przewodnie 36. Festiwalu Malta w Poznaniu. Malta trwa w najlepsze i łączy teatr, taniec, muzykę ze sztukami wizualnymi i rozmowami na ważne, współczesne tematy.
3: Nadajemy specjalne programy prosto z Poznania. W piątek
5: poranne wydanie zapraszamy do Trójki od 6 do 9.
3: Terra Cultura od 13 do 15.
4: W sobotę od 13 do 15. Wszystko wszędzie teraz.
3: Do usłyszenia i do zobaczenia w Poznaniu. Agnieszka Obszańska,
4: Katarzyna Borowiecka,
6: Michał Nogaś.
7: Dziś Trójka nadaje z festiwalu Dark Decay, a jutro z festiwalu Zew się budzi.
2: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Walerys, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
14: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
15: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
14: No to pa!
8: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Minęła 11:08.
17: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
16: Przy mikrofonie Anna Kowalczyk. Audycję przygotowałyśmy z Hanną Dołęgowską. Realizuje ją Elżbieta Malinowska, a na Państwa telefony już w gotowości czeka Piotr Łodej. Dziś w ostatniej przedwakacyjną przerwą audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek zapytamy Państwa o to, czy umieją Państwo jeszcze żyć analogowo, przynajmniej latem, przynajmniej w wakacje. Nieustannie bowiem, również w naszym programie, skarżymy się na to, że nadużywamy komputerów i smartfonów, co nam pożera masę czasu i sprawia, że jesteśmy przemęczeni i przebodźcowani, ale używanie cyfrowych udogodnień w każdym niemal aspekcie życia nie tylko nas męczy, ale też rozleniwia nasze mózgi i oducza nas kompetencji, które przynajmniej niektórzy z nas, ci, którzy pamiętają jeszcze życie sprzed ery smartfonów, mieliśmy. Jakie to kompetencje i do czego to prowadzi, pisze w najnowszym tygodniku powszechnym Olga Drenda w tekście Jak żyć offline.
18: Kiedy pracowałam nad tym tekstem, interesowały mnie dwie perspektywy, dlatego że w tej chwili mamy do czynienia z różnymi pokoleniami. Ja jako millennials należę jeszcze do takiego pokolenia, które no, sporo lat spędziło w świecie niecyfrowym zupełnie, bez komputera nawet, nie mówiąc o telefonie komórkowym czy smartfonie, w związku z czym jakby ta baza była ręczna czy mechaniczna bardziej niż elektroniczna. No i oczywiście umiejętności cyfrowe przyszły później, co sprawiło, że jeśli wcześniejsze umiejętności, te rzeczy, których nauczyliśmy się wcześniej, się zatarły, to trzeba je sobie przypominać, trzeba je sobie tak odrobić.

0: rdzewiać, jeśli one zanikają, co wiele osób zauważa, o czym w tym tekście jest też mowa, ale jeśli chodzi o osoby, które już urodziły się w tej rzeczywistości, w której online przenika się z offline, tak zwani cyfrowi tubylcy, no czyli na przykład dzisiejsi studenci albo uczniowie, to jest też ruch odwrotny, który, no nie nazwałabym go jakimś ruchem społecznym, ale raczej indywidualnymi działaniami, to znaczy dla nich coś, co może wydawać się dla pokolenia rodziców krokiem wstecz, dla pokolenia dzieci jest nauką czegoś nowego, nowej umiejętności, rozszerzaniem swoich umiejętności właśnie o coś, co trzeba na przykład wykonać ręcznie albo po prostu bez pomocy różnych cyfrowych protez czy rozszerzeń umiejętności. To, że wśród dzisiejszych powiedzmy 40-latków, nie mówiąc o jeszcze starszych osobach, na przykład takie umiejętności, które wydawały się dość mocno utrwalone przez praktykę w czasach szkolnych i dorosłości, czyli czytanie papierowej mapy, orientacja w przestrzeni też samodzielna, zapamiętywanie kierunków, liczenie w pamięci na przykład, zapamiętywanie w ogóle informacji, taki bank pamięci podręcznej, czy na przykład też umiejętność zajmowania sobie czasu czymś, kiedy na coś się czeka i po prostu takiego doraźnego walczenia z pustymi przebiegami, no to okazuje się, że albo te umiejętności słabną ze względu na to, że łatwo przyzwyczaić się do wygód i usprawnień, które dają rozmaite narzędzia cyfrowe.
1: I co Państwo sądzą?
2: My będziemy dzisiaj Państwa wraz z Olgą Drędą trochę namawiać do tego, żeby sobie przynajmniej w wakacje nieco, ale tylko pozornie utrudnić życie i nie szukać rozwiązań wszystkich naszych wakacyjnych wyzwań w smartfonie. Ale może Państwo już to sami wiedzą i mają swoje sposoby na to, jak analogowo spędzać czas. Pani Ziutka z Krakowa dodzwoniła się na 22 i 7 trójek. Słuchamy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Jestem emerytowaną nauczycielką z Krakowa. Panie, do Państwa dodzwoniłam się oczywiście pierwszy raz. Natomiast mam taki pomysł na siebie, jeśli chodzi o emeryturę i o to życie, które dzieje się poza internetem. Kupiłam sobie działkę i w związku z tym pielęgnuję ogród, który jest moją pasją dosłownie. I równo z przejściem na emeryturę również zaczęłam uczyć się angielskiego. Ale mam też swoje wnuki i z moimi wnukami, kiedy one u mnie oczywiście są, to rozkładamy na moim terenie zielonym siatki i jak jest Wimbledon, gramy w tenisa, gramy w badmintona, gramy w siatkówkę, w zależności od tego, jaką siatkę sobie zawiesimy, na jakiej wysokości. Ale jeszcze fajniejszym rozwiązaniem właśnie dla emerytów jest, i to robię z moją siostrą, z jej teściową, prawie 90-latką, to gramy w Scrabble i gramy w Rumikuba. Rumikub to jest jakaś nieprawdopodobnie fantastyczna gra. Więc ja wszystkim polecam takie rodzaje aktywności.
2: Bardzo dziękuję. Ja bardzo empatyzuję i ze skrablami, i z działeczką. Sama jestem działkowiczką i to jest wspaniały, analogowy sposób spędzania czasu w ilościach nieograniczonych. A pani Zuzanna z Sandomierza, jak spędza wolny czas analogowo?
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
4: Ja umiem i chciałabym utrzymać te swoje umiejętności. Niestety jest coraz gorzej. Otóż planując wakacje, ale to jest tylko mój plan, gdzie będę zwiedzała miasta, chciałabym co roku mieć mapę tego miasta aktualną. Ale według tej poprzednio dobrej formy graficznej, która była przejrzysta. I co za problem, żeby te miasta wydawały takie mapy co roku aktualne. Wystarczy się dobrze zareklamować, że są i gdzie są, dlatego że ja mam swój plan. Co roku zmieniam, gdzie będę zwiedzała, co będę zwiedzała, a nie interesują mnie w danych miastach sieci handlowe, chociaż być może, że to są sponsorzy takich map. Interesują mnie muzea, interesują mnie zabytki. Oczywiście powinny być również zaznaczone urzędy miejskie, żeby mogła orientować się lepiej, ale ja tego nie mogę utrzymać sprawdzają się mapy krain geograficznych jeszcze.

0: gór, Mazur, nadmorskie, oni jeszcze trzymają jakby ten styl poprzedni, a obecne miasta poszły w stronę komercji i te mapy, jeśli już są, to one są naprawdę niewłaściwe. Mówię jako fachowiec. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Czy są z nami inni fani map papierowych, analogowych? Może państwo mają inne doświadczenie niż pani Zuzanna i w waszych miastach czy okolicy takie mapy są wydawane porządnie, 22 i 7 trójek. Porozmawiajmy @polskieradio.pl i Facebook, a z nami jest pan Wojciech jeszcze. Dzień dobry. Halo, halo, panie Wojciechu, czy się słyszymy? Jednak się nie słyszymy, więc damy chwilę. O, halo, halo, czy teraz już się uda?
2: Tak.
1: O, dzień dobry, tak. Panie Wojciechu, wspaniale.
2: Pozdrawiam.
1: Proszę powiedzieć, jak plany na wakacje i które analogowe rozrywki pan przewiduje?
2: Najlepszym przyjacielem człowieka, prócz drugiego człowieka, jest książka. W tradycyjnej, papierowej formie, łatwa w transporcie, łatwa w używaniu w każdym dowolnym miejscu. I niezależnie od wieku każdemu ją polecam. Mogę powiedzieć z dumą, mimo iż moje dzieci mają lat 20 i trochę i są pokoleniem już stricte cyfrowym, udało im się tę miłość do książek zaszczepić. Bywa z tym tylko jeden skutek uboczny, czyli zaczyna brakować w którymś miejscu w domu miejsca na przechowywanie tych książek. Ale moje dzieci też znalazły na to sposób, bo część tych, z którymi łatwiej im się rozstać, po prostu odsprzedają z drugiej ręki, kupując zamiast coś innego. I każdemu polecam, aby takie uczucie w swoim domu i w sobie do książek.
1: I każdemu życzymy takich problemów, żeby się książki w domu nie mieściły. O tym, że właśnie młode osoby, nazywane zresztą uczenie młodymi analogowcami, coraz częściej sięgają po rozrywki i sposoby spędzania czasu offline. Jeszcze dzisiaj powiemy więcej, a z nami drugi pan Wojciech, tym razem z Torunia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Wojciech z tej strony z Torunia. Ja właśnie ze swoimi dziećmi propaguję takie rozwiązanie, że w trójkę, jak jeździmy, bierzemy mapy z różnych miast, to każdy z nas wybiera na mapie swoje miejsce, które chciałby zobaczyć i to świetnie działa, ponieważ buduje w nich orientację w terenie i dzielimy się tym, co każdy z nas jest indywidualnie, z osobna, chce się podzielić tym, co lubi. Więc wyznaczając trasy i wyznaczając też takie miejsca, które chcielibyśmy odwiedzić, buduje to świetnie relacje z nimi, z orientacją w terenie, a po powrocie jest to wspominać, bo każdy ma swoją mapę ze swoimi rysunkami i to zostawiamy na pamiątkę.
1: Wieszacie na ścianie?
3: Mapy. Akurat nie na ścianie, ale każdy ma swoją takie pudełko pamiątek. Na biurku, na tego pudełka.
1: Dziękujemy za ten wspaniały pomysł i życzymy pięknych wakacji, panie Wojciechu, panu i pańskim dzieciom. A pan Jakub z Podhala też jest fanem map.
4: Dzień dobry,
1: dzień
4: witam.
1: Dobry.
4: Tak, odnośnie map w ogóle papierowych, analogowych. Ja z faktu na pracę jako ratownik górski, no to polecam tutaj i zachęcam wszystkich do pracy na mapach tych analogowych, można już teraz powiedzieć, papierowych, ponieważ one budują bardzo fajną świadomość też pracy w terenie, jak i też zdobywania wiedzy o azymutach, poruszaniu się w ogóle w terenie. Jeżeli ludzie będą wyjeżdżać gdzieś poza granicę, bardzo często będą na przykład w krajach skandynawskich, które są bardzo dobrze skartografowane, pracować na mapach analogowych. W momentach sytuacji awaryjnych nie ma nic lepszego niż mapa analogowa, ponieważ GPS może wysiąść, zegarek może przestać pracować, czy telefon może się rozładować, a z mapy standardowej, analogowej jesteśmy w stanie nawet odczytać standardowe współrzędne GPS-u, więc jest to...
1: I górskie wycieczki na przykład, chociażby po Podhalu, też uczą czasem nawet tych niechętnych korzystania z map i przewodników analogowych, bo po prostu nie ma zasięgu. Dziękujemy panie Jakubie za ten głos i czekamy na kolejne 22 i 7 trójek. Porozmawiajmy @polskieradio.pl i trójkowy Facebook czekają na państwa opowieści o analogowych sposobach spędzania czasu, nie tylko w wakacje, a teraz Beatlesi.

0: porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Ja, rocznik 81, jeszcze trochę pamiętam klucze na szyi i świat bez internetu, pisze pani Marta na nasz adres mailowy. Mapy papierowe i przewijanie kaset ołówkiem. Nie ukrywam, że jestem ogromną fanką gier komputerowych, ale w dorosłym życiu zakochałam się we wspaniałym hobby, modelarstwie kartonowym, trochę obecnie zapomnianym. Wspaniałe zajęcie dla tych, co mają ciągły szum w głowie i potrzebują się wyciszyć, pisze pani Marta, a pan Wojciech z Grudziądza też ma swoje analogowe sposoby na wyciszenie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią serdecznie.
1: Słuchamy. No,
2: rocznik 1977 i wciąż pamiętam tylko i wyłącznie analog. Całe swoje niemal dorosłe życie spędzam na jachcie. Jacht parkuję w Iławie. Wyciągam go tylko z wody, jak jezioro, jeziorak jest skute lodem. A tak cały czas jako stary, zardzewiały smok analog spędzam czas właśnie pod żaglami. Piękna, fantastyczna
1: sprawa. Czy już pan do nas dzwoni z pokładu?
2: Oj, w tej chwili akurat nie, ale jestem w tej chwili w drodze na pokład.
1: Ach, to życzymy pomyślnych wiatrów i wspaniałego lata na wodzie. Pan Paweł z Torunia też na wodzie? Czy gdzie indziej planuje wakacje?
3: Nie,
1: dzień dobry.
3: Zupełnie inaczej. Ja bardzo lubię góry, ale lubię góry z siodełka rowerowego, a w dobie obecnej mody na rowery elektryczne ja jestem tradycjonalistą i tylko i wyłącznie rower analogowy. Właśnie też jestem świeżo po powrocie z gór.
1: I papierowa mapa, czy jednak telefon przyczepiony w statywie do roweru?
3: Na rowerze nie używam w ogóle map. Nie jestem również jakimś tam zwolennikiem wszelkiego rodzaju matematyki na rowerze, bardziej tak właśnie tradycyjnie jak kiedyś.
1: Lubi się pan zgubić?
3: Ale jadąc samochodem staram się, bo akurat teraz bardzo żałuję, jechałem przez Szwajcarię, nie miałem mapy papierowej przy sobie, bardzo nieswojo się czułem, ponieważ w wysokich górach nawigacja bardzo często jest mało precyzyjna. I

0: i ponieważ jestem z wykształcenia również geografem, cała w domu jest cała szuflada i z każdego wyjazdu zawsze przywożę mapę, jakąkolwiek.
1: I podziela pan zdanie naszej słuchaczki, która narzekała na jakość obecnych map miejskich zwłaszcza? Czy nie jest tak źle?
0: Wie pani co, to zależy, tak? To zależy, kto taką mapę produkuje, do jakich celów i gdzie. W maju, na przełomie kwietnia i maja przyjechałem z Włoch, byłem na Wyspach Liparyjskich i były piękne, turystyczne mapy poszczególnych małych wysepek. Można było powiedzieć, że to były po prostu dzieła sztuki.
1: Więc takie właśnie do zawieszenia na ścianie z odręcznymi notatkami lub bez. Dziękujemy panie Pawle i słuchamy pana Marka z Bogu Chwały. Analogowe sposoby rozrywki. Jak u pana wyglądają? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Od 40 lat jeżdżę na rozkocze, chociaż powinienem jeździć z mojej miejscowości w Bieszczady. Ale
1: Roztocze jest wspaniałe.
2: Kupiłem sobie tam domek. Odkryłem w miejscowości Susiec miejskie centrum kultury, bo to nie jest miasto. I tam jest gazetka Urocze Roztocze, które w środku ma mapę. I mimo tego, że tam już od tych 40 lat prawie jeżdżę, odkryłem miejsca, których nigdy nie widziałem. Dzięki tym właśnie mapom, które są tam w tym, w tej gazetce. No.
1: Czyli polecamy prasę lokalną.
2: To jest taka prasa, która tam reklamuje różne atrakcje w całej Zamojszczyźnie, w całym Biłgoraju, no we wszystkich okolicach, ale można odkryć miejsca, których się przez 40 lat nie odkryło, no.
1: Urocze Roztocze zachwalał pan Marek. Państwo się rozdyskutowali na temat map. Ja też wspominałam, że powiemy trochę o młodych analogowcach, czyli tej grupie wyłaniającej się z najmłodszego pokolenia naszych dzieci bardzo często, które nie znają innego świata niż ten zamknięty w smartfonie. Olga Drenda dotarła do takich bohaterów i oto, co jej powiedzieli.
3: Dwójka moich rozmówców, no to jest dwóch dwudziestokilkulatków. Oni obaj są bardzo ciekawi ze względu na właśnie wyzwania, które podejmują, czyli przede wszystkim to, że Bartek na przykład jest takim trochę inicjatorem, kaowcem, ponieważ on był zawsze miłośnikiem map, to zaprasza swoich znajomych, którzy na przykład nigdy papierowej mapy nie czytali, bo są takiego pokolenia, które po prostu już zawsze miało Google Maps i to była opcja defaultowa dla nich, żeby wybrać się na wycieczkę starym samochodem, zatankować go do pełna i pojechać, gdzie oczy poniosą. I wiąże się to z tym, że mają tylko jeden awaryjny telefon na wypadek jakiejś sytuacji niebezpiecznej, który jest głęboko schowany i po prostu nie używają go na co dzień, ale po prostu rozdzielają te narzędzia, które są w tym szwajcarskim scyzoryku, jakim jest smartfon, na osobne urządzenia. Czyli zdjęcia robi się aparatem, muzyki słucha się z radia czy magnetofonu samochodowego, mapa jest papierowa, a jeśli trzeba sobie jakoś pomóc, no to trzeba też, tu jest najtrudniejsze wyzwanie, jak powiedział mi Bartek, że trzeba zapytać się o drogę, czy na przykład uzyskać od kogoś informacje. Okazuje się, że także ludzie, którzy nigdy w życiu nie chodzili na przełaj, czy nie poruszali się jakoś na orientację, nie jeździli bez celu, nie mówiąc już właśnie o korzystaniu z papierowej mapy, okazuje się, że dość szybko się tego uczą, prawdopodobnie też tutaj wesoła komitywa w samochodzie bardzo tej sytuacji sprzyja, no i są to takie zbiorowe wycieczki, na które przyjeżdżają też inni zaciekawieni tym doświadczeniem, no i okazuje się, że jest to faktycznie wciągające, tam Bartek mówi, że te wycieczki, czego nikt się nie spodziewał, mają taki walor uzdrowiskowy, dlatego że po prostu ludzie odkrywają nowe rzeczy, które lubią, które ich zainteresowały, które wcześniej no, po prostu nie przychodziły im do głowy, bo nie mieli okazji, żeby je poznać.
4: A może kompromis?
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszy temat, pisze na naszym Facebooku pan Janusz. Przeładowanie treściami przez strony www i aplikacje jest dzisiaj chyba największym problemem, a ja wszystkim polecam spotkania z bliskimi bez telefonu. Pan Mariusz z okolicy Bydgoszczy odkłada telefon, spędzając czas z bliskimi. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Słyszymy się dobrze.

0: Proszę mówić.
1: Mariusz z tej strony, okolice Bydgoszczy, rocznik 77. No, z moich wspomnień to pamiętam właśnie za dzieciaka, czy potem jeszcze nastolatka się jeździło na prawie cały miesiąc wakacji w Bory Tucholskie między Tuchola albo Czerskim, dokładnie to jest Lekpont. I tak się spędzało czas albo pod namiotami, albo w starych stodołach się spało. Jakieś różne tam zabawy, wiadomo, podchody, zbieranie jagód, tam różnego rodzaju tam zabawy. Oprócz tego tak samo czy książka, ale do czego, no i też chciałem powiedzieć, że to, co wtedy robiłem, tak samo teraz na przykład biorę swoją żonę, bo nie mam daleko zbyt Bydgoszczy właśnie w to miejsce. Jedziemy sobie tam, bo tam można wynająć też kajaki, dużo atrakcji jest. Można sobie kanałem Brdy albo ten strugą czerską kajakiem popływać. Także naprawdę bardzo polecam Bory Tucholskie i też jakby niektórzy wyjeżdżają za granicę na wakacje, jakby wyłączają te telefony, że całkowicie się jakby rozłączają ze światem i tak też jakby zaczerpują, powiedzmy, tego analogowego życia.
0: W tym sensie roaming tak łatwo dostępny i już niedrogi w Unii Europejskiej nas oduczył tego wyłączania telefonów, przynajmniej w wakacje. Może trochę szkoda, czy panu Grzegorzowi Złomianek się udaje wyłączyć telefon na urlopie?
2: Oj, udaje się, ale a propos analogowego spędzania czasu, no ja od już wielu lat ten mój czas spędzam po prostu z moim psem. Jeździmy razem na obozy szkoleniowe, ponieważ trenuję z nim taką dyscyplinę, która się kiedyś nazywa IPO, teraz IGP, czyli tam pies musi się wykazać i pracą śladową, i pracą węchową, śladową, czyli tą węchową, i posłuszeństwem, ale też obroną, czyli pracą z pozorantem. No to po prostu w ten sposób spędzamy ten czas i nie ukrywam, że czasami właśnie albo telefon, albo aparat fotograficzny jest mi potrzebny, żeby uwiecznić po prostu chwile wspaniałe, kiedy rzeczywiście, no ja jestem pełen zachwytu nad pracą mojego psa i chcę to choćby pokazać mojej żonie, która potem w domu może to sobie obejrzeć. Ale to tylko do tego w tym momencie telefon mi jest potrzebny.
0: Młodzi analogowcy namawiają, żeby korzystać z takiego aparatu fotograficznego, który nie jest w telefonie, bo to i zdjęcia bywają lepsze i nie ma tej pokusy, żeby w telefonie siedzieć cały czas. Pan Piotr z Płocka, z czym do nas dzwoni? Z jakim analogowym sposobem spędzania wolnego czasu? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja mam 36 lat, więc żyję na przełomie tego czasu analogowo-cyfrowego, ale taką moją ulubioną analogową rozrywką jest czytanie książek, bo próbowałem e-booków, one mi tak średnio podchodzą. Audiobooki w ogóle mi nie pasują, nie potrafię się skupić, natomiast jak usiądę w ciszy z książką, to czuję zapach strony i to jest dla mnie...
0: Robi pan notatki na marginesach?
3: Nie. Chyba, że to była książka taka, która była mi potrzebna do szkoły albo do pracy, no to wtedy sobie robiłem zakładki. A w takich książkach, które czytam tak sobie, żeby miło spędzić czas, to nie. Po prostu przeczytam i mniej więcej pamiętam większość rzeczy. Tak więc dziękuję, pozdrawiam.
0: I my dziękujemy i czekamy na kolejne głosy o analogowych rozrywkach, analogowych sposobach spędzania czasu wolnego w wakacje i nie tylko. 22,7 trójek, porozmawiajmy małpopolskieradio.pl i trójkowy Facebook czekają na państwa.

0: ever do.
1: Kto jest za? Kto jest przeciw?
2: Dzisiaj chyba wszyscy jesteśmy za spędzaniem czasu wolnego analogowo. Pan Piotr z Wielunia dodzwonił się do nas i opowie nam, jak on to robi. Dzień dobry.
3: A, dzień dobry. Ja przed wyjazdem na jakiś wypoczynek kupuję przewodnik po prostu. Przewodnik papierowy w księgarni czy przez internet. Przygotowuję się, co mogę zobaczyć, co mogę zwiedzić. Ale co chciałem powiedzieć, będąc już na miejscu, często, szczególnie za granicą, te miejsca czy miasta mają swoje mapy. Przeważnie one są darmowe, one może są dostępne na dworcach czy w jakichś centrach informacji turystycznej, gdzie są informacje o jakichś lokalnych atrakcjach, gdzie przewodnik tego nie znajdziemy, o lokalnych imprezach i też taki...
2: Takich czasem nawet z ostatniej chwili, które nie miały szansy się znaleźć w przewodniku.
3: I też... Polecam to może naszym włodarzom naszych miast, bo tego właśnie brakuje. Tutaj jeżeli gdzieś jedziemy do polskiego miasta zwiedzać, no ciężko zdobyć taką mapę typową danego miasta, gdzie można na bieżąco dowiedzieć się o takich miejscowych atrakcjach.
2: No czasem one są, ale ukryte za QR-kodem, czyli znowu trzeba je skanować i oglądać
3: dokładnie
2: w telefonie.
3: Tak.
2: Ja, panie Piotrze, bardzo empatyzuję. Ja też kupuję przed każdą wyprawą przewodnik papierowy, bo też badania psychologów dowodzą, że samo przygotowywanie się do tego urlopu, myślenie o nim, na przykład podczas czytania takiego przewodnika przed wyjazdem, już sprawia, że odpoczywamy. A jak odpoczywa pan Marek z Prudnika Śląskiego? Dzień dobry.
4: Dzień dobry, pani redaktor. Pani redaktor, no pan Piotr mnie tutaj uprzedził z tymi wypowiedziami, no praktycznie wyjął mi to wszystko z ust.
2: Czyli też pan kupuje przewodniki.
4: Ja często jeżdżę do Czech i oczywiście pierwszym wyjściem to jest wejście do informacji turystycznej. No i tam właśnie przewodnik z mapą, co możemy w danym rejonie zobaczyć. Kupuję książki stare nawet przez internet, bo ktoś sprzedaje na przykład taki przewodnik z 57 roku o Sudetach, ja jestem z Sudet.
2: Nie martwi się pan, że jest przeterminowany i nie aktualne?
4: No wie pani co, no tamte góry się już inne nie wypiętrzyły, ani te poprzednie się nie schowały. Także to, ale ja jestem w ogóle, tutaj z panem redaktorem właśnie przed chwilą mówiłem, no ja jestem kompletnie analogowy, dzwonię z analogowego telefonu, mam
2: to
4: 5 analogowych
2: rzadkość.
4: Samochodów, 5 analogowych samochodów, w którym jest 200 analogowych map. I jak jadę tymi swoimi zabytkami gdzieś na wycieczkę z żoną, to oczywiście ta stara mapa, która jest dla mnie takim źródłem światła, że tak powiem.
2: A podejrzewam, że pan też budzi zainteresowanie, co jest wstępem do pięknych znajomości.
4: To na pewno, to na takich imprezach, w których się spotykamy z ludźmi, zresztą każdy podchodzi.

0: chodzi do takiego samochodu i chciałby porozmawiać, więc chętnie taki miłośnik, tak jak ja, starych samochodów, ma słuchacza, że tak powiem. Ale oprócz samochodów, panie redaktor, no oczywiście analogowe aparaty fonograficzne, analogowe zegarki, wszystko co analogowe, i jak jedziemy nawet z żoną normalnym samochodem na wycieczkę, gdzie żona jest już obeznana z internetem i z nawigacjami, ja zawsze w mapie sprawdzam, jak to mniej więcej ta trasa ma wyglądać, żeby ta nawigacja nie poprowadziła mnie 50 km dookoła, co możemy zrobić dużo prościej, więc ja zawsze takie sprawy kontroluję. Niestety moje dzieci nie poszły w moją stronę, pani redaktor.
1: A może jeszcze życiowa. Pójdą, może jeszcze pójdą.
0: Nie zwłaszcza, pójdą, że, porażka życiowa.
1: Zwłaszcza, że pozdrawiamy pana i pańskie dzieci. Zwłaszcza, że korzystanie z map dostępnych w telefonie, oprócz tego, że no pozwala często dotrzeć w jakieś miejsce szybko i prawie bez pudła, to też zabiera nam dużo radości odkrywania i gubienia się oraz zwalnia z nas z pytania o drogę, a to jest przecież też znakomita okazja, żeby kogoś poznać i czegoś się dowiedzieć. Prawda, panie Zbigniewie? Pan Zbigniew z Gdańska dodzwonił się do nas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Droga jest nieodzownym elementem odpoczynku. Trzeba jakąś tam trasę pokonać. Ja zanim opowiem o swoim sposobie, chciałem się podzielić takim ogólnym spostrzeżeniem, które poczyniłem. Mianowicie podczas jednych z wyjazdów w taką głuszę suwalską przyjechali ludzie z miasta z radiem, z jakimś nagłośnieniem i wtedy postawiłem sobie takie pytanie, po co z hałasu przywozić hałas do miejsca, gdzie od tego hałasu można, od którego hałasu można odpocząć, i tak samo ma się to do kwestii online, offline i tak dalej. To takie ogólne spostrzeżenie. Teraz jeśli chodzi o mój sposób, jak ja spędzam czas, to mi do odpoczynku potrzebna jest tylko żona, książka i jakaś zmiana miejsca. Reszta sama się ułoży. I chciałem jeszcze tylko powiedzieć jedną rzecz. Namiętnie oglądam youtuberów, którzy podróżują gdzieś tam po świecie. I pamiętam jak dziś wypowiedź jednego z naszych tutaj takich podróżników, który cały czas siedzi w zasadzie za granicą i przyjechał po 3 czy 4 latach pierwszy raz do Polski i po kilku dniach powiedział, że najpiękniejsze lato na świecie jest w Polsce.
1: Takiego lata życzymy panu, panie Zbigniewie, i wszystkim państwu, którzy nas dzisiaj słuchają i którzy do nas dzwonią. Tak jak pan Kamil z Gdyni. W Gdyni też piękne lato się szykuje pewnie, co?
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. W Gdyni lato jest w tym roku wyjątkowo przepiękne. Ja sobie chciałem opowiedzieć o tym. Ja mam 27 lat i chciałem powiedzieć, że w moim pokoleniu telefony są straszną zmorą. Zauważyłem, że kiedy spotykam się ze znajomymi, to bardzo często jest tak, że wszyscy siedzą z nosem w telefonach, zamiast siedzieć ze sobą i rozmawiać. A chciałem również powiedzieć o tym, że najlepsze wspomnienia z moich wakacji, w ogóle najlepsze wspomnienia, do jakich potrafię sięgnąć, to są te, w których tego telefonu nie było. Kiedy na przykład wyjeżdżałem w podróż i korzystałem właśnie z mapy, kiedy potrafiłem patrzeć tylko w jakiś... Brakuje mi słowa, przepraszam.
1: Choćby przez okno pociągu.
3: Chociażby tak, albo poczytać jakieś analogowe wersje, jakichś przewodników. I kiedy potrafiłem wyjechać i nie patrzeć w ten telefon przez kilka dni, przez tydzień i wtedy zawsze czułem się zrelaksowany, czułem się najlepiej i polecam tak.
1: A wie pan co, panie Kamilu, to jest dalej możliwe. To jest dalej w zasięgu ręki. Wystarczy ten telefon odłożyć. Życzę panu tego i pięknego lata, wspaniałych wakacji w Gdyni i nie tylko. I raz jeszcze na koniec Olga Drenda, autorka tekstu Jak żyć offline w najnowszym tygodniku powszechnym, którą zapytałam o jej sposoby na spędzanie czasu analogowo.
4: U mnie też większość to są przyzwyczajenia, których ja nigdy nie porzuciłam, bo na przykład ja bardzo dużo rzeczy piszę ręcznie i dopiero potem je czytuję albo je mówię do mikrofonu w komputerze. Sporo takich nawyków u mnie faktycznie też jest, dużo rzeczy sobie naprawiam, wielu rzeczy jakoś używam ponownie, staram się też polegać na swojej orientacji w terenie, bo zauważyłam, że niestety też ten wpływ GPS-u na wycieczki niekoniecznie zawsze jest chwalebny, bo po prostu pomaga szybciej dotrzeć do celu, ale po prostu uniemożliwia odkrycie czegokolwiek, więc staram się też chodzić gdzieś czy jeździć.

0: z planu, co przez długi czas robiłam. Natomiast myślę, że najprościej jest właśnie zastanowić się, jak wiele rzeczy, jak wiele funkcji o raczej mieści się w jednym smartfonie i co możemy delegować do zewnątrz. Czyli zamiast robić sobie, powiedzmy, notatki na telefonie, próbować sobie pisać czy rysować coś ręcznie właśnie. Zamiast scrollować w wolnej chwili, spróbować sobie narysować coś głupiego. Po prostu spróbować podzielić między różne pola, między różne narzędzia tę swoją uwagę. Jeżeli ktoś ma aparat, to nie musi być duży aparat. No wiem, że stare cyfrówki teraz są drogie, ale może ktoś ma jeszcze w domu.
1: Czy tu się zgadzamy?
2: Może ktoś ma jeszcze w domu i robi zdjęcia aparatem, który nie jest zamknięty w telefonie. 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa głosy. My też na antenie Trójki nieustannie namawiamy Państwa nie tylko do słuchania radia, które też jest wspaniałą analogową rozrywką, ale też do słuchania muzyki z fizycznych nośników, zwłaszcza z płyt winylowych. Koledzy i koleżanki z redakcji muzycznej namawiają do tego nieustannie, ale też zapraszamy Państwa na koncerty w całej Polsce, których nie brak. Ale również w studiu Agnieszki Osieckiej, naszym własnym, w którym w najbliższą niedzielę ostatni w sezonie przedwakacyjnym koncert, duet Blauka zagra dla Państwa i mamy do rozdania bilety na to wyjątkowe wydarzenie. 22 i 7 trójek to jest telefon, pod którym można o takie bilety poprosić, ale jeszcze przez chwilę słuchamy tych, którzy wybrali ten numer, żeby nam opowiedzieć o swoich analogowych sposobach spędzania czasu. Pan Jacek z Warszawy na przykład. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Najbardziej analogowy sposób spędzenia czasu to jest po prostu pleżeć. Bez telefonu oczywiście.
2: Na trawie, na plaży, na kocu? Jak pan lubi najbardziej?
3: Absolutnie żadna plaża. W tym roku jestem zachwycony, że nie muszę jechać na morze z dziećmi po raz pierwszy od 10 lat. Nienawidzę tego. To jest po prostu dramat jakiś. Gorąco, niedobrze.
2: To gdzie pan leży? W ogrodzie? Och, nie dowiemy się. Nie dowiemy się. Czy dowiemy się jednak, gdzie pan Jacek leży?
3: Mówię, że w cieniu. Najchętniej w cieniu, ale generalnie góry. Chodzenie po górach, te dzieciaki, mapa ma być zawsze papierowa, telefon to niespecjalnie. TikToki mnie nie powalają, nic tam nie ma, nie rozumiem w ogóle fenomenu scrollowania i treningu na palcu. Jak jedziemy gdzieś w trasę, najczęściej cisnę, żeby odkładali telefony i patrzyli przed okno i poznawali kraj, przez który się przesuwamy. No i woda. Woda, jeziora. Zdecydowanie jeziora.
2: A pani Ewelina Schrzanowa też team woda i jeziora, czy team góry, czy jeszcze
4: bardziej
2: inne?
4: Woda, bardziej woda.
2: Woda. To tak jak ja.
4: Wodę oczywiście, tak. Moja ciekawostka, tak akurat mi się nasunęło, to taki krótki temat dotyczący muzyki, a generalnie festiwali, no bo teraz mamy taki gorący czas festiwalowy właśnie i jak się wybieramy z mężem, no to tak mi się właśnie przypomniało, że on często albo wręcz zawsze korzysta z takiej wydrukowanej wcześniej karteczki z rozpiskami, gdzie kto występuje na jakiej scenie, jest to wszystko starannie podkreślone różnymi kolorami, bo wiadomo, że to trzeba taką logistykę obrać, jeśli chodzi o przemieszczanie się. Dlatego ta kartka jest często taka już zniszczona, bo wyciągana z kieszeni po raz kolejny, ale ona się zawsze sprawdza, bo zawsze jest na miejscu, nic się nie zatnie, nie potrzeba internetu, a kartka jeszcze z nami długo bywa po festiwalu, na którą się tak sentymentem patrzy i po prostu wspomina, bo te kolory sygnalizują, co jest w pierwszej kolejności do zobaczenia i co jest takim super.
2: A na jakiś festiwal się w te wakacje pani wybiera?
4: No, off, bardzo, bardzo tutaj liczymy na
2: też
4: na
2: tam off. Będziemy. Bardzo dziękuję pani Ewelino, życzymy pięknego lata, pięknych wakacji i słuchamy pana Jarosława z Wrocławia. Dzień dobry. Też muzyczne, analogowe porady, czy nie muzyczne, czy turystyczne?
5: Różne, do muzycznych na końcu, bo to o tym teraz państwo powiedzieli. Ja moim sposobem jest żeglarstwo morskie i oceaniczne. Wbrew pozorom można znaleźć również tańsze opcje, gdzie człowiek jak przebywa kilka dni, jest poza zasięgiem, musi polegać na mapach.
2: A jest pan sternikiem, czy raczej balastem?
5: Sternikiem.
2: Ach, zazdroszczę. Ja jednak z

0: zwykle tylko balastem. Proszę bardzo mówić polecam. Jeszcze o tym wspaniałym sporcie.
1: To jest sposób bardzo skuteczny również na pasażerów, bo nie ma wtedy obiektywnej możliwości.

0: sposób. Trzecia rzecz, no jako że jestem rocznik 7-2, no to zjeździłem całą Europę z atlasem książkowym ADAC samochodem, więc jakby to bardzo pomaga w poznawaniu i no w rozwoju również, ale ostatnia rzecz, ja bym do końca nie negował jednak tych nowych technologii, ja po prostu uważam, że trzeba znaleźć balans, oczywiście sprawdzać wszystko, ale nie zupełna negacja, ale również można sobie pomagać z tym, że trzeba zachowywać umiar i zdrowy rozsądek.
1: Z całą pewnością i my też do tego zachęcamy. Trzeba pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa warto jednak ten telefon, byle dobrze schowany i zagrzebany w bagażu, ze sobą mieć. I pan Ksawery z Zimina dodzwonił się do nas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu. Pozdrawiam redakcję. Jeżeli chodzi o telefony, bądź też o analogowe pomoce w podróżach, no to gdziekolwiek bym nie jechał, preferuję rury, ale jeziora, las, również jak najbardziej. Mapa musi być papierowa. Przez kilkadziesiąt lat, jeżdżąc po całej Polsce, korzystałem również z atlasów samochodowych. No ostatnio dzięki nowszym technologiom korzystam z mapy Google. Także ten telefon się przydaje, zwłaszcza dojazd do mniejszych miejscowości, no to na atlasie, na mapie samochodowej nie zawsze to tak przedstawione jak w tych nowoczesnych urządzeniach. Dodatkowo sam przekonałem, że jednak ten telefon może spełniać bardzo fajną rolę. W zeszłym roku przeszedłem główny szlak beskidzki. Nie posługiwałem się telefonem w czasie samego marszu, ale było tyle sytuacji, tyle miejsc fantastycznych, że dzięki telefonowi mogłem podzielić się z innymi, z rodziną, z przyjaciółmi, właśnie widokami, czy jakimiś spotkanymi, oceniami, budowlami, bo natychmiast telefonem mogłem zrobić zdjęcie. Aparatem takim normalnym też robiłem, ale...
1: Dziękujemy panie Januszu i życzymy kolejnych wspaniałych górskich wypraw tego lata. I na koniec pan Janusz z Lublina jest z nami. Dzień dobry.
3: Jasne, dzień dobry. Kocham analogowe nośniki i tak moja rada, gdyby ktoś chciał przekazać potomności, jakieś wiadomości od siebie, to najlepiej na analogowym nośniku, a z nich najtrwalszy jest napis w jaskini, więc jeżeli mamy jaskinię swoją własną i chcemy zostawić coś potomnym, to za milion lat również ktoś to odczyta. No, dziękuję,
1: byle nie w parku narodowym ani rezerwacie. Bardzo dziękuję za te wszystkie wspaniałe porady, których dzisiaj państwo nam udzielali. Mam nadzieję, że będą inspirujące. Dla mnie na pewno, bo no, my tutaj dzisiaj właśnie w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. Zaczynamy wakacyjną przerwę. Usłyszymy się z państwem dopiero we wrześniu. Anna Kowalczyk, Hanna Dołęgowska, Elżbieta Malinowska i Piotr Łodej. My żegnamy się dziś i w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Wspaniałego lata państwu.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
2: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
1: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Radom.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 czerwca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Premierka Ukrainy podziękowała Polakom. W Gdańsku rozpoczęła się konferencja o odbudowie Ukrainy. Kondolencje i oferty pomocy płyną do Wenezueli po dwóch potężnych trzęsieniach ziemi. Fala upałów jest już nieunikniona, potwierdzają to wszystkie prognozy IMGW. Razem pokonamy każde zło, zapewniał podczas otwarcia konferencji o odbudowie Ukrainy premier Donald Tusk. To międzynarodowe, cykliczne wydarzenie na wysokim szczeblu, które w tym roku odbywa się w Gdańsku. Polska chce na nim podpisać około 200 umów dotyczących Ukrainy. Szef polskiego rządu zaapelował do uczestników konferencji o jedność i współpracę, bo to kluczowe do odbudowy.

0: budowy Ukrainy.
1: Wzywam was też wszystkich do pomocy w tym wielkim dziele, aby ludzie dobrej woli w Ukrainie, w Polsce, w Europie i na świecie znowu odnaleźli się w tych trudnych czasach, znowu byli razem. Jeśli będziemy razem, mądrze i z otwartym sercem, pokonamy każde zło i odbudujemy to, co źli ludzie niszczą.
0: Premierka Ukrainy Julia Swirydenko podziękowała wszystkim, którzy wspierają Ukrainę. Mówiła, że to już piąta taka konferencja i piąty rok ukraińskiej walki o wolność i europejskie wartości. A najbardziej chciałabym podziękować Polakom. Drodzy Polacy, dziękuję za waszą pomoc, kiedy była ona najbardziej potrzebna i dziękuję za waszą rolę w budowaniu wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej. W Ukrainie mamy tradycję, która nazywa się Toloka. Ludzie gromadzą się, aby wspólnie odbudować dom, który został zniszczony. Właśnie w ten sposób podchodzimy do odbudowy naszego kraju. Konferencja potrwa 2 dni. Do Gdańska przyjechało ponad 100 zagranicznych delegacji. Jest też kilka tysięcy przedstawicieli biznesu, sektora bankowego, firm ubezpieczeniowych, izb gospodarczych i biur doradczych. Przygotowania do szczytu NATO i omówienie sytuacji bezpieczeństwa w regionie to najważniejsze zagadnienia, jakie zostaną omówione w trakcie spotkania ministrów obrony Grupy Wyszehradzkiej. Państwa formatu V4 spotykają się przed zaplanowanym na 7 lipca szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze.
2: To pierwsze takie spotkanie od wielu lat. Za czasów rządów Viktora Orbana działalność Grupy Wyszehradzkiej była mocno ograniczona. Politycy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier nie spotykali się ze sobą w tym formacie, nie prowadzili wspólnych konsultacji przed ważnymi wydarzeniami, a głównym powodem było blokowanie przez Węgry wypłaty dla Polski 2 miliardów euro za pomoc Ukrainie w pierwszej fazie wojny. Teraz, jak mówił przed obradami wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, rozpoczyna się nowy rozdział dla V4.
3: Dzisiaj nie ma Orbana, jest nowe otwarcie. Głównym tematem będzie wspólne stanowisko na zbliżający się szczyt NATO. Dla nas ważnym, bardzo ważnym tematem jest rozbudowa rurociągów na wschód od Niemiec zachodnich do Niemiec wschodnich, przez Polskę do państw bałtyckich, na południe do naszych sąsiadów.
2: Grupa Wyszehradzka stawia na wspólne zakupy zbrojeniowe, wspólne ćwiczenia i regionalne wzmacnianie odporności. Z Budapesztu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Do Wenezueli płyną deklaracje pomocy i kondolencje z całego świata. Kraj nawiedziły potężne trzęsienia ziemi. Na razie władze tego kraju potwierdziły śmierć 32 osób. Około 700 osób jest rannych. Amerykańska służba geologiczna przewiduje jednak, że ofiar będzie znacznie więcej.
4: Dwa potężne trzęsienia ziemi nastąpiły w odstępie 39 sekund. Pojawiły się też silne wstrząsy wtórne.
5: Są niestety te wstrząsy wtórne i to jest straszne w tej sytuacji, gdyż konstrukcje budynków są naruszone, a wstrząsy wtórne jeszcze dopełniają tego zniszczenia.
4: Tłumaczy geolog profesor Jerzy Żaba. Minister spraw wewnętrznych Wenezueli powiedział, że trzęsienie ziemi było odczuwalne w kilku regionach kraju. Ludzie uciekali z kołyszących się budynków. Wiele zawaliło się w Caracas, nie było prądu. Cały czas trwają działania służb ratowniczych. Sytuacja jest bardzo poważna, jest bardzo trudna, ponieważ brakuje niezbędnego sprzętu i ludzi do pomocy. Ktoś musi nam pomóc, narzekają ratownicy. Pomoc zaoferowało wiele państw, w tym Stany Zjednoczone. W kraju obowiązuje stan wyjątkowy. Agata Król, Polskie Radio.
0: Niemal cała Polska objęta jest ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Lokalnie temperatura może dziś wzrosnąć do 34 stopni. Apogeum upałów będzie w niedzielę i poniedziałek. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek mówi, że fala upałów jest już nieunikniona. Potwierdzają ją wszystkie prognozy.
6: Prognozy synoptyczne i modele numeryczne na tą chwilę są zgodne, że te temperatury, z którymi aktualnie, które aktualnie widać, będą nam towarzyszyć.
0: Niewykluczone, że w weekend padnie rekord w historii pomiarów. Ostatni padł w miejscowości na Opolszczyźnie w lipcu 1921 roku. Termometry pokazały wtedy 42 stopnia.
7: Klimat.
0: Ponad 60% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do 16 prognozowane są zielone godziny, podczas których warto wykorzystać nadmiar energii z OZE. W lasach mamy zagrożenie pożarowe, pogłębia się też susza hydrologiczna. Na mapie IMGW 32 ostrzeżenia. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czwartkowe popołudnie słoneczne, na północnym wschodzie miejscami pochmurno, ale bez opadów, 21 stopni nad Bałtykiem, tam dziś najchłodniej, poza tym od 31 do 33 stopni.
9: Autopromocja. Off Control wyjątkowo opuszcza studio i melduje się w Poznaniu prosto na festiwalu.

0: Festiwalu Dark Decay. Trzy noce, trzy dni mroku i dźwięki, które najlepiej odnajdują się przy zgaszonym świetle. A wśród gości William Lennox z legendarnej grupy Days of Sorrow. Off Control, wydanie festiwalowe już dziś po 22. Do usłyszenia, Mateusz Tomaszuk.
1: A w tym tygodniu Trójka nadaje także z festiwalu Malta i Zew się budzi.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
15: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99. Oferta 26-27 czerwca. A ser w plastrach Serenada 135 gramów, różne rodzaje. Drugie opakowanie 50% taniej. Oferta od 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
16: A na naszym zegarze już prawie 9 minut po południu.
17: Muzyczna poczta UKF.
16: Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa jakże słonecznie.

Do 14 w Trójce najważniejsze są te piosenki, które Państwo zamówią w muzycznej poczcie UKF. Na zachętę dziś Walking on Sunshine i Katrina and the Waves. Tak, jest gorąco, najgorzej będzie w weekend. Proszę dbać o siebie, w miarę możliwości unikać słońca, pić dużo wody. Wody, nie słodkich napojów. Ja wiem, że to są banały, ale trzeba je ciągle powtarzać, jak się okazuje. UKF@polskieradio.pl. Państwa listy i Państwa zamówienia telefoniczne 22 i 7 trójek. Czekamy na propozycje. Pan Marcin napisał do nas tak. Dzisiaj urodziny obchodzi najlepsza Natalka na świecie. Poproszę o Natalię w Brooklinie dla mojej Natalki z Lipowej.

Paul McCartney, Come Inside. Bo dziś Global Beatles Day w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, no są szczęśliwcy, którzy już sobie zarezerwowali miejsce na to spotkanie. Po 19:00 atrakcje dla fanów Beatlesów przeróżne. Oczywiście spotkanie poprowadzi Piotr Metz w Trójce przy Myśliwieckiej 357. A to Państwa propozycje do muzycznej poczty UKF 22,7 trójek, a także UKF małpa polskieradio.pl. Wiedziałem, że skoro była wzmianka o słońcu także w piosence, to pojawią się i takie propozycje z drugiej strony. Od pani Moniki prośba o odrobinę deszczu z Madonną. Rain.

Madonna, Rain, w muzycznej poczcie UKF w Trójce. Państwa listów coraz więcej, ukf@polskieradio.pl. Są także zamówienia telefoniczne, ale wszystko spokojnie ułożymy po kolei. Stała słuchaczka Justyna pisze tak. Wszyscy tak narzekają na temperaturę, a przecież mamy lato, korzystajmy. Proszę tradycyjnie o piosenkę Taco Hemingwaya, ale tym razem w duecie z Dawidem Podsiadło. Całe lata.

0: Pil, dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
1: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie.
0: Mam chłopaka, co chodzi.

0: Tak o Hemingway, Dawid Podsiadło. Całe lata. Tak brzmi muzyczna poczta UKF w Trójce. Już minęła 12:30.
1: Fajny film.
0: A to najwyższy czas na spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim.
2: To bez wątpienia jedna z najważniejszych polskich premier tego roku. Dlatego jeśli ktoś jeszcze nie zdążył zobaczyć Ojczyzny, nie powinien z tym zwlekać. Na szczęście po tej światowej premierze na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes nie musieliśmy długo czekać, by film pojawił się w repertuarze naszych kin. Tak jest już od kilku dni. A jeśli mowa o Cannes, to trzeba przypomnieć, że film miał tam świetne recenzje, a jego autor Paweł Pawlikowski otrzymał Złotą Palmę za reżyserię. Ojczyzna w symboliczny sposób zamknęła czarno-białą trylogię tego twórcy, zapoczątkowaną Idą i kontynuowaną Zimną Wojną. Aktorsko całość spina, myślę, ulubiona aktorka tego reżysera, czyli Joanna Kulik, która podobnie zresztą jak Widzie, tylko tym razem śpiewa na ekranie, ale robi to we właściwy sobie, bardzo żywiołowy sposób. Główne role zagrali w Ojczyźnie znakomici niemieccy aktorzy Sandra Hüller i Hans Zischler, bo to opowieść o pisarzu Tomaszu Mannie i jego córce Erice, przemierzających zmieniającą się powojenną Europę. Paweł Pawlikowski zdecydował, że tym razem nie będzie udzielał wywiadów mediom. Mogę natomiast przytoczyć jego słowa wypowiedziane podczas uroczystej polskiej premiery filmu.
3: Film jest tak krótki, że nie ma co streszczać, więc witam was tu wszystkich. Fajnie, że wszystkie drogi wiodą do Pałacu Kultury prędzej czy później, że tu wylądowaliśmy. Szkoda, że nie ma sali kongresowej jeszcze, bo to by było, by się wszyscy tam zmieścili. Więc co mogę powiedzieć? No, ten film już zaistniał za granicą. Teraz ciekawe, jak będzie, jak tutaj zadziała w Polsce, bo w Polsce oczywiście są różne inne konteksty się dorzucają. Do filmów, więc bardzo mnie to ciekawi. No i dziękuję kolektywnie mojej ekipie, która jest właściwie rodziną, taką drugą rodziną. Trzecią, drugą, pierwszą czasami, bo tylko razem jesteśmy przez 2-3 miesiące i rodzina taka prawdziwa odpada. No i dziękuję wspaniałym aktorom. Miałem niesamowite szczęście, ale też umiejętność dobrego castingu, nie? Bo akurat aktorzy w tym filmie są na każdym poziomie w sam raz, w punkt. Ale głównie aktorzy są po prostu fenomenalni. Hans i Sandra, dla mnie to było wielkie przeżycie, żeby w takim też, no w komforcie pewnym pracować, nie? Że po prostu wiem, że nie muszę ich męczyć, mordować, że po prostu są wielcy i to było. I teraz się to świetnie ogląda na ekranie. Co jeszcze? No może jakieś pytanie, o czym ten film jest? No właściwie jest i o ludzkich sprawach, o rodzinie, i o polityce, o historii. O tym, jak czasami znajdujemy się w momencie, gdzie system, w którym się wychowaliśmy, który działał, nagle już nie działa i jakieś nowe narracje wtargają na ten teren i człowiek musi się opowiedzieć po jakiejś stronie, a żadna ze stron tak do końca nie odpowiada temu, co człowiek czuje i wie. Więc o tym on też jest, ale też jest o ojcu, córce, bracie, miłości, zdradzie i tak dalej, czyli o wszystkim. Czuję, że zrobiliśmy dobry film, no, że da się zrobić... Że szczerze opowiadamy o sytuacji, szczerze i umiejętnie i jakąś tam z całą naszą ekipą, to jest dużo po prostu fachowców i artystów i że udało się określić jakąś sprawę szczerze i to samo w sobie daje nadzieję. A czy jest jakaś w tym filmie ukryta lekcja czy nauka, to nie wiem. To już raczej nie, bo chyba sztuka nie jest do tego. Ale na pewno jest ważne, żeby pokazać coś szczerze, rzetelnie, porządnie i w całej złożoności sytuacji życia.
2: Reżyser i wspomniani wszyscy jego znakomici współpracownicy naprawdę po mistrzowsku wykonali swoją pracę. Z niektórymi z nich spotkamy się zresztą również jutro po 12 w audycji Trójkowo-Filmowo. Nie mam wątpliwości, Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego to świetnie wyreżyserowany i zagrany film, zamknięty też w pięknej, wizualnej formie. I już w naszych kinach.
0: Ryszard Jaźwiński w Trójkowo-Filmowo, jutro na antenie Trójki, a także cykl Fajny Film na stronie trójka polskieradio.pl.

Za 24 minuty godzina 13. Państwa propozycje do muzycznej poczty UKF. List od pana Ryszarda Zelbląga, który proponuje piosenkę zespołu Tears for Fears, Pale Shelter.

Tis for Fears, czyli Kurt Smith, Laurent Olzobal i Pale Shelter w muzycznej poczcie UKF w Trójce. Do 14 czekamy na Państwa prośby. 22 i 7 trójek, a także UKF@polskieradio.pl. Pani Monika.

Monika do nas napisała. Skoro inna pani Monika poprosiła o deszcz, to ja poproszę o śnieg. A propos, wczoraj po raz pierwszy Trójka nadała Last Christmas. Tak, słyszałem. Odważna decyzja redaktora Tomasza Rządy to była, muszę przyznać. 24 czerwca to chyba rekord. No dobrze, ale wracając do listu pani Moniki, śnieg. A może być Snow Patrol?

Snow Patrol, Chasing Cars. Tak brzmi muzyczna poczta UKF w Trójce. Listę od państwa ukf@polskieradio.pl. Ten kolejny to jeden z tych dłuższych, które dotarły do skrzynki. Pan Piotr z Lublina pisze tak. Dzień dobry. Chciałbym poinformować wszystkich fanów rocka gotyckiego, że wszystkie bilety na październikowe koncerty zespołu The Sisters of Mercy we Wrocławiu i w Warszawie zostały już wyprzedane. Na szczęście udało mi się zakupić bilet

0: W Trójce w muzycznej poczcie UKF przed 13 jeszcze jedna piosenka nam się zmieści.
1: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Chciałbym prosić o utwór zespołu Lynyrd Skynyrd Simple Man i dedykować go mojej żonie Joannie. I pozdrowić wszystkich słuchaczy Trójki i całą redakcję.

0: Autopromocja.
1: Listy na M.
2: Na samym początku pragnę Cię, a także Pana Marka gorąco pozdrowić.
3: Mój szef także uważa Was za radio numer jeden.
4: Chodzi o to, że ja uwielbiam Wham i George'a Michaela i bez niego nie mogę żyć.
5: Tydzień temu napisałam do Was, abyście przekazali na antenie pozdrowienia dla Andrzeja z Gdańska. Błagam, nie róbcie już tego.
2: Chcę wszystkich poinformować, że solista zespołu Europe jest tylko mój.
4: Mamy tu upalne lato. Na szczęście spokojne, bez wojny. Tu już się skończyła.
5: Przy okazji chciałabym

0: prosić panią od biologii, aby nie trzymała wiosną jeża w szkolnym akwarium.
1: Kończąc, zasyłam pozdrowienia dla Marka, Pawła i Marii.
2: Więcej w Trójce już od najbliższego poniedziałku między 9 a 12.
3: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 czerwca, minęła 13:00. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Burzliwa sesja Rady Warszawy, a w tle afera w Szpitalu Południowym. Do 164 wzrosła liczba trzęsienia ziemi w Wenezueli. To nie są ostateczne dane. Ukraina już dziś otrzyma pierwszą transzę europejskiej pożyczki. To przeszło 3 miliardy złotych. Warszawscy radni zajmują się nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Chodzi o to, jak doszło do tego, że lekarz bez specjalizacji kierował SOR-em i zarobił za to ponad 1,5 miliona złotych, a także czy funkcjonował w szpitalu salonik VIP dla posłów KO. Przed Pałacem Kultury i Nauki, gdzie odbywa się sesja Rady, jest Klaudia Wróblewska. Powiedz, jak przebiega to posiedzenie.
21: Radni już wysłuchali informacji Rafała Trzaskowskiego dotyczącej nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Jak mówił prezydent, sprawa musi być do końca wyjaśniona.
22: Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, wszystkie osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują.
21: Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą odwołania wiceprezydentów Warszawy i odpowiedzialności tych, którzy według doniesień portalu Zero.pl korzystali z przysługi.

0: przyspieszonej ścieżki przyjęć na SOR w Szpitalu Południowym. Na sesji zaplanowano też absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Za ubiegłoroczny budżet brak absolutorium oznaczałby możliwość zwołania referendum i odwołania władz miasta. Przeciwko absolutorium zagłosują PiS, Konfederacja, a także Lewica.
1: Klaudia Wróblewska, bardzo dziękujemy za relację. Do 164 wzrosła liczba ofiar potężnego podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prawie 1000 osób jest rannych. To nie są dane ostateczne, bo trwa akcja ratunkowa. O pracy strażaków opowiada były rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Rafał Frontczak.
2: Oprócz narzędzi ratowniczych, doświadczenia i wiedzy, a także determinacji ratowników, zawsze pomagają psy, które są szkolone na poszukiwanie wyłącznie osób żywych. Za pomocą sprzętu elektronicznego, geofonów, kamer termowizyjnych strażacy sprawdzają położenie takiej osoby, żeby móc bezpiecznie dokonać dostępu i ewakuować taką osobę.
1: W Wenezueli wystąpiły dwa silne trzęsienia ziemi, jedno zaraz po drugim. Pierwsze miało magnitudę 7,2, drugie 7,5. To najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło ten kraj od przeszło 100 lat. Ukraina już dziś otrzyma pierwszą transzę europejskiej pożyczki. Ogłosiła to na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku szefowa Komisji Europejskiej. To 3 200 000 000 zł. Ursula von der Leyen zapowiedziała też szerszą współpracę przemysłów obronnych Ukrainy i Unii. Dodała, że jej efekt widać już dziś. W Niemczech produkowane są drony zaprojektowane w Ukrainie, a w Danii będzie wkrótce produkowane paliwo do ukraińskich rakiet manewrujących Flamingo. Potrzebujemy ukraińskiej pomysłowości i innowacji oraz europejskiej skali i przemysłowego know-how. To połączenie zapewni nam sukces. Na konferencję nie przyjechał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który odwołał swą wizytę po odebraniu mu orderu Orła Białego. Julia Spyrydenko zastępuje go na czele ukraińskiej delegacji. Odchodzący szef brytyjskiego rządu Keir Starmer pozostanie posłem do następnych wyborów parlamentarnych. Downing Street potwierdziło, że mimo rezygnacji z kierowania rządem i Partią Pracy polityk nie złoży mandatu.
3: Starmer jest posłem z londyńskiego okręgu Holborn and St Pancras od 2015 roku. Gdyby teraz odszedł także z Izby Gmin, Partia Pracy musiałaby bronić tego mandatu w wyborach uzupełniających. Byłby to kłopotliwy test dla nowego premiera, zwłaszcza że o ten okręg chciałaby powalczyć Partia Zielonych. Rzecznik Starmera przekazał, że ustępujący premier chce, aby jego następca odniósł sukces. Jak mówił, Starmer chce także powodzenia całego rządu i ma zrobić wszystko, co w jego mocy, aby w tym pomóc. Największe szanse na przejęcie władzy w Partii Pracy ma Andy Burnham. Były burmistrz Manchesteru wrócił już do Izby Gmin jako poseł z Makerfield. Z rywalizacji wycofał się Darren Jones, jeden z najbliższych współpracowników Starmera. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Niecodzienna akcja w nadleśnictwie Olsztynek. Podczas patrolu w rezerwacie Bagno Nadrowskie leśnicy zauważyli składającego jaja żółwia błotnego. To niesamowita gratka, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i dodaje, że żółwica wybrała jednak niefortunne miejsce na złożenie jaj tuż przy skraju drogi. Dlatego trzeba było przenieść jaja do inkubacji.
4: Podczas przenoszenia gniazda czekała na wszystkich jeszcze jedna niespodzianka. Okazało się, że żółwica złożyła aż 23 jaja i to jest wyjątkowo duża liczba, która oczywiście daje nadzieję na pojawienie się wielu młodych.
1: Po wykluciu młode żółwie mają wrócić z mamą do rezerwatu. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W całej Polsce słonecznie i bez opadów, tylko chwilami chmury pojawią się na Podlasiu. Teraz na termometrach 23 stopnie w Ustce, 29 w Warszawie i Rzeszowie, 32 w Zielonej Górze.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 5 minut po 13.
8: Muzyczna Poczta UKF.
7: A w niej czas na naszą trójkową piosenkę dnia.

Bezpańskie psy to Michał Kisielewski, zapowiedź jego debiutanckiego albumu, który miejmy nadzieję ukaże się jeszcze w tym roku. To piosenka dnia w Trójce, 9 minut po 13. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Mariusz Owczarek z Państwem do 14 w muzycznej poczcie UKF. Państwa propozycje, te ważne z różnych względów piosenki, ale mam też i niespodziankę. 22,7 trójek, ten numer telefonu przyda się nie tylko w sprawie tych naszych ulubionych piosenek, ale także zaproszeń na ostatni koncert w Trójce przed przerwą wakacyjną. Koncert zapowie redaktor Mateusz Tomaszuk, a wystąpi zespół Blauka. 28 czerwca po 19 w klimatyzowanym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, podkreślam to, bo niedziela ma być tym najgorętszym dniem, Georgina Tarasiuk, Piotr Lewańczyk i ich zespół Blauka na koncercie w Trójce. Jeśli Państwo chcą być przy Myśliwieckiej 357 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, proszę dać znać 22,7 trójek. A na zachętę dla tych z Państwa, którzy być może nie znają jeszcze zespołu Blauka, piosenka zatytułowana Kiks.

0: Georgina Tarasiuk, Piotr Lewańczyk, zespół Blauka na koncercie w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ostatni koncert przed naszą przerwą wakacyjną, jak co roku. Myśliwiecka 357, 28 czerwca, godzina 19. Jeśli Państwo chcą być z nami tutaj przy Myśliwieckiej 357 na tym koncercie, 22 i 7 trójek. Rzecz jasna, nasz telefon także i w sprawie tych ważnych piosenek czynny.
1: Dzień dobry, nazywamy się Leon i Łucja.

Eddie Vedder, Guitars Over Guns, Better Believe. To jedna z piosenek w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki, pierwsza trójka. A czy ja Państwu mówiłem, że spotykamy się jutro także po 19 w 111 notowaniu? No tak się poukładało. Kolega Grabek na urlopie, będę miał przyjemność poprowadzić notowanie 111. Takie wylosowałem. Przypominam, głosujemy do jutra, do piątku, jak zawsze do południa. Wyniki od 19 do 22 w 111 notowaniu naszej listy przebojów jutro na antenie trójki. Nie żebym coś szczególnie Państwu polecał, bo staram się być obiektywny, jeśli chodzi o głosowanie na listę, ale jeszcze jedna może propozycja z zestawu do głosowania. Nie ma miejsca jak dom mrozu.

0: autopromocja.
1: Za miłość. Wznosimy okrzyk, bo za miłość zawsze warto.
2: A poza tym to hasło przewodnie 36. Festiwalu Malta w Poznaniu. Malta trwa w najlepsze i łączy teatr, taniec, muzykę ze sztukami wizualnymi i rozmowami na ważne, współczesne tematy.
1: Nadajemy specjalne programy prosto z Poznania. W piątek
3: poranne wydanie zapraszamy do Trójki od 6 do 9.
1: Terra Cultura od 13 do 15.
2: W sobotę od 13 do 15. Wszystko wszędzie teraz.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia w Poznaniu. Agnieszka Obszańska,
2: Katarzyna Borowiecka,
4: Michał Nogaś.
5: Dziś Trójka nadaje z festiwalu Dark Decay, a jutro z festiwalu Zew się budzi.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
11: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
12: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
13: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: Żegnamy reklamy.
14: 13:30 minęła.
15: Powtórka z rozrywki.
14: Servus.
16: Servus, jestem nerwus. Zna pan to?
17: Servus, znam.
16: Tak, niech pan uważa. Łysy spotyka ślusarza z jamnikiem zresztą.
17: Servus, jestem nerwus, mówi łysy. Proszę pana... To pan tak ostatnio mówi. Pan.
16: No bo ja ostatnio też jestem łysy. Wreszcie pan uważa. O... Servus, jestem nerwus, mówi łysy. A na to jamnik. Hej, hej, jestem bej. Dobre.
17: Na razie nie, nie.
16: Ja wiem, ale dalej będzie jeszcze gorzej. Niech pan uważa. Hej, hej, jestem bej, mówi jamnik. Jak to jamniki zresztą. A na to łysy. Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił ludzkim głosem.
17: Jamnik.
16: Nie, łysy tak powiedział.
17: Ale powiedział raz... chyba, że pierwszy raz słyszy, żeby jamnik mówił ludzkim głosem.
16: Nie, nie, żeby koń mówił ludzkim głosem. No, pierwszy
17: to
16: raz.
17: To powiedział jamnik.
16: Nie, łysy. Nie, chwileczkę, bo już pan wszystko pokręcił. Zaraz, łysy spotyka ślusarza, żeby potem... Proszę, mówić, dobry jestem... Nie, zaraz. Zaraz. No nie, no to łysy. Łysy, łysy. Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił ludzkim głosem. O, tak jest teraz, dobrze. No więc powiedział łysy, a nie...

0: Jamnik, to się zgadza teraz.
1: Dlaczego Wisy powiedział o koniu, skoro ludzkim głosem odezwał się jamnik, a nie koń?
0: Zaraz. A pana zdaniem powinien się odezwać koń?
1: Oczywiście.
0: Jak to? Nie, zaraz, może pan ma i rację, tylko...
1: Na pewno tak. Przecież inaczej ten kawał jest w ogóle bez sensu.
0: A to mnie pan zmartwił, bo ja sam wykombinowałem ten dowcip. No i boki zrywałem na początku.
1: Nie szkodzi, no niech pan po prostu zamieni jamnika na konia.
0: Nie, jamnik... Jamnika na konia?
1: Tak.
0: Aha! Ja nie rozumiem.
1: Po prostu Łysy spotyka ślusarza. Tak. Z koniem zresztą.
0: Dobre, no dobra.
1: No widzi pan. Tak. I Łysy mówi.
0: Serwus, jestem nerwus. Bardzo dobre.
1: Na to koń.
0: Hej, jestem bej, znakomity.
1: Na to Łysy.
0: Właśnie. Nie, a co na to Łysy?
1: Że pierwszy raz słyszał, żeby koń mówił ludzkim głosem.
0: No nie, no to jest bez sensu niestety.
1: No jak to, dlaczego bez sensu?
0: Bo koń nie mógłby powiedzieć, hej, jestem bej.
1: To dlaczego znowu? No,
0: bo konie mało mówią dosyć, no. A właściwie, nie, konie w ogóle nie mówią. I dlatego musi to powiedzieć jamnik, no niestety.
1: Ale psy też nie mówią.
0: No to ja wiem, to ja pamiętam ze szkoły. A. I dlatego Łysy wykrzykuje, ze zdumienia zresztą, pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił ludzkim głosem.
1: A dlaczego koń? No niech pan mi powie, dlaczego?
0: Żeby jamnik mógł powiedzieć, ja też pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił ludzkim głosem. Dobre? Dobre. Dobre.
1: Nie.
0: Nie. To ja już nie wiem, co pana może zabawić.
1: Ja wiem natomiast, co może zabawić, proszę pana. Ilustrowany tygodnik rozrywkowy. Do widzenia.
0: Serwus, jestem nerwus.
2: Kolejny odcinek z archiwum powtórki z rozrywki przygotował dla nas Dariusz Pieruk. Do 14 z państwem w trójce Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz i Mariusz Owczarek. No ale przede wszystkim jednak zamówione przez państwa piosenki. 22 i 7 trójek.
3: Wokół strażniczych wież, Long The Watchtower, Boba Dylana w wykonaniu Jimiego Hendrixa, gdyby dało radę.

0: Jimi Hendrix, muzyczna poczta UKF do 14 w Trójce, także państwa listy ukf@polskieradio.pl, choć zdecydowana teraz przewaga zamówień telefonicznych.
1: Dzień dobry, nazywam się Mariusz, dzwonię z Mazur i chciałbym zamówić utwór Björk, jakikolwiek, dla swojej córki, która wczoraj skończyła 16 lat, Dominika.

0: Bjork i The Pretenders. Taki zestaw nam się ułożył w muzycznej poczcie UKF. Już za kwadrans 14, a telefon dzwoni. 22 i 7 trójek.
1: Halo, halo! Witam serdecznie, ja jakoś ze Śląska, a jak na Śląsku to trzeba słuchać Jimu, a jak słuchamy Jimu, to idziemy w klasyka. Poproszę serdecznie o Wehikuł Czasu.

0: Już prawie wszystko. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Mariusz Owczarek. Po 14:00 Michał Nogaś i tu Myśliwiecka 357. No ale jeszcze raz, nie może i dzisiaj zabraknąć.
1: Kłania się Andrzej z Trójmiasta. Dziś mamy Światowy Dzień Beatlesów, więc chciałem poprosić z ich repertuaru piękny utwór A Day in the Life z dedykacją dla wszystkich, którzy

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
2: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
1: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
1: I tych, którzy działają razem dla Polski.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 czerwca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W Gdańsku o Ukrainie trwa międzynarodowa konferencja. Przyjechało ponad 100 zagranicznych delegacji. Akcja ratunkowa w Wenezueli po najsilniejszym trzęsieniu ziemi od początku pomiarów w tym kraju. Na pewno nie 2030 rok, może dopiero 2045. Przesuwa się budowa metra w Krakowie. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Na warszawskim Bemowie rozbiła się awionetka. Na miejscu pracują służby. Samolot uderzył w ziemię. Według wstępnych informacji na pokładzie były dwie osoby. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Polskie firmy chcą odbudowywać Ukrainę. Podkreślają to uczestnicy międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Gdańsku. O konieczności współpracy Warszawy z Kijowem mówił otwierając konferencję odbudowy Ukrainy premier Donald Tusk. Na miejscu jest nasz wysłannik Maciej Jastrzębski. Maćku, czy w sytuacji, gdy między Polską i Ukrainą dochodzi do napięć, możliwa jest współpraca gospodarcza na tak dużą skalę?
13: No, premier Donald Tusk jest dobrej myśli, jednak przypomniał uczestnikom konferencji, że każde zło można pokonać razem. Szef polskiego rządu zaapelował o jedność i współpracę. Mówił, że jest to kluczowe dla odbudowy Ukrainy.
14: Wzywam was też wszystkich do pomocy w tym wielkim dziele, aby ludzie dobrej woli w Ukrainie, w Polsce, w Europie i na świecie znowu odnaleźli się w tych trudnych czasach. Znowu byli razem. Jeśli będziemy razem, mądrze i z otwartym sercem, pokonamy każde zło.
13: A co na to polscy przedsiębiorcy? Oni chcą jak najwięcej inwestować na Ukrainie. Szef polskiej spółki budowlanej Budimex Artur Popko podkreśla, że każda inwestycja przyniesie korzyść zarówno firmom, jak i polskiej gospodarce.
15: Jeżeli popatrzymy na polski biznes, to uważam, że to jest ogromny rynek i ogromne możliwości dla polskich producentów materiałów, ale też i wykonawców, dla polskich rodzin. Po pierwsze będziemy wzmacniać polską gospodarkę, ale też

0: Będziemy tworzyć miejsca pracy dla naszych obywateli.
1: Polskie firmy są zainteresowane odbudową Ukrainy w bardzo szerokim zakresie. Chodzi m.in. o przemysł zbrojeniowy, drogi, infrastrukturę miejską, ale również o działania mające przygotować ukraińskie państwo do integracji europejskiej w wymiarach finansowym, prawnym i społecznym.
2: Maciej Jastrzębski, dziękujemy za relację. Liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli może znacznie wzrosnąć. Takie obawy wyraziła amerykańska służba geologiczna, wykorzystując modele prognostyczne. Władze w Caracas potwierdziły dotychczas śmierć 164 osób. Rannych zostało około 1000. Wstrząsy były odczuwalne m.in. w stolicy. To było naprawdę przerażające doświadczenie. Czuliśmy, jakby wszystko się waliło, jakby wszystko się rozpadało, jakby wszystko odrywało się od ścian. W pewnym momencie to wszystko ustało. Wtedy postanowiliśmy wybiec na ulicę i poszukać bezpieczniejszego miejsca. W Wenezueli doszło do dwóch wstrząsów. Jeden miał magnitudę 7,5, drugi 7,2. Epicentrum znajdowało się około 160 km na zachód od Caracas. Niektóre budynki mają uszkodzone ściany i elewacje. Ekipy ratunkowe przeszukują gruzy. Władze wprowadziły stan wyjątkowy. Czesi, podobnie jak my, zmagają się z falą upałów. Przed południem temperatura w Pradze przekroczyła 32 stopnie. Synoptycy zapowiadają, że będzie jeszcze cieplej. W ostatnich dniach roku szkolnego szkoły i przedszkola szukają sposobów, aby zapewnić dzieciom choć odrobinę ochłody.
3: W tym roku upały zaczęły się później, ale są znacznie bardziej intensywne, mówi Lucja Sklenarikowa z praskiego przedszkola Meziszkolska. Nasz budynek to kontenerowa konstrukcja bez klimatyzacji. W ciągu dnia staramy się wychodzić z dziećmi do parku albo nad wodę, żeby znaleźć cień i schronić się przed słońcem. Właśnie jesteśmy nad stawem, gdzie dzieci mogą pod naszym nadzorem schłodzić się w wodzie. Według prognoz kolejne dni będą jeszcze gorętsze. Na weekend w wielu regionach Czech wydano ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed upałami. Niewykluczone, że padnie nowy krajowy rekord temperatury. Obecny z sierpnia 2012 roku wynosi 40,4 stopnia. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: Nawet dopiero za 20 lat może się rozpocząć budowa metra w Krakowie, twierdzi pełniący obowiązki prezydenta miasta Stanisław Kracik. Pytany przez Polskie Radio przyznał, że termin rozpoczęcia prac w 2030 roku obiecywany przez odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego jest niemożliwy do zrealizowania. Budowę najwcześniej będzie można rozpocząć między 2040 a 2045 rokiem.
4: Moje doświadczenie i praktyka wskazuje na to, że to jest pierwszy realny termin. Skąd się wziął tamten? Być może był powodowany na pewno jakimś entuzjazmem, determinacją, że to się da zrobić i tak dalej. I zakładam, że nie był ściemą, no ale niekoniecznie wynikał jakby ze znajomości twardych realiów.
2: W najbliższych tygodniach miasto chce rozstrzygnąć przetarg na przeprowadzenie odwiertów geologicznych, które pozwolą na dokładne sprawdzenie gruntu. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Dzisiaj słonecznie, do tego trochę chmur, na termometrach od 25 stopni na północnym wschodzie do 31 w centrum i 34 na ziemi lubuskiej. Jutro jeszcze goręcej, od 31 na południowym wschodzie do 38 lokalnie na krańcach zachodnich.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Halo, halo, tu Poznań. Zaczynamy. Dzień dobry.
8: Tu Myśliwiecka 357.

0: Tu Myśliwiecka 357. Dziś z ulicy Belwińskiego w Poznaniu jestem w studiu Radia Poznań i tutaj nad wszystkim czuwa Jacek Pol. Dzień dobry. A w Warszawie przy Myśliwieckiej Elżbieta Malinowska. A bohaterką dzisiejszego, ostatniego w tym sezonie wydania audycji jest Anna Jadowska. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Ania nie jest z Poznania, tak się zrymowało, ale przyjechała na Festiwal Malta, który pod naszym patronatem odbywa się w Poznaniu, by być jedną z bohaterek pasma Głosy Kobiet, które się właśnie w ramach Malty odbywa. I od razu może wyjaśnijmy, dlaczego na początku naszego spotkania pojawił się sprzed wielu lat i dekad Limal.
1: No, zacznę osobiście. Limal był moim ulubionym piosenkarzem, kiedy miałam kilka lat, może nawet nie 10, ale pojawił się też w książce, którą napisałam pod tytułem Dadzieja, która się ukazała w marcu tego roku w wydawnictwie Czarne. No i był takim pierwszym moim idolem, którego dobrze pamiętam, który może fizycznie nie jest jakoś z mojej perspektywy dzisiejszej wyjątkowo atrakcyjny, natomiast wtedy był jakimś takim
0: zjawiskiem.
1: Zjawiskiem z zachodu, kolorowym, innym, nowym, który śpiewa w języku, który chciałabym zrozumieć, a jeszcze wtedy nie rozumiałam.
0: On leciał na tym zwierzaku, podróżował, miał takie włosy rozwiane. Never Ending Story.
1: Never Ending Story, tak.
0: To też był przebój na liście przebojów programu trzeciego. Do tego wrócimy dzisiaj w audycji. Ale jeszcze cofnijmy się do... I w ogóle porozmawiajmy o książce, bo ona jest punktem wyjścia do rozmowy. Tytuł może wiele osób zaskakiwać. Co to jest Dadzieja?
1: Dadzieja jest to pojęcie, które wymyślił mój syn Antek, kiedy był jeszcze małym chłopcem. Jest to nadzieja w beznadziejnej sytuacji. Kiedy rzeczywiście wszystko idzie fatalnie, kiedy widzimy, że to się na pewno nie uda, a ciągle jeszcze gdzieś w głębi mamy nadzieję, że wyjdziemy z tego obronną ręką, to jest właśnie taka nadzieja, nadzieja w beznadziejnej sytuacji. I ma to swoje odniesienie w książce. Jedna z bohaterek wymyśla słowa i stąd wziął się też tytuł zapożyczony od mojego syna.
0: Można z tego wnioskować, że wychowałaś optymistycznego człowieka.
1: Mam taką nadzieję tym razem, że to jest prawda. Na pewno człowieka, który ma własne zdanie i nawet jeżeli nie ma wystarczającej liczby wyrazów do określenia tego, co czuje, to wymyśla własne. Więc myślę, że to może być atutem w jego życiu.
0: Dadzieja, twoja książka, która ukazała się, jak mówiłaś, w pierwszym kwartale tego roku, jest twoim

0: debiutem. Ania znana jest przede wszystkim jako reżyserka. Świetne filmy, o których wielokrotnie na antenie programu trzeciego mówiliśmy. Także to jest kino, które kojarzymy z tobą i z osobą Martyny Radkiewicz, z którą się przyjaźnisz, która w twoich filmach gra, która też niedawno była bohaterką naszej audycji.
1: Słuchałam.
0: Teraz świetna sztuka w Teerze w Warszawie. Zapowiadaliśmy wtedy tę sztukę. I teraz wracam do ciebie i do twojej historii, historii twojego życia. Objawiłaś nam się już jakiś czas temu jako reżyserka. Wspaniałe, nie chcę powiedzieć niszowe, ale bardzo artystyczne, odważne i takie wymagające w dobrym znaczeniu tego słowa kino. Bardzo mądre i poruszające. No, ktoś te scenariusze musiał wymyślać. I kiedy sięgnąłem po Nadzieję, to zrozumiałem, że ta książka jest bardzo w klimacie twojego kina. Ale też dowiedziałem się z opowieści z okładki, że mija właśnie 30 lat od twojego debiutu prozatorskiego, czyli 30 lat czekaliśmy na twoją książkę.
1: No najbardziej to chyba ja czekałam, bo to było jakieś moje marzenie, żeby to zrobić i bardzo dużo czasu mi zajęło, żeby coś skończyć, bo dużo rzeczy zaczynałam pisać albo myślałam o tym, żeby napisać, natomiast nigdy mi się to nie udało i ta nadzieja jest takim pierwszym kompletnym czymś, co zamknęłam, poprawiłam i oddałam.
0: Pamiętam, że pierwsze spotkanie moje z twoim kinem to był rok 2005. Wtedy się ukazał wspaniały absolutnie film Teraz ja. To wtedy było zupełnie nowe, artystyczne, zaskakujące kino. Jak myślisz o swoim takim już bardzo pełnym debiucie reżyserskim? Też już dawno temu, no 21 lat.
1: Jezus, nie, proszę nie wymieniaj przy mnie tych liczb, bo ja nie mam poczucia, że to było tak strasznie dawno. Nie widziałam tego filmu wieki. I nie wiem, jak bym teraz na niego zareagowała. Jestem bardzo ciekawa. Składał on się właśnie z jakichś takich elementów kina drogi. Dużo podróżowaliśmy, kręcąc też ten film. To był mój pierwszy taki indywidualna próba opowiedzenia czegoś obrazem. I miałam tam bardzo dużo takich ulubionych rzeczy, które się tak naprawdę wydarzały i rzeczywistość mi je przynosiła. Więc jestem bardzo ciekawa, co by się wydarzyło, gdybym sama to obejrzała, ale musiałaby być to wyjątkowa okoliczność, bo na pewno z własnej woli tego bym nie zrobiła.
0: Z tych filmów, które na pewno należy zobaczyć, gdy chodzi o twórczość Anny Jadowskiej, oczywiście każdy ma swoje ulubione. Ja poza Teraz ja polecam m.in. Dzikie róże właśnie z Martą Radkiewicz, ale zanim wrócimy do Nadziei i świata filmowego w twojej książce, to posłuchajmy teraz Skalpela sprzed lat. Ta muzyka pojawia się w filmie Teraz ja i na zawsze mi się będzie kojarzyć z tobą. Więc Anna Jadowska i Skalpel wspólnie.

0: programie trzecim. Dzisiaj z Poznania, z Radia Poznań, tu Myśliwiecka 357. Gości w naszym studiu w Poznaniu Anna Jadowska, reżyserka i pisarka. Przypomnę, Ania była w poniedziałek uczestniczką pasma Głosy Kobiet, pasma, które współtworzymy wspólnie z Maltą, gdzie co roku jedna pisarka z Polski i trzy z zagranicy rozmawiają z uczestnikami festiwalu o swoim pisaniu i o tym, o czym piszą. Aniu, Dadzieja to jest książka jakby żywcem wyjęta z twojego kina. Dolny Śląsk, małe wspólnoty, małe społeczności, jakiś tajemniczy las, mała wioska, lata 80., Polska, końcówki PRL-u, dużo niepokoju, dużo takiej nostalgii, która w ludziach z naszego pokolenia jest. Dwie dziewczynki, siostry, tajemnica, śmierć, szepty, podszepty, plotki. Co to jest za świat w tej książce?
1: No jest to świat taki posklejany z różnych rzeczywistości. Ja oczywiście wychowałam się na Dolnym Śląsku i znam te lata 80. bardzo dobrze. Natomiast to moje rodzinne życie wyglądało zupełnie inaczej niż życie tych dwóch sióstr. Ale jest to jakoś poskładane z takich moich wewnętrznych przeżyć, z jakichś moich stanów. Jest tam dużo takiej mojej pamięci emocjonalnej, która gdzieś mi się przy pisaniu tej książki uruchomiła. Ale też jest dużo takich, mam poczucie, inspiracji nie tylko literackich, ale też filmowych, bo ostatnio słuchałam dużo Davidzie Lynchu i mam wrażenie, okej, zrozumiałam, że może ja też tak mocno nasiąknęłam tym Twin Peaksem.
0: Bardzo ciekawe skojarzenie, jeżeli mogę wejść w słowo, tak. Bo też oczywiście i Twin Peaks, i Lost Highway gdzieś, tylko w takiej dolnośląskiej wersji, no w twojej książce właśnie pobrzmiewa, ale też w ogóle taka możliwość przynajmniej dwoistej interpretacji historii, którą przedstawiasz. Mm. To jest też bardzo linczowskie, ale jednocześnie też nic nowego, bardzo jadowskie.
1: Myślę, że jako dziecko, nastolatka obejrzałam miasteczko Twin Peaks i to było tak inne od wszystkiego, co pokazywała telewizja, co mogliśmy zobaczyć w kinie, że mam wrażenie, że mi to gdzieś głęboko weszło pod skórę i że ten świat jest też jakoś moim światem. Trochę mnie uformatowała ta rzeczywistość Twin Peaks, więc jakby nie bronię się przed tym zupełnie. Natomiast nie miałam świadomości pisząc, a potem dopiero jak zaczęłam słuchać rozmów z Lynchem i z jego współpracownikami, to zrozumiałam, skąd może ta książka się też również wzięła.
0: Na okładce, którą wykonała zresztą też z Poznaniem, gdzie jesteśmy związana, Alicja Biała, artystka wspaniała, są dawni śledczy jeszcze z czasów, no i monarchii austro-węgierskiej, ale też pruskiej, więc to są te czasy zaborów. Jednocześnie dwie, bardzo bym powiedział, ubrane w stroje z lat 80. dziewczynki, jakieś poszukiwanie w lesie, dochodzenie. Co się w ogóle dzieje, gdybyś tak miała w kilku zdaniach powiedzieć w tej książce? Jaki jest punkt wyjścia i kim są te główne bohaterki?
1: Główne bohaterki są siostrami mieszkającymi w małej wiosce niedaleko Wrocławia, bo ten Wrocław przez ZO jest jakoś identyfikowalny. Mają różnych ojców, dzieli ich tylko rok różnicy. Mają mamę, która jest specyficzną mamą, trochę depresyjna, trochę ciągle próbująca znaleźć jakieś pozytywy we własnym życiu, tęskniąca za mężczyzną we własnym życiu. No i te siostry, szczególnie ta starsza, która jest narratorką, bo narracja jest pierwszoosobowa, jest też w trakcie dorastania i wchodzenia w taki świat, który jest wielką tajemnicą i ona próbuje sobie ten chaos, który na nią spada, jakoś uporządkować. I taką strukturę narracyjną stanowi właśnie śmierć koleżanki z klasy, ale jest ona tylko pretekstem do tego, żeby tą główną bohaterkę, jej siostrę przeprowadzić przez, no taki myśl,

0: myślę, jeden z trudniejszych roków w ich życiu.
1: Choć też nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzyło z Kamilą, czy jak można w książce przeczytać, znaleźli ją cyganie. Trochę to jest takie nawiązanie do jakiegoś samochodu, który przyjeżdża, odjeżdża, trochę legenda o Czarnej Wołdze.
0: No właśnie.
1: Dużo jest tutaj takich nawiązań do tych baśni, legend miejskich i wiejskich czasów PRL-u.
0: Tak, no tak, no z tego wyrosłam. Mnie też straszono Czarną Wołgą, bałam się, że porwią mnie cyganie, ale też ta kultura, bo ja jeszcze pamiętam te tabory jadące przez wieś. Ta kultura też była czymś zupełnie innym, obcym, a jednak obecnym tam bardzo mocno w tym świecie.
1: To taka jest atmosfera w Dadziei. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Wrócimy do rozmowy po cyklu Mateusza Adamczyka o języku polskim, ale zanim go zapowiem, to piosenka z filmu Lyncha. Nie planowaliśmy, ale skoro o tym powiedzieliśmy, to może Julie Cruz, dobrze?
0: Bardzo dobrze.

0: Autopromocja.
1: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
2: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
1: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
2: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
1: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Dzisiaj około 20:45.
1: Polecamy.
2: I zapraszamy.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki

0: Z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
8: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekrom, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: Żegnamy reklamy.
17: Tu Myśliwiecka dziś z Poznania, ale teraz przenosimy się do Warszawy. Tam w studiu czeka już nasz pan od języka polskiego.
18: Przysłowie.
19: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pan Sylwester prosi o wyjaśnienie słowa oszwabić. Czasownik oszwabić pochodzi od formy szwabić, czyli okpiwać, oszukiwać, a ten z kolei powstał od nazwy szwabowie. Był to

lud germański, który osiedlił się między innymi na terenach dzisiejszej Bawarii. W średniowieczu część niemieckich osadników przybywała do Polski. Najprawdopodobniej naszym przodkom nie za bardzo się to podobało, co spowodowało powstanie negatywnego stereotypu Szwabów. W słowniku Lindego w haśle Szwab znajdziemy synonimy niemczysko i szołdra, czyli świnia. W składzie albo skarbcu znakomitych sekretów ekonomii ziemiańskiej Jakuba Kazimierza Haura z 1693 roku czytamy: Niemiec, gdy zobaczy pijanego Polaka, to rzecze świnia polska, a on sam jest tym większa świnia, bo i go szołdrą zowią. Sama nazwa Szwab służy nam dziś jeszcze do pogardliwego nazywania Niemców. Co ciekawe, słowa Niemiec i Niemcy to pierwotnie również przezwiska. Te dwa wyrazy wzięły się od określenia niemy, ale nie w znaczeniu taki, który nie mówi, ale w nieco dawniejszym rozumieniu, czyli taki, który mówi niewyraźnie, mamrocze i bełkocze. A to wszystko dlatego, że nasi słowiańscy przodkowie nie rozumieli mowy swoich germańskich sąsiadów. Negatywny stosunek dotyczący innej grupy etnicznej kryje się w czasowniku cyganić, który również oznacza oszukiwać. Mamy jeszcze formę wycyganić, czyli wyłudzić. Współcześnie ze względu na negatywne skojarzenia rezygnujemy też z samego określenia cygan na rzecz neutralnego Rom oraz Romni. Do tej samej kategorii wyrazów co oszwabić czy cyganić należy też słowo żydzić, czyli być skąpym, które przechowuje negatywny stosunek do Żydów. Wszystkie te słowa to wyrazy obraźliwe i lepiej by było, byśmy ich nie używali inaczej niż na prawach historycznego cytatu. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Muzykę do dzisiejszej audycji właściwie w całości wybrała gościni Anna Jadowska. Dzień dobry ponownie. Jesteśmy
2: dobry.
1: W Radiu Poznań na Festiwalu Malta. Tutaj za nami rozmowa o Dadziei, książce, debiucie prozatorskim Anny Jadowskiej, wspaniałej reżyserki, a także pisarki. Mówiliśmy już, Aniu, mniej więcej, gdzie się dzieje ta książka, o czym ona jest, że dwie siostry, że bardzo samodzielna, specyficzna mama, wieś na Dolnym Śląsku i ten czas... Lata 80. Dużo tutaj jest odnośników.

0: do tego, co wspólnie pamiętamy z naszego dzieciństwa. Gumy balonowe, gra szkiełkiem, kapsle, lista przebojów, to wszystko w takiej lub innej formie w twojej książce się pojawia, prawda? Nawet tak. Jeżeli to nie jest twoje dzieciństwo, to jednak jest to wspólnota doświadczeń. Jak dzisiaj patrzysz na te lata, w których myśmy dorastali, to co ci się wyświetla pod powiekami?
1: Znaczy, mam poczucie, że to był jakiś taki, przynajmniej dla mnie, w porównaniu z tym, jak jest wychowywane moje dziecko i w jakich warunkach, to ten czas był jakiś taki dziki i swobodny. I miałam więcej wolności, za którą, myślę, dzieci teraz tęsknią. I takiego czasu, gdzie rzeczywiście można było z patyków wyobrażać sobie, że się buduje zamek. Teraz wszystko jest bardzo schematyczne i te dzieci tęsknią za tym, co im się chce sprzedać, więc ta wolność i bieganie po łące, w moim przypadku zbieranie szkiełek, bo ten Dolny Śląsk był pełen takich śladów poniemieckich, no ma jakąś taką tajemnicę i taką iskrę, że tak powiem, metafizyczną, której może w Warszawie czasem brakować. Myślę, moje dziecko na przykład chodzi na urbeksy. Więc myślę, że to jest coś takiego, co mu realizuje tą potrzebę właśnie tajemnicy, jakiegoś strachu.
0: Czyli on poszukuje w mieście, wchodzi w jakieś zanieczyszczone strefy, tak. Szuka tego, co postindustrialne, tak?
1: Tak, tak, tak.
0: Więc i co mówi, kiedy wraca?
1: Wiesz co, niewiele opowiada, ale czasem przynosił, teraz już dawno nie, ale jakiś kluczyk, jakieś starą książkę i to były dla niego jakieś takie ważne rzeczy, więc jakoś doskonale to rozumiem, bo gdzieś ta potrzeba tajemnicy, czegoś własnego, przełamywania strachu jest nam potrzebna, żeby dojrzeć.
0: Tak było w twoim przypadku? Często musiałaś się mierzyć ze strachem, który, nie wiem, dorośli jakoś nam wpajali do głowy, że tam nie chodź, tu uważaj. Dużo jest takich opowieści inicjacyjnych w Dadziei, to chcę powiedzieć.
1: Tak, no myślę, że tak. No ten, wiesz, strach związany z dorastaniem dziewczyny jest inny niż z dorastaniem chłopca. W naszym przypadku, w Polsce lat 80., takie pierwsze doświadczenia z chłopakami i tak dalej, wyjście na jakieś dyskoteki szkolne, to jednak wiązało się też z takim, nie wiem, strachem przed dotknięciem albo przed byciem niedotkniętą, albo niezauważoną, więc to były trudne rzeczy. I też to, co jest też opisane w tej książce, że pierwsze doświadczenia też mogą być dosyć przemocowe i nawet jeżeli nie jesteś uczestnikiem...
0: Dzisiaj to umiemy nazywać, wtedy nie, prawda?
1: Tak, właśnie. Nawet jeżeli nie jesteś bezpośrednim uczestnikiem takiego wydarzenia, jedynie na nie patrzysz, to i tak w bardzo mocny sposób cię to ukształtowuje na przyszłość.
0: Myślałem, kiedy czytałem Dadzieję, oczywiście to jest może dobry moment, żeby powiedzieć, że mamy dla państwa egzemplarze książki Janny Jadowskiej, Dadzieja, przypomnę tytuł, michał.nogaś@polskieradio.pl, można do mnie pisać, mamy kilka egzemplarzy, chętnie wyślemy. Myślałem o tym, że to jest właściwie gotowy scenariusz na kolejny film, ale kiedyś, nie tak dawno temu, w większym gronie rozmawialiśmy wokół Dadziei i ty się zarzekałaś, że na pewno nie będziesz chciała tego wyreżyserować. Marta Nieradkiewicz, która była też z nami w tym gronie, mówiła, że ona by chętnie w tym zagrała. Była też wśród nas Agnieszka Smoczyńska, która no, ma na swoim koncie film o siostrach, świetnie zresztą przyjęty, i która powiedziała, jak ty, Anka, tego nie zrobisz, to ja chętnie wezmę tę książkę i ją przeniosę na ekran, ale jednak chyba musisz się zgodzić, że to jest bardzo filmowa opowieść. No to jest jak twoje kino.
1: Jak ja to pisałam, to myślałam, żeby robić wszystko nie tak jak w scenariuszu. Tak.
0: To się chyba tak nie da.
1: To, że jesteśmy tak długo w głowie tej bohaterki, to, że ona ma takie paradoksalnie wykluczające się myśli, to, że wędruje gdzieś w tej głowie, w jakieś przestrzenie, gdzie film nie może dojść, to mi się bardzo podobało, bo dla mnie też to było jakimś takim swobodnym procesem i radosnym i pełnym niespodzianek, bo nie planowałam tego, co napiszę. To ona w sensie bohaterka gdzieś mnie prowadziła. Więc nie wiem, co to miałby być za film, jaką metodą zrobiony, żeby jakby złapać ducha tego opowiadania.
0: Mówiłaś o tym, że Dolny Śląsk był wyjątkowym miejscem. To wiemy wszyscy. W tym roku ukaże się nowa powieść Olgi Tokarczuk, która będzie opowieścią o Dolnym Śląsku, o ziemiach odzyskanych, czy też pozyskanych. Czy myślisz, że w twojej twórczości, w twojej wrażliwości jest coś, co wynika z genius loci tego miejsca?
1: No właśnie Olga Tokarczuk w wywiadzie, czy nawet w takim wykładzie, który miała przy okazji 80-lecia wyzwolenia ziem odzyskanych, w cudzysłowie. Powiedziała, że ludzie wychowani tam to jest

0: jest osobowość transgresyjna. Ludzie, którzy są w jakiejś takiej ciągłej zmianie, widzą, że ten świat składa się z takich elementów, które były, przychodzą, odchodzą i ma to swoje plusy i minusy, ale w takim naszym świecie ta elastyczność i to nieprzywiązywanie się do pewnych rzeczy i świadomość tego, że wszystko mija i przychodzi inne, myślę, że jest cennym darem. Ja na tym Dolnym Śląsku, gdzie nie miałam grobów pradziadków, domu rodzinnego, tylko wychowałam się w domu, z którego odeszli jacyś inni ludzie, myślę, że taką cechą zostałam obdarzona.
1: Anna Jadowska dzisiaj z nami w Poznaniu, w audycji Tu Myśliwiecka 357. Za chwilę wrócimy do rozmowy, jeszcze na chwilę, ale wcześniej odkrycie muzyczne dla mnie, które Anna przed chwilą wyjęła ze swojego telefonu. Przenosimy się, proszę państwa, do Malezji.

0: Pani nazywa się Chloe Kisha. To jest skrót jej pełnego imienia i nazwiska. Malezyjska wokalistka. Być może w ogóle po raz pierwszy pojawiła się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Skądże to u ciebie w telefonie?
1: Właśnie nie wiem, do końca nie pamiętam, ale na pewno słucham tego w samochodzie i bardzo dobrze się, bardzo szybko jeździ słuchając takiej muzyki.
0: Anna Jadowska, a gdybyś miała stworzyć swoją playlistę ukochanych artystów, to poza Limalem, George'em Michaelem i Chloe Kiszą, kto by tam jeszcze był?
1: Ja teraz dużo podróżuję, więc mam taką lotniskową playlistę i to jest na pewno Brian Eno. I to jest Anwar Brahem, to jest taki tunezyjski pan grający na czymś w rodzaju gitary. No raczej taka teraz uspokajająca muzyka. Ta Chloe Kisha to jest samochodowa.
0: Czyli masz różne gatunki muzyki na różne momenty, tak?
1: Tak.
0: Brian Eno na lotniskach,
1: tak.
0: Bo cię wycisza przed lotem.
1: Tak, tak.
0: W samochodzie pop z Malezji,
1: tak.
0: A w domu na słuchawkach? No poza programem trzecim.
1: W domu na słuchawkach lubię różne rzeczy, ale na przykład słucham czasem płyt i taką moją ulubioną jest Barbara Streisand i Bee Gees na przykład.
0: O, to musisz zdecydować, Aniu, bo za chwilę będziemy kończyć, czy na koniec gramy Lenego Krawica, czy Streisand z Bee Geesami.
1: Barbara Streisand i Bee Gees.
0: Barbara Streisand i Bee Gees. Już

0: można przy Myśliwieckiej przygotowywać nagranie. A ja bym chciał, jeszcze mając kilka minut na zakończenie naszego spotkania z Anną Jadowską z Radia Poznań w Tu Myśliwieckiej 357 w Trójce, zapytać cię o plany na przyszłość. Mówiłaś, że film się rodzi 5 lat, książka się rodzi 30 lat, już nie wypominając, że to zawsze jest proces, co naturalne, ale no, wiemy, że jesteś ciągle w ruchu, wykładasz w Łodzi, masz zajęcia ze studentami, podróżujesz, jesteś w biegu, a o czym teraz marzysz jako reżyserka?
1: No, teraz marzę o tym, żeby zrobić film, który zaplanowany jest na sierpień. Ciągle szukam bardzo odważnej 16-latki do głównej roli.
0: To znaczy kręcenie filmu na sierpień, nie, że premiera, tak?
1: Nie. Kręcenie filmu. Na Dolnym Śląsku, w Oleśnicy, to też zawsze było moje marzenie, żeby wrócić filmowo. W rodzinne strony. I myślę, że tym razem to się uda. Kończę film, który zrobiłam z trzema innymi reżyserkami o obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Mhm. Postprodukcję mamy tego filmu w Zurichu. Jeszcze czeka mnie jeden wyjazd.
0: Ale fabularny, nie dokumentalny.
1: Fabularny, tak. Więc filmowo mam bardzo dużo pracy.
0: Ale co to będzie za historia na Dolnym Śląsku? Coś to jak z Nadziei wzięte? Czy
1: też są tam dwie siostry, ale...
0: Aha,
1: tak. Więc jest to jakiś leitmotyw, do którego wracam. Marta Nieratkiewicz będzie grała matkę, więc nie mogę się już na tą współpracę doczekać, bo wspólnie znowu spędzimy wakacje.
0: Jakby to powiedzieć, typowe kino Anny Jadowskiej, to co lubimy najbardziej. Spędzicie wakacje na planie? Na planie można,
1: tak,
0: spędzać wakacje?
1: Właśnie dla mnie to jest wspaniałe, że mogę mieć ze sobą koleżanki na planie i w międzyczasie, na planie się też długo czeka, więc w międzyczasie omawiać świat i wszystkie smutki i troski razem. Jest to przyjemnie zrobić z kimś, kogo się bardzo lubi i długo zna. Z Martą też mam taką relację, że jakby mam wrażenie, że ona się już sama reżyseruje, że niewiele jej muszę mówić i że też mam z drugiej strony takie poczucie, że to ja gram, a nie ona. Więc...
0: No właśnie, to by było ciekawe, gdyby nagle odwrócić tę sytuację i ona staje za kamerą, a ty wchodzisz na plan.
1: O Jezus,
0: widzisz się,
1: nie,
0: w takiej roli?
1: Absolutnie nigdy w życiu. Chociaż bardzo bym jej chciała pomóc, bo wiem, że ma takie ambicje i chciałaby zrobić sama coś, wyreżyserować. Natomiast mogę zrobić wszystko, tylko na pewno nie chciałabym u niej zagrać. Mogę być drugą reżyserką albo panią od cateringu.
0: Ale nie chciałabyś, bo się boisz, czy myślisz, że nie masz tego...
1: Nie mam tego gena chyba. Aha. Nie mam tego gena, nie mam też, nie jestem taką ekstrawertyczką. Chyba, żeby to była jakaś smutna pani siedząca w kącie, coś... To wtedy bardzo chętnie.
0: Pani w kiosku z gazetami w latach 80.
1: Moja mama pracowała w kiosku z gazetami w latach 80.
0: Moja mama zawsze marzyła o tym, że na emeryturze, jak już odejdzie z pracy w bibliotece, to będzie pracowała w kiosku, ale już kiosków
1: już
0: nie ma.
1: Nie ma, właśnie.
0: Ale ten świat dawny jest do odnalezienia w Dadziei, książce o beznadziejnej nadziei, jak usłyszeliśmy, to hasło wymyślił syn bohaterki ostatniego przed wakacjami wydania Tu Myśliwieckiej 357 Anny Jadowskiej. Książki, przypomnę, michał.nogaś@polskieradio.pl, można spróbować zdobyć. Rozmawialiśmy w Poznaniu, bo tutaj trwa Festiwal Malta pod naszym patronatem. Ania była gościnią pasma Głosy Kobiet wokół literatury tworzonej przez kobiety. Zanim Barbara i panowie z Bee Gees, to Aniu, dziękuję za spotkanie.
1: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Trzymam kciuki za udane wakacje na planie w pracy. No i co? Kiedy kolejna książka?
1: Oj, bardzo bym chciała tylko napisać troszeczkę inną metodą, mieć więcej czasu i pisać dłużej w jednym jakby rozdaniu, nie tak czkawką taką, jak napisałam Nadzieję. Ale nie wiem, czy to mi się w najbliższym czasie uda.
0: Trzymam kciuki. Katarzyna Wojtasik i Elżbieta Malinowska w Warszawie, Jacek Pol i Michał Nogaś w Radiu Poznań. Dziękujemy. Pozdrawiamy z Festiwalu Malta z Poznania. To była Tu Myśliwiecka 357, sezon pierwszy. Uważamy za zamknięty. Wspólnie z Anną Jadowską. Cześć.
1: Dziękujemy.
0: Barbara i panowie z Bee Gees. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Listy na M.
2: Na samym początku pragnę Cię, a także Pana Marka gorąco pozdrowić.
3: Mój szef także uważa Was za radio numer jeden.
4: Chodzi o to, że ja uwielbiam Wham i George'a Michaela i bez niego nie mogę żyć.
5: Tydzień temu napisałam do Was, abyście przekazali na antenie pozdrowienia dla Andrzeja z Gdańska. Błagam, nie róbcie już tego.
2: Chcę wszystkich poinformować, że solista zespołu Europe jest tylko mój.
4: Mamy tu upalne lato. Na szczęście spokojne, bez wojny. Tu już się skończyła.
5: Przy okazji chciałabym poprosić panią od biologii, aby nie trzymała wiosną jeża w szkolnym akwarium.
3: Kończąc, zasyłam pozdrowienia dla Marka, Pawła i Marii.
1: Więcej w Trójce już od najbliższego poniedziałku między 9 a 12.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często

The Less I Know, The Better. Kevin Parker z płyty Currents, która ma już ponad 10 lat. A teraz najnowsze nagranie Tame Impala, zapowiadające album Sending Hearts to All My Dearies, a tribute to Smashing Pumpkins.

Tame Impala w utworze Hammer, który oryginalnie znalazł się na drugim albumie Smashing Pumpkins Siamese Dream z roku 1993. Wydawnictwo zawierające utwory z repertuaru zespołu Billy'ego Corgana ukaże się 14 sierpnia. Przypominam tytuł Sending Hearts to All My Dearies, a Tribute to Smashing Pumpkins. Pozostańmy w Australii, bowiem niedawno minęła 20. rocznica przedwczesnego, bo w wieku zaledwie 46 lat odejścia Granta McLennana z grupy The Go-Betweens.

Cattle and Cain i The Go-Betweens, jeden z najbardziej niedocenionych zespołów w historii muzyki gitarowej. Grant McLennan nagrał także kilka płyt solowych i oto próbka.

Easy Come, Easy Go, jedna z ładniejszych solowych piosenek Granta McLennana. Teraz z kolei posłuchamy jutrzejszego jubilata, Chris Isaak.

La Corps Parfait i Autre de Lucie. Za moment kolejny francuski zespół, popularny tym razem nie tylko we Francji, ale także poza jej granicami. Pewnie po trosze dlatego, że śpiewają po angielsku. Phoenix.

Consolation Prizes i Phoenix. Wróćmy do Stanów Zjednoczonych, skąd pochodzi artystka, która wczoraj obchodziła okrągłe urodziny.

Fade Into You. Najbardziej znana piosenka klasycznej amerykańskiej grupy indie popowej Mazzy Star. Na gitarze grał David Roback, śpiewała Hope Sandoval. To już prawie wszystko w dzisiejszej tonacji. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Agnieszka Łukasiewicz, która program zrealizowała, i Grzegorz Hoffman, który przygotował go i prowadził. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Michał Matus, a na zakończenie raz jeszcze Hope Sandoval, tym razem gościnnie u braci Reed z The Jesus and Mary Chain. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Za miłość. Wznosimy okrzyk, bo za miłość zawsze warto.
2: A poza tym to hasło przewodnie 36. Festiwalu Malta w Poznaniu. Malta trwa w najlepsze i łączy teatr, taniec, muzykę ze sztukami wizualnymi i rozmowami na ważne, współczesne tematy.
1: Nadajemy specjalne programy prosto z Poznania. W piątek
3: poranne wydanie zapraszamy do Trójki od 6 do 9.
1: Terra Cultura od 13 do 15.
2: W sobotę od 13 do 15. Wszystko wszędzie teraz.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia w Poznaniu. Agnieszka Obszańska,
2: Katarzyna Borowiecka,
4: Michał Nogaś.
5: Dziś Trójka nadaje z festiwalu Dark Decay, a jutro z festiwalu Ze Wsie Budzi.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
14: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
15: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.

0: 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 zł za kilogram. Tak, tylko złoty 99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16.25 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
8: Spotkanie liderów wschodniej flanki NATO w Gdańsku. Za chwilę relacja. Sąd Najwyższy oddala kasację i uniewinnia skazanego w głośnej sprawie oskurowanej studentki. Niezwykłe wrocławskie dziwidło, olbrzymie właśnie kwitnie.
9: Spata zaczyna się otwierać. Będziemy mieć niezwykle zjawisko w ogrodzie botanicznym.
8: Na początek Gdański spotkanie liderów wschodniej flanki NATO z udziałem premiera Donalda Tuska odbyło się tuż przed lipcowym szczytem sojuszu w Ankarze. A celem była koordynacja działań państw zagrożonych przez agresywne działania Rosji. Na miejscu jest nasz reporter Maciej Jastrzębski.
10: W spotkaniu wzięli udział prezydenci Litwy i Rumunii, premierzy Finlandii, Estonii, Łotwy i Szwecji oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. Gospodarzem wydarzenia był premier Donald Tusk, który po spotkaniu podkreślił wagę wojskowej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.
11: Wschodnia flanka to jest też inicjatywa polityczna. Podzielamy wszyscy ten pogląd, że więzi transatlantyckie, współpraca obronna, możliwie bliska ze Stanami Zjednoczonymi, to jest coś, co wymaga stałej aktywności i takiej naszej czułości wręcz, tak aby nie ucierpiały wskutek różnych politycznych turbulencji. I takie stanowisko będziemy też prezentowali w Ankarze na szczycie NATO. Nikt tu nie ma wątpliwości, że obecność amerykańska i współpraca ze Stanami Zjednoczonymi dobrze służy bezpieczeństwu Europy.
10: Kraje flanki wschodniej ponoszą największy ciężar inwestycji w obronność na rzecz całej Europy, tak podkreślił unijny komisarz obrony Andrius Kubilius. Premier Estonii mówił, że europejska obronność zaczyna się na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Natomiast premier Łotwy podkreślił w kontekście wysiłków na rzecz odbudowy Ukrainy, że przy wspieraniu Ukrainy wszyscy powinni mówić jednym głosem.
8: Maciej Jastrzębski, dziękujemy za relację. Największe polskie spółki Orlen, PGE, Tauron i Enea podpisały w Gdańsku list intencyjny w sprawie odbudowy ukraińskiej energetyki. Trudno teraz przewidzieć, jaki wymiar może mieć wspólne działanie. To wszystko się jeszcze okaże, mówi prezes Tauronu Grzegorz Lot.
12: Mówimy o czymś takim, że dzisiaj jest trudna sytuacja. Tak? Na Ukrainie toczy się wojna, duże inwestycje są obarczone ogromnym ryzykiem. Natomiast to jest ten moment, kiedy przygotowujemy się do czegoś tego. Wojna się zakończy w pewnym momencie. Nie możemy być zdziwieni, musimy być przygotowani.
8: Współpraca będzie polegała także na dzieleniu ryzyka, mówi prezes Orlenu Ireneusz Fonfara.
13: Wspólne działanie może polegać na tym, że jeśli będziemy stanęli przed możliwością dużej inwestycji, będziemy wspólnie zastanawiali się, czy możemy ją zrobić. Takiej inwestycji, która będzie przekraczała możliwości jednego z nas.
8: Bank Światowy szacuje, że na odbudowę Ukrainy potrzeba ponad pół miliarda dolarów. Robert Janczewski ostatecznie uniewinniony w sprawie skóry. Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury od wyroku uniewinniającego mężczyznę od zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 23-letniej studentki. Sprawa od blisko 30 lat budziła emocje. Jak mówiła sędzia Barbara Skoczkowska, jest porażką organów ścigania.
14: Nie wymiar sprawiedliwości, bo to właśnie wymiar sprawiedliwości doprowadził do uniewinnienia oskarżonego Janczewskiego, ale do porażka organów ścigania, które nie doprowadziły, i to chyba w tym okresie jak najbardziej wczesnym, do złapania osoby, która w tak sposób brutalny doprowadziła do zgonu, do oskurowania, do zbezczeszczenia zwłok pokrzywdzonej.
8: To jedna z najgłośniejszych.

0: Mniejszych spraw kryminalnych. W 1999 roku w Krakowie z Wisły wyłowiono fragmenty ciała młodej kobiety. Ofiarą okazała się zaginiona dwa miesiące wcześniej studentka. W 2022 roku na dożywocie za zabójstwo i oskurowanie skazany został Robert Janczewski. Dwa lata później krakowski sąd apelacyjny uniewinnił mężczyznę. Robert Janczewski domaga się od Skarbu Państwa ponad 22 milionów złotych odszkodowania i zadośćuczynienia za 7 lat spędzonych w tymczasowym areszcie. Kwitnie dziwidło olbrzymie we Wrocławiu. Jedna z najrzadszych roślin świata otwiera właśnie kwiatostan. Pełnię osiągnie między 18 a 19. Ogród botaniczny będzie otwarty przez całą noc.
1: Dzieje się. Sparta zaczyna się otwierać. Będziemy mieć niezwykle zjawisko w ogrodzie botanicznym Amorphophallus titanum, czyli nasze dziwidło olbrzymie, będzie w pełnej fazie kwitnienia. Zapraszamy przez całą noc do ostatniego wizytującego. Będziemy Wam udostępniać ogród, bo warto tutaj przyjść i zobaczyć.
0: Mówi dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Zygmunt Kącki. Dziwidło olbrzymie kwitnie bardzo krótko i w tym czasie ma charakterystyczny, nieprzyjemny zapach. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 5 po 16. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
4: Na mundialu dziś najpierw do gry wkraczają zespoły z grupy F. Pewni awansu Niemcy spotkają się z Ekwadorem. Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Pierwszy gwizdek sędziego o 22. Potem czas na grupę F i spotkania Japonii ze Szwecją i Holandii z Tunezją.
5: Jestem Belgiem, ale całym sercem kibicuję Holandii. Po ostatnim meczu wiem, że pomarańczowi mogą zostać mistrzem świata, mówili kibice po meczu ze Szwecją. Podobnie jak holenderskie media są przekonani, że ich drużyna ma szansę na pokonanie Tunezji 3-1. Zwłaszcza, że każde z trzech poprzednich meczów z tą drużyną wygrała. Media w swoich komentarzach patrzą jednak dalej na kolejną rundę. Jest bowiem prawdopodobne, że Holandia zagra z Marokiem. Portal NUNL cytuje zawodników reprezentacji Maroka, z których trzech urodziło się w Holandii. Salah Eddy, który w zeszłym sezonie grał w PSV, czeka na wspaniały mecz. Zagram z moimi najlepszymi przyjaciółmi na mundialu, to będzie świetna zabawa, powiedział. Dla De Telegraaf potencjalny mecz z Marokiem to gra marzeń. Mamy liczną społeczność marokańską, z której wywodzi się wielu dobrych piłkarzy. Dlatego fajnie jest mierzyć się z takim przeciwnikiem na tak dużym turnieju, pisze dziennik. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że wielu burmistrzów miast żyje w strachu. Doświadczenie pokazuje, że po meczu Holandia-Maroko może dojść do zamieszek. Władze zawczasu przygotowują się na taką ewentualność. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
4: Mecze w grupie F od pierwszej w nocy, od czwartej nad ranem spotkania Paragwaju z Australią i Stanów Zjednoczonych z Turcją. Turcy przed meczem z USA wiedzą, że pakują po rozgrywkach grupowych manatki. Przegrali dwa pierwsze spotkania. Tymczasem ich selekcjoner, w przeszłości znany piłkarz Vincenzo Montella, zapowiedział, że nie zamierza po Mistrzostwach Świata podać się do dymisji, co oczywiście nie oznacza, że Włoch dymisji uniknie. Ze spraw tenisowych złe wiadomości z Londynu. Katarzyna Kawa odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji do Wimbledonu. Przegrała 2-6 i 5-7 z Amerykanką Kylon Day. Odpadł też Jan Zieliński w turnieju dyblowym. To impreza w Eastbourne, czyli jedna z podprowadzających pod trzeci wielki szlem w każdym roku. W parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem przegrał z Monakijczykiem Hugo Nysem i Francuzem Edwardem Roger Vasselenem 4-6-2-6. Co ciekawe, z Hugo Nysem Janek przez kilka dobrych lat tworzył deblowy duet. W pojedynkę o sporcie znów opowiemy za godzinę.
3: Upał nie odpuści, co najmniej przez tydzień jeszcze, no chyba że w nocy, dziś w nocy na przykład, pogodnie będzie, a temperatura wyniesie od 14 stopni miejscami na północy przez około 18 na przeważającym obszarze kraju do 20 lokalnie na Dolnym Śląsku i Mazowszu. To są temperatury z najchłodniejszej części nocy. Jutro upał i słonecznie, przeważnie od 30 do 33 stopni Celsjusza.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
6: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Dzień dobry. Już prawie 9 minut po godzinie 16.

0: Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a przy telefonach czuwa Paweł Turski.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Dziś w audycji popołudniowej historia budująca.
2: Przyszedł do mnie do biura z jedną reklamówką, wykupił z bonifikatą wyremontowane przez siebie mieszkanie.
3: Czy pan wie, jak pan jest nazywany?
4: Nie, chętnie się dowiem.
3: Mówią o panu deweloper.
4: Troszkę za wysoko.
0: Wszystko wyjaśni się w reportażu po godzinie 18.30. Za to już za chwilę zajrzymy do Gdańska na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy.
5: Tu mamy golonkę, mamy żeberka, kiełbaski, bigos, ogórki małosolne.
0: Są przyjemności, ale są i trudności. O nich zaraz po R.E.M. Ale państwo mogą dorzucić, jaki jadłospis państwo by na takiej konferencji widzieli, albo jaki jadłospis w taką upalną pogodę byłby odpowiedni. 2 2 7 3.

0: The One I Love. 13 minut po 16. To trójka. A w Gdańsku rozpoczęła się międzynarodowa konferencja na temat odbudowy Ukrainy w cieniu kontrowersji wokół polsko-ukraińskich relacji, które w ostatnich dniach przysłonił spór historyczny. Nawiązywał do tego w swoim przemówieniu otwierającym dwudniowe spotkanie premier Donald Tusk.
1: Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku. Moi rodacy w Polsce, twoi, Julio, rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii. Ta solidarność, która narodziła się w Gdańsku, może być naszą rzeczywistością, jeśli otworzymy swoje serca i umysły i na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość.
0: Polityczne emocje wciąż są bardzo rozpalone. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiada, że on również zamierza zwrócić ukraiński order księcia Jarosława Mądrego.
2: Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku

0: nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta, bo takie akty lojalności są dzisiaj potrzebne.
1: A my teraz łączymy się z wysłanniczką Trójki do Gdańska, Agnieszką Lichnerowicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Spróbujmy może na chwilę zostawić na boku te najbardziej polityczne emocje i porozmawiajmy trochę o gospodarce, planach odbudowy Ukrainy, bo to jest jednak cel rozpoczętej dzisiaj międzynarodowej konferencji. Na ile te napięcia polityczne na to sedno konferencji wpłynęły?
2: Na pewno politycznie i wizerunkowo decyzja o nieprzyjeździe tutaj przez prezydenta Zełenskiego, obniżenie delegacji osłabiły te konferencje, ale z drugiej strony, jak zwraca uwagę m.in. Edwin Bendyk, który też tu jest, prezes Fundacji Batorego, nie zawiedli pozostali europejscy uczestnicy.
3: Myślę, że dla samej treści konferencji, tego co się tu ma wydarzyć, co było jej istotą, to nie ma takiego znaczenia. To widać, że wszyscy robią, żeby właśnie odsunąć na bok i żeby to nie ciążyła ta bieżąca polityka polsko-ukraińska, bo konferencja ma charakter międzynarodowy. Oczywiście nasze firmy, no, my chcielibyśmy jak najwięcej dla Polski, więc w tym przypadku prezydent Nawrocki na pewno nie pomógł. Nie udało się na pewno panu prezydentowi wykoleić tą konferencję, jeżeli takie były jakieś nadzieje.
1: Agnieszko, co wiemy o ewentualnych kontraktach, które zostaną w Gdańsku zawarte? Na ile w tej obecnej sytuacji sporu między Warszawą a Kijowem nasi przedsiębiorcy mają szansę na udział w odbudowie Ukrainy po wojnie? Bo to jest przecież ten główny cel, główny temat konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy.
2: Choć też zaznaczę, że na przykład szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła tutaj pierwszą transzę z potężnej europejskiej pożyczki dla Kijowa. 3 miliardy ponad z planowanych 90. Poza tym są tu targi, gdzie właśnie różne firmy prezentują swoje oferty. No a tak jak mówisz, organizatorzy podkreślają, że ponad 200 umów zostało zawartych. Część z nich to już są konkretne porozumienia, część to dopiero listy intencyjne. Tak jest między innymi w sektorze zbrojeniowym. Po raz pierwszy on jest tematem tej międzynarodowej konferencji, na co zwraca uwagę z kolei Leon Pinczak, analityk polityki Insight.
4: Polska z Ukrainą nie podpisuje żadnej umowy dronowej na poziomie oficjalnym, tak? Czyli nie mamy porozumienia, jeśli chodzi na przykład o wymianę doświadczeń, ale też know-how z Ukrainą. Natomiast bardzo dużo się dzieje tak na tym poziomie niżej, czyli między firmami. No, słyszymy między innymi o tym, że PGZ bardzo aktywnie się rozpycha i podpisuje co najmniej kilka umów z ukraińskimi producentami. Z Ukrobronprom, z tego co rozumiem, to będzie rzeczywista umowa tak opiewająca na konkretne środki. Nie zostanie podpisana na ORC. A z tego, co słyszę, w najbliższym czasie będziemy wiedzieli więcej szczegółów. Są też listy intencyjne, no, które kładą pewien szlak, a Ukraińcy bardzo apelują jednak o to, żeby to realizować jak najszybciej, żeby trafić w to okno możliwości, o którym słyszymy na konferencji. Tak, czyli przed nadejściem zimy skłonić Rosję do rozmów pokojowych, które by te rozmowy bazowały na ukraińskiej sile, a nie na ukraińskiej słabości.
2: Innymi słowy, te liczby dotyczące ponad 200 podpisanych umów, kwoty będą wymieniane, na które te umowy opierają. One są zawsze takim wymiernym efektem tej konferencji, ale jest w tym też element pewnej propagandy, no bo niektóre z tych porozumień muszą zostać jeszcze sfinalizowane. Rzeczy wiele dzieje się w kuluarach, w cieniach, a wiele oficjalnie.
1: Agnieszka Lichnerowicz, prosto z Gdańska, nasza Trójki, wysłanniczka na międzynarodową konferencję na temat odbudowy Ukrainy. Dziękujemy.
2: Dziękuję.
1: A to Bezpańskie Psy, czyli piosenka dnia w Trójce. Michał Kisielewski i o, już jego gitara także. 17 po 16, tu program trzeci.

0: 20 minut po godzinie 16. Warszawscy radni dyskutują dziś od rana o sytuacji w Szpitalu Południowym. To ta placówka stała się w ostatnich dniach symbolem patologii i nadużyć w służbie zdrowia. Rada Miasta decyduje też o wotum zaufania dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Czy będzie referendum? To pytanie jest aktualne. Nieprawidłowości w samym Szpitalu Południowym dotyczą m.in. zgonów pacjentów na SOR-ze. To także milionowe zarobki koordynatora SOR-u, młodego lekarza Dawida Kacprzyka, od którego cała afera się zaczęła. No ale także nieprawidłowości to rozliczanie czasu pracy czy przyjmowanie polityków Koalicji Obywatelskiej w szpitalu poza kolejnością w saloniku VIP, takim nieformalnym. Łączymy się z Michałem Makowskim, który śledzi przebieg Rady Miejskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, chociaż z trudem, bo tyle to już trwa, że trudno zachować taką przytomność myślenia nieustannie.
0: Coś wynika z tych obrad?
1: Cóż, na moje oko nikt nie zmienił poglądów, z którymi przyszedł na ich rozpoczęcie. Na publiczności pojawili się za to przedstawiciele komitetu, którzy zamierzają zbierać głosy, aby zwołać referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. No i dzisiaj cała stołeczna opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Ruchy Miejskie, Konfederacja plus Lewica będzie głosować przeciwko absolutorium dla prezydenta Trzaskowskiego, no ale arytmetyka im tutaj nie sprzyja. Rafał Trzaskowski twierdzi, że po pierwszych sygnałach o nieprawidłowościach zlecił kontrolę w Szpitalu Południowym, która w konsekwencji doprowadziła do zwolnienia lekarza milionera, odwołania zarządu szpitala, który niewłaściwie rozliczał czas pracy lekarzy oraz rady nadzorczej. Kolejna kwestia dotyczyła zgłoszenia nieprawidłowości złożonego władzom szpitala bez podpisu przez słynnego w ostatnich już dniach ordynatora oddziału chirurgii.
2: W zgłoszeniu brakowało podpisu byłego ordynatora i członków zespołu, którym kierował, oraz nie zawierało faktów, których wymagało prawo pozwalające na wszczęcie szczegółowego i rzetelnego postępowania weryfikacyjnego. Nie zawierało ono żadnych informacji odnoszących się do zgonów.
1: Radni Koalicji Obywatelskiej skierują sprawę Szpitala Południowego do Komisji Rewizyjnej. Komisja posiada dość szerokie uprawnienia. Może na przykład składać zawiadomienia do organów ścigania albo postulować dymisję urzędników odpowiedzialnych za rozmaite zaniechania. Chociaż w tej komisji również Koalicja Obywatelska ma większość. Radni PiSu domagają się za to dymisji wiceprezydentów odpowiedzialnych chociażby za miejskie szpitale czy samorządowe spółki. Mówił radny PiSu Dariusz Figura.
3: Koalicja Obywatelska w tej sprawie, jeśli chodzi o triaż, to wprowadziła nową kategorię. Do tych pięciu kolorów jest jeszcze serduszko Koalicji Obywatelskiej na SOR-ze. Ktoś za to musi ponieść odpowiedzialność polityczną. Naturalną pierwszą osobą jest pani zastępczyni prezydenta Renata Kaznowska.
1: Swoją drogą prezydent Kaznowska przemawiała prawie godzinę, wyczytując z pliku kartek dziesiątki zagadnień dotyczących działalności stołecznych szpitali, zahaczając nawet o banki mleka dla noworodków, czym zmęczyła zgromadzoną w sali publiczność. W dyskusji zabrali również głos parlamentarzyści. Adrian Zandberg z partii Razem zarzucał prezydentowi Trzaskowskiemu, że ten odpowiada za funkcjonowanie sieci powiązań, które doprowadziły do stworzenia uprzywilejowanej ścieżki dla polityków KO w Szpitalu Południowym.
4: Ja wiem, panie prezydencie, ten salonik to, jak pan to ujął, już sobie zapisałem, że nie było formalnego pokoju dla polityków Platformy. No wszyscy to wiemy, bo to było niezgodne z prawem. Problem polegał na tym, że funkcjonują procedury nieformalne, w których majątek publiczny jest traktowany jakby nie był publiczny, tylko jakby należał do partii rządzącej.
1: Koalicja Obywatelska zapewnia, że wyjaśnieniem sprawy zajmie się prokuratura, a osoby odpowiedzialne poniosą konsekwencje prawne i polityczne. Rzeczniczka klubu KO, posłanka Dorota Łoboda,

0: Przypominała przykłady nadużyć z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jakie konsekwencje zostały wyciągnięte wobec dyrektora szpitala, który zamknął połowę oddziału, kiedy Jarosław Kaczyński tam gościł? Jakie konsekwencje zawodowe, ale również polityczne zostały wyciągnięte w Lublinie, gdzie pan Przemysław Czarnek odwiedzał swoją babcię w czasie COVID-u, kiedy nikt inny nie mógł tam wchodzić? Te pytania są bez odpowiedzi, bo żadnych konsekwencji nie było.
0: To jeszcze na koniec przedstawiciele ruchów miejskich, którzy upatrują praprzyczyny tego całego kryzysu wokół Szpitala Południowego w systemie obsadzania rad nadzorczych w miejskich spółkach. Co powiedział Jan Mencfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
2: Dokonał pan po 8 latach swoich rządów epokowego odkrycia, że jak koledzy z partii nadzorują kolegów z partii, to może na przykład dojść do nieprawidłowości i patologii w takiej placówce. Przecież samo to, że kolega z partii ma nadzorować kolegę z partii, jest patologią.
0: A władze Warszawy zapowiedziały odpolitycznienie rad nadzorczych we wszystkich miejskich szpitalach. Jednak decyzja o usunięciu polityków KO z rad nadzorczych nie dotyczy szpitali zarządzanych przez marszałka województwa Adama Struzika.
3: To relacjonował Michał Makowski po Radzie Miejskiej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
3: A ministra zdrowia reaguje na sytuację w Szpitalu Południowym i mówi, że wszystko, co podważa zaufanie, musi zostać wyjaśnione. Lekarz Dawid Kacprzyk z kolei wraz ze swoim mecenasem szykują pozwy przeciwko innemu medykowi z placówki, Emilowi Jędrzejewskiemu. O tym Monika Gosławska.
4: Pełnomocnik Dawida Kacprzyka, mecenas Jacek Dzibła, przygotowuje prywatny akt oskarżenia i pozew o ochronę dóbr osobistych. Oskarżenia kierowane przez doktora Emila Jędrzejewskiego wobec jego klienta nazywa pomówieniami. Chodzi o słowa wypowiedziane w Kanale Zero o błędach medycznych, fałszowaniu dokumentacji i zdarzeniach, które miały kończyć się śmiercią pacjentów na SOR-ze kierowanym przez klienta adwokata.
5: Postanowiliśmy złożyć akty prywatne oskarżenia o zniesławienie i pozew o ochronę dóbr osobistych. Mam nadzieję, że na początku tygodnia obie sprawy znajdą się w sądzie.
4: Młody lekarz Dawid Kacprzyk zaprzecza swoim związkom ze zgonami pacjentów i pośmiertnym badaniem, a jego obrońca wspomina o wątku dawnego konfliktu personalnego. Mówi, że jego klient pozostaje do dyspozycji śledczych, by jak najszybciej uciąć narastające spekulacje. Głos w sprawie po udzielonym przez byłego ordynatora wywiadzie zabrał Szpital Południowy. W opublikowanym na stronie internetowej oświadczeniu czytamy m.in., że w lipcu ubiegłego roku wpłynęło pismo z zarzutami wobec młodego doktora.
6: Zgłoszenie, podobnie jak wywiad w Kanale Zero, nie zawierało opisów konkretnych sytuacji, dat czy danych świadków zdarzeń.
4: Napisano w zawiadomieniu, a zarząd szpitala wezwał doktora do uzupełnienia pisma o dane, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania weryfikacyjnego.
6: Doktor zaniechał jednak udzielenia dalszych wyjaśnień.
4: Kierowane wobec młodego lekarza oskarżenia dotyczyły m.in. jego nieprawidłowej współpracy z oddziałem chirurgii, problemów w kontaktach z personelem medycznym, czy jego zbyt wysokich zarobków. Informacja o zgonach, o której była mowa w wywiadzie, nie została przedstawiona w zgłoszeniu.
5: Padły oskarżenia w przestrzeni opinii publicznej.
4: Mecenas Jacek Dibła.
5: To wszystko weryfikuje prokuratura i inne organy. Mój klient zadeklarował pełną tej współpracy, żeby to wyjaśnić.
4: Tymczasem warszawska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie sfałszowania 20 kart zgonu w prosektorium warszawskiego Szpitala Południowego. Zawiadomienie złożyła osoba, której podpis miał pojawić się pod kartami, gdy była na urlopie, mówi prokurator Piotr Skiba.
7: Z ustaleń na tym etapie wynika, że weryfikacja przedmiotu tego śledztwa nie daje podstaw, by twierdzić, iż istnieje łączność podmiotowa i przedmiotowa z dwoma śledztwami wszczętymi kilka dni temu w prokuraturze okręgowej w Warszawie w zakresie nieprawidłowości w SOR Szpitala Południowego.
4: To jedno z 32 postępowań związanych ze szpitalem, które badali lub badają śledczy. Do sprawy odniosła się także minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Na dzisiejszej konferencji prasowej mówiła, że to, co podważa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa pacjentów, powinno być dokładnie wyjaśnione.
3: Wielowymiarowy to spór i osobisty, i finansowy, i polityczny, i systemowy. Która perspektywa jest kluczowa dla państwa? 2 2 7 3.
8: Zapraszamy do reklamy. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji. 1, 2, 3, 4.

0: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
1: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
0: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
1: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
0: Poleca JJ.
1: Krzysiek Skiba.
0: Poleca Polskie Radio.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
3: Danie tutaj jest Stokrotka.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
9: Żegnamy reklamy.
10: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
11: Eksperci badają przyczynę katastrofy lotniczej na warszawskim Bomowie. Około 13:00 w pobliżu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego rozbiła się awionetka.
12: Dwie osoby poniosły śmierć w wyniku tego zdarzenia. Trzecia z osób została ranna. Ona została przetransportowana do szpitala.
11: Jak mówi nadkomisarz Marta Sulowska ze Stołecznej Policji, ranna została osoba postronna. Na miejscu katastrofy są specjaliści z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Większość pracy w procesie akcesji do Unii Europejskiej jest po stronie Ukrainy, mówi w Gdańsku wicepremier Radosław Sikorski. Dołączacie do klubu, w którym reguły już się ustaliły. Jest to bardziej dostosowanie niż negocjacja, podkreślał podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy szef dyplomacji. Jak jednocześnie dodał, z każdą dekadą dołączenie do europejskiej wspólnoty staje się coraz trudniejsze. Ponad 1,5 miliarda opakowań zebrano przez pół roku, czyli od wprowadzenia systemu kaucyjnego. W całym kraju są 62 tysiące punktów zwrotu. W wakacje będzie więcej automatów w miejscowościach turystycznych i kurortach.
13: Na przykład operator Polka instaluje swoje automaty blisko plaż, w takich na przykład miejscowościach, kurortach jak Mielno, Gąski czy Sarbinowo. Te logistyczne działania, one rozwiązują pewne problemy klientów, czyli to, że konsumenci spożywają napoje najczęściej poza domem, a następnie musieli odnosić te opakowania do punktów zbiórki w sklepach.
11: Zapowiada wiceminister klimatu Anita Sowińska. Operator programu wprowadził stały monitoring i okna turystyczne w kurortach, by szybko odbierać odpady. Pełny serwis Trójki o 17:00.
10: Ekonomia w Trójce, Marek Klapa.
14: Trwa konferencja na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Według szacunków koszt koniecznych inwestycji w tym kraju sięga 500 miliardów dolarów. Zdaniem ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego Polska musi mieć zagwarantowany udział w części tych środków. Podkreślił również, że już opracowywane są rozwiązania, które mają obniżyć ryzyko inwestycyjne dla polskich firm. Andrzej Domański w rozmowie z dziennikarzami zaznaczył, że nieobecność w Gdańsku prezydenta Ukrainy nie wpływa na znaczenie samej konferencji oraz na skuteczność zawieranych tutaj umów.
15: Wydarzenia o charakterze politycznym, one nie wpłynęły na to, jak konferencja wygląda dzisiaj tutaj w Gdańsku. Mamy liderów politycznych de facto z całego świata, mamy najważniejsze instytucje rozwojowe, no i co najważniejsze dla mnie, mamy biznes.
14: Do Gdańska przyjechało ponad 100 zagranicznych delegacji, w tym kilkunastu prezydentów oraz premierów, kilkudziesięciu ministrów oraz 22 ambasadorów państw wspierających Ukrainę. Na miejscu jest również kilka tysięcy przedstawicieli biznesu, sektora bankowego, firm ubezpieczeniowych, izb gospodarczych i biur doradczych. W ciągu pół roku działania systemu kaucyjnego zebrano ponad 1,5 miliarda opakowań. Polacy coraz chętniej

0: chętniej zwracają butelki i puszki objęte kaucją. Tak mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
1: To, co wszyscy tak naprawdę widzimy, to to, że system kaucyjny realnie wpłynął na nasze środowisko i że odpadów w środowisku jest po prostu mniej.
0: A jak wygląda system kaucyjny w liczbach? W całej Polsce działa 62 tysiące punktów zwrotu, w tym 13 tysięcy punktów z automatami kaucyjnymi. 32 tysiące punktów zbiórki znajduje się w małych sklepach o powierzchni poniżej 200 metrów kwadratowych. Nawet dopiero za 20 lat może się rozpocząć budowa metra w Krakowie. Tak twierdzi pełniący obowiązki prezydenta miasta Stanisław Kracik. Pytany przez Polskie Radio przyznał, że termin rozpoczęcia prac w 2030 roku obiecywany przez odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego jest niemożliwy do zrealizowania. Budowę najwcześniej można będzie rozpocząć między 2040 a 2045 rokiem.
2: Moje doświadczenie i praktyka wskazuje na to, że to jest pierwszy realny termin. Skąd się wziął tamten? Być może był powodowany na pewno jakimś entuzjazmem, determinacją, że to się da zrobić i tak dalej.
0: W najbliższych tygodniach miasto chce rozpocząć przetarg na przeprowadzenie odwiertów geologicznych, które pozwolą na dokładne sprawdzenie gruntu. Bez tej wiedzy miasto nie będzie miało podstaw do podejmowania decyzji projektowych i środowiskowych dotyczących przebiegu linii oraz technologii budowy. I jeszcze kursy walut. Za 1 euro płacimy 4,29 zł. Dolar wyceniany jest na 3,78.
3: Jutro będzie upalnie i słonecznie, przeważnie od 30 do 33 stopni Celsjusza, a jakby Państwo chłodu jednak szukali, to znajdą go tylko nad samym morzem, tam około 20 stopni, a weekend będzie z temperaturą znacznie powyżej 30 stopni. W poniedziałek przyjdą burze. 25 minut do 17. Przypomnę, co dziś podają na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku.
4: To mamy golonkę, mamy żeberka, kiełbaski, bigos, ogórki małosolne.
3: Państwo by ten jadłospis rozszerzyli.
5: Przy takiej naszej pogodzie taka aura jest. Ja bym zaproponował polski chłodnik. Ciekawe, czy goście z zagranicy coś takiego w ogóle mają w swoich regionalnych kuchniach.
3: Sądzę, że delegacja litewska szczególnie, ale i estońska, i fińska, może i rumuńska, mogłyby się o ten przymiotnik przy chłodniku pokłócić. Może dlatego nie ma go w menu. Trzeba wybierać to, co łączy, a nie co dzieli, proszę pana. Z Gdańska, z konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, dziś w audycji popołudniowej także Puls Trójki Moniki Suszek o 17.30. A to Astounded i program Trzeci Polskiego Radia.

0: 20 minut do 17. Tu trójka. Są takie temperatury, że chłodnik nie wystarczy. Zapowiedzi na weekend straszą nawet 40 stopniami. Paweł Turski dzisiaj z zazdrością przyglądał się sposobom walki z taką temperaturą, bo jemu nie wolno tego co innym. Jeśli chodzi o wybór stroju do pracy czy na oficjalną okazję, to panie mają więcej możliwości, by ubrać się lekko. Paweł Turski w koszuli z długimi rękawami sprawdzał, jak chodzą ubrani mężczyźni, a jak kobiety.
1: Ja jestem w dresach i w krótkiej koszulce bez ramionczek.
2: Pani się czuje bardziej komfortowo w takim topie?
1: Tak, zwłaszcza jeżeli chociaż trochę wieje wiatr, wtedy jest ogromna różnica, jednak ten przepływ powietrza już zupełnie inny przez materiał.
2: Widzę, że pan jest taką trochę ofiarą jak ja, że trzeba w długiej koszuli i w długich spodniach mimo gorąca.
3: Prowadzę szkolenie właśnie dla pracowników korporacji, więc trochę zobowiązuję. Są pewne kody, więc ja się do nich dopasowuję.
4: Mężczyzna powyżej 12 roku życia w mieście nie chodzi w krótkich spodenkach.
5: Marzena Nowicka-Grzebicki, trener etykiet w Akademii Monte Marco.
4: Co do zasady, koszula również powinna być z długim rękawem. Jeżeli jest natomiast bardzo gorąco, można podwinąć rękawy.
1: Wydaje mi się, że w pewnym momencie to trzeba przestać zwracać uwagę na takie rzeczy, bo mimo wszystko lepiej jest wyglądać mniej elegancko, ale czuć się lepiej też w kwestii zdrowotnych w takim upale.
4: Zasady mówią, droga pani, zakrywaj najkrótszy rękaw, jaki może nosić. Oficjalnie kobieta to jest krótki rękaw, czyli też się w ogóle nie dopuszcza sukienek bez rękawów. Pokazanie kolana może być na miejscu w odpowiedniej chwili, natomiast bardzo odsłaniające całe nogi, spódniczki czy sukienki są nie na miejscu.
2: Pan bez koszulki?
6: Tak, jest temperatura duża, jest wygodniej.
2: Ale w pracy? Też pan był tak?
6: Byłem tak w pracy. Była temperatura duża, to się zdejmowało koszulkę. Nikt nie zwracał uwagi.
2: A gdzie pan pracuje?
6: Meble składam. Hala.
2: Ile tam było stopni?
6: Około 40.
2: Pan tam taki trochę protest rozpoczął, jeżeli chodzi...
6: Tak, tak.
2: Czy koledzy dołączali?
6: Dołączali.
2: To ilu tak panów było bez koszulek?
6: Połowa.
2: Ktoś coś mówił?
6: Nie.
2: Czy da się ubrać mężczyznę w taki sposób, żeby on nie łamał tych zasad, ale żeby było mu tak samo przyjemnie chłodno jak kobiecie?
7: Absolutnie tak.
2: Tomasz Jacyków, kostiumograf, stylista.
7: Lny, bawełny, jedwabie, w tym oddycha ciało. Jeżeli mamy z cieniutkiej wełny spodnie, jeżeli mamy bawełniane majtki pod spodem, jeżeli mamy lnianą koszulę, jeżeli mamy skórzane buty na skórzanej podeszwie ze skórzaną potrówką, wówczas noga nam się nie poci. Jeżeli mężczyzna jest ubrany w jasne kolory, jeżeli jest ubrany w naturalne tkaniny, da sobie radę.
2: Ty masz koszulkę bez rękawków. Zazdroszę takich koszulek, bo w pewnym wieku do pracy to już w tym przyjść nie można. Wiedziałeś o tym?
8: Nie.
2: A jak ci się chodzi w takiej koszulce bez rękawków?
8: Dobrze.
2: A wolisz taką czy z rękawkiem?
8: Taką. Chłodniej. Nie ma dużej różnicy, ale wolę taką, bo z rękawkiem często się zaplątuje w coś, bo ma dłuższy rękaw.
2: Jakbyśmy się teraz zamienili, ja bym ci dał taką długą koszulę, to byś chciał założyć?
8: Nie, bo ona jest gorąca.
0: Ja o chłodzeniu chłodnikiem wcześniej mówiłem, a państwo dorzucają więcej.
9: Chciałam poszerzyć menu na konferencji w Gdańsku. Podałabym barszcz ukraiński i pierogi ruskie.
0: Proszę nie jątrzyć.

0: 14 minut do 17. Polska dziś obudziła się z nagłówkami pełnymi informacji o dwóch potężnych trzęsieniach ziemi, które jedno po drugim nawiedziły Wenezuelę. Kraj wychodzący z kryzysu politycznego i gospodarczego teraz musi zmierzyć się z dramatycznymi skutkami tej katastrofy naturalnej. Co najmniej 164 osoby nie żyją, niemal 1000 jest rannych, ale potwierdzona liczba ofiar będzie się wydłużać. Znacznie. Karolina Gonet.
1: Centrum świata.
2: U nas druga w nocy, w Wenezueli jeszcze środowy wieczór. Chwilę po 18 ziemia zaczęła drżeć. Pierwszy wstrząs ma magnitudę 7,2. Zaledwie kilkadziesiąt sekund później nadchodzi drugi, jeszcze silniejszy. To jedne z najsilniejszych trzęsień ziemi, jakie nawiedziły Wenezuelę od ponad 100 lat. Ludzie jeszcze nie spali, gdy wystąpiły co najmniej dwa wstrząsy wtórne. Wszyscy wybiegliśmy prosto na ulicę. W wielu miejscach akcje poszukiwawcze dopiero się rozpoczynają. Amerykańska służba geologiczna ostrzega, że skala zniszczeń jest ogromna, a ostateczna liczba ofiar może sięgnąć nawet tysięcy osób.
3: Jest to teren bardzo wysoko zurbanizowany.
2: Profesor Katarzyna Dębicz, geografka i latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Stąd my o wysokości ofiar rzeczywistej dowiemy się nawet tak naprawdę za kilka tygodni, kiedy będą usuwane gruzy i spod gruzów wydobywane ciała.
2: Wciąż jest wiele obszarów bez prądu. W tamtym momencie nie było też internetu, ale stopniowo wracał i mogliśmy się skontaktować z najbliższymi. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. W momencie trzęsienia wielu mieszkańców przebywało w domach. To był dzień świąteczny i wolny od pracy.
3: Mówi się o tym, że ofiarami na pewno będą osoby starsze, które przebywały w mieszkaniach, albo matki z dziećmi.
2: Pomoc deklarują kolejne państwa. Stany Zjednoczone wysyłają zespoły poszukiwawczo-ratownicze i sprzęt medyczny. Ratowników kierują także Francja, Salwador i inne kraje regionu. Unia Europejska uruchomiła system satelitarny Copernicus do oceny zniszczeń, a Niemcy zadeklarowały gotowość wysłania samolotów transportowych z pomocą humanitarną. Dziś gościem Centrum Świata jest Tomasz Surdel, wieloletni korespondent w Wenezueli.

0: Dzień dobry, panie Tomaszu.
1: Dzień dobry.
0: A naszym drugim gościem jest dr Michał Stelmach, politolog i latynoamerykanista z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To trzęsienie ziemi uderzyło w kraj, który od kilku miesięcy przechodzi głębokie przeobrażenia polityczne i gospodarcze. A jeszcze niedawno eksperci ostrzegali, że właśnie Wenezuela może nie zmierzać ku demokracji. Czy sposób zarządzania obecnym kryzysem przez obecną prezydent Wenezueli, Delcy Rodríguez, pozwoli nam ocenić właśnie, z którym scenariuszem mamy dziś do czynienia w Wenezueli?
1: Sposób zarządzania jest taki typowo wenezuelski. Wenezuela nie jest przygotowana na tego typu kataklizmy. To, co się dziś wydarzyło wczoraj, to było największe trzęsienie od ponad 100 lat, a ostatnie duże trzęsienie ziemi, takie, które wywołało jakiekolwiek szkody w Caracas, było w 1967 roku, czyli też jednak bardzo dawno temu. W związku z tym to troszeczkę jest improwizacja, zupełnie nie ma służb, ludzie ruszyli pomagać i wszyscy próbują robić, ale jest to dość chaotyczne.
0: Na ile dzisiejsza katastrofa będzie i jest testem dla nowych władz? Prezydent Wenezueli od miesięcy próbuje przekonać zarówno Wenezuelczyków, jak i też zagranicznych inwestorów, że kraj wchodzi na jakąś ścieżkę stabilizacji, a tutaj akurat wydarzyła się tak ogromna katastrofa i dalej tak naprawdę nie wiemy i prawdopodobnie nie dowiemy się przez kilka najbliższych dni, a nawet tygodni, ile osób mogło zginąć.
2: Faktycznie jest tak, że od tego, w jaki sposób zarządzi w tej chwili kryzysem, od tego będzie zależało, czy wzrośnie chociażby zaufanie do niej samej i do gabinetu, którym kieruje.
0: Organizacje praw człowieka zwracają też uwagę, że mimo pewnego otwarcia Wenezueli, wiele mechanizmów represji w tym kraju nadal funkcjonuje. Więc też wiele osób zadaje sobie to kluczowe pytanie, czy w najbliższym czasie Wenezuelczycy doczekają się wyborów.
2: W pierwszej kolejności na razie Stany Zjednoczone próbują wypracować jakiś kompromis i odbudować instytucje wyborcze. Dawna liderka opozycji Dinora Figuera została zresztą wskazana przez Departament Stanu jako ta osoba, która powinna prowadzić rozmowy z prezydent Dulcy Rodríguez właśnie w sprawie przywrócenia demokracji poprzez demokratyczne wybory. Natomiast żeby one się mogły odbyć, trzeba po pierwsze wypracować jakiś kompromis pomiędzy opozycją a rządem, po drugie odbudować zaufanie do instytucji odpowiadających za przebieg procesu wyborczego, bo same wybory niczego nie rozwiążą, a wręcz przeciwnie, przeprowadzone w warunkach jakiegoś chaosu mogą być po prostu zakwestionowane zarówno przez jedną czy przez drugą stronę. Są podejmowane pierwsze kroki w kierunku tej transformacji politycznej, natomiast to nie wydarzy się szybko.
0: Pamiętamy, że Donald Trump i jego administracja przedstawiali Wenezuelę jako sukces swojej polityki po odsunięciu byłego prezydenta Maduro. Więc czy ta katastrofa stanie się dla Waszyngtonu, czy może stać się dla Waszyngtonu momentem prawdy i takiego sprawdzenia, takim testem, czy rzeczywiście Waszyngton jest gotów wziąć polityczną odpowiedzialność za kraj, który sam pomógł przekształcić?
1: Ja myślę, że to jest bardzo duży test dla Amerykanów, dla amerykańskiej administracji, bo w końcu cała ta narracja z ostatnich 5 miesięcy to jest to, że to jest Stany Zjednoczone są waszym nowym przyjacielem i pracujemy ręka w rękę. I teraz zobaczymy w tej sytuacji, która jest bardzo dramatyczna, jak Stany Zjednoczone, czy staną na wysokości zadania.
0: Gośćmi Centrum Świata byli dr Michał Stelmach, politolog i latynoamerykanista z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Tomasz Surdel, wieloletni korespondent Wenezueli.
3: Centrum Świata.
4: W Centrum Świata zawsze tło i kontekst bieżących wydarzeń międzynarodowych. Przypomnijmy, według amerykańskiej agencji naukowo-badawczej USGS, liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli może sięgnąć nawet 100 tysięcy osób. Do godziny 17 zostało nam jeszcze 7,5 minuty, punktualnie o 17 serwis w programie trzecim. Po nim o 17.30 Puls prosto z Gdańska, gdzie odbywa się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy.

0: Autopromocja.
1: Listy na M.
2: Na samym początku pragnę Cię, a także Pana Marka gorąco pozdrowić.
3: Mój szef także uważa Was za radio numer jeden.
4: Chodzi o to, że ja uwielbiam Wham i George'a Michaela i bez niego nie mogę żyć.
5: Tydzień temu napisałam do Was, abyście przekazali na antenie pozdrowienia dla Andrzeja z Gdańska. Błagam, nie róbcie już tego.
2: Chcę wszystkich poinformować, że solista zespołu Europe jest tylko mój.
4: Mamy tu upalne lato. Na szczęście spokojne, bez wojny. Tu już się skończyła.
5: Przy okazji chciałabym poprosić panią od biologii, aby nie trzymała wiosną jeża w szkolnym akwarium.
3: Kończąc, zasyłam pozdrowienia dla Marka, Pawła i Marii.
1: Więcej w Trójce już od najbliższego poniedziałku między 9 a 12.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
13: Dolerła, bo niskie ceny ma.
14: To dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę, a panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Ach, co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,4%.

0: 39%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.25 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
8: Burzliwa sesja Rady Miasta Warszawy. Główny temat: nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Tylko na podpis prezydenta czekają już ustawy o statusie osoby najbliższej. Ekstremalne upały na zachodzie Europy. W Belgii już jutro 40 stopni. Zamiast spokojnego głosowania nad budżetem, polityczna burza wokół Szpitala Południowego. W Pałacu Kultury wciąż trwa niezwykle burzliwa sesja Rady Miasta Warszawy, na której prezydent Rafał Trzaskowski walczy dziś o wotum zaufania i absolutorium. Opozycja żąda dymisji wiceprezydentów i pełnego rozliczenia afery w stołecznym szpitalu. Sesję śledzi nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, jak na oskarżenia opozycji odpowiada prezydent Rafał Trzaskowski?
9: Dzień dobry. Trzeba przyznać, że atmosfera na sali jest mocno napięta. Radni Prawa i Sprawiedliwości wnieśli wniosek o odwołanie z funkcji dwóch wiceprezydentów stolicy oraz wiceprzewodniczącej Rady Miasta w związku z doniesieniami o omijaniu kolejek na szpitalnym SOR-ze. Padają oskarżenia o polityczną ochronę i tu cytat: zamiatanie pod dywan. Prezydent Rafał Trzaskowski zapewnia jednak, że po pierwszych doniesieniach medialnych zareagował błyskawicznie, zwalniając zarząd i Radę Nadzorczą szpitala. Tłumaczy też, że rewelacje doktora Emila Jędrzejewskiego o rzekomych zgonach nigdy nie wpłynęły do niego oficjalną drogą i nie potraktował jego wiadomości na komunikatorze jako formalnego zgłoszenia.
10: Mimo że nie jest drogą, drodzy Państwo, to nie jest droga zawiadamiania prezydenta miasta, żeby wysyłać do niego SMS-y czy pisać do niego maile, jeżeli sprawy są tak poważne. I też mówiłem wielokrotnie, że ta informacja do mnie nie dotarła.
9: Trzaskowski podkreślił, że osobiście złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratora, a wyjaśnienie kwestii medycznych i kolejek leży teraz po stronie śledczych INFZ-u. Sesja Rady Warszawy potrwa jeszcze wiele godzin.
8: Piotr Durys, dziękujemy za relację. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi dobrze służy bezpieczeństwu Europy, mówi w Gdańsku premier Donald Tusk. W dworze Artusa odbył się szczyt wschodniej flanki NATO. Szef rządu przekazał, że wszystkie kraje podzielają pogląd, iż obecna sytuacja jest niestabilna.
11: Można spodziewać się rozmaitego typu eskalacji w najbliższych tygodniach i miesiącach. Już wiele razy o tym mówiłem, uprzedzałem. Będziemy chcieli przygotować się jako grupa państw. Będziemy bardzo ściśle współpracować nad wszelkiego typu reakcjami, gdyby do czegoś odpukać złego miało dojść. My jesteśmy także państwami wiodącymi, jeśli chodzi o wysokość środków, jakie inwestujemy w naszą obronność. Polska jest tu rekordzistą.
8: W Gdańsku odbywa się także konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy i prosto z niej już za niespełna pół godziny Puls Trójki. Ustawa o statusie osoby najbliższej oraz wprowadzająca skierowane do prezydenta. Senat przyjął je bez poprawek. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula zamierza do ostatniej chwili przekonywać Karola Nawrockiego do podpisu.
12: To są osoby, które ze sobą żyją, mieszkają, wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe i nie ma w Polsce żadnego innego uregulowania na ten moment dostępnego, które gwarantowałoby taki szereg praw i taką ochronę, na przykład chociażby kwestie finansowe, zwolnienie od podatku od spadków i darowizn, wspólne rozliczanie, możliwość objęcia partnera ubezpieczeniem zdrowotnym. Wymieniam te sprawy, których nie da się dzisiaj załatwić u notariusza.
8: Przeciwko ustawie było Prawo i Sprawiedliwość. Senator Wojciech Skurkiewicz pytany, czy PiS będzie apelował do prezydenta o zawetowanie przepisów, odpowiada, że Karol Nawrocki podejmie właściwą decyzję.
13: Mam nadzieję, że dogłębiej pochyli się nad zapisami tej ustawy. Warto pamiętać, że prezydent Rzeczypospolitej jest również strażnikiem konstytucji, a właśnie w konstytucji jest zapisane, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, a przecież ta ustawa to jest również otwarcie kolejnych drzwi do zawierania związków czy legalizowania związków homoseksualnych.
8: Ustawa pozwala osobom żyjącym w nieformalnym

0: W związkach na zawarcie przed notariuszem umowy, którą będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu partnerzy lub partnerki wspólnie rozliczą się z podatków, będą po sobie dziedziczyć i uzyskają dostęp do informacji medycznej. Czerwony alert na wschodzie Belgii w związku z falą ekstremalnych upałów. Jutro temperatury w prowincji Liège i Limburgii mają sięgnąć nawet 40 stopni. A poza tym do soboty utrzymany zostaje pomarańczowy alert, relacjonuje Beata Pomecka.
1: Słońce w Belgii, tak, czasami wyczekiwane, tym razem zadomowiło się na dłużej. Słaby wiatr nie poprawia sytuacji, jedynie na wybrzeżu morska bryza przyniesie ulgę. Żar lejący się z nieba utrudnił funkcjonowanie szpitali. W Gandawie co najmniej 50 planowanych operacji zostało odwołanych z powodu awarii elektronicznego systemu dokumentacji medycznej. Powodem był przegrzany serwer w Paryżu. Problemy dotknęły też szpital w Antwerpii, gdzie wystąpiły opóźnienia w umawianiu wizyt, przyjęciach i przeprowadzaniu zabiegów. Od początku fali upałów liczba pacjentów na oddziałach ratunkowych wzrosła o 15%. Utrudnienia z powodu upałów są również w transporcie. Część pociągów i autobusów bez klimatyzacji została zawieszona. Popołudniowe zajęcia w szkołach są odwołane. Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: U nas 40-stopniowe upały prognozowane są w niedzielę i w poniedziałek. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 5 po 5 i sport w Trójce. I Krzysztof Łoniewski.
4: Dziś na Mundialu finiszują rozgrywki w grupach D, E i F. Na pierwszy ogień spotkania Niemiec z Ekwadorem i Wybrzeża Kości Słoniowej z Curaçao to od 22. Od pierwszej w nocy Japonii ze Szwecją i Holandii z Tunezją. I wreszcie dla piłkarskich ultrasów nad ranem od czwartej Amerykanie grają z Turkami, a Australijczycy z Paragwajczykami. Tymczasem małymi krokami do międzynarodowej rywalizacji piłkarskiej zaczynają niestety wracać Rosjanie. Właśnie FIFA poinformowała, że reprezentacja, co prawda do lat 15, ale ciągle z kraju ciągle atakującego brutalnie zbrojnie Ukrainę, ma wziąć udział w turnieju w Azerbejdżanie zaplanowanym na październik tego roku. To na pewno test, jakie kraje zdecydują się wysłać na Kaukaz Południowy swoje drużyny młodzieżowe. Przypominamy, szef FIFA Gianni Infantino swego czasu był zblatowany z Władimirem Putinem, a jak wiadomo, stara miłość nie rdzewieje. Teraz tenis. Katarzyna Kawa nie zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie. Odpadła w ostatnim meczu kwalifikacji po porażce 2-6, 5-7 z Amerykanką Kylon Day. Występy w Eastbourne zakończył też Jan Zieliński. Nasz deblista w parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem przegrał z Monakijczykiem Hugo Nyssem i Francuzem Edouardem Roger Vasselinem 4-6 i 2-6.
3: Czy ja muszę mówić, że będzie upalnie? Chyba muszę, bo będzie. W weekend nawet 40 stopni Celsjusza wskazują niektóre prognozy. Jutro przeważnie od 30 do 33 stopni, a nad samym morzem około 20. W nocy chłodniej, maksymalnie 20.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 7 minut po 17:00, ze mną Agnieszka Laskowska, Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski i w tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19:00.
2: Zapraszamy do Trójki.
3: Komentują Państwo aferę Szpitala Południowego w Warszawie, o której mówiliśmy między innymi w serwisie Trójki.
6: W mojej ocenie jest to głównie afera systemowa, dlatego że jako przedsiębiorca płacę składki w wysokości 1900 zł. Jak się popatrzy na wydatkowanie przez tego młodego człowieka na SOR-ze, to skonsumował blisko 900 składek takich miesięcznych zwykłego przedsiębiorcy, a składki płacę do Narodowego Funduszu Zdrowia, który pytanie jest, w jaki sposób nadzoruje wydatkowanie tych składek.
3: W każdej sprawie. Telefon do Państwa dyspozycji. 2 2 7 3. A komentują Państwo m.in. to, że Trójmiasto dziś gości delegacje debatujące nad odbudową Ukrainy.
7: Na konferencji w Gdańsku
8: mamy żeberka, ogórki małosolne.
9: Ja bym zaproponował polski chłodnik.
7: Chciałam poszerzyć menu i podałabym baszcz ukraiński i pierogi ruskie.
10: Przypominam, że pierogi ruskie to nie pochodzą od Rosji, tylko od Rusinów, Bojków i Łemków. Nie Rosjan.
11: Ja bym podał siadłe mleko z kartoflami, z koperkiem.
3: A Państwo co by jeszcze dorzucili? 2 2 7 3. To Kings of Leon i ta Trójka. 9 po 17.

0: 11 minut po godzinie 17, to program Trzeci Polskiego Radia, który już od jutra będzie nadawać między innymi z festiwalu ZEF w Bieszczadach. W Cisnej konkretnie. Ten festiwal odbędzie się od 26 do 28 czerwca. Na scenie w Cisnej wystąpią między innymi T-Love, KSU, Pijama Porno, Fish, Emadę, Tworzywo, także, którego za moment państwo wysłuchają. W najbliższe dni wybrane audycje Trójki będziemy nadawali prosto z festiwalu ZEF się budzi. Do Cisnej zajrzymy jutro po godzinie 22. W Bieszczadzkiej Liście Osobistej usłyszą państwo Piotra Meca. W sobotę od 17 do 19 wydanie Tygodnika Muzycznego z Cisnej poprowadzi Maciej Jankowski. Jest z nami na łączach Marcin Bzyk-Nochucki, muzyk i twórca tego festiwalu ZEF się budzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie państwa, witam pana redaktora.
0: Bieszczady, dzika, nieokiełznana przyroda, do tego muzyka, ale także dyskusje. Festiwal ZEF lubi się z naturą?
1: Tak, festiwal ZEF, mówiąc tak kolokwialnie, jest pomaczowany z naturą i to jest jeden z elementów, który nas tak naprawdę bardzo interesuje. Na naszym festiwalu nie ma śmieci, nie ma jednorazowych kubków plastikowych, więc jesteśmy gośćmi w Bieszczadach i staramy się tą gościnę docenić.
0: O tej gościnie też jeden panel pojawi się, co najmniej jeden z paneli festiwalowych, nosi nazwę Człowiek a Bieszczady. Nie jesteśmy tu sami. Co na nim zaplanowaliście?
1: Na tym panelu będzie dyskusja. Chcemy przedstawić dwa punkty widzenia. Z jednej strony będą ludzie, którzy są zwolennikami praw zwierząt i tego wszystkiego, co jest z tym związane. Natomiast w opozycji do nich będą pracownicy nadleśnictwa, którzy są też myśliwymi, więc to są skrajnie odmienne poglądy. Chcemy naszym festiwalowiczom właśnie prezentować różne stanowiska, żeby w całej tej sytuacji byli w stanie sobie wybrać to, co ich najbardziej interesuje. Ten panel odbędzie się 27 na małej scenie, czyli w sobotę. Rusza od godziny 11. Jest otwarty dla publiczności. Każdy z festiwalowiczów i nie tylko z ludzi, którzy są mieszkańcami Cisnej i przyjechali po drodze tutaj na wakacje, mogą w nim uczestniczyć. Więc zapraszamy wszystkich gorąco i myślę, że tam dyskusja będzie może nie ostra, ale na pewno merytoryczna i na argumenty.
0: Pewnie obyczaje łagodzić będzie muzyka. Całkiem bogaty program zaplanowaliście. Co w nim?
1: Tak, od tej edycji jesteśmy festiwalem międzynarodowym, więc mamy Tumen Zuz, gości z Nowego Jorku, mamy Buzz & Glory z Londynu, mamy Slobodną Europę, bo to są nasi sąsiedzi tutaj ze Słowacji, więc

0: też chcemy zapraszać Słowaków na nasz festiwal, bo tak naprawdę mają bliżej niż niektórzy z Państwa, którzy mieszkają na przykład w Lublinie, w Warszawie czy gdzieś tam dalej. Oczywiście z czołówka polskich zespołów nie może zabraknąć KSU, które jest legendą Bieszczad i wszyscy KSU kojarzą z Bieszczadami. Będzie Pijama Porno, będzie Kloster Keller, będzie Fish, MAD, Tworzywo, będzie WHE, będzie T-Love, także no naprawdę program mamy dość konkretny i oczywiście skrojony pod naszych festiwalowiczów. To jest publiczność świadoma, taka fantastyczna, dlatego co roku staramy się tak robić, żeby coraz więcej ludzi do nas przyjeżdżało.
1: A to wszystko w takim ekologicznym, można by powiedzieć, sosie, bo festiwal ZEW się budzi, jest bardzo blisko natury. O nim mówił przed chwilą Marcin Bzyknochucki. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pięknie, do usłyszenia.
1: My mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na ten festiwal. 2 2 7 3 to jest numer, pod który mogą Państwo dzwonić, żeby te zaproszenia spróbować uzyskać. Przypomnę, ZEW się budzi od 26 do 28 czerwca, a my już jutro w liście osobistej Piotra Meca usłyszymy trójkę prosto z tego festiwalu. ZEW się budzi z Cisnej. Tam, na tym festiwalu, zabrzmi też Fisze Made Tworzywo.

kawkami w szkole. Pod Belwederem spalono kukłę z napisem Bolek. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczają Polskę. Część z nas gasło jak wilgotny papieros. Może mogliśmy więcej, ale czuli

0: Państwo dzwonią pod 2273 i rozszerzają jadłospis na konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy.
1: W sprawie tych potraw polecanych nie zapominajcie o Śląsku. Kluski śląskie, rolada i modry kapusta. To też jest bardzo smaczne.
0: Ciekawe, co by państwo na mundial skomponowali.
2: Mundial w Trójce.
0: W studiu Norbert Michalak, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Pewnie coś z kuchni afrykańskiej by się teraz przydało przyszykować na kolejną fazę mundialu.
3: Oj tak, i żeby to było bardzo energetyczne, dlatego że już powoli kończy się faza zasadnicza, zaczyna się faza pucharowa i co ciekawe, może awansować do niej z 8 z 10 drużyn afrykańskich.
0: My tak przed chwilą przerzucaliśmy się trochę jakimiś pomysłami i raczej o kuchni afrykańskiej mało wiemy. Może państwo coś podrzucą, 2273.
3: No właśnie. No właśnie, bo ja też do końca o kuchni afrykańskiej nie wiem, ale powodów do radości nie kryje Michał Zichlarz, dziennikarz katowickiego Sportu i autor bloga Afryka Gola, który śledzi turniej na miejscu w Stanach Zjednoczonych. Jak sam przyznaje, od lat kibicuje zespołom z Czarnego Lądu i ich postawa mocno go cieszy, choć jak w każdych mistrzostwach znalazła się jedna drużyna, która w jego mniemaniu zawiodła na całej linii.
4: Tunezja no to jest porażka totalna, wysokie przegrane, duża liczba straconych bramek, ale nie dziwi mnie to, bo byłem w styczniu na Pucharze Narodów Afryki w Maroku, gdzie Tunezja też niespecjalnie nawet w grupie pokazała się z dobrej strony. Owszem, awansowali do fazy pucharowej, ale odpadli potem z Malijczykami i tam rozmawiałem też z wieloma ludźmi, bo też przypomnijmy, no Tunezja miała być hipotetycznie naszym pierwszym rywalem w tych mistrzostwach świata, gdybyśmy oczywiście weszli, ale nie była. I tam jest rozsypka organizacyjna, tam jest rozsypka sportowa i to niestety widać tutaj na tym amerykańskim mundialu.
0: To Tunezja mi się przypomniała marokańska kuchnia i tadżyn, który no, jest takim glinianym naczyniem, do którego można włożyć bardzo wiele różnych składników i warzywnych, i mięsnych. Maroko
3: kojarzę.
0: Zagra?
3: Zagra w 1/16 finału, jak najbardziej.
0: No to pewnie to jest jeden z punktów.
3: No właśnie, a skąd się bierze taka dobra, tak dobra forma tych drużyn dla wielu wciąż egzotycznych reprezentacji?
4: Emily Heskey zwrócił uwagę na coś takiego. Słuchaj, powiedział, w tych krajach karaibskich jest duża bieda, ludziom jest ciężko, a to jest taka dla nich nadzieja, to, że można, że da się zagrać, że ci nasi chłopcy grają z najlepszymi. To jest taki dodatkowy bodziec, taka dodatkowa siła, dodatkowa motywacja. I właśnie Emily Heskey podkreślał, że to jest dobre dla piłki w tych, powiedzmy, mniej utytułowanych piłkarskich regionach, kontynentach. Typu Afryka, typu Karaiby. No i ta formuła ze względu na te reprezentacje się broni.
3: Świetna postawa na boisku to jedno, ale ten mundial to także ogromne wyzwanie organizacyjne. Pierwsze dni turnieju w USA pod tym względem nie należały do najłatwiejszych. Chaos logistyczny dał się we znaki zarówno kibicom, jak i dziennikarzom, mówi Michał Zichlarz.
4: Koledzy dziennikarze z kraju, z którymi rozmawiałem, też mówili, że na przykład jak byli na meczu w Filadelfii, Brazylia-Haiti, to krążyli samochodem przez godzinę, żeby znaleźć parking. Ale ja myślę, że po tych pierwszych dniach to się tak wszystko unormowało i dobrze to hula, i dobrze to wygląda. Byłem 2 lata temu na Mistrzostwach Europy w Niemczech i to była tragedia. Pamiętam wtedy połowę meczów, na które się chciałem akredytować, to UEFA odrzucała niebo, nie? I nie było żadnego odwołania. A tutaj na tych meczach, na których chcę być, to jestem.
3: No właśnie, żeby się cieszyć z dobrej formy afrykańskich drużyn, na te mecze trzeba najpierw dotrzeć, a przemieszczanie się między amerykańskimi metropoliami to w tej chwili gigantyczne wyzwanie.
4: Ja mieszkam na Queens, Maspet, gdzie jest taka duża polska społeczność. Mam wokół siebie polskie sklepy. Chodzę do sklepu pana Kiszki. Niedaleko jest Kubuś, idę do polskiego kościoła świętego Stanisława Kostki. Sam dojazd do centrum zajmuje godzinę, półtorej godziny, a potem jeszcze muszę na stadion dojechać, ale to jest plus, bo to jest tak, że są wyznaczone hotele. Te hotele są głównie w downtown, jak się tutaj mówi, w centrum miast. I spod tych hoteli dla mediów jest tak zwany shuttle bus, podwóz na stadion i to dobrze funkcjonuje, dobrze wygląda, bo szybko i sprawnie można dojechać.
3: My, kibice w Polsce, na szczęście mamy ten komfort, że dojeżdżać nie musimy, jedynie do domu, żeby włączyć telewizor. Dziś sporo meczów, a propos, najwcześniej o 22:00 Curaçao w Wybrzeże Kości Słoniowej i Niemcy, Ekwador, pozostałe spotkania w nocy i nad ranem polskiego czasu.
0: Ciekawe, co jest.

0: siedzą przed meczami.
1: Mundial w Trójce.
0: To był Norbert Michalak, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: A to Red Lights.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta

0: Walerii Smarek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
3: Żegnamy reklamy.
4: Jest 17.30, prosto z Gdańska, z konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Monika Suszek i goście.
5: Puls Trójki.
6: Dzień dobry. O twardych realiach, ryzyku wojennym i unijnych miliardach porozmawiam dziś z Bogdanem Zawadowiczem, dyrektorem Biura Analiz Ryzyka Geoekonomicznego w BGK. Dzień dobry.
7: Witam.
6: Dobrze, to może najpierw zacznę od tego pytania o relacje. Ostatnio relacje polsko-ukraińskie nieco nadszarpnięte. Czy one mogą wpływać na sprawy gospodarcze?
7: W mojej ocenie ten wpływ będzie bardzo ograniczony albo znikomy. Relacje handlowe, jeśli popatrzymy na relacje handlowe między Polską a Ukrainą, one mają strukturalny, strategiczny charakter. My mamy znaczącą nadwyżkę handlową, tak, w obrotach import-eksport. I ta nadwyżka, na tą nadwyżkę składa się przede wszystkim takie produkty jak broń, jak paliwa, jak gaz, artykuły przemysłowe. I tutaj nie ma przestrzeni do wpływu decyzji politycznych czy napięć politycznych na te relacje handlowe. One są, te rzeczy, które eksportujemy, które przechodzą przez Polskę, są reeksportowane lub eksportowane bezpośrednio, no, są częścią tego procesu podtrzymywania, wspierania wysiłku wojennego Ukrainy, a także podtrzymywania całego życia społeczno-gospodarczego. Dlatego to jest taki pierwszy powód. Drugi jest też, pewnie też dość oczywisty, a mianowicie logika finansowa. Ona zawsze będzie dominowała w relacjach biznesowych. Ja nie chcę powiedzieć, że polityka nie szkodzi biznesowi. Może zaszkodzić w jakimś ograniczonym zakresie, ale nie wierzę, żeby w tym przypadku miało to miejsce.
6: No to przejdźmy może do tych konkretów, bo jaka jest rola Polski w odbudowie Ukrainy? Bo czy my w ogóle jesteśmy w stanie wygrać z takimi globalnymi potęgami jak Stany Zjednoczone czy Niemcy? No w takim konkursie po prostu kto wyłoży najwięcej miliardów? Gdzie może być nasza przewaga albo szansa?
7: Znaczy, może powinniśmy zacząć od takiego bardzo istotnego stwierdzenia, mianowicie, że potencjał rozwojowy i gospodarczy Ukrainy ulega systematycznemu zmniejszaniu się. Te wszystkie narracje o jakimś dużym torcie, podziałach, kto będzie siedział przy stoliku, kto będzie, jaki sektor gospodarki brał na Ukrainie, no nie do końca mają pokrycie w rzeczywistości. Ukraina dzisiaj jest krajem, który walczy o przetrwanie. Sektor prywatny również walczy o przetrwanie. Nie ma potrzebne inwestycje w samej Ukrainie, one są na bardzo niskim poziomie. I tak jest sytuacja na teraz. Jeżeli chodzi o przyszłość, jeżeli założymy, że ten konflikt zbrojeniowy, wojenny wkrótce się zakończy, to musimy pamiętać, że jeszcze przez wiele lat po zakończeniu tego konfliktu Ukraina będzie uzależniona od zewnętrznego finansowania pochodzącego głównie oczywiście od Zachodu. W związku z tym jej konkurencyjność tej gospodarki będzie znacząco obniżona. I to jest pierwsze wyzwanie. Drugie jest związane ze strukturalnymi deficytami, z którymi się zmaga Ukraina, czyli z deficytem siły roboczej, a także z sektorem energetycznym, który jest wysoce niestabilny, ponieważ w dużej części uległ zniszczeniu w wyniku ataków rosyjskich na infrastrukturę energetyczną. To wszystko powoduje, że dzisiaj i pewnie jeszcze przez długi okres po zakończeniu wojny warunki do inwestowania w Ukrainie będą bardzo trudne, bardzo ograniczone. I też taka ogólna siła nabywcza tego społeczeństwa będzie ograniczona. Czy to społeczeństwo, które, patrzymy też na strukturę budżetu ukraińskiego, państwo ukraińskie będzie musiało nadal utrzymywać wysokie wydatki zbrojeniowe. Kosztem pewnie wydatków inwestycyjnych. I to jest ten jeden, to jest ten kolejny problem. I jest jeszcze jeden aspekt, który często jest pomijany w debacie publicznej, a mianowicie

0: czego tak naprawdę Ukraina będzie potrzebowała i czego potrzebuje. To nie jest odbudowa. To nie jest odbudowa. Odbudowa, i patrzymy na tą taką, często pewnie pani też wie, w debacie publicznej pojawia się taka liczba ponad 600 miliardów dolarów, euro, jako szacowany koszt tak zwanej odbudowy Ukrainy. My przyglądaliśmy się tym liczbom, dokonaliśmy pewnej strukturalnej analizy i z niej wynika, że 80% tych kosztów odnosi się albo do terenów, które są obecnie okupowane przez Federację Rosyjską, lub do terenów przyfrontowych znajdujących się po stronie ukraińskiej. Oznacza to tyle, że w dającej się przewidzieć przyszłości żadne procesy inwestycyjne, czyli takiej prawdziwej, realnej odbudowy, nie będą miały miejsca. W związku z tym istotne jest przesunięcie tego ciężaru narracyjnego na coś, co jest dużo bardziej realne, co odpowiada realnym potrzebom Ukrainy, a to są procesy modernizacji i transformacji. Przez modernizację nie mam tylko na myśli pewnych procesów inwestycyjnych, nie wiem, rozbudowy infrastruktury, odbudowy sektora energetycznego. Faktycznie sektor energetyczny jest tym sektorem, gdzie ta odbudowa, jakaś odbudowa będzie następowała, ale nawet może nie odbudowa, po prostu trochę budowa tego systemu na nowo. Natomiast cała reszta to są, mówię, zwykłe procesy modernizacyjne, ale też modernizacja oznacza, to też jest bardzo ważny aspekt i ma znaczenie dla biznesu i dla życia, dla systemu gospodarczego, modernizacja instytucji i konwergencja prawno-instytucjonalna Ukrainy z Unią Europejską. To także jest modernizacja, czy budowanie zasobów instytucjonalnych, osobowych, ludzkich do modernizowania instytucji ukraińskich.
1: Bo kiedy rozmawiamy o odbudowie Ukrainy, to tak jak właśnie pan powiedział, ten wschód, który teraz jest oblężony przez wojska rosyjskie, jest niepewny, ale mieliśmy też przykład Buczy. Bucza, która została w pierwszym roku wojny straszliwy sposób potraktowana i no, już nie będziemy się zagłębiać w ten aspekt humanitarny i ludzki, ale też była zniszczona infrastruktura. Obecnie Bucza jest odbudowana. To też spełnia pewien aspekt społeczny. To jest bardzo istotne,
0: też
1: bardzo ważne.
0: Też symboliczne i psychologiczne. Czy strona, czy państwo ukraińskie bardzo szybko jest w stanie naprawiać pewne rodzaje zniszczeń. Oczywiście te zniszczenia, które są w sektorze energetycznym, one są zbyt głębokie, tak, żeby je móc naprawić, odbudować w krótkim okresie czasu, ale ja też miałem okazję być w Buczy i faktycznie tak jest, tak, że to zostało bardzo szybko odbudowane, zrekonstruowane, ale jest tutaj ten efekt psychologiczny, żeby pokazać, że państwo i społeczeństwo ukraińskie się nie ugnie, że się odbuduje, że się zmodernizuje. Tak. To też jest bardzo, bardzo istotne.
1: Wróćmy może do kwestii polskiej, roli Polski. Czy Polska, jaką będzie pełniła rolę? Czy będzie może bardziej hubem logistyczno-finansowym, dostawcą materiałów gotowych? Jaką widzi pan rolę Polski?
0: Tak, ta rola często jest nie w pełni przedstawiana, nie w pełny sposób opisywana. Ja zacznę teraz może od wsparcia makroekonomicznego. Na pewno część z państwa wie, że istnieje taki instrument pożyczki unijnej, pomocowej dla Ukrainy na pokrycie jej potrzeb budżetowych. Jest to pożyczka na najbliższe 2 lata, ona wynosi 90 miliardów euro. Ale bardzo mało się mówi o tym, że to jest oczywiście pożyczka pochodząca z długu, który wyemitowała Komisja Europejska, ale państwa członkowskie są tymi, które biorą ryzyko finansowe na siebie, tak? Czyli niejako gwarantują spłatę tej pożyczki przez stronę ukraińską. I tutaj Polska partycypuje proporcjonalnie, tak? Czyli my pokrywamy jakąś tam istotną część ryzyka finansowego związanego z tą pożyczką. I to też jest forma bardzo istotna pomocy, tym bardziej, że są państwa w Unii Europejskiej, 4 państwa, które w tym mechanizmie nie uczestniczą, czyli de facto trochę zakwestionowały tę formę wspierania Ukrainy, ale mówię, to dzisiaj jest najważniejsza forma wspierania Ukrainy. Jeżeli chodzi o tą rolę Polski długofalową, mi się wydaje, że poza byciem tym adwokatem Ukrainy na arenie międzynarodowej w jej wysiłkach integracyjnych, modernizacyjnych, tak bardziej ze strony biznesowej, Polska dążyć będzie do pewnego budowy modelu komplementarnego gospodarczego. Czyli oczywiście będą i są obszary, w których następuje pewna rywalizacja. Natomiast patrząc bardziej strategicznie, te gospodarki będą wobec siebie komplementarne. I pewnie w tę stronę to zmierza. Jak popatrzymy nawet na pewne ostatnie ruchy polskiego biznesu, czyli przykładowo przejęcie przez firmę Maspex firmy z sektora spożywczego w Ukrainie, przejęcie, nabycie 80% udziałów, pokazuje na to, że o ile nie będziemy zajmować się produkcją rolnictwem, tak, nie będziemy częścią tego sektora, ale będziemy w sektorze przetwórczym, spożywczym,

0: będziemy w sektorze usług logistycznych, transportowych, czyli wszędzie tam, gdzie polskie firmy mają pewne przewagi, a jednocześnie istnieje potrzeba ze strony, po stronie ukraińskiej, właśnie napływu kapitału, wejścia podmiotów z zewnątrz. Tak? Też bardzo ciekawym moim zdaniem sektorem dla polskich podmiotów jest sektor finansowy, bankowy. Nie wykluczamy, że tutaj też pewnie nastąpią jakieś ruchy. No i mówię, mamy już też bardzo dojrzałe firmy, które nie boją się podejmować, brać na siebie ryzyka inwestycyjnego. Mamy też szereg instytucji rozwoju, które wspierają te podmioty w ich działalności w Ukrainie, ale w ogóle na rynkach podwyższonego ryzyka. Więc ja tutaj jestem optymistą.
1: Jest pan optymistą, bo ja chciałam też o to zapytać. W jednym z wywiadów wspomniał pan, że obraz potencjału zarobkowego w Ukrainie bywa przygnębiający. I że Ukraina nie jest miejscem na szybkie, łatwe zyski.
0: Tak, znaczy my za bardzo myślimy, no mówię to przez ten pryzmat chwili obecnej.
1: Ale to był taki realizm wtedy, czy
0: tak? Tak. Ja cały czas stoję na tej pozycji, że nie tylko inaczej, że nie powinniśmy tylko wyłącznie myśleć o Ukrainie w kategoriach zysków, czyli nie powinniśmy mieć takiego czysto transakcyjnego podejścia, ale też powinniśmy myśleć w kategoriach bezpieczeństwa.
1: Biznes. I też tego cyberbezpieczeństwa.
0: Cyberbezpieczeństwa, ale w ogóle dzisiaj myślimy, świat się na tyle zmienił, na tyle silne są te napięcia globalne, że myśleniu o gospodarce dzisiaj jest obecny bardzo mocno komponent bezpieczeństwa. I też o tej, te gospodarcze więzi mają ten wymiar i uważam, że przede wszystkim o Ukrainie powinniśmy myśleć w ten sposób, że to jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo, że pogłębianie relacji gospodarczych między oboma krajami, ale szerzej między Ukrainą a światem zachodnim jest też formą inwestowania w nasze bezpieczeństwo, a nasze bezpieczeństwo rozumiem jako utrzymanie pewnego modelu społeczno-gospodarczego, w którym funkcjonujemy.
1: Ale gdyby nas teraz przedsiębiorcy słuchali, to gdzie jest taki punkt wejścia dla przedsiębiorcy i czy BGK ma uruchomioną taką specjalną ścieżkę dla projektów?
0: Absolutnie tak. BGK jest dzisiaj instytucją, i to możemy śmiało powiedzieć, najważniejszą instytucją z sektora publicznego, państwowego, zaangażowaną w operacje finansowe, biznesowe w Ukrainie i wspieranie polskiego biznesu w różnych formach. Po pierwsze, mamy instrumenty preferencyjnych pożyczek na inwestycje dla tych polskich firm, które mają już pewne relacje handlowe z partnerami ukraińskimi, chcą te relacje pogłębić, chcą je wzmocnić. To są bardzo preferencyjne instrumenty finansowe. Następnie mamy instrumenty, które są kierowane do ukraińskiego sektora samorządowego i komunalnego oraz ukraińskich małych i średnich przedsiębiorstw. To są instrumenty głównie gwarancyjne z jakimś komponentem grantowym i tutaj beneficjentami ostatecznymi oczywiście są podmioty ukraińskie. Natomiast w tych procesach, w tych projektach, które będą finansowane za pomocą tych środków, istnieje także przestrzeń dla polskich firm. Następnie mamy kolejne preferencyjne pożyczki, które realizujemy z Komisją Europejską dla polskich firm zainteresowanych inwestycjami bezpośrednimi w Ukrainie. To są na finansowanie na projekty do 50 milionów euro. Mamy też instrumenty z obszaru współpracy technicznej. No, robimy, ja uważam, że jeżeli też patrzymy szerzej na inne podmioty z grupy PFR, naprawdę polskie instytucje rozwoju i ta grupa PFR, jako częścią jest BGK, jest świetnie przygotowana do obsługi polskiego kapitału, polskiego biznesu w Ukrainie.
1: A jeżeli pan myśli o, tak jak ten dzisiejszy temat kongresu brzmi, odbudowa Ukrainy, gdzie pan upatruje ryzyka bądź też szanse w zrealizowaniu tego planu?
0: Znaczy największym ryzykiem, ryzyk jest wiele, tak? Część z nich można zmitygować za pomocą instrumentów, tak? To są kwestie pewnych decyzji, tak? I my takiego typu instrumenty, które mitygują najważniejsze ryzyka inwestycyjne, oferujemy, na przykład ryzyko wojenne, ryzyko polityczne. Natomiast są też ryzyka, na których nie mamy dobrych instrumentów, żeby je zmitygować, na przykład ryzyko polityczne, prawno-korupcyjne. Jeżeli dzisiaj rozmawiamy z biznesem i biznes wskazuje to jako jedno z największych wyzwań prowadzenia działalności gospodarczej na rynku ukraińskim, no to powstaje pytanie, jak możemy temu zaradzić. Jeżeli chodzi o instytucje finansowe, to tutaj nie ma dobrych rozwiązań, bo to wychodzi poza nasz mandat. Natomiast wierzymy, że możemy poprzez na przykład instytucje unijne, które stosują pewien mechanizm warunkowości prowadzenia reform, szczególnie w sektorze sądowniczym, tak, mówimy o sądach gospodarczych, czy w ogóle w obszarze reform rządów prawa, że tutaj jest pewien mechanizm, pewien lewar na stronę ukraińską, gdzie przekazywanie kolejnych transzy

0: środków pomocowych jest determinowane postępami w reformach, tak? I to jest jeden lewar. To też nie wyklucza działalności poszczególnych państw członkowskich. One też mogą, czy rządów, tak? Administracji rządowych, państw unijnych, które mogą same mieć pewne własne instrumenty prawno-polityczne, które to ryzyko korupcyjne mitygują. I tak jeszcze na zakończenie kolejne takie wyzwanie, z którym się polski, nie tylko polski biznes zmaga, to jest deficyt siły roboczej. Tak jak mówiłem wcześniej, że to jest potężny problem. No i sytuacja w sektorze energetycznym. Jeżeli dzisiaj rozmawiamy z biznesem, biznes wskazuje, że nie jest w stanie prowadzić normalnie przed biznes związany z jakąś formą produkcji, nie jest w stanie prowadzić swojej działalności właśnie ze względu na blackouty, no to to jest potężne ograniczenie.
1: Sporo wyzwań przed nami, jednym słowem. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Bogdan Zawadewicz, dyrektor Biura Analiz Ryzyka Geoekonomicznego w BGK, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Puls Trójki.

0: 11 minut do godziny 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Singer Back Moloko w trójce. Do 7 razy sztuka. Tak mówiliśmy dokładnie rok temu, pamiętają państwo jeszcze? Gdy Sławosz Uznański-Wiśniewski czekał na start swojej rakiety. W końcu się udało i jako drugi Polak w historii poleciał w kosmos na pokładzie kapsuły Dragon. Po kosmicznych marzeniach i planach zostało wspomnienie, chyba głównie jednak jedzonych na orbicie pierogów. No i niesmak, ale nie po tych pierogach, tylko po tym, że od tygodni słyszymy głównie o niesnaskach między naszym astronautą a Polską Agencją Kosmiczną.
1: Witam was pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
2: Powitanie Polaka sprzed roku, dziś tak oczywiste, jeszcze kilka lat temu było w sferze marzeń.
3: Decydenci nie interesowali się kosmosem.
2: Wspomina profesor Grzegorz Wrochna, były szef Polskiej Agencji Kosmicznej.
3: Mówiono, mówisz o zielonych ludzikach z Marsa.
2: A mimo to, dokładnie rok temu ruszyło odliczanie.
4: T-10, 9.
2: No i nastąpił start.
4: Ignition.
2: Start z Polakiem na pokładzie. Sławosz Uznański-Wiśniewski rozpoczął misję, która miała tchnąć w nasz kraj nowego ducha.
5: Robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski.
2: Ile z tego udało się zrealizować?
6: Misja była ogromnym sukcesem.
2: Stwierdza dr Aleksandra Bukała, szefowa misji IGNIS.
6: Udało się wykonać naprawdę bardzo dużo pracy na orbicie.
2: Sławosz Uznański-Wiśniewski wykonał 13 eksperymentów naukowych. Przeprowadził liczne lekcje i wykłady. Niestety z czasem na jaw wyszedł konflikt astronauty z nowym szefostwem Polsy, które miało niedostatecznie wykorzystywać potencjał i wagę całego projektu.
7: To był drugi polski astronauta w kosmosie.
2: Rafał Grabiański z portalu Urania.
7: Więc tutaj na pewno jest ogromny niedosyt.
2: Dziś ani Uznański, ani członkowie misji, ani też obecne czy były szefostwo Polsy nie chce rozmawiać o nadszarpniętych relacjach i pogrzebanych szansach. Wszyscy wolą skupiać się na pozytywach.
8: Czekam na to, co ten rok przyniesie.
6: Już widzimy ten efekt tak zwany Sławosza, czyli większe zainteresowanie naukami technicznymi wśród dzieci i młodzieży.
2: A to nie jedyna korzyść z misji. Polski przemysł kosmiczny miał bowiem szansę zaistnieć w świadomości branżowców na świecie. Stąd ambicje, by umacniać naszą pozycję na rynku satelitów. Pytanie, co z kolejnymi misjami załogowymi, na przykład z księżycową Artemis. Czy weźmie w nich udział polski astronauta?
3: Myślę, że mamy naprawdę poważne szanse, może nie w misji Artemis 3 czy Artemis 4, ale Artemis 6 czy 7 jest osiągalne.
2: Ale dużo zależy tu od decydentów, a ci są powściągliwi.
9: Dzisiaj nie mamy zdefiniowanych kolejnych potrzeb typowo misji załogowych. Na to trzeba też osobne środki.
2: Pułkownik Marcin Mazur, wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej.
9: Natomiast jest to naturalne, że i tak staniemy przed faktem decyzji, w które projekty będziemy wchodzić.
2: Co to oznacza? Czy Polak znów poleci w kosmos? Raczej tak, to kwestia czasu. Niestety długiego czasu.
0: O zamieszaniu wokół kosmicznego startu sprzed 365 dni opowiedział Kuba Witkowski. Do godziny 18 zostało nam jeszcze nieco ponad 7 minut. Po 18 o pobiciach ludzi w Polsce, pobiciach za inną od polskiej narodowość powiemy. W audycji popołudniowej także o drodze od pomysłu na film do kinematograficznej kariery. A to Foster the People i to Trójka, program Trzeci Polskiego Radia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Radom.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowi.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tys.

0: złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18-25 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
3: Pod koniec lipca poznamy wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym, informuje warszawski ratusz. O bezpieczeństwie Europy i odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Za chwilę relacja. Takiego trzęsienia ziemi jeszcze nie było, mówią mieszkańcy Wenezueli, którą spustoszył kataklizm. Wszystko, co podważa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa pacjentów, powinno być dokładnie wyjaśnione, mówi minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśla, że po ujawnieniu afery w Szpitalu Południowym trzeba wyciągnąć wnioski z kontroli w warszawskiej placówce, a także przygotować systemowe rozwiązania, między innymi w sprawie wysokości wynagrodzeń medyków.
4: Myślę, że ta ustawa, która będzie pozwalała na PESEL czy prawo wykonywania zawodu, gromadzenie danych przez chociażby AOTMIT, już w pewnym stopniu pozwoli nam zbudować obrazek faktycznych zarobków w ochronie zdrowia. Oczywiście również od lipca będą obowiązywały przepisy, które spowodują, że podmioty lecznicze należące do sektora finansów publicznych będą raportowały zawierane umowy do rejestru umów.
3: Średnia liczba zgonów na oddziale ratunkowym Szpitala Południowego nie odbiega od średniej krajowej, informuje z kolei prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Filip Nowak dodaje, że po doniesieniach medialnych o nieprawidłowościach na SOR-ze NFZ przeprowadził kontrolę.
5: W naszym kraju jest ponad 250 szpitalnych oddziałów ratunkowych. Jeśli chodzi o liczbę zgonów na SOR-ach w Szpitalu Południowym, to są ułamki procenta, to są promile. 0,23 czy tam 22% zgonów i w zasadzie wpisuje się to w średnią zgonów w szpitalnych oddziałach ratunkowych w naszym kraju.
3: Wyjaśnianiem nieprawidłowości w Szpitalu Południowym zajmują się także prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli. Stołeczny ratusz poinformował, że wyniki miejskiego audytu w placówce powinny być gotowe pod koniec lipca. Konferencja odbudowy Ukrainy stała się platformą tematów politycznych i gospodarczych. Przedstawiciele 61 krajów dyskutują o bezpieczeństwie Europy, a obecni w Gdańsku przedsiębiorcy podpisują listy intencyjne i porozumienia o współpracy z ukraińskimi kontrahentami. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski.
6: Politycy, w tym prezydenci i premierzy państw europejskich, rozmawiają o bezpieczeństwie Ukrainy i w tym kontekście bezpieczeństwie Europy. Był ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki jest zdania, że polityka, nawet ta najtrudniejsza, jednak nie przykryła wymiaru gospodarczego konferencji.
7: Nie przebiega w cieniu. Jestem tutaj od rana i naprawdę jestem zbudowany dużą ilością dobrych wiadomości o rosnącej obecności polskiego biznesu na Ukrainie, o skutecznych instrumentach kredytowych, ubezpieczeniowych, z których przedsiębiorcy korzystają.
6: Żeby nie być gołosłownym, Polska Grupa Zbrojeniowa przed chwilą podpisała list intencyjny z ukraińską firmą na produkcję dronów i urządzeń walki elektronicznej. Chcemy w tym obszarze zaznaczać naszą obecność na rynku, powiedział szef PGZ Adam Leszkiewicz.
8: Porozumieliśmy się z naszym partnerem, robimy kolejny krok na drodze współpracy i mam nadzieję, że on na końcu zaowocuje współpracą produkcyjną, realizacyjną w jednym z naszych zakładów w Polsce. To jest dla nas istotne i to jest cel tego porozumienia, więc podkreślam, ten obszar dronowy dla nas niezwykle ważny.
6: Przypomnę, konferencja odbudowy Ukrainy potrwa do jutra, do wieczora i przyniesie wiele dyskusji dotyczących wszystkich sfer bezpiecznego życia Europejczyków.
3: Maciej Jastrzębski, dziękujemy za relację. Co najmniej 164 osoby zginęły w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Około 1000 zostało rannych. Są duże zniszczenia. W stolicy Caracas zawaliły się dziesiątki budynków. Ratownicy poszukują pod gruzami osób, które przeżyły kataklizm. Mieszkańcy mówią, że tak silnego trzęsienia w Wenezueli jeszcze nie było. Mieliśmy już kilka razy wstrząsy, ale nie trzęsienia ziemi. Jak zauważyłem, że wszystko zaczyna lecieć, złapałem się framugi drzwi i tam zostałem. Po ustaniu wstrząsów zszedłem. Były naprawdę silne. Poczuliśmy też wstrząsy wtórne. Widziałem, jak wszystko się wali. To straszne. Pierwsze trzęsienie miało siłę 7,2, drugie minutę później 7,5 stopnia w skali Richtera. Przywódcy krajów Ameryki Łacińskiej, w tym Salwadoru, Dominikany i Brazylii, zaoferowali Wenezueli wsparcie. Pomoc organizują też Stany Zjednoczone. Liczenie kozic w Tatrach. Granie zbocza i hale obserwują pracownicy Tatrzańskiego Parku

0: Narodowego i słowackiego TANAP-u liczą populację ściśle chronionego gatunku. Kozic z lornetką wypatruje m.in. Grzegorz Bryniarski, leśniczy rejonu Morskiego Oka.
1: Pogoda przepiękna, coraz lepiej widać, bo te zacienione miejsca za chwilę słonko oświetli. Licymy kozicki w Tatrach Wysokich. Coś nie było robione, Słowacy osobno robili w Tatrach Bielskich, potem było w Tatrach Zachodnich. Chodziło o to, żeby było więcej ludzi w terenie.
0: Polsko-słowackie akcje prowadzone są od 1957 roku. Odbywają się dwa razy w roku. Podczas ostatniego jesiennego liczenia przyrodnicy zaobserwowali 805 kozic, ponad 500 z nich na Słowacji. W ciągu roku liczba kozic spadła o 15%, ale błąd w liczeniu może wynosić 10%.
2: Klimat.
0: Dostateczna jakość powietrza w Krakowie i brzegu, umiarkowana na zachodzie i południu Polski. Poza tym dobra lub bardzo dobra. Połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Teraz czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
5: Na Mundialu ostatnia kolejka fazy grupowej w trakcie. Przypominamy, że to oznacza konieczność rozgrywania meczów o tej samej godzinie. W przystępnej dla nas, czyli o 22:00, Curaçao spotka się z Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwador z Niemcami. Nasi zachodni sąsiedzi są już pewni awansu do play-off i tamtejsze media mogą sobie pozwolić na tego rodzaju dywagacje.
6: Kicker patrzy do przodu i analizuje, na kogo Niemcy mogą trafić w 1/16 finału. Potencjalnych rywali jest 8, wśród nich Paragwaj, przed którym mecz z również południowoamerykańskim Ekwadorem byłby doskonałym przetarciem. A właśnie Paragwaj według modelu Kickera na 40% będzie rywalem Niemiec, chyba że wygra z Australią. Wtedy właśnie gracze z antypodów zagraliby z kadrą Nagelsmana. Wśród pozostałych, teoretycznie mniej realnych rywali jest grupa F, z której można trafić na Holandię, Japonię lub Szwecję. Die Welt ostrzega jednak przed dzisiejszym Ekwadorem, który będzie walczył o awans. Przegrana Niemiec może obniżyć morale. Portal Sport.de też zwraca uwagę, że chodzi o utrzymanie pozytywnej atmosfery. Koło meczu nie można po prostu przejść. Julian Nagelsmann, mimo przypisywania mu lubości do eksperymentowania, zapowiedział, że chce ogrywać swój podstawowy skład. Dlatego na przykład Denis Undaw, strzelec 3 goli w 2 meczach, pozostanie jokerem i w ostatnim grupowym pojedynku znów zacznie spotkanie na ławce rezerwowych. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
5: Mówimy o grupie F. W grupie F zmierzą się Szwecja z Japonią. Ten mecz ma spory ciężar gatunkowy i Holandia z Tunezją. Tu z kolei łatwo wskazać faworyta. Te spotkania o 1:00 w nocy. Od 4:00 nad ranem Amerykanie zagrają z Turkami. Współgospodarze turnieju pewni gry w fazie pucharowej. Goście powrotu do domu tuż po tym meczu. Sporą stawkę będzie za to miało spotkanie Australii z Paragwajem. Zostajemy przy piłce, ale zamieniamy ją na tę w wydaniu krajowym. GKS Katowice zbroi się na nowy sezon i europejskie puchary, do których wraca po ponad 2 dekadach pod wodzą zaprzyjaźnionego z Trójką trenera Rafała Guraka. Nowym zawodnikiem Gieksy został Pau Resta. Hiszpan ma 25 lat. Gra na środku obrony i jest dobrze znany kibicom PKO Ekstraklasy, bo ostatnio występował w Koronie Kielce. Wcześniej do drużyny dołączyli Szymon Bartlewicz z Chrobrego Głogów, Maciej Kikolski z Widzewa Łódź, Gabriel Kobylak z Legii Warszawa i Bartosz Wolski z Motoru Lublin. Katarzyna Kawa nie zagra w Wimbledonie. Była blisko, dotarła do ostatniej rundy kwalifikacji. Tu nie sprostała Amerykance Kaylee Day i przegrała 2-6, 5-7, szkoda. Kibicom siatkówki przypominamy na zakończenie serwisu, że dziś nasza męska kadra gra w Lidze Narodów z Turkami. Wczoraj w Gliwicach były umowne ciężary z Belgią i zwycięstwo dopiero po tiebreaku. Dziś, tak jak wczoraj, mecz startuje o 20:00, kilka minut po 21:00. Serwis sportowy na naszej antenie.
4: Dziś w nocy od 14 stopni Celsjusza na północy, przeważnie jednak około 18, a lokalnie na Dolnym Śląsku i Mazowszu do 20 stopni. Jutro upał, przeważnie 30-33 stopnie, nad samym morzem około 20. Weekend z temperaturą znacznie powyżej 30. W poniedziałek przyjdą burze.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 9 minut po godzinie 18:00, ze mną Agnieszka Laskowska, Agnieszka Łukasiewicz i Paweł Turski. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę.
3: Zapraszamy do Trójki.
4: Afera wokół Szpitala Południowego ma wiele wymiarów. Jednym łatwiej wytykać politykom Koalicji Obywatelskiej nieformalny salonik VIP i brak kolejek dla członków tej partii w Szpitalu Południowym. Innym przerzucać uwagę ludzi na wysokie zarobki lekarzy.
8: Oberwie się niestety wszystkim lekarzom. I to jest najsmutniejsze w tym wszystkim, że nasz kochany naród

0: skupia się na tym, ile kto zarabia. Jeżeli ktoś zarabia więcej od danej osoby, to występuje jakaś chorobliwa zawiść. Bardzo to jest smutne. Ja ze swojej strony chciałem pozdrowić i podziękować wszystkim lekarzom, którzy ciężko pracują nad naszym zdrowiem i życzę im bardzo, bardzo wysokich zarobków, aby zarabiali jak najwięcej, tylko uczciwie, a nie na kolesiostwie.
1: W tej sprawie i w każdej innej. 2 2 7 3 to numer dla państwa. W audycji popołudniowej przed nami jeszcze między innymi pobicia ludzi za ich pochodzenie, a w reportażu opowieść o wychodzeniu z bezdomności.
2: Człowiek jest w różnych sytuacjach, może być na dnie, ale można to pokonać i można wrócić do normalności. Ale nie sam, nie sam.
3: W dużym skrócie. Ludzie opuszczają placówki, potem przez jakiś czas przebywają w tak zwanych mieszkaniach treningowych i czekają na przydział lokali socjalnych od gminy.
1: To w audycji popołudniowej po 18.30. Teraz Nirvana, 11 minut po 18.00. Tu trójka.

0: Tu Trójka. Jest 18.14. Brutalne pobicie 6 cudzoziemców w Mielcu, napad na 14-latka w Warszawie, fałszywe patrole na stołecznym dworcu centralnym zaczepiające osoby o ciemnym odcieniu skóry. Sporo takich informacji ostatnio. W Trójce wracamy do głośnej sprawy Artema, 15-letniego Ukraińca zaatakowanego w maju na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Chłopak miał złamaną czaszkę, przeszedł operację, ale do dramatycznej napaści nie chce wracać. Józef Niewiarowski porozmawiał z mamą Artema.
1: Mogę panu pokazać, jak robili mu rezonans magnetyczny i jak połamano miał kość.
2: I jak u niego kostka złamana była.
3: To jest czaszka?
2: To jest czaszka.
1: To czaszka z przodu.
2: Z przodu.
3: Matko święta.
2: No,
1: jeszcze troszkę i zahaczyłaby o mózg.
2: I było już do mózgu.
4: Mama Artema, 16-latka brutalnie pobitego na Moście Świętokrzyskim w Warszawie, mówi mi, że dziś już rzadziej boli go głowa. Za to ma inne objawy.
2: On się tak nie bardzo wychodzi na ulicę.
1: Nie wychodzi na ulicę, bo się boi. W ogóle nie chce spacerować.
2: Nie chodzi w ogóle.
5: Boisz się mówić w swoim języku, nie chcesz się pokazywać, unikasz też jakichś miejsc publicznych.
4: Aleksandr Ostapczuk jest pracownikiem Stowarzyszenia

0: nomada. Jako konsultant, tłumacz pomaga osobom uciekającym przed wojną. Sam doświadczył w Polsce ataku motywowanego uprzedzeniami, a dziś wspiera inne osoby z podobnym doświadczeniem.
1: Tacy osoby jak ja, to jest dość rozpowszechnione. Starają się nie używać swojego języka w przestrzeni publicznej albo mniej się poruszać, na przykład tam komunikacją miejską i tak dalej.
0: Zjawisko, o którym mówi Aleksandr, nie dotyczy tylko osób, które doświadczyły takiego ataku. Stres mniejszościowy, bo tak nazywają to psychologowie, odczuwa cała dyskryminowana grupa.
1: No bo jak dzisiaj biją 14-letnich dzieciaków, tak, biją na ulicy ze względu na ich pochodzenie, no to może mi jutro dom podpalą albo jeszcze coś.
2: Jak się pani w tym wszystkim odnajduje?
3: Ja nie bardzo.
4: Nie bardzo.
3: Ja nie wiem. Nie, ja jakby i za niego boję się.
4: Teraz boję się o niego i o nas wszystkich. Można spotkać ludzi, którzy nie lubią nas, Ukraińców. Nie wiem dlaczego. Myślą, że wszyscy jesteśmy banderowcami?
3: Nie myślę, że jakby my wszystkie banderowcy. Nie wiem, kiedyś było tak, że...
4: Kiedyś nie baliśmy się wychodzić na ulicę. Dziś się boimy.
3: A teraz boimy się.
5: Do tematu rasistowskich ataków wrócimy jutro w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zapytamy ekspertów, jak reagować, gdy jesteśmy świadkami takiego zdarzenia.

0: 19 minut po godzinie 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, a w studiu razem ze mną Jagoda Janowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To laureatka piątego konkursu Wyobraź Sobie dla młodych twórców, którym marzy się napisanie własnego scenariusza filmowego. Żeby taki scenariusz powstał, potrzebny jest najpierw pomysł. Jakimś opisem pomysłu jest treatment, tak mówią na to filmowcy. I to treatmenty najlepiej zapowiadających się filmów trafiły do finału i na ich podstawie zostały wybrane te najciekawsze. Tytuł filmu Jagody Janowskiej to Nóż i dziewczyna. Powiedz proszę, co musi być w takim dobrym treatmencie i co pokrótce było w treatmencie twojego filmu?
1: Treatment to jest w odróżnieniu od scenariusza coś, co jest pisane prozą. Ja bym to porównała może nawet do takiego krótkiego, bo to jest około 10 do 15 stron, opowiadania, które kiedyś

0: stanie się filmem, więc w Treatmencie skupiamy się na tym, żeby opisać fabułę, tak jak ona przebiega. Raczej nie ma tam dialogów, ale no, staramy się oddać przebieg wydarzeń, też klimat tego filmu.
1: Poznajemy postacie?
0: Poznajemy postacie, jak najbardziej ich tak zwany story arc, czyli łuk przemiany na przestrzeni tej historii. W moim Treatmencie, w moim pomyśle na film, główną bohaterką jest dziewczyna, która po 20 latach wychodzi z więzienia, wraca do swojej rodzinnej miejscowości i nie tylko stara się poukładać sobie od nowa życie, ale też przede wszystkim nauczyć się, jak może dalej żyć z tym, co zrobiła i jak wybaczyć samej sobie za to, co zrobiła.
1: Ale czy my od razu wiemy, co ona zrobiła, czy to jest coś, co my odkrywamy dopiero w trakcie rozwoju tej całej historii?
0: A to nie powiem. To dopiero jak wszystkich zaproszę już do kina na premierę kiedyś, mam nadzieję. Nie, a tak poważnie to jest...
1: No myślałem, że będzie jednak tajemnica, ale już ją wyjawisz.
0: Nie, to jest tajemnica, ale też dla mnie w tej historii jest właśnie ważne to, żeby pokazywać bohaterkę taką, jaka ona jest teraz i z jaką my możemy obcować właśnie po tym, jak ona wychodzi z więzienia, wraca do tego zwykłego, w cudzysłowie, świata. I nie chcę, żeby częścią tej opowieści było właśnie to, co ona zrobiła, albo jaka była wtedy, kiedy to zrobiła, jeśli to zrobiła, bo to był inny człowiek. To było 20 lat temu i też o tym chciałabym, żeby był ten film, czyli właśnie o tym, jak człowiek się zmienia, do jakiego stopnia jest w stanie poddać samego siebie swoje czyny autorefleksji, jak zmienia się perspektywa z czasem, nie tylko nasza, ale też ludzi, którzy nas otaczają. Więc dla mnie wyzwaniem jest właśnie pokazać człowieka, którego możemy oceniać nie za to, co zrobił lub rzekomo zrobił, ale za to, jaki jest teraz, kiedy wrócił do siebie.
1: Jak rozumiem, ta historia z przeszłości, która nie wiemy, czy się wydarzyła, czy nie, ale jednak ciąży, to jest symbolizowana w tytule przez ten nóż.
0: Owszem, tak.
1: Jeśli chodzi o sam konkurs, w którym wzięłaś udział, konkurs Wyobraź Sobie, to w nim wziął udział 1200 osób, 1200 zgłoszeń było. Potem 11 osób wybranych z tych 1200 pracowało przez 2 dni na warsztatach. Jak te warsztaty wyglądały? Kto was szkolił i czego się na nich nauczyłaś?
0: Dla mnie największą radością właśnie, poza tym oczywiście, że udało mi się zdobyć 2 nagrody i to nie spodziewałam się tego zupełnie, to jest bardzo wspaniałe i bardzo miłe, to myślę, że największą nagrodą dla nas wszystkich finalistów było właśnie to, że my wszyscy, cała finałowa jedenastka, braliśmy udział w tych 2-dniowych warsztatach. I to jest najwspanialsza rzecz, bo tam spotykamy się z ludźmi filmu szeroko pojętymi, czyli i od strony dystrybucji, i od strony producentów, i mamy okazję porozmawiać o kinie, poznać to, jak robi się film od tak zwanej kuchni. No i właśnie też nawiązać nowe, cenne znajomości, które mogą nam się przydać w przyszłości. Ale też no, najmilej wspominam i jeszcze mi jest smutno nawet tydzień później, bo najwspanialszymi ludźmi na pewno, których poznałam, byli właśnie inni finaliści i też organizatorzy tego konkursu. Naprawdę, to jest niesamowite, jak można spędzić ze sobą tylko 2 dni, ale kiedy to jest w takiej twórczej atmosferze, to momentalnie się do siebie zbliżamy i to było bardzo piękne.
1: To powiedz jeszcze, kiedy kinowa premiera, bo już myślę, że wszyscy się tutaj nasłuchawszy tak, jednocześnie nakręcili na tę premierę.
0: Dużo osób mnie o to pyta, ja sama też siebie o to pytam, ale to jest, jeśli w ogóle, a oczywiście mam taką nadzieję, to droga jest długa, nie oszukujmy się, bo tak jak ten konkurs dał mi mnóstwo materiału do przemyśleń o tym też, co już na etapie tego treatmentu mogę ulepszyć, żeby ten film kiedyś był jeszcze lepszy, to teraz rozpoczyna się długa droga, jaką jest chociażby właśnie znalezienie producenta, znalezienie funduszy, a to są ogromne pieniądze.
1: I pewnie bardzo dużo czasu, ale myślę, że producenci, którzy nas słuchają, zastrzygli uszami i wiedzą teraz, do kogo się odezwać. Do Jagody Janowskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dzięki serdeczne.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
1: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi.

0: z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: A, to tylko przy okazji.
0: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Tego lata pozytywny rytm znów poprowadzi Cię do Ostródy. Od 23 do 26 lipca jubileuszowa 25. edycja Ostróda Reggae Festival. Na 5 scenach wystąpią gwiazdy światowego i polskiego reggae. Między innymi Burning Spear, Alba Rosie, Wawa Muffin i Tabu. Zaprasza Radiowa Trójka.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Żegnamy reklamy.
12: Jest 18:31. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
13: Organizacja Narodów Zjednoczonych będzie koordynować pomoc dla Wenezueli spustoszonej przez trzęsienie ziemi. ONZ chce m.in. planować współpracę ekip ratunkowych. Wiele państw, w tym Stany Zjednoczone, zadeklarowało pomoc. Liczba ofiar kataklizmu może znacznie wzrosnąć. Takie obawy wyraziła tymczasem amerykańska służba geologiczna, wykorzystując modele prognostyczne. Władze w Caracas potwierdziły dotychczas śmierć 164 osób. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie produkować drony wspólnie z ukraińskim kontrahentem. Podpisany w Gdańsku list intencyjny obejmuje też produkcję systemów walki elektronicznej.
14: Robimy kolejny krok na drodze współpracy i mam nadzieję, że on na końcu zaowocuje współpracą produkcyjną, realizacyjną w jednym z naszych zakładów w Polsce. To jest dla nas istotne i to jest cel tego porozumienia.
13: Mówi szef PGZ-u Adam Leszkiewicz. Nie zdradza, o jaką polską firmę chodzi i jakie rodzaje dronów. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed nadchodzącymi upałami. Ważne, żeby nie pozwolić na przegrzanie i odwodnienie organizmu, bo to prowadzi do udaru.
15: Udar słoneczny to sytuacja, w której słońce, działając bezpośrednio na naszą skórę głowy oraz karku, powoduje przekrwienie opon mózgowych oraz mózgu. Tutaj objawami będą bóle i zawroty głowy, zaczerwienienie, poparzenia skóry czy ogólny niepokój. W takiej sytuacji należy oczywiście niezwłocznie przejść do chłodnego miejsca, wykonać zimne, wilgotne okłady na głowę, nawadniać się albo na przykład wziąć chłodną kąpiel i koniecznie skontaktować się z lekarzem.
13: Rzecznik GIS-u Marek Waszczewski radzi, żeby w ciągu dnia zasłaniać okna, co zmniejszy nasłonecznienie, i otwierać je w nocy, kiedy jest chłodniej. Pełny serwis Trójki o 19.
12: A ten upał nie zanosi się na to, żeby minął przez co najmniej cały tydzień. Powyżej 30 stopni Celsjusza ma być jutro, a w weekend nawet o 40 stopniach Celsjusza mówią niektóre prognozy. Deszczu można spodziewać się dopiero w niedzielę, to tylko na krańcach północno-zachodnich. Zagrzmi solidniej w poniedziałek. 26 minut do godziny 19. Psychedelic First, a potem reportaż w Trójce.

0: 24 minuty do 19. Jeszcze nie reportaż, jeszcze głos od Państwa zostawiony pod numerem 2 2 7 3 w sprawie afery wokół warszawskiego szpitala południowego i przerzucania uwagi na zarobki lekarzy.
1: Czy to lekarze ustawiają się w kolejce do nas, zwykłych śmiertelników, i proszą nas, żeby nas leczyć, czy to odwrotnie? To my ustawiamy się w kolejce do lekarzy, których jest mało, i jesteśmy wdzięczni, jeśli udzielą nam pomocy medycznej. Za uczciwą, ciężką pracę lekarzy, jak najbardziej to, co mówił przedmówca, należy się wynagrodzenie odpowiednie, zwłaszcza że życie ludzkie mają w rękach.
0: I w tej sprawie mogą Państwo dzwonić i komentować. 2 2 7 3.

0: 21 minut do godziny 19.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: To będzie opowieść o tym, jak czasem jedna wyciągnięta dłoń może sprawić, że życie się zmienia. Pan Adam przez ponad 20 lat sypiał na ławkach w parku albo w pustostanach, aż nastąpił nieoczekiwany zwrot w jego życiu. Z jedną reklamówką trafił wtedy do schroniska prowadzonego przez Towarzystwo Świętego Brata Alberta. I tak zaczął się powolny proces.

0: proces wychodzenia z bezdomności. Dlaczego Magda Skawińska ze studia reportażu Polskiego Radia nadała temu reportażowi tytuł Deweloper, tego Państwu nie powiem. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy zaskoczeni, podobnie jak pan Adam. Dający nadzieję reportaż o tym, że również zło może się kiedyś skończyć. Posłuchajmy.
1: Człowiek jest w różnych sytuacjach, może być na dnie, ale jest na tyle, może być na tyle silny, że można to pokonać i można wrócić do normalności. Ale.
2: Ale?
1: Nie sam. Nie sam. Trzeba spotkać też dużo ludzi na tej drodze.
3: I takim przykładem, bardzo konkretnym, prosto z ulicy do własnego mieszkania, to pan Adam.
4: Przyszedł do mnie do biura z jedną reklamówką, no może 2 lata przed emeryturą był, który nie miał nic i po prostu na dzień dzisiejszy wykupił z bonifikatą wyremontowane przez siebie mieszkanie.
5: Tak?
2: Dzień dobry, Magda Skawińska.
5: Zapraszam, drugie piętro.
6: Pan Adama poznałam przez wrocławskie koło Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta, które od kilku lat prowadzi projekt wychodzenia z bezdomności. W dużym skrócie, ludzie opuszczają placówki, potem przez jakiś czas przebywają w tak zwanych mieszkaniach treningowych i czekają na przydział lokali socjalnych od gminy. Taką drogę przebył także pan Adam.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Proszę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Takie to małe moje królestwo. Obojętnie tam, tu.
2: Zaraz sobie siądziemy, tylko niech się rozejrze.
1: Małe, ciasne, ale właśnie. No i na razie na tym chyba pozostanie.
2: Nie wiadomo, co przyszłość przyniesie.
1: Powiem pani tak, nadziei dużych nie mam, bo w totolotka nie gram, w hazardu nienawidzę. Kawkę, herbatę?
2: Herbatę.
1: Tylko muszę napuścić świeżej wody. A tu mam takie ustrajstwa, jak to stoi. Wszędzie.
2: Ale jaką pan ma fajnie dużą łazienkę.
1: Łazienka większa jak kuchnia. To wystarczy na dwie. I zostawiam, niech sobie dalej przefiltruję. Wiele lat bezdomności, tułaczki po Europie, po Polsce, aż przyszedł dzień, kiedy musiałem podjąć decyzję i wrócić do normalności. I wróciłem ponad 5 lat temu. Dla mnie to jest dopiero 5 lat. Powodów różnych złożyło się wiele. Dlaczego człowiek popada w stres? Może od tego zaczniemy. Wiadomo, noga się powinie tu, tam, siam, różne powody. Szkoła, praca, zawiedzona miłość i tak dalej, układy małżeńskie. Tych powodów było bardzo wiele. I u mnie po prostu psychika nie była na tyle odporna, żeby starać się z tym walczyć, zrozumieć, pokonać te przyczyny, tylko od razu wyjście było utopić to w alkoholu. No niestety przegrałem z tym alkoholem. Efekt był taki, że 24 lata żyłem w Polsce i w Europie bez meldunku. No i będąc w Czechach, spotkałem człowieka, którego pytałem o drogę do hotelu, gdzie chciałem przespać. On tak słowo po słowie, no i przygarnął mnie do siebie, do domu jako gościa. Zostaliśmy przyjaciółmi, mamy kontakt do dziś. I on pierwszy na tej drodze powiedział mi, ja ci pomogę. Spotkanie, zapoznanie się z jego rodziną. To jest rodzina polsko-czeska. Pomagali mi znaleźć pracę, pomagali mi wiele rzeczy zrozumieć. No i nastąpiła decyzja o powrocie do kraju.
3: Trafił do schroniska naszej placówki w schronisku w Szczodrem i tam był plakat mówiący o tym, że jest taki projekt. Podjął pracę, skończył też terapię.
1: Po zakończeniu terapii

0: Wróciłem dalej do brata Alberta. Przeszłem ten cały etap. No i dostałem to mieszkanie tak, jak mam.
1: A jak pan tutaj wszedł pierwszy raz, to ono, podejrzewam, nie wyglądało tak jak teraz.
0: Mieszkanie nie wymagało aż takiego ogromnego nakładu. No ale wymagało to, wiadomo, odnowienia, małych przeróbek, takich technicznych.
1: A tę aranżację to sam pan wymyślił?
0: Sprawa tej kuchni była taka dość ciekawa, ona była mniejsza, troszkę krótsza. No i zaczęliśmy mierzyć, wyliczać. No i ja już tu nie miałem jak zmiarki dać. To już nie było możliwości. Może gdyby to człowiek naprawdę robił co do centymetra z rysunkiem, to może by ja tam gdzieś wsadził, ale...
1: Ile metrów mają te pana włości? Tak.
0: Mało. Według norm unijnych mieszkanie nie powinno mieć mniej jak 25 metrów, a ja tam mam śmieszne 24,01. Ale wystarczy.
2: Dla mnie taką główną przyczyną bezdomności to jest właśnie rozpad więzi i rodzinnych, i społecznych, i przyjacielskich, koleżeńskich, i takich systemowych. Jeżeli ich nie ma albo są bardzo poluźnione, to we wszystkich działaniach jest gorzej.
0: Sytuacja rodzinna była taka dość skomplikowana. Rodzina mi się rozpadła. Za błędy trzeba płacić, ja się z tym godzę. Ja jestem w innym mieście, chłopcy są w innym mieście. Są bliżej matki, także tam jest ta trójka, a ja odskoczyłem kilkaset kilometrów dalej. Nie chciałbym tego tematu poruszać do szczegółów, ale efekt był taki, że ja spakowałem walizkę i wyszłam. I tak to w mojej życiu się toczyło ponad 20 lat.
1: 20 lat na ulicy?
0: Tak, bez adresu stałego.
1: Panie Adamie, a najgorsze miejsce, w którym pan spał?
0: Nie wiem, czy to pani puści, ale w ośrodku dla bezdomnych, gdzie były pluszkwy. I nie mogli z tym nic zrobić. To wolałem spać gdziekolwiek, byle tam nie wracać. Pustostany, czasem ławka w parku, czasem gdzieś w cichym miejscu. Mam altankę, dam ci, ale nie rób mi tam bałaganu. Ale były momenty, kiedy z zimna dygotałem i kłapałem zębami na ulicy, bo nie było się gdzie położyć. A był strach przed zamraznięciem. To bych spał po kilka minut w cieple i to musiało wystarczyć. Gdzieś na stacji, gdzieś na dworcu. 23 lata. W 24 roku dostałem mieszkanie. Dzięki projektowi. Jestem na swoim, ja sobie posłużę. Ale nie to.
1: Czy ktoś z pana rodziny tutaj był?
0: Była siostra, był syn z żoną, z wnukami. Jednym słowem, krótko mówiąc, ich reakcja to byli w szoku. Padły słowa nawet, ja nie dawałam, czy nie dawałem temu wiary. Wątpili. Ale jak zostało to im udowodnione, pokazane, zmienili zdanie, ale jednak ten dystans jeszcze jest. No syn był u mnie parę miesięcy temu przyjeżdżając, bo miał tutaj zlecenie w okolicach Wrocławia, więc mnie odwiedził. Konkretnie pierwszy raz był 2 lata temu, zaraz po wyremontowaniu. Był zszokowany i przyznał, że ładne mieszkanie. Siostra też była ze swoimi dziećmi i też byli zadowoleni. Ale kto to powiedział i nie dowierzał, tego nie powiem.
3: No, odnowił kontakty z rodziną, spotyka się z wnukami, w dalszym ciągu pracuje, przyszedł na emeryturę, ale znalazł sobie już inną, lżejszą pracę w ochronie. Ja też mam ogromną satysfakcję z tego, że po prostu pan, który przyszedł praktycznie z niczym, został właścicielem mieszkania. To jest bardzo fajne, że on myśli też o swojej przyszłości. Ma oczywiście już swoje lata i

0: Po prostu chciałby siebie zabezpieczyć też na przyszłość w ten sposób.
1: To ze wielkim szacunkiem dla wszystkich, którzy w tym projekcie wyjścia z bezdomności pracują. Z ogromnym szacunkiem chylę czoło. Bo gdyby nie ci ludzie, ich zaangażowanie, nie tylko jako praca, za którą mają pieniądze, ale serce, które tam wkładają, to bym nie miał tego mieszkania.
2: I to jest najważniejsze w całym tym działaniu. Ten klucz do własnego mieszkania jest chyba jedynym na razie, a to mam nadzieję, że to jest dobry początek, który to mieszkanie wykupił. Już jest jego. Śmiejemy się, bo z nim akurat mamy kontakt, że to jest taki nasz deweloper, który może pokazać, jak to się robi. Natomiast zaczynał rzeczywiście od ulicy.
3: Czy pan wie, jak pan jest nazywany?
1: Nie. Chętnie się dowiem.
3: Mówią o panu deweloper.
1: Troszkę za wysoko. Troszkę za wysoko. Mogłoby być to troszkę skromniejsze, ale dziękuję, że mnie tak wysoko wywiniowali. Pozdrawiam wszystkich i tych, którzy mnie tak nazwali. No jestem. Jestem w domku, akurat to trwa, także jak skończymy, to zadzwonię. No, a u ciebie co? Partnerka.
3: Czyli nie jest pan sam w życiu?
1: Nie. Nie. Zupełny przypadek. Jedno od drugiego chciało coś zapytać, jako informację, gdzie, co. No to pójdziemy razem, akurat jedziemy w tym kierunku i tak to się zaczęło. No i trwa to już ponad rok. Jesteśmy już w takim wieku, kiedy, jak to mówię, na wesele za późno, a na śmierć za wcześnie. Na razie niech to zostanie jako wolny związek.
3: Czy jest pan szczęśliwy?
1: W porównaniu do tego, co przeżyłem, czy przeżywałem 15-20 lat temu, mogę tak to nazwać. Zostało mi zdrowie, mam dach nad głową, nie chodzę głodny, chodzę ubrany. Mam kogoś bliskiego przy sobie. Czego można od życia więcej chcieć?
4: To był reportaż zatytułowany Deweloper Magdy Skawińskiej ze studia reportażu Polskiego Radia.
5: Do 19 jeszcze 7,5 minuty zostało. Audycja popołudniowa zbliża się do finału, ale jeszcze ostatnie minuty mamy. To akurat jest przestrzeń na to, by wspomnieć o Global Beatles Day. To dziś, bo dziś 25 czerwca. 25 czerwca 1967 roku w ramach programu BBC Our World wyemitowano Love is All You Need w ramach pierwszej międzynarodowej transmisji satelitarnej w historii telewizji. Żegnamy się zatem Beatlesami, kłaniamy się. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Telefon odbierał Paweł Turski i ja też się kłaniam. Michał Matus, dziękuję Państwu bardzo. Dobrego wieczoru życzę. Love is all you need.

0: Autopromocja.
1: Listy na M.
2: Na samym początku pragnę Cię, a także Pana Marka gorąco pozdrowić.
3: Mój szef także uważa Was za radio numer jeden.
4: Chodzi o to, że ja uwielbiam Łem i...

0: Przy okazji chciałabym poprosić panią od biologii, aby nie trzymała wiosną jeża w szkolnym akwarium.
1: Kończąc, zasyłam pozdrowienia dla Marka, Pawła i Marii.
2: Więcej w Trójce już od najbliższego poniedziałku między 9 a 12.
3: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
17: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 czerwca, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. Pociąg osobowy zdarzył się z towarowym. Rozmowa premiera Donalda Tuska i premierki Ukrainy Julii Sfyrydenko w Gdańsku. Uparły, dotarły do Polski.

0: wielu regionach już dużo powyżej 30 stopni. Na początek jednak Wielkopolska i katastrofa kolejowa. Zderzyły się dwa pociągi, pasażerski z towarowym. Na razie nie ma bliższych informacji. Wiadomo, że do wypadku doszło w Białośliwiu i na miejscu są już służby. Różnice w interpretacji historii nie mogą podważać fundamentów współpracy Polski i Ukrainy oraz bezpiecznej przyszłości obu narodów, podkreślili premier Donald Tusk i premierka Ukrainy Julia Swerydenko we wspólnym komunikacie po spotkaniu przy okazji konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Szefowie rządów podkreślili, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy jest nierozerwalnie powiązane, a strategiczne partnerstwo obu państw ma znaczenie dla bezpieczeństwa całej Europy. Warszawa potwierdziła także dalsze wsparcie dla integracji Ukrainy z Unią Europejską i strukturami euroatlantyckimi. Premier i premierka przekazali, że zamierzają także wzmocnić współpracę w zakresie edukacji historycznej, a także walki z dezinformacją. Gdański apel kanclerza Niemiec do Rosji o zamrożenie działań wojennych i początek negocjacji pokojowych jest szeroko cytowany za Odrą. Friedrich Merz do zatrzymania wojny wezwał podczas konferencji w stolicy Pomorza. Z Berlina Adam Górczewski.
1: Die Welt cytuje argumenty szefa niemieckiego rządu o wyraźnej zmianie sytuacji w Ukrainie. Rosja słabnie, a Ukraina nabiera mocy obronnych. Nadszedł czas, by zacząć negocjacje, zamrozić działania na froncie i skończyć z zabijaniem. To wezwanie Friedricha Merza do Kremla przytacza m.in. telewizja publiczna. ARD przypomina, że coroczna konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy to najważniejsze wydarzenie dla przyszłości zaatakowanego przez Rosję kraju. Zdaniem telewizji znaczenia rozmów nie obniża nieobecność Wołodymyra Zełenskiego, choć spór między prezydentami Polski i Ukrainy jest zauważany. Telewizja NTV przytacza apel premiera Donalda Tuska, by Polacy i Ukraińcy wzajemnie okazywali sobie szacunek. Süddeutsche Zeitung relacjonuje przebieg konferencji, wskazując także na informację przewodniczącej Komisji Europejskiej o pierwszej transzy dla Ukrainy z 90 miliardów euro unijnego kredytu pomocowego. Ursula von der Leyen przekazała, że Kijów otrzymał 3 miliardy na produkcję dronów, co jest wyrazem solidarności kontynentu z pogrążonym w wojnie państwem. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Wszystko, co podważa zaufanie pacjentów do systemu ochrony zdrowia, musi być rzetelnie wyjaśnione. To reakcja Ministerstwa Zdrowia na doniesienia o możliwych zgonach i wysokich zarobkach na SOR-ze w warszawskim Szpitalu Południowym. Resort informuje o trwających kontrolach i zapowiada stanowczą walkę z tak zwanymi kominami płacowymi lekarzy. Co planuje o tym Piotr Durys?
2: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda apeluje o spokój i prosi, by tego lokalnego skandalu nie rzutować na całą Polskę. Jednocześnie przyznaje, że system pilnie wymaga naprawy. Oprócz kontroli zleconych konsultantowi krajowemu, minister zapowiada batalię z patologiami finansowymi.
3: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy.
2: Oprócz resortu placówkę prześwietla też Narodowy Fundusz Zdrowia. Prezes NFZ Filip Nowak podkreśla, że wstępne statystyki dotyczące zgonów na warszawskim oddziale ratunkowym nie budzą jednoznacznych podejrzeń.
4: Jeśli chodzi o liczbę zgonów w Szpitalu Południowym, to są ułamki procenta, to są promile.
2: Pierwszym krokiem do uszczelnienia finansów ma być nowy obowiązek. Od lipca wszystkie podmioty lecznicze z sektora finansów publicznych będą musiały raportować zawierane z lekarzami umowy do centralnego rejestru. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Fala upałów dotarła do Polski w wielu regionach. Termometry pokazują ponad 30 stopni. Wypoczywający nad Bałtykiem mówią, że najlepszym sposobem na upał są cień, woda i spokojniejsze tempo dnia.
5: Gotowana kukurydza, chrupiące na czosy popcorn.
6: Moczymy stopy w chłodnej morskiej wodzie. Bardzo pomaga.
7: Popijamy zimną wodę, jemy owoce i jest wspaniale.
8: Upał to chyba w zasadzie się zaczyna od 30 stopni. Dzisiaj jest trochę poniżej, więc w ogóle jest idealna pogoda na trochę schłodzenie się i jeszcze na tej plaży wyschnięcie. Także jest jeszcze znośnie. W weekend ma być już ponad 30, wtedy no pewnie będzie ciężej.
9: Siedzimy dużo w morzu. Lubimy pływać.
10: Lody, napoje, zimna kawka, zimna herbatka. No tak, panowie, wskoczyć do morza można się ochłodzić troszeczkę.
11: Staramy się nosić wodę ze sobą, siadamy co chwilę, są ławeczki, cieszymy się. No, jest fajnie.
0: Synoptycy ostrzegają, że najbliższe dni przyniosą jeszcze wyższą temperaturę, nawet do 40 stopni, ale jeszcze nie jutro. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Piątek będzie słoneczny, termometry pokażą 27 stopni na Podhalu, 28 na północnym wschodzie, około 32 w centrum, do 33 na południu i zachodzie. Najwięcej

0: Więcej 34 stopnie będą lokalnie na krańcach zachodnich. Chłodniej tylko nad morzem od 22 do 26 stopni.
1: Autopromocja.
2: Za miłość. Wznosimy okrzyk, bo za miłość zawsze warto.
3: A poza tym to hasło przewodnie 36. Festiwalu Malta w Poznaniu. Malta trwa w najlepsze i łączy teatr, taniec, muzykę ze sztukami wizualnymi i rozmowami na ważne, współczesne tematy.
2: Nadajemy specjalne programy prosto z Poznania. W piątek
4: poranne wydanie zapraszamy do Trójki od 6 do 9.
2: Terra Cultura od 13 do 15.
3: W sobotę od 13 do 15. Wszystko wszędzie teraz.
2: Do usłyszenia i do zobaczenia w Poznaniu. Agnieszka Obszańska,
3: Katarzyna Borowiecka,
5: Michał Nogaś.
6: Dziś Trójka nadaje z festiwalu Dark Decay, a jutro z festiwalu Zew się budzi.
1: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
11: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
12: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 19.
13: Elementy.
14: Ania Lalka, Agnieszka Łukasiewicz, dobry wieczór. Maciek Jankowski poprosił mnie dzisiaj o małe zastępstwo. No dobrze, że nie w przyszłym tygodniu, bo o tej godzinie będę się szykować na koncert tego zespołu.

Let's Dance już za tydzień w Gdyni na openerze Idols w utworze Dancer z LCD Sound System zachęcają do wkroczenia na parkiet. Do godziny 21 można tańczyć, można się też rozpływać i mam nadzieję, że nie tylko z powodu tych diabelskich temperatur. Chociaż ciekawa jestem, jak upalnie jest teraz w Brazylii, skąd pochodzi Gal Costa.

0: Przepraszam bardzo, czy lubi pan lato w Warszawie?
1: Lubię.
0: A może coś więcej?
1: Lubię też zimę w Nowym Jorku.

Potwierdzam, lato w Warszawie nie tylko producenta Kościelskiego, ale też przy Myśliwieckiej w Warszawie da się lubić, chociaż szczerze przyznam, że nie jest łatwo, przynajmniej mi. Ale w audycji Elementy wyruszamy dzisiaj hen daleko, blisko toczącego się mundialu.

Słychać u niej korzenie meksykańskie, ale to Amerykanka z Los Angeles z równie anielskim imieniem, bo to Angelica Garcia. Komentarze na temat mundialu zostawię ekspertom, chociaż zostanę przy lokalizacjach, ale nazwa kolejnego zespołu to coś zdecydowanie sportowego. Zespół Sprints i Decepticon. Jeden z singli zapowiadający ich nadchodzący album.

Decepticon, czyli jeden z singli zapowiadający tę nową płytę zespołu Sprints. Bardzo polecam też poprzednie, kto szuka na taką gorącą pogodę takich gorących rytmów rockowo-punkowych. Przypominam, że dzisiaj zastępstwo w elementach. Można pisać do mnie na adres mailowy anna.lalka@polskieradio.pl. O wszystkim. Ja dzisiaj przyjmuję na przykład narzekanie, bo sama narzekam bardzo na tę pogodę, przyznaję. Ale szukamy słońca i nie tylko w takich mocnych rytmach. Było trzęsienie głową, no to czas na śpiewanie i damy wam fory. Początek to będzie łatwizna.

Ten głos dobrze znamy z hitów sceny indie sprzed dekady. Joe Newman, czyli wokalista zespołu Alt J, wydaje jutro swoją solową płytę jako Jerome 87. To był pierwszy singiel Brush Me Like a Horse i choć pojawia się Montana i inne skojarzenia ze Stanami amerykańskimi, to wylewa się z niego też słoneczna Kalifornia. Nie można o niej nie pomyśleć. Zresztą nie może być inaczej też z płytą, która nazywa się Canyon. Ona już jutro, przypominam. A skoro trzymam się dzisiaj Los Angeles w różnych odsłonach, to czas na wehikuł czasu. Do lat 60.

Killing Time, czyli synthpopowy utwór wyprodukowany z pewnością, z myślą o słońcu. Zaczyna się miękko, żeby potem rozbić się na milion kawałków w tych energicznych solówkach na różnych instrumentach i dzieje się tam taki brzmieniowy dysonans też z tym słodkim głosem. A to wszystko duet Magdalena Bay i ich rewelacyjna płyta z 2024 roku Imaginal Disc, która pokazała, że pop może być dalej gęsty, może się w nim znaleźć i progresywny rock, i elementy syntezatorów, które żyją po swojemu i nadają tego charakteru współczesnej muzyce. Napięcie rośnie też zawsze w utworach Minnie Riperton. No to co, Kalifornia, lata 70. i Baby This Love I Have.

Można zachwycać się tą sensualnością, a wręcz namiętną, seksualną artykulacją Mini Riperton, bo w soulu przecież też chodzi o to wyczucie i o tych czynach śpiewa z pewnością artystka, ale też to niesamowite wyczucie słowa i ta końcówka, no to jest coś, czego warto szukać też we współczesnej muzyce, więc proszę w tej fali muzyki elektronicznej czy rockowej też szukać tego, co nowe w soulu. To był utwór z albumu Adventures in Paradise z 75 roku, a skoro dalej jestem w tych latach 70, to teraz trochę o artyście, który się tymi latami inspiruje. Mowa o Stevie Lacym, który odwołuje się do tradycji soulu, funku, psychodelii właśnie z tamtych lat. W jego muzyce można usłyszeć podobne zamiłowania. No i ten groove, który kipi z audycji Elementy.

Sunshine, utwór o byłych partnerach, którzy się rozstali, ale tak wychodzi, że co jakiś czas non-stop do siebie wracają. Patrząc na różne utwory muzyczne, ale też słuchając wielu historii moich przyjaciół, mogę powiedzieć, że samo życie. Ale my dzisiaj nie o troskach, bo słońce dzisiaj wszędzie, także w Trójce. Hayatus Kayoti i Artur Ferokay zachęcają Get Sun.

Czyli jednak otwieramy serca, bo do tego zachęca Napalm w utworze wyprodukowanym przez Artura Verocaja, Get Sun. Przypominam, ten Brazylijczyk wystąpi w tym roku na OFF Festiwalu, ale nie tylko festiwalami człowiek żyje. Ja w tym tygodniu wybrałam się w Warszawie na koncert kanadyjskiej grupy Men I Trust. I nie powiem, bycie w tłumie w tę pogodę nie zachęca, ale wynagradziłam to sobie kilkoma utworami, w tym właśnie tym, Billy Topi od

Jeśli ktoś był na tym koncercie Men I Trust w Progresji w poniedziałek, napiszcie, czy tam wytrzymaliście. anna.lalka@polskieradio.pl. A mówię o tym nie dlatego, że koncert był zły, ale dlatego, że naprawdę było gorąco. Ale dzisiaj ze mnie Maruda. No trudno, proszę mi wybaczyć. Ale Men I Trust bardzo zdziwiło mnie tym, że naprawdę ma niesamowitą ilość fanów. Zespół przez lata budował tę karierę całkowicie niezależnie. A mi z koncertowych marzeń życzy, no właśnie marzy mi się Lion La Havas.

0: Autopromocja.
1: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
2: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
1: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
2: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
3: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Dzisiaj około 20:45.
1: Polecamy.
2: I zapraszamy.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Tego lata pozytywny rytm znów poprowadzi Cię do Ostródy. Od 23 do 26 lipca jubileuszowa 25. edycja Ostróda Reggae Festival. Na 5 scenach wystąpią gwiazdy światowego i polskiego reggae. Między innymi Burning Spear, Alba Rosie, Wawa Muffin i Tabu. Zaprasza Radiowa Trójka.
13: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek pociągów w okolicy Piły, wykoliły się dwa składy. W Środzie Wielkopolskiej w nocy znów nie będzie wody. W Radomiu obchody 50. rocznicy robotniczego protestu. Ale zaczynam od informacji sprzed chwili. Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Według wstępnych informacji mężczyzna zaatakował personel szpitala i pacjentów. Cztery osoby są ranne. To ordynator gastrologii, pielęgniarka i dwie pacjentki. Napastnik został zatrzymany. Groźny wypadek na kolei na północy Wielkopolski. W Białowśliwiu zderzyły się pociągi Polregio relacji Piła-Bydgoszcz oraz PKP Intercity Białogard-Warszawa. Do kolizji doszło na odcinku, gdzie tory się łączą albo krzyżują, co doprowadziło do zderzenia składów. Oba

0: Pociągi wykoleiły się. Według wstępnych informacji nie ma osób poszkodowanych. Pierwsze ustalenia w sprawie przekazał Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK.
1: Nie znalazły się na jednej stronie, tylko doszło do starcia, ponieważ znalazły się jakby w swojej skrajni. Właśnie doszło do wykolejenia wagonu w pociągu Intercity i Polregio.
0: Ruch na linii kolejowej został całkowicie wstrzymany. Na miejscu pracują służby oraz komisja, która wyjaśni przyczyny wypadku. Tej nocy ponownie nie będzie wody w Środzie Wielkopolskiej. Komunikat wydały miejscowe wodociągi. Czytamy w nim, że w związku z utrzymującym się ekstremalnie wysokim poborem wody nastąpi czasowe wstrzymanie dostaw dla mieszkańców Środy, Janowa, Mącznik i Zielnik. Nowością jest podstawienie beczkowozów w kilku punktach w mieście, w tym na Starym Rynku w godzinach od 19 do 23. Apelujemy do ludzi, żeby odpowiedzialnie i oszczędnie korzystali z wody, mówi kierownik działu zaopatrzenia w wodę średzkich wodociągów Hubert Kałuszny.
2: Apel jest taki, żeby do minimum albo całkowicie ograniczyć podlewanie trawników, napełnianie basenów, nie myć jakichś tam podwórek, samochodów, nie wiadomo gdzie tej wody faktycznie idzie bardzo dużo. No i też w takim codziennym użytkowaniu, nawet domowym, też starać się ograniczyć tą wodę.
0: Wodociągi ostrzegają jednocześnie, że podobne ograniczenia mogą występować do poniedziałku włącznie. Po raz pierwszy woda została wyłączona wczoraj wieczorem. Informacja na ten temat ukazała się w mediach społecznościowych pół godziny wcześniej. Zdjęcia, dokumenty i listy znalazły się w kapsule czasu, którą z okazji 50. rocznicy robotniczego protestu zakopano w centrum Radomia. Ci, którzy odkryją jej zawartość za kolejnych 50 lat, poznają historię miasta i jej mieszkańców. Kapsuła to pomysł Instytutu Pamięci Narodowej.
3: Niech Radom pozostanie symbolem odwagi obywatelskiej. Niech Rzeczypospolita pozostanie dobrem wspólnym. Naczelnik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej Danuta Pawlik.
4: Za 50 lat przyszłe pokolenie dużo będzie wiedziało o tych wydarzeniach.
5: O odczytanie listu proszę prezesa Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76 Krzysztofa Stanika.
6: Nieznany nam przyjacielu, nie zmarnuj tego. Nie przyzwyczaj się do wolności tak bardzo, by przestać o nią dbać.
7: Kapsuła czasu, tak, bo to zawsze ciekawe, to zawsze wydarzenie.
0: Oficjalne uroczystości z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego odbyły się przed radomskim pomnikiem ludzi skrzywdzonych. Renomowany amerykański generał Christopher Donahue, dowódca wojsk w Europie i Afryce oraz sił lądowych NATO, złożył dokumenty o przejściu na emeryturę. Decyzja generała uważana jest w Stanach Zjednoczonych za element czystek w wojsku prowadzonych przez szefa Pentagonu, Pete Hegseta.
8: Generał Christopher Donahue zrzeknie się dowodzenia wojskami USA 2 lipca po niespełna 18 miesiącach na tym stanowisku. Dowodzenie siłami lądowymi NATO przekaże 9 lipca podczas ceremonii w Turcji. Donahue to postać dobrze znana opinii publicznej. To on jako ostatni amerykański żołnierz opuścił Afganistan w 2021 roku podczas chaotycznej ewakuacji Kabulu. Wcześniej dowodził jednostkami Delta Force, a także 82. Dywizją Powietrzno-Desantową. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę był jednym z pierwszych oficerów amerykańskich, którzy doradzali siłom tego kraju. Według CBS News Donahue od miesięcy znajdował się w niełasce sekretarza obrony Pete Hegseta. Generał jest kolejnym w grupie niemal 20 wysokich rangą oficerów, którzy musieli opuścić szeregi sił zbrojnych USA za kadencji obecnego szefa Pentagonu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Piątek będzie słoneczny, od 27 stopni na Podhalu, 28 na Suwalszczyźnie, 32 w centrum, do 34 na zachodzie.
10: Autopromocja.
11: Off-Control wyjątkowo opuszcza studio i melduje się w Poznaniu prosto na festiwalu Dark Decay. Trzy noce, trzy dni mroku i dźwięki, które najlepiej odnajdują się przy zgaszonym świetle. A wśród gości William Lennox z legendarnej grupy Days of Sorrow. Off-Control, wydanie festiwalowe już dziś po 22. Do usłyszenia, Mateusz Tomaszuk.
9: A w tym tygodniu Trójka nadaje także z festiwalu Malta i ze wsi Budzi.
10: Autopromocja.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 20.
9: Elementy.
10: Razem z Maćkiem Jankowskim, którego zastępuje dzisiaj w audycji Elementy, będę prowadzić audycję Tygodnik Muzyczny z festiwalu Zew się budzi, o którym przed chwilą wszyscy słyszeli, ale na razie Elementy, Ania Lalka, Agnieszka Łukasiewicz.

Grupa Dog Race i utwór, który rozkręcił ich niezależną karierę, It's the Squeeze. Jeszcze nie mają na koncie płyty, proszę wypatrywać. To coś dla fanów muzyki z gotycką domieszką, czyli na przykład fanów Off Control. Przypominam, że dzisiaj Mateusz Tomaszuk z festiwalu Dark Decay. A sam zespół inspirował się takimi grupami jak Suzy and the Banshees czy Kraftwerk. Rozwijali te swoje muzyczne fascynacje podczas lockdownu. Trochę dzisiaj o trójkowych audycjach, bo o 21:00 zanurzymy się w świat Patti Smith.

Latem to trzeba tylko bez butów tańczyć. Patti Smith i jej fenomen to temat główny dzisiejszego Klubu Trójki po 21, który poprowadzi Jacek Hawryluk wraz z zaproszonymi ekspertami. Właśnie ukazała się najnowsza książka Patti Smith, Chleb Aniołów, i właśnie ukazał się też najnowszy utwór PJ Harvey po kilkuletniej przerwie. Voyager, nawiązujący do podróży kosmicznych i otwierających nowy rozdział w twórczości wybitnej artystki.

Może coś w tym jest, że gdy na Ziemi dzieje się tyle złego i zalewają nas te wszystkie informacje, to można odpłynąć tak daleko, że ta podróż w kosmos wydaje się najbardziej kojąca. To będzie tematyka na razie tajemniczego nadchodzącego wydawnictwa od PJ Harvey. I single Voyager właśnie ten album zapowiada. Może to jest jakiś przepis na sukces, przypominając sobie te kosmiczne płyty Davida Bowiego, Eltona Johna, czy oczywiście zespołu Pink Floyd, żeby dotykać tego kosmosu. Zobaczymy. Na pewno czekamy na ten album PJ Harvey. Ale ja dzisiaj jednak bardziej słonecznie w audycji Elementy, więc znowu czas na słońce.

Pan Marian pisze w mailu, że po latach przerwy od trójki trafił na audycję Elementy i jest zachwycony. Dziękuję, panie Marianie, dziękuję. Chociaż ja dzisiaj w zastępstwie za Maćka Jankowskiego, ale zachęcam do słuchania trójki o innych porach. Proszę podjąć to ryzyko na moją odpowiedzialność. Między 19 a 21 zawsze gramy dużo muzyki od poniedziałku do czwartku. Zapraszam. Coraz więcej mówimy w audycjach o nadchodzącym OFF Festiwalu, ale mnie to też przyciąga do wspominania poprzednich edycji, na przykład tej z 2022 roku, gdzie z zespołem Comet Is Coming zagrał Shabaka Hutchings, multiinstrumentalista, którego przed chwilą słyszeliśmy w utworze Raising Under the Sun z Józefem Dejsem, ale też na tej edycji wystąpił amerykański zespół Dive. To ich utwór bardzo podobny z nazwy, bo właśnie Under the Sun.

Green Tea Peng dba w swoich nagraniach o żywe instrumenty, dęte i smyczkowe. Jim Static Blues brzmi jak improwizacja w dusznym barze. Zostaniemy przy takim klimacie i dęciakach. Nie brakuje ich w utworze Trumpets z płyty Alexandra Granta, na którym pojawiła się 070 Shake.

Było rytmicznie, było trochę zmysłowo, ale czas na końcówkę z hitami do zachodzącego słońca. No, nie wiem, czy zdradzać kto to, ale może wam powiem. To zespół Pulp i utwór Common People.

kwintesencja lat 90., jeden z moich ukochanych utworów britpopowych. I jak współczesna jest ta krytyka osób, które chcą żyć jak zwykli ludzie, ta krytyka romantyzowania biedy czy romantyzowania klasy pracującej. Wystarczy sięgnąć do współczesnych zespołów rockowych z Wysp, żeby zobaczyć, jak takie tematy wracają jak bumerang, albo po prostu nigdy nie zniknęły. Ale faktem jest to, że muzyka gitarowa po latach osunięcia się, no nie z własnej woli, w cień na rzecz sceny rapowej, powróciła z hukiem. Udowadniają to też line-upy festiwali. Chociaż ta grupa, którą za chwilę zagram, raczej nie narzekała na brak uwagi, ale faktem jest to, że wystąpią na tegorocznym openerze już w przyszłym tygodniu. Na setlistach The Cure, bo o tej grupie mówię, nie zabrakło The Love Cats.

koncertów z ostatnich wykonań grupy The Cure na trasie koncertowej. Ciekawa jestem, czy tę samą setlistę zaprezentują w Gdyni już za tydzień. No właśnie, za tydzień już Maciek Jankowski wraca do audycji Elementy, ale ja bardzo dziękuję za to zastępstwo i żegnam się utworem, który jest dla mnie kwintesencją zmysłowego lata, czyli Yola Tengo i Nowhere Near. Ania Lalka, Agnieszka Łukasiewicz, dziękujemy.

0: Szanowne panie, szanowni panowie, zapraszam was do świata średniowiecznego, ale świata, w którym główną rolę odgrywają zwyczajne kobiety. Chłopki, mieszczki, kupczynie, rzemieślniczki, kobiety, które się zakochują, nie zawsze rozsądnie, rodzą dzieci i ogromnie się o nie martwią, handlują, podróżują, a czasami kradną królewską koronę. Autorka.
1: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
2: Anna Brzezińska.
1: Cierpliwe Genowefy.
2: Bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
1: Czyta Katarzyna Dąbrowska. Łukasz Borowiecki. Muzyka.
2: Jesień 1393 roku. Margherita Datini nie zwierzyła się mężowi w liście, jak bardzo pragnie dziecka. Nie rozwodziła się również nad rozpaczą czy wstydem. Ukryła je po prostu pod rzeczowym opisem kuracji, którą oferowała jej sąsiadka. Fragment czwarty. Francesco najwyraźniej cenił wygodę i organizował sobie pozamałżeńskie życie intymne pod własnym dachem. Tym razem zapłodnił swoją 20-letnią niewolnicę Lucię. Mąż Margherity wolał zatrudniać miejscowe, wolne kobiety, ale przez gospodarstwo Datinich przewinęło się kilka niewolnic. Niewolnice w średniowiecznej Italii wykonywały posługi w domu i obejściu. Notorycznie wykorzystywano je również jako poręczne kochanki, które na dodatek nie mogły odmówić. Los ich dziatwy, podobnie jak ich samych, całkowicie zależał od właścicieli. Wiosną 1392 roku niewolnica Datinich, Lucia, powiła córkę. Następnie Francesco ją wyzwolił, obdarował posagiem i wydał za jednego ze służących. Nie wiadomo, co o tym wszystkim myślała Margherita. Na pewno lubiła Lucię. Chętnie z nią przebywała, chwaliła jej pracę, ponoć piekła dobry chleb. Oraz staranność, z jaką zajmowała się Franceskiem pod jej nieobecność. Raczej nie pałała zazdrością, ani tym bardziej jej niechęcią, bo dbała o Lucię nawet po śmierci męża. Pofatygowała się osobiście do wykonawców jego testamentu, żeby upewnić się, że ich była niewolnica otrzyma swoje zapisy. W tamtym czasie Margherita chyba jeszcze nie pogodziła się całkowicie ze swoją bezpłodnością. Wreszcie 23 stycznia 1395 roku Margherita napisała do męża, by nie był rozczarowany, że nie mają dziecka. Bo taka jest wola Boga. Sama też chyba zdążyła się z tym oswoić. Mała Ginewra zaczęła ich odwiedzać na dłużej, a od 1397 roku przeniosła się do nich na stałe. Od paru lat mieszkali już wtedy w palazzo wybudowanym przez Francesca i będącym naocznym dowodem jego bajecznego sukcesu. Datini dokupił sąsiedni budynek i prowadził tam biuro i magazyn. Urządził ogród, gdzie hodowali warzywa na swój użytek, a także kwiaty i drzewka pomarańczowe dla przyjemności. Pomiędzy fontannami przechadzały się pawie. Wydaje się, że było to dobre miejsce, by wychowywać małą dziewczynkę. Margherita, mimo że nie miała własnych dzieci, bardzo

dużo o nich wiedziała. Zajęła się córeczką męża z tą samą spokojną sumiennością, z jaką wykonywała inne obowiązki żony. Modliła się razem z nią, szyła dla niej i to wystawnie. Pewnego razu poprosiła męża, by kupił małej srebrne guziki do płaszczyka. Obdarowywała ją zabawkami,

0: W grudniu 1398 roku dziewuszka zachorowała. Bolało ją gardło, zraniła się w głowę. Jej ojca nie było w domu, lecz zazwyczaj go nie było. Margarita zachowywała się jak kwoka. Wezwała lekarza i nie odstępowała małej. Męża zapewniała w liście, że uważa Ginewrę za własną córkę i przekonywała, że naprawdę nie ma powodów do paniki. Niebawem Ginewra wyzdrowiała. Interesy Franceska rozwijały się świetnie. Obracał bardzo różnymi towarami. Od uzbrojenia po szafran. Był głównym udziałowcem w dobrych 10 spółkach. Miał magazyny we Florencji i Pizie. Nie przegapił żadnej szansy. Kiedy na przykład papież obłożył interdyktem Florencję, Francesco jako kupiec z Prato natychmiast wszedł w lukę na rynku, z którego wypchnięto jego florenckich konkurentów. Nieobecności sprawiały, że mocniej wciągał Margheritę w swoje interesy i powierzał jej doglądanie spraw w Prato i Florencji. Kiedy zamieszkali w Toskanii, Margherita działała jako przedstawicielka męża, choć pod nieustannym, listownym nadzorem. Zaczęli wymieniać korespondencję tuż po tym, jak przeprowadzili się do Prato. Francesco dawał jej dobre rady na najróżniejsze tematy, łącznie z tym, żeby chodziła spać wcześnie i wstawała rano. O sobie jednak pisał niewiele, więc piekliła się, że do przyjaciół wysyła listy obszerne jak Biblia, a jej skąpi wieści nawet o swoim zdrowiu. Kiedy go tak łajała, Francesco raczej obiecywał poprawę, niż się złościł. Potem oczywiście robił po swojemu. Właśnie w tym czasie Margherita nauczyła się biegle czytać i pisać. Ciąg dalszy nastąpi w poniedziałek.
1: Katarzyna Dąbrowska czyta nową książkę w Trójce.
0: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Fragmenty.
1: Łukasz Borowiecki. Muzyka.
0: Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Polecamy.
1: I zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Listy na M.
4: Na samym początku pragnę Cię, a także Pana Marka gorąco pozdrowić.
5: Mój szef także uważa Was za radio numer jeden.
6: Chodzi o to, że ja uwielbiam Wham i George'a Michaela i bez niego nie mogę żyć.
7: Tydzień temu napisałam do Was, abyście przekazali na antenie pozdrowienia dla Andrzeja z Gdańska. Błagam, nie róbcie już tego.
4: Chcę wszystkich poinformować, że solista zespołu Europe jest tylko mój.
6: Mamy tu upalne lato. Na szczęście spokojne, bez wojny. Tu już się skończyła.
7: Przy okazji chciałabym poprosić panią od biologii, aby nie trzymała wiosną jeża w szkolnym akwarium.
5: Kończąc, zasyłam pozdrowienia dla Marka, Pawła i Marii.
3: Więcej w Trójce już od najbliższego poniedziałku między 9 a 12.
2: Autopromocja.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nożownik ranił 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, został zatrzymany. 7 osób rannych w zderzeniu 2 pociągów w okolicach Piły. Polska zamierza stworzyć koalicję, która wywrze presję na Komisję Europejską w sprawie złagodzenia przepisów klimatycznych. Atak nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. 4 osoby zostały ranne. Po godzinie 18 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie miasta miał zaatakować pacjentów oraz personel ostrym narzędziem. Policja zatrzymała sprawcę, mówi Halina Asemik z Komendy w Jastrzębiu. Śledztwo prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora. Zderzenie pociągów w miejscowości Białośliwie w Wielkopolsce. W wyniku wypadku 7 osób zostało poszkodowanych, potwierdza zastępca komendanta Wielkopolskiej Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Nie ma informacji o poważnie rannych w tym zdarzeniu. Służby zaoferowały pomoc pasażerom pociągów, mówi starszy brygadier Tomasz Wiśniewski.
9: Część tych osób z pociągu regionalnego oczywiście ma już bardzo blisko do swoich domostw, więc pewnie będą bezkolizyjnie wracać. Natomiast resztą zaopiekowaliśmy się, gdzie do Białośliwia w jednostce OSP są kierowane te osoby. Tam zapewniony jest picie, jest toaleta, więc każdy, kto ma daleko, jeszcze chce podróżować, za chwilę tego przystanku i wytchnienia tam znajdzie.
8: Ruch pociągów na trasie Bydgoszcz-Piła został wstrzymany. Do zderzenia 2 składów doszło.

0: Około 18. Jeden ze składów to PKP Intercity, drugi przewoźnik regionalny. Polska montuje koalicję państw, aby wywrzeć presję na Komisję Europejską w sprawie złagodzenia przepisów klimatycznych. Chodzi o reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Jej założenia Bruksela ma przedstawić za 3 tygodnie. Ta sprawa jest dyskutowana w Luksemburgu w kuluarach spotkania ministrów środowiska unijnych krajów. Spotkanie w gronie kilkunastu państw myślących podobnie zorganizowała Polska.
1: Reforma ETS jest obecnie jedną z kluczowych. Ustali zasady do końca 2040 roku. Dlatego Polska walczy o jak najlepsze zapisy. Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta powiedział, że Polska chce przede wszystkim utrzymania i zwiększenia funduszu modernizacyjnego po 2030 roku. Potrzebujemy tych funduszy, by kontynuować transformację, to jak szczepienia przeciwko ETS. Kolejnym na liście priorytetów jest postulat dotyczący zmiany metody przyznawania darmowych uprawnień do emisji CO2. Chcemy przekonać Komisję, by w tej sprawie była szybka procedura. Dla Polski uzależnionej przez dekady od węgla to sprawa pilna, bo obecna metodologia jest zabójcza dla polskich firm, fabryk czy hut. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Już 19 listopada tego roku będzie można zagrać w Grand Theft Auto 6. Amerykański gigant gamingowy firma Rockstar oficjalnie poinformowała o premierze gry. W jej świecie wcielimy się w parę gangsterów, którzy wspólnymi siłami dążą do życia w luksusie. Z graczami o premierze i wspomnieniach związanych z serią GTA rozmawiał Krzysztof Kuczyński.
2: GTA San Andreas, do tego też GTA 4 bardzo lubiłem, GTA 5 troszeczkę też, aczkolwiek GTA 4 lepiej. To, że to wychodzi, no to super. To jest jednak wielki tytuł, bardzo popularny na świecie i uważam, że to jest świetny sposób na spędzanie czasu.
3: Czy ma pan jakieś wspomnienia z tą serią?
4: Pamiętam, jak wychodziła wersja 5, to stałem w sklepie w nocy, żeby kupić płytę przy premierze.
5: Jesteśmy z czasów, kiedy bardzo, bardzo rządziło w naszych liceach i na studiach było tego bardzo dużo. Kto jeździł, to w tym.
0: Ostatnia gra z serii GTA wyszła w 2013 roku. Po ponad dekadzie czekania jesienią będzie można zagrać w tytuł zarówno na PlayStation, jak i na Xboxie. Według szacunków koszt wyprodukowania gry to prawie 3 miliardy dolarów. W dniu premiery dochód ze sprzedaży ma sięgnąć ponad 1,5 miliarda. Twórcy przekazali również, że wersja pudełkowa nie będzie zawierała płyty, a jedynie kod aktywacyjny, który pozwoli na pobranie gry.
6: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra, w centralnej i południowej części Polski umiarkowana. 15% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W lasach Polski średnie bądź duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Norbert Michalak.
8: Na początek Gliwice, tam polscy siatkarze grają z reprezentacją Turcji w meczu Ligi Narodów. Pierwszego seta wygrała Turcja 28-26, a drugiego Polacy 25-19. W pierwszym spotkaniu w Gliwicach Polacy pokonali Belgów 3-2, a dziś Belgowie wygrali z Chinami 3-1. Piłkarska reprezentacja Niemiec ten mecz może potraktować jako test. Kadra Juliana Nagelsmana ma już zapewnione zwycięstwo w grupie piłkarskich Mistrzostw Świata. Adam Górczewski informuje, że przed spotkaniem bez presji dla Niemiec nastawienie na wynik ustępuje miejsca innym tematom.
9: Jamie Leveling zaprezentował koszulkę, którą dostał od brazylijskiego Ronaldo. Przed mundialem napastnik opublikował w social mediach swój wizerunek z fryzurą legendarnego strzelca. Brazylijczyk zareagował, wysyłając koszulkę z dedykacją dla Niemca. Do finału zostało jeszcze kilka spotkań, ale jeśli możemy już o nim myśleć, to jeśli w nim wygramy, zetnę włosy na fryzurę Ronaldo. Potraktujcie to jako zobowiązanie wobec Niemiec, mówił młody napastnik. W brazylijskiej koszulce jednak się nie zaprezentował, twierdząc, że woli niemiecką. Kicker też patrzy do przodu i analizuje, na kogo Niemcy mogą trafić w 1/16 finału. Potencjalnych rywali jest 8, wśród nich Paragwaj, przed którym mecz z również południowoamerykańskim Ekwadorem byłby doskonałym przetarciem. A właśnie Paragwaj według modelu kickera na 40% będzie rywalem Niemiec, chyba że wygra z Australią. Wtedy właśnie gracze z antypodów zagraliby z kadrą Nagelsmana. Wśród pozostałych, teoretycznie mniej realnych rywali jest grupa F, z której można trafić na Holandię, Japonię lub Szwecję. Adam Górczewski, Polskie Radio.
8: Początek meczu o 22:00 czasu polskiego. O tej samej godzinie Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Na koniec jeszcze motorsport. Sebastian Ogier prowadzi po pierwszym dniu rajdu Akropolu. Jest to 8. runda Mistrzostw Świata WRC. Po pierwszym odcinku specjalnym Francuz ma 1 sekundę przewagi nad Japończykiem Takamoto Katsutą. 35. miejsce zajmuje Tymoteusz Abramowski, a 44. jest Grzegorz Bonder. Rajd Akropolu potrwa do niedzieli.

0: Piątek słoneczny, od 27 stopni na Podhalu, 28 na Suwalszczyźnie, 32 w centrum i 34 na zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Za miłość. Wznosimy okrzyk, bo za miłość zawsze warto.
3: A poza tym to hasło przewodnie 36. Festiwalu Malta w Poznaniu. Malta trwa w najlepsze i łączy teatr, taniec, muzykę ze sztukami wizualnymi i rozmowami na ważne, współczesne tematy.
2: Nadajemy specjalne programy prosto z Poznania. W piątek
4: poranne wydanie zapraszamy do Trójki od 6 do 9.
2: Terra Kultura od 13 do 15.
3: W sobotę od 13 do 15. Wszystko wszędzie teraz.
2: Do usłyszenia i do zobaczenia w Poznaniu. Agnieszka Obszańska,
3: Katarzyna Borowiecka,
5: Michał Nogaś.
6: Dziś Trójka nadaje z festiwalu Dark Decay, a jutro z festiwalu Zew się budzi.
1: Autopromocja.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz.
9: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce.
10: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma, partner Instytut Matki i Dziecka.
7: Ogłoszenie społeczne.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: 8 minut po godzinie 21. Klub Trójki. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Dziś w Klubie Trójki porozmawiamy o Patti Smith, amerykańskiej wokalistce, pisarce, artystce wizualnej. W ubiegłym roku, w listopadzie, minęło pół wieku od wydania jej debiutanckiej płyty Horses, zaś w ubiegłym tygodniu minęło 30 lat od publikacji ważnej płyty Gone Again. Ale jest jeszcze jeden powód, już nie muzyczny, by porozmawiać o tej artystce. Właśnie ukazał się w wydawnictwie Czarne polski przekład Dariusza Żukowskiego, jej ostatniej książki z 2025 roku, Bread of Angels, czyli Chleb Aniołów. Bardzo serdecznie witam moich gości. Antoni Michnik.
13: Dzień dobry.
12: Historyk kultury, kurator, doktor nauk humanistycznych. Grzegorz Brzozowicz.
14: Dobry wieczór.
12: Dziennikarz, producent, reżyser. Grzegorzu, pamiętasz jeszcze te korytarze?
14: Oczywiście.
12: Ja byłem stałym słuchaczem twoich audycji, Radio Clash i Dzikiej Rzeczy.
14: Wow, to miłe.
12: Nie
14: to
12: mówiłem miłe. Ci?
14: Może kiedyś.
12: Może kiedyś, prawda. Na łączach jeszcze jest z nami Klaudia Rachubińska. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór.
12: Redaktorka kwartalnika filmowego, badaczka filmu i kultury audiowizualnej, przygotowująca rozprawę doktorską poświęconą wizerunkom kobiet w muzyce rozrywkowej, m.in. PJ Harvey, Courtney Love i Kim Gordon. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Zanim przejdziemy do książki, to chciałbym was zapytać o to, kiedy po raz pierwszy zetknęliście się z nazwiskiem Patti Smith i z jej twórczością muzyczną bądź literacką, choć myślę, że jednak muzyka miała tutaj pierwszeństwo. To może być ciekawe ze względu na różnice generacyjne między wami. Grzegorzu, zacznę od ciebie, no, weterana w tym gronie.
14: No
12: to może tak, rok 1975, ukazuje się album Horses. Wydaje mi się, że wtedy mieszkałeś w Belgradzie.
14: Tak.
12: W trochę innym świecie.
14: Tak.
12: Kupujesz płytę czy nie?
14: Nie, no ona jeszcze się nie ukazała wtedy tam od razu. Staram się teraz przypomnieć, natomiast dość szybko oczywiście zacząłem jej słuchać, bo tam w Belgradzie można było odbierać stacje nie tylko z Belgradu, ale z Zagrzebia, z Lubliany nie, ale i z Nowego Sadu. Było dużo audycji muzycznych i rzeczywiście one były na czasie. To znaczy, jak coś się pojawiło, to od razu tam było. Ta płyta wyszła w Jugosławii, tak jak wszystkie kolejne, tylko się zastanawiam, czy od razu ja słuchałem jej płyty. Na 100% słuchałem od 78 roku, czyli od płyty Easter i od tego momentu byłem absolutnie w niej zakochany, ale teraz sobie już przypominam, tak, Horses słyszałem, ale w Jugosławii nie wyszła płyta Radio Etiopia i tej płyty nie słyszałem, mhm, tak, w tej

0: kolejności ukazywania się.
1: I później już wszystkie albumy, no chociaż w latach 80. to zrobiliśmy sobie tam wszyscy przerwę dłuższą nieco.
0: No i jedna się pojawiła.
1: Jedna, tak, pod koniec lat 80. Claudio, a jaki był twoje pierwsze spotkanie z Patti Smith?
2: To znaczy, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ja mam w tej chwili tę artystkę tak wysłuchaną w różnych kierunkach, w różnych chronologiach i w różnych kontekstach, że nie jestem w stanie tego tak dokładnie otworzyć. Na pewno wiem, że wiedziałam o Patti, zanim słyszałam Patti. Myślę, że taki bardzo ważnym takim momentem było już takie świadome, gdzieś pewnie na pożyczonych albo dyplomatycznie mówiąc udostępnionych MP3-kach od kogoś z liceum. To był taki moment właśnie takiego rozwijania pasji muzycznej, odkrywania nowych rzeczy, właśnie wymieniania się jakimiś inspiracjami. I wydaje mi się, że to był jakiś taki pierwszy moment przesłuchania Horses, oczywiście od deski do deski i jakiegoś takiego właśnie zauroczenia się też trochę tym stylem takiej punkowej poezji. Więc to na pewno był taki bardzo ważny moment, no a potem nurkowałam głębiej w jej dyskografię. I wydaje mi się, że te wczesne, średnio wczesne płyty, czyli właśnie Horses, Wave i Easter są takimi, do których gdzieś tam wracałam najczęściej i też właśnie dlatego trochę trudno je gdzieś z jednym takim momentem powiązać, no bo po prostu gdzieś tam one cały czas w tle mojej biografii do tej pory krążą.
1: Antku, ty zdaje się jesteś z pokolenia prawie albumu Dream of Life, czyli druga połowa lat 80.
3: No, ja tu jestem najmłodszy, bo jestem parę miesięcy jednak od Claudii młodszy, ale tak się składa, że jak się zastanawiam nad twoim pytaniem, to wiem mniej więcej dokładnie. Jako osoba rocznik właśnie 87, pamiętam, że pierwszą płytą, jaką kupiłem za własne pieniądze CD, była płyta Up zespołu R.E.M. w roku 98. No i oczywiście byłem wtedy totalnym trufanem R.E.M. I oczywiście sięgnąłem po New Adventures in Hi-Fi i mój pierwszy kontakt świadomy z głosem Patti, bo ona rzeczywiście wcześniej pojawiała się jakby w moim poznawaniu muzyki w połowie lat 90., kiedy wróciła, prawda, po latach z albumami, ale taki świadomy, no to było About the Letter oczywiście.
1: Bread of Angels, czyli Chleb Aniołów, to jest kolejna książka Patti Smith, która ukazała się w Polsce w wydawnictwie Czarne. Mieliśmy także wcześniejsze, czyli Poniedziałkowe Dzieci, Pociąg Linii M, Rok Małpy i taki zbiorek Obłoko Bujanie. Chleb Aniołów, czyli wspomnienia artystki. Jeśli znają państwo styl, język Patti Smith, znany choćby z Poniedziałkowych Dzieci, to myślę, że państwo odnajdą wiele podobieństw. Zapytam wprost, czy Chleb Aniołów powiedział wam coś więcej o tej artystce, czego byście wcześniej nie wiedzieli? A jeśli tak, to na co zwróciliście uwagę?
0: Znaczy, ja wyszukałem fakty, których nie znałem i rzeczywiście tam no, ta historia o odszukaniu biologicznego ojca była dla mnie rzeczą nieznaną i to było bardzo ciekawe, jak również kilka historii takich muzycznych, których dokładnie nie wiedziałem, o czym są konkretne piosenki, bo to jest dość trudne w jej twórczości, to znaczy bez takiego drogowskazu to możemy bujać w obłokach, o czym są te piosenki. Więc ona sama dość wyjaśnia w kilku zdaniach, o czym jest konkretna. I tutaj były dla mnie duże zaskoczenia, że tak powiem. Nie wynikające z tego, że ja stworzyłem sobie wizję tych piosenek, ale czytając recenzje i to w pismach zagranicznych, było napisane, że one są o zupełnie o czymś innym. Najlepszym przykładem jest taka piosenka Dancing Barefoot z płyty Wave, w której się pisało, że to jest hymn dla heroiny, bo tam się pojawia słowo heroina, a okazuje się, że to kompletnie nie o tym, tylko o zauroczeniu Marią Magdaleną na obrazie Delacroix, a jednocześnie u nas się pojawiły przekłady tekstów Patti Smith zrobione przez Filipa Łobodzińskiego. I sięgnąłem dzisiaj do tego i tej heroiny nie ma w tym tekście. On zupełnie inaczej kontekst przetłumaczył.
1: No tak, tutaj też chodziło o silną kobietę. Ona też tłumaczy to w tej książce z tych powodów.

0: radio rzadko w Ameryce grało ten utwór, ona też wyjaśnia.
1: Tak, ona właśnie wyjaśnia, że to słowo heroina nie było w tym dosłownym znaczeniu. Mhm.
0: Antku, miałeś jakieś odkrycia swoje?
2: To jest trochę tak, że ja rzeczywiście byłem bardzo zauroczony. To była dla mnie naprawdę ważna książka, jak się ukazała Just Kids. Ze względu na całą konstrukcję. I troszkę mam takie wrażenie, że ona uprawia takie pisanie autobiograficzne, autofikcje, jak się dzisiaj mówi, na różnych poziomach, w różnych modelach, tak na dobrą sprawę. I jest trochę tak, mam wrażenie, że o ile opowiadała historię autobiograficzną poprzez hołdy składane najróżniejszym osobom na różne sposoby w poprzednich książkach, tak tutaj chyba najbardziej ustawia samą siebie w centrum tej narracji, tak? Znaczy próbuje jakby opowiedzieć z iluś różnych perspektyw tego, kim jest. Łącznie z perspektywą stricte, prawda, biologiczno-komórkowo...
1: genetyczną.
2: Genetyczną, dokładnie.
0: To w finale pojawia się tej książki, więc właśnie, zdradzamy już. Właściwie niby wszystko wiemy i nagle pojawia się na zakończenie ta historia niemal detektywistyczna.
1: I to będzie mój zarzut do tej książki, dlatego że ona dla mnie w porównaniu z tymi wcześniejszymi, które miały bardzo jasną koncepcję i uwodziły, i to był zupełnie nowy świat przez nią kreowany, tak jak na płytach, to ta dla mnie ta książka ma jakby trzy różne części, dość niespójne. Z jednego klimatu przechodzimy po jakichś tak 70 stronach do drugiego. I oczywiście dla mnie jako fana od pierwszej płyty to połykam taką rzecz, ale jako książka wydaje mi się najmniej spójna z tych, które czytałem.
2: Ona chyba nie ma być spójna właśnie. Ma chyba być, mam takie wrażenie, ma być warstwowa. Czy to się udaje, to jest osobna sprawa, ale tak jakby domykając odpowiedź na twoje pytanie, mnie się wydaje, że dla osoby, która czytała jej wcześniejsze książki, najwięcej ciekawych rzeczy będzie właśnie na przecięciu pomiędzy tymi poszczególnymi warstwami, jak one ze sobą grają.
1: Znaczy, jeszcze tak czytając, miałem takie wrażenie, że należałoby czytać te kilka książek naraz. To znaczy, ponieważ ta książka jest chronologiczna, ale brakuje tych momentów, które zostały wcześniej opisane. I ten przeskok jest dlatego taki trochę nagłówkę, bo nagle dlaczego o tym, a tu było zupełnie o dzieciństwie, 70 stron o dzieciństwie, chorobach i ciężkim życiu. Potem jest to, co mnie interesuje, czyli opis muzycznej kariery, dość taki szybki.
0: Enigmatyczny na początku.
1: Tak. Mhm. A na koniec jest taki rodzaj, nie wiem, pamiętnika osobistego, taki, który ona pisze dla siebie, już zupełnie nie myśląc o czytelniku. No nie...
0: Tutaj zgadzam się z tobą, bo nie wiem, pewnie zwróciliście na to uwagę, że w książce autobiograficznej, jaką jest Chleb Aniołów, jej wielki przyjaciel, no, Robert Mapplethorne, wcale nie jest jedną z głównych postaci. On pojawia się dosłownie w kilku fragmentach, tak jakby autorka zakładała,
1: że znamy
0: poniedziałkowe dzieci i że znamy całą tę historię, co wydarzyło się wcześniej. I takich momentów tutaj jest dużo. Na przykład kwestia, no nie wiem, trudnego okresu, czyli pierwszej ciąży, porzucenia dziecka. To dosłownie jest kilka zdań na ten temat. Więcej mamy tych opisów już w poniedziałkowych dzieciach. Ale mam wrażenie, że Chleb Aniołów to jest trochę tak jak z płytami Patti Smith, czyli oczywiście jeszcze wtedy, gdy wydawała regularnie. Czyli słuchamy i dobrze pamiętamy też, co wydarzyło się na poprzednich albumach. I czytając Chleb Aniołów, przypomniałem sobie narrację choćby poniedziałkowych dzieci. Klaudio, czy Chleb Aniołów jest takim rodzajem dopełnienia tego, co nie znalazło się w poprzednich książkach, podsumowaniem, kodą? Czy też widzisz takie, powiedziałbym, nieścisłości, o których mówi też Grzegorz?
3: To znaczy, ja to widzę jeszcze trochę inaczej i wydaje mi się, że tutaj się wydarzyła ciekawa rzecz na dwóch poziomach, bo z jednej strony faktycznie można tę książkę traktować i wielu czytelników traktuje jako taki właśnie zarazem trochę prequel i sequel, prawda? Jakby, bo są tutaj objęte właśnie te lata dzieciństwa dość obszernie i te późniejsze, a ten środkowy okres właśnie jest tak trochę, tak jak mówiliście, właśnie trochę skrótowo potraktowany. Ale ja bym wróciła do swojego pierwszego pytania, to znaczy ty zapytałeś, co nas jakoś zaskoczyło w tej książce, no a myślę, że kluczowe jest to, że ta książka zaskoczyła samą Patti Smith, tak? To znaczy to odkrycie, ta iluminacja rodzinna z

0: zakończenia. To jest też coś, o czym ona się dowiedziała w trakcie pisania tej książki. I dla mnie to jest właśnie to, co widać w tej konstrukcji, że pomysł i ta historia po prostu zmieniały się w trakcie, że to nie jest rzecz, która została od początku wymyślona i zrealizowana w określony sposób, tylko właśnie była poddawana, ona zresztą pisze o tym wprost i w samej książce, że jakby musiała się zmierzyć z tym, co to znaczy, w jaki sposób, jak można rozumieć szczerość tej sytuacji, kiedy nie była w stanie, nie znała prawdy sama, prawda? Więc wydaje mi się, że to jest to coś, co tą książkę jakoś destabilizuje, bo pierwotny pomysł był trochę inny i ja nie za chwilę o tym więcej powiem. Natomiast do tego, co dla mnie tutaj jest takim ważnym uzupełnieniem i też dla wielu czytelników i fanów, wydaje mi się, no to jest też ta kwestia właśnie takiego uzupełnienia, dokładnie to jest to słowo, tej historii rodzinnej, prawda? Tych lat milczenia, kiedy nie okazywały się płyty, kiedy ona mieszkała z Fredem w Michigan, żyli tym prywatnym życiem w pewnym sensie. I tutaj ten fokus to właśnie jakaś taka... To też jest jakby napisane dość pośpiesznie, biorąc pod uwagę, że tam było czasu, no też trudno się pisze o codzienności. Natomiast wydaje mi się, że to jest o tyle istotne, i tym się odwoła z kolei do tego, co Antek mówił o tym, że to jest książka o niej i o tym, kim ona jest. Te lata pomiędzy są tym takim momentem w moim odczuciu, kiedy ona, zresztą też pisze o tym wprost, że identyfikuje się jako pisarka w pierwszej kolejności. Już niekoniecznie rockmanka, niekoniecznie ta matka chrzestna punka, ale że to jest jakby w tym okresie dla niej takie, jakieś takie najważniejsze w kontekście tego, kim jest jako osoba, jako twórczyni, jako artystka. I wydaje mi się, że właśnie opowiedzenie tej rodzinnej historii pozwala jej jakoś tak włączyć, podkreślić, czyli spriorytetyzować ten aspekt jej artystycznej tożsamości. Natomiast no, jest to faktycznie i ciekawe, i przewrotne, że jakby sama książka trochę staje okoniem wobec tego, bo w jakiejś mierze muszę się zgodzić, że ta konstrukcja nie jest taka spójna, taka przemyślana. No ale z drugiej strony tym, co tutaj wkroczyło w tą narrację jest życie, no i życie właśnie w taki sposób wkracza, prawda?
1: No dobrze, a w takim razie czy ta niekonsekwencja jest według ciebie zaletą czy wadą tej opowieści?
0: To znaczy, ja nie mam z tym problemu, ja osobiście, jako ja, chociaż trochę jestem ciekawa tej innej książki, która miała powstać początkowo, ponieważ ona bardzo fajnie o tym opowiadała, to jest też rzecz, która mnie interesuje jako badaczkę, to znaczy to miała być początkowo, nie są sygnały tego w tej konstrukcji, która została, jej biografia przez różne ważne sukienki w jej życiu. Ona opowiada o tym, że miała taki kiedyś sen, że otrzymała paczkę, w której była biała książka związana kokardą i w tej książce były zdjęcia różnych sukienek, które miała w swoim życiu i z każdą sukienką znalazła się jakaś historia, jakaś opowieść, suknia ślubna, sukienka, której zdjęcie jest zresztą w książce, którą dostała od właśnie Roberta Mapplethorpa, sukienka, którą tam dostała od brata, jakby to też jest wątek, który powraca w tej książce, te sukienki tutaj są, ale to im jakby cała ta opowieść miała być jakby podporządkowana, to miała być ta struktura tej książki, no i tej książki już nie przeczytamy. Właśnie przeczytamy tą sukienkę właśnie przetworzoną przez to odkrycie w trakcie, więc to jest coś, czego trochę żałuję.
1: No chociaż ten motyw sukienki, on się przewija w różnych momentach tej opowieści, w różnych jej momentach życia i tych różnych sukienek. Ja przyznaję, że no oczywiście będziemy do niej wracać. Ta historia z końca jest jakby tutaj kluczowa dla opowieści i dla samego życia.
2: Ale ta właśnie końcowa zasługuje na oddzielną książkę. Ja myślę, że ona tak, no, nie mogę doradzać, ale powinna zakończyć tamtą książkę, zrobić sobie przerwę i opisać to wszystko. Ja myślę, że ta wiadomość spadła z nią, na nią no była tak druzgocząca, że chciała troszkę na siłę to wstawić. Bo jeszcze jedna rzecz. Całkowicie nie ma momentu, kiedy ona zakończyła muzyczną karierę, a przecież wiele lat po śmierci Freda Smitha ona nagrała jeszcze tam, nie wiem, bodajże 5 albumów i na tym się nie zatrzymuje za długo, a od roku 2008 czy 2009, czyli kiedy wyszła ostatnia jej płyta Banga, w ogóle nie mamy nic w tej książce, a w zasadzie jest to opis całego życia. Dlaczego tu jest dziura taka długa?
1: Tak, to prawda. To są takie niekonsekwencje, które pojawiają

0: się w tej narracji. Ja tylko dokończę, że bo mówiliście też o tych bardzo prywatnych historiach, że ta historia z odnalezieniem biologicznego ojca tożsamości jest oczywiście kluczowa dla tej historii, ale wcześniej to, jak ona opisuje życie takie codzienne z Fredem, ze swoim mężem, kiedy wycofała się, kiedy przez 10 lat zajmowała się domem, meblowaniem, pisaniem, przygotowaniem łódki, która nigdy nie wypłynęła. To jest taka trochę inna twarz. Nie wiem, czy znaliśmy taką Patti Smith, ponieważ jednak cały czas kojarzyliśmy ją z taką silną, mocną kobietą, a tutaj okazało się, że ona chce trochę żyć innym życiem.
1: Siła może mieć bardzo różne formy i objawy. Ja myślę, że tak między nami mówiąc, myślę, że ona jeszcze napisze książkę po prostu o Fredzie. Bo to jest taki temat, który przewija się, poprawcie mnie, jeśli właśnie mam zaćmienie w głowie, ale tak jak po każdej lekturze tych kolejnych książek mam wrażenie, że to jest jakiś taki okres jej życia. Tutaj też zresztą wspominał o pewnym takim podejściu, że to jest troszkę sfera sakrum dla niej, troszeczkę takiego prywatnego. Myślę, że do tego jeszcze jakoś... Znaczy,
2: to jest absolutny przełom w jej życiu, bo ona z osoby buntowniczki, która rozwalała, mówiąc banalnie, system, nagle stwierdziła: ja nie chcę już łamać tej ściany, tylko podporządkowuję się całkowicie mężczyźnie, którego poznajemy.
1: To jest trochę tendencyjne ujęcie, mam wrażenie, tego związku. Ja bym tutaj jednak...
2: No, ona ewidentnie tam mówi, że przestaje działać, chce się poświęcić wychowaniu dzieci i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, zresztą rozmawia z Burroughsem. Burroughs pyta się, dlaczego to robisz, co on ci da, a ona odpowiada: siebie. I wyjeżdża do niego.
2: No i siebie oddaje, bo rzeczywiście ona zmienia swoje życie. To dobrze się ułożyło na jej późniejszą twórczość, ale jeszcze chciałem cofnąć się, co mnie zaskoczyło, bo tam są dwie historie. Zapomnieliśmy jeszcze o jednej historii z jej życia. Jedna to jest to biologiczny ojciec, a druga to jest to, że ona nie jest córką ojca, przy którym się wychowała, że ma korzenie zupełnie inne.
0: Aszkenazyjskie.
2: Tak, że to zupełnie ją ustawia w innej kulturze. I to jest to jest temat na wielką książkę. Po prostu kochający ojciec, który nigdy nie dał jej do zrozumienia, że coś się zdarzyło. No i ta rzecz, która się wydarzyła, i to, jak ona śledzi tę kulturę. Przecież ona odkrywa kultury innych krajów, choćby to, że w pewnym momencie pojechała do Rosji i zafascynowała się Gogolem, Bułhakowem, Tarkowskim. Ta właśnie płyta Banga jest, tam jest bardzo dużo tego. To jest podróżniczka, która odkrywa inne światy przez sztukę. I to jest fascynujące.
0: Wcześniej Gujana Francuska też.
2: Też się pojawia, tak.
1: Ale ja bym chciał się cofnąć trochę do tego okresu jej wycofania z życia muzycznego. Bo tutaj
0: który rozpoczął się od 79 roku, po ostatnim koncercie we Florencji. Zresztą też jest to tutaj opisane.
1: Tak, bardzo. Zresztą to jest jeden z takich najbardziej plastycznych momentów tej narracji, prawda? Ale tu trzeba pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, bo pojawia się tutaj wątek, który jest obecny w jej innych książkach, który trochę być może nam tłumaczy, dlaczego to jest... również trudny dla niej okres. To znaczy to, że wtedy ją zaczyna otaczać ze wszystkich stron śmierć. I to jest w ogóle, wydaje mi się, bardzo ważne dla jej podejścia w ogóle do tego, co ona robi, kiedy nagrywa te płyty po powrocie i kiedy przestaje nagrywać płyty i poświęca się pisaniu. Ona po prostu, no jakby to powiedzieć, no... pisze katafalki kolejnym postaciom na bardzo różne sposoby. Poza tymi książkami, które były wydane w Polsce, jest jeszcze ileś książek takich fotograficzno-poetyckich, fotograficzno-eseistycznych. One przeważnie są epitafiami konstruowanymi pomiędzy jej twórczością fotograficzną, czasami jakąś taką wystawienniczo-konceptualną, oraz krótkimi formami tekstualnymi poświęconymi poszczególnym osobom. I to jest cały czas właśnie takie przepracowywanie utraty. Utraty tych różnych przyjaciół, od epidemii AIDS przede wszystkim, po prostu później śmierci kolejnych członków rodziny i tak dalej. I mi się wydaje, że tu jest też ten,

0: ten ważny element, dlaczego ta książka się trochę też rozpada. Bo ona chyba po prostu stara się powiedzieć coś takiego, że od pewnego momentu to ona jest bardziej, jeżeli jest artystką dalej, to jest powierniczką po prostu przekazywania pamięci o tych, którzy odeszli w jakiejś mierze.
1: Mhm. Czy ja mogę do tego parę słów? Bo ja się w dużej mierze zgadzam z tym, co Antek mówi. Też jak bardzo podobnie o tym myślę, też jakby taki charakter ma w dużej mierze i twórczość fotograficzna, gdzie jakby ona stawia takie polaroidy, na których fotografuje rzeczy osób z rodziny, przyjaciół, krewnych, znajomych, ale też swoich idoli, swoich inspiracji. No i to są przedmioty właśnie po pewnych ludziach, tak? Krzesło Roberto Bolanio, łóżko Johna Keatsa, laska Virginia Woolf, ale też na przykład pantofle Mabel Thorpe z jego inicjałami, które zakładał, jak goście przychodzili do niego, kiedy już nie wychodził z domu. Więc to są jakby takie bardzo właśnie takie przejmujące portrety przez przedmioty, ale chciałabym tutaj właśnie zniuansować, że w moim na przykład odczuciu to są prace, które nie są o śmierci, ale właśnie o obecności, o jakichś takich próbach nawiązania kontaktu. I ja bym to chciała bardzo, bardzo zniuansować właśnie, że to nie jest tak, że one są nasycone. Było tak to ładne, zostało zrobione takie ładne zdanie, które powiedział jej Ginsberg po śmierci jej męża, żeby spróbowała zastąpić żałobę hojnością. I ja trochę mam wrażenie, że to jest też coś, co ona próbuje zrobić.
2: Czy, Grzegorzu, ten katafalk, te opłakiwanie najbliższych, to jest no przede wszystkim dla nas płyta Gone Again, która pojawiła się w połowie lat 90. Jakie ona ma znaczenie w jej dyskografii? Ten powrót po takim ciężkim, trudnym niezwykle określa.
3: Znaczy to jest trudne pytanie, bo można by powiedzieć, że kluczowy. Ale wtedy nie był kluczowy. Patti Smith w tamtym okresie była, nie chcę użyć słowa zapomniana, ale była już postacią z przeszłości. Na to wpłynęła płyta Dream of Life, która przeszła bez echa. To była taka płyta, którą nagrała z mężem. Razem robili tę płytę, ale to było coś takiego, jakby ona troszkę nie zauważyła, co się dzieje na świecie. To był taki hymn jakiegoś buntu, jakiegoś wezwania do działania, ale nikt się na to nie odezwał. Wtedy rodziła się bardzo mocna scena alternatywna amerykańska i oczywiście wielu z nich, tak jak Mike Stipe, byli w niej zakochani, ale ta płyta przeszła bez echa. Gone Again była płytą bardziej opisaną przez dziennikarzy niż też płytą, która zawojowała listy. Wtedy się za dużo działo w muzyce ciekawych rzeczy.
0: Ale można powiedzieć, że po paru latach zyskała, jak to się mówi, cult following w pewnych kręgach, nie?
3: No, ale ona miała zawsze,
2: Mimo ewidentnego przeboju wielkiego People Have the Power.
0: No właśnie, mam na myśli to, że nie tylko te klasyczne albumy, ale te późniejsze też mam takie wrażenie, gdzieś od powiedzmy pierwszej połowy, pierwszej dekady nowego wieku, jednak mają jakiś taki swój...
3: Znaczy, ja powiem tak, ja lubię niektóre z tych płyt, nie wszystkie, ale to były w tych gorących latach 90. i 2000, mówię muzycznie, to były płyty marginalne, no. One nie wpływały na rozwój historii. To mając prawda. Bardzo silną żeńską scenę, tu myślę przede wszystkim o PJ Harvey i całej scenie tej amerykańskich tych Riot Girls, no to był głos intelektualistki, która pisze teksty bardzo poetyckie, ale dla tej nowej generacji kompletnie niezrozumiałe. To była generacja tych neopunków, były już inne narkotyki, tam się nikt nie zajmował sztuką czy czytaniem wybitnych poezji. Co nie umniejsza wartości tych płyt. Ja myślę, że one z czasem nabywają większą wartość niż wtedy, kiedy się pojawiały.
2: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. W Klubie Trójki rozmawiamy dziś o Patti Smith i o wydanej książce Chleb Aniołów. Gdyby Państwo chcieli włączyć się do tej rozmowy, zadać pytanie moim gościom, to bardzo proszę. 2 2 7 3 do Państwa dyspozycji. Przy okazji także można powiedzieć o swoich wrażeniach, przeżyciach związanych z muzyką, twórczością Patti Smith. A my mamy dla Państwa także 3 egzemplarze tej najnowszej książki. Zatem proszę śmiało dzwonić. 2 2 7 3. To skoro już poruszyliśmy kwestie muzyczne, powiedziałeś

0: Grzegorzu, o tym, że zaintrygowały cię te opisy niektórych piosenek, wyjaśnienia, o czym one są, ale czy nie miałeś wrażenia, że przy opisywaniu chociażby no, kluczowej płyty Horses, Patti Smith jednak trochę wyidealizowała całą tę sytuację? Bo nagranie płyty to jednak była ostra walka między nią a Johnem Cale'em, którego sama wybrała jako producenta. Nie szczędziła mu cierpkich słów. Wybrałam go, bo jego płyty brzmiały dobrze, ale zatrudniłam niewłaściwego faceta. Tak naprawdę szukałam tylko kogoś technicznego. Zamiast tego dostałam totalnego maniaka, artystę. Tego nie ma w książce. To cytat z wywiadu z Rolling Stone'a z 1976 roku. Ona nie pisze o tym, że było trudno, że była walka, tylko że powstała płyta i że jesteśmy razem.
1: Myślę, że to jest również cecha tej książki, bo jak czytamy różne momenty z jej życia, ona w zasadzie o wszystkich pisze już ciepło, jako no, starsza kobieta. Tu nie ma już tego pazura lat 70. Tam przecież są wspomnienia o koszmarnej cioci, która coś, straszne rzeczy, ale to też jest tak napisane, że tą ciocię można w pewnym momencie może nie tyle polubić, ale można jej wybaczyć. Ona się nie skupia. Ja myślę, że ona już ma taki dystans do życia, że ją interesują rzeczy piękne, a nie rewanż. Mimo, że znamy piosenkę o tym tytule, jedną z mocniejszych płyt. To myślę, że to jest przywilej wieku. Pamiętamy to, co piękne, a nie umierajmy w złości.
0: Ona pięknie pisze o w roku 76, o tym, kiedy wyruszyli w to długie tournée, że to był czas uchwalenia 200. rocznicy Deklaracji Niepodległości. Zdawała sobie sprawę z tego, że Stany były bardzo trudnym krajem, ale cieszyliśmy się z tego, co Ameryka wnosi do kultury, czyli rock and roll, jazz, aktywizm abstrakcyjny, ekspresjonizm, beat generation. I w tamtym okresie czuła moc i wierzyła w swoją misję. To dlaczego zrezygnowała zaraz po tych 3 latach? Przestała wierzyć?
1: Tego do końca nie wiemy, ale trzeba podkreślić jedną rzecz. Ona była wielka w Europie i spowodowała cały ruch muzyczny, który odrodził się w Europie. Ameryka ją dopiero odkryła pod koniec, jako symbol, pod koniec lat 80. Ona w Ameryce nie była gwiazdą wielkiego formatu. Grała jako zespół, który był nowojorskim. W Nowym Jorku była wielka, ale jest ten opis tej tragedii podczas koncertu Boba Seegera bodajże, kiedy no, potraktowano jej zespół tak, że doszło do wypadku. Więc ja myślę też, że ona nigdy nie myślała w kwestiach, w pojęciach komercyjnych. Ona sama się przyznaje, że wytwórnia jej mówiła: słuchaj, wyrzuć jedno słowo, a radio będzie grało tę piosenkę.
0: Pójdź do stacji radiowej na wywiad, ona mówi, ale po co?
1: I tak dalej.
2: Zagraj z playbacku.
0: Zagraj z playbacku, właśnie.
1: A będziecie widzieć parę milionów. Również to dla mnie w pewnym sensie było szokujące, jak ona wspomniała, że były problemy z okładką Easter, dlatego, że się nie goliła pod pachami i sklepy nie chciały sprzedawać. Ja mówię, Jezu, naprawdę takie problemy już wtedy były, bo teraz to bym rozumiał.
0: Powiem szczerze, że sięgnąłem po tę okładkę, żeby jeszcze raz zobaczyć, czy naprawdę. Dodzwonił się do nas pan Grzegorz. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Witam wszystkich państwa, witam słuchaczy Trójki. I mam taką uwagę a propos tego, że państwo mówicie, że rzeczywiście Patti nagrywa już nowych płyt. No nic się nie dzieje, pisze książki. Natomiast ona cały czas koncertuje. Cały czas jest aktywna. Ja byłem sam na 2 koncertach, z 3, które były w Polsce. Przytuliłem ją w Poznaniu, bo to był bardzo kameralny koncert. Ja myślę, że to jest chyba ważne, że ona po prostu stara się jeszcze gdzieś odtwarzać te swoje właśnie 50-tki, Horses czy inne rzeczy. Ja pierwszy raz miałem kontakt z Patti z taśmy oczywiście Szpulowej w 78 albo 9 roku, już nie pamiętam, byłem w liceum. Także no, myślę, że to też jest ważne, że ona po prostu cały czas chce, śpiewa, pokazuje się. Natomiast jeszcze jedno, jeżeli ktoś mnie słucha rzeczywiście w Trójce, to jeżeli ktoś chciałby przeczytać najpiękniejszą książkę o miłości, to są to Poniedziałkowe Dzieci. No i tyle ode mnie.
0: Bardzo dziękujemy. Chyba się zgadzam.

0: Zgadzamy z panem. Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Ja tylko dodam, że Patti Smith oczywiście koncertuje chyba za chwilę nawet koncerty we Francji, w Paryżu, także w Limerick i współpracuje także z kolektywem Sandwalk Collective, z którym nagrywa takie, nagrywa po prostu swoje teksty, a oni oprawiają ją muzyką i to są płyty, które pojawiają się, także to nie jest tak, że ona nie nagrywa, tyle tylko, że są to inne albumy.
1: To jest też bardzo ciekawy przykład, bo wspominaliśmy wcześniej o tym jej wędrowaniu, o tym zwiedzaniu i ona też Sandwalk Collective zrobiła taką wystawę sandwalkową. Właśnie, która też jeździła, na razie była w Paryżu i w Lizbonie, właśnie z taką gdzieś pomiędzy właśnie takim spacerem dźwiękowym, instalacją, environmentem, taka przestrzeń, w której właśnie można się zanurzyć w dźwięki, które są przywiezione też z różnych jej podróży właśnie związanych z tymi trzema albumami inspirowanymi, inspirowanymi poezją. Więc mi się wydaje, że ona jest też taką artystką na bardzo wielu polach, jest bardzo, bardzo aktywna. Niekoniecznie właśnie w tej, w polu nowej muzyki, ale też właśnie w takich innych obszarach.
2: I jeszcze dodajmy jedną miłą rzecz, która jest w tej książce. Dwukrotnie jest wspomniana Dolina Charlotte, koncert, na którym byłem. To był oczywiście fantastyczny koncert, ale nie taki na 100%, bo ona była chora. Ja pamiętam, że Filip Łobodziński starał się o wywiad, bo właśnie wtedy miała wyjść książka z jego tłumaczeniami jej piosenek i mu podpisała, zamienili parę słów, ale powiedziała, że absolutnie się nie nadaje, ponieważ ma gorączkę. A wyszła i zagrała koncert tak, jakby się po prostu nic nie stało. Natomiast jeżeli chodzi o to koncertowanie, ja myślę, że to wynika z jej natury. To znaczy ona nie jest, jak już straciła tych bliskich, tak wielu, ona nie jest w stanie usiedzieć na jednym miejscu, bo ją pociąga i sztuka, bo nawet to w książce mamy. Ona jeździ od kościoła, od wystawy, od artysty, od miejsc, w których była. Czyli jest tak jak Bob Dylan, ciągle w podróży.
0: Liczymy szybko te koncerty Patti Smith w Polsce, czyli no festiwalu na pewno zagrała Horses, zagrała w Warszawie, w Parku Sowińskiego, Dolina Charlotte i Poznań.
2: I Poznań, to cztery.
0: Czyli cztery koncerty. Patti Smith w swoim życiu wydziela takie poszczególne etapy, pisze o tym, o pewnym cyklu. Rezygnuje z czegoś cennego, aby móc nadal wzrastać. Najpierw, jak mówi, odrzuciła religię, potem oddała własne dziecko, wreszcie w 79 roku odrzuciła sławę i być może fortunę. Odeszła, zrezygnowała na blisko 10 lat z muzyki, założyła rodzinę. Nadal dzisiaj żyje na własnych zasadach. Claudio, na ile ta postawa, a może bardziej wybór życiowy jej, jest zbieżny z życiorysem artystek, którymi się zajmujesz? PJ Harvey, Courtney Love, Kim Gordon.
1: To jest ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że znowu trochę wracając do wcześniejszego wątku tego takiego hasła, że ona przestała walczyć o te rzeczy co kiedyś. Mi się wydaje, że ona właśnie cały czas walczy, tylko trochę się zmienia to, co jest dla niej najważniejsze i nic dziwnego, bo ma 78 lat. I byłoby bardzo dziwne, gdyby walczyła cały czas o to samo. I myślę, że byłoby to bardzo niezdrowe w takiej skali. Natomiast no, ona stanowi trochę taką matrycę, prawda, dla tych artystek późniejszych. I jakby czasem negatywny, czasem pozytywny punkt odniesienia. To, co dla mnie jest interesujące i wydaje mi się, że Patti jest też tego dobrym przykładem z różnych powodów. Ona nie będzie główną bohaterką mojej pracy, ale bardzo też do tego pasuje. To znaczy, to jest kobieta, która ma złożoną relację do swojej kobiecości w kontekście tej sceny muzycznej, w której występuje, tak? Jakby scena rockowa jest wtedy szalenie zmaskulinizowana. Do tej pory zresztą w dużej mierze, mimo różnych przemian, które miały miejsce w latach 90. zwłaszcza. I ona jakby wydziela sobie tą przestrzeń i też w ciekawy sposób o tym pisze, bo pisze o sobie, że jestem tomboyem. Pisze o tym, że się identyfikuje z tymi mężczyznami poetami. O tym właśnie, jak te męskie wartości są jest bliskie, że odrzuca pewne elementy dziewczęcości, a jednocześnie właśnie te sukienki są dalej ważne. Występuje na przykład w sukienkach na okładkach swoich płyt, co wtedy też wcale nie jest oczywiste. I wydaje mi się, że właśnie takie wyjście bardzo ona jest często odczytywana jako bardzo męska w tym, bo jest bardzo stanowcza w swojej twórczości, wie o co jej chodzi, ma te bardzo pewne sensie,

0: rumuńskie inspiracje, ten punkowy, te punkowe tradycje, ale jednocześnie ona się nie odżegnuje, tak bym powiedziała, od kobiecości, jakby wchodzi ze swoją kobiecością na tą rockową scenę i jakby, no tak, jest w pewnym sensie chyba pierwszą kobietą przyjętą do tego panteonu, po prostu rockowych geniuszy i herosów gdzieś tam obok. Janis Joplin w mniejszym stopniu, może Blondie, może Chrissy Hynde, które też jakby mają trochę inną pozycję, inaczej, też inaczej pracują swoim wizerunkiem. Więc wydaje mi się, że jest no takim bardzo ważnym elementem takiego kobiecego kanonu rocka, do którego te tak zwane gniewne młode kobiety z lat 90. na pewno na różne sposoby się muszą odwoływać. Chociaż dla mnie strasznie ciekawe jest ostatnia anegdota, że PJ Harvey, która ma bardzo dużo podobnych inspiracji, bardzo dużo też podobnej tematyki, podobny sposób zmagania się też z tematami religijnymi na przykład, twierdzi, że zanim zaczęła robić muzykę, zanim zaczęto ją porównywać do Patti Smith, to o niej nie słyszała. Mhm. Więc różnie te ścieżki przebiegają.
1: Klaudia, to jeszcze do tego powrócimy, ponieważ dodzwoniła się do nas pani Magda z Gdańska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Witamy.
2: Państwa, słuchaczy. Dzwonię tutaj też z taką ciekawą anegdotą i historią związaną z Patti Smith. Kiedy mieszkałam w Nowym Jorku, był tam, bodajże to był przełom 2012-2013 roku, huragan Sandy i a propos tej około artystycznej działalności Patti Smith, chciałam opowiedzieć o festiwalu, takim mini festiwalu, który zorganizowała charytatywnym, aby zebrać fundusze na odrestaurowanie, że tak powiem, zniszczonej plaży podczas huraganu. I poza koncertem razem z Mike'em Stripe'em bodajże, tak, z wokalistą R.E.M. między innymi, była tam instalacja w takim hangarze, powiedzmy hali stoczniowej. Niesamowita wielka instalacja, takie wielkie złote łoże, które przygotowała, zaścielone na biało razem z jakimiś takimi kamieniami energetyzowanymi przez siebie. Kilka tych kamieni mam do tej pory zupełnie zabranych, że tak powiem, bo rozdawała je nam wszystkim podczas tej instalacji. Do tego między innymi pokazywała swoje zdjęcia z tych podróży po Europie, o której też Państwo mówili, z cmentarzy, bo jest fanką starych nagrobków wszystkich nam znanych poetów, więc pokazywała te wszystkie zdjęcia wykonywane podczas podróży. Czytała poezję, oczywiście, również były tego typu nagrania, no i potem cały koncert taki na plaży, darmowy oczywiście, w celu zebrania tych funduszy. I było to właśnie przed koncertem jeszcze w Polsce, bo udało mi się z nią chwilę porozmawiać zresztą na ten temat. Byłaś zdziwiona, że nie jadę do Polski na koncert. No, niemniej rzeczywiście była dosyć pozytywnie nastawiona i oczekiwała, pamiętam, tego wydarzenia. Także niesamowita artystka, rzeczywiście zaangażowana na wielu polach.
1: Bardzo dziękujemy. Pani Magda, proszę się upomnieć o książkę, jeśli jeszcze pani jej nie ma i nie czytała. O, już nie ma pani Magdy razem z nami. Panowie, to chciałem jeszcze powrócić do jednego wątku, o czym mówiła Klaudia. A czy widzicie w nowym pokoleniu takie artystki, które bardzo przypominają albo wręcz nawiązują do postawy Patti Smith dzisiaj?
3: Ja mam wrażenie, że tak naprawdę jej oddziaływanie, jej, ale też jednak upierałbym się, że troszkę szerszej grupy postaci, bo tutaj można by i o Stevie Nicks mówić, i o siostrach Wilson zespołu Heart, i o Debbie Harry, tak jak Klaudia mówiła. Wydaje mi się, że ono było jednak jakoś tam istotne w tych latach 90. Na przykład myślę, że dla Sleater Kinney i dla całej tej jakby grupy takiego znów odkrywanej po latach formacji gitarowych, bardzo, bardzo różnych tak naprawdę w latach 90. I mam wrażenie, że w ogóle mam wrażenie, że jeśli dalej rock and roll nie umarł, czy coś w tym stylu, czy gitarowe granie, to no w znacznej mierze stoi dzisiaj na songwriterkach, w zasadzie, jeżeli coś zostało z grania indie, to są to przede wszystkim dziewczyny, które śpiewają o dziewczęcym doświadczeniu, kobiety, które śpiewają o kobiecym doświadczeniu. I to są najważniejsze postacie tego, co dzisiaj zostało z gitarowego indie, moim zdaniem. Nie wiem, Phoebe Bridgers, choć

0: chociażby, nie?
1: Znaczy ja mam dość ponurą wizję tego, co się obecnie dzieje. Nawet słuchając radia, to w tej chwili ta scena żeńska, to one przestały krzyczeć. Nawet sam Jacek często puszczasz takie nagrania, które są tak super, bardzo piękne.
2: Ale nie krzyczą.
1: Ale nie krzyczą. To już nie ma jakiegoś buntu w tym, jakiejś postawy, bym powiedział, która była podstawą właśnie tego roka. I jak mnie pytaliście, kiedy zacząłem słuchać Patti Smith, to tak naprawdę to, co zrobiło pierwsze wrażenie, to jest okładka jej pierwszej płyty. Tak nie wyglądała żadna dziewczyna śpiewająca. Nawet Janis Joplin, która była zapita i była jakaś taka rozluzowana, ale ta postawa z tej okładki stworzyła całe generacje późniejsze. A teraz mamy takie miauczące panie, bardzo, bardzo to jest takie nastrojowe, ale ja bym chciał, żeby któraś z nich teraz tupnęła. Ja mówię o tych popularnych, bo jasne, oczywiście są setki, które krzyczą i tupią, ale takie, które by tupały w radiu.
2: Klaudio, która z dziewczyn tupie w radiu mocno, jak Patti Smith?
1: Dziś.
3: Znaczy, ja uważam, że to jest bardzo nieeleganckie postawienie sprawy, ponieważ mamy równouprawnienie i kobiety mogą tworzyć taką muzykę, jaką chcą i nie muszą performować bundu na potrzeby dziennikarzy.
2: Ale nie o tym mówię.
3: To znaczy, moja perspektywa jest trochę inna, ponieważ mnie się wydaje, że też problem, jeżeli nazwać go problemem, jest inny. To znaczy, jakby problemem jest załamanie się muzyki rockowej jako formacji kulturowej. I jakby ten zestaw wartości, który był z rockiem związany w latach 70., ale czy jeszcze 90., jakby on nie ma już tego oddziaływania wtedy. I w tym sensie jakby nie jest tym językiem buntu. I z tej perspektywy wydaje mi się, że czy dziewczyny krzyczą, czy nie, jest troszeczkę źle postawionym. Tak jak mówię, tak jak ja to widzę, jak ja to widzę pytaniem. Natomiast no, jeżeli chodzi o właśnie jakby tradycję muzyki rockowej i sięganie, no to tak, ja się zgadzam z Antkiem, że to jest właśnie ta tradycja. Być może Lucy Dacus coveruje raczej Bruce'a Springsteena niż Patti Smith w ostatnich latach, ale to są właśnie te
0: artystki,
3: które do tej tradycji sięgają. Tak, dokładnie.
2: Powoli będziemy zamykać nasze spotkanie. Będzie jeszcze nowa płyta Patti Smith, jak sądzicie?
1: Oj, nie wiem. Nie chcę stawiać. Ja myślę, że ona zakończyła to, co
2: rok
1: miała.
2: 2012, tak?
0: Płyta Tomik Tanga. Wierszy z dronami kogoś, raczej tego typu wydawnictwa. Nie, ja strasznie lubię to. Chciałem o tym powiedzieć do anteny. Strasznie lubię jej album z Kevinem Shieldsem. I myślę, że na tego typu wydawnictwa mamy większą szansę.
2: Niż na album piosenkowy. Bardzo wam dziękuję. Patti Smith, Chleb Aniołów, to jest książka, która jest już dostępna na naszym rynku. Moimi gośćmi dzisiaj byli Klaudia Rachubińska, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: Antoni Michnik.
0: Dziękuję bardzo.
2: Grzegorz Brzozowicz.
1: Dziękuję.
2: My także dziękujemy. Kinga Kurysia, Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk. Od 22:00 Mateusz Tomaszuk. Zapraszamy. Miłego wieczoru.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nożownik zaatakował personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Wypadek dwóch pociągów w okolicach Piły w Wielkopolsce. Amerykanie wysłali pomoc dotkniętej trzęsieniem ziemi w Wenezueli. Atak nożownika w Jastrzębiu-Zdroju. Doszło do niego po 18 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik wniósł na teren placówki ostre narzędzie i zaatakował będących tam ludzi, przekazała rzeczniczka placówki Karolina Knapik.
3: Obecnie wiadomo o czterech poszkodowanych osobach, jednym lekarzu, jednej pielęgniarce oraz dwóch pacjentkach. Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, są pod opieką fachowego personelu. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby byli zaopiekowani.
2: Policja potwierdza, że mężczyzna został już zatrzymany. To 19-letni Polak. Na miejscu wciąż prowadzone są działania mundurowych pod nadzorem prokuratury. W Białośliwiu w powiecie pilskim są ustalane przyczyny wypadku kolejowego, w wyniku którego zderzyły się dwa pociągi jadące z Piły w kierunku Bydgoszczy.
4: Do tego wypadku doszło po godzinie 18 na wysokości ulicy Dworcowej. Tuż za stacją kolejową w Białośliwiu zderzyły się dwa pociągi osobowy jadący z Piły w kierunku Bydgoszczy i pospieszny jadący z Kołobrzegu do Warszawy Wschodniej. Według wstępnych ustaleń policji doszło do bocznego zderzenia obu pociągów, w wyniku którego wykoleiła się część wagonów. W obu pociągach łącznie podróżowało 200 pasażerów, 11 z nich wymagało pomocy medycznej. Trzy osoby zostały przetransportowane do szpitali, dwie do szpitala powiatowego w Chodzie i jedna do szpitala w Pile. Według informacji przekazanych przez policję, obrażenia, których doznali, nie zagrażają ich życiu. Na miejscu cały czas trwają działania policyjne. Jest straż pożarna, a także straż ochrony kolei i trwają ustalenia okoliczności, które doprowadziły do tego wypadku. Z Białośliwia Marek Wolski, Radio Poznań.
2: Prezes PiS postanowił oddać order przyznany mu przez Wołodymyra Załańskiego. Jarosław Kaczyński wyjaśnił, że jego decyzja jest wyrazem stosunku do ukraińskich elit oraz aktem lojalności wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Zdaniem senatora lewicy Stanisława Pawlaka takim podejściem prezes PiS-u eskaluje konflikt z

0: z Ukrainą.
1: Nie podzielam tego poglądu i nigdy ja osobiście bym do tego nie dopuścił, nie doprowadził, ani nie postępował tak, jak postępuje prawica. My powinniśmy wszyscy pracować nad tym, żeby wygaszać ten problem, który powstał, ten konflikt, który powstał, i dążyć do współdziałania, szczególnie myśląc o przyszłości. To, co jest za nami, to już wszyscy wiemy, nie musimy tego powtarzać.
0: Decyzji prezesa PiS-u bronią politycy tej partii. Łukasz Schreiber zauważa, że to ukraińskie władze doprowadziły do pogorszenia relacji polsko-ukraińskich i pierwsze zaczęły zwracać order.
2: Kto tutaj tak naprawdę psuje te relacje? Kto otrzymał tak wiele, a zachowuje się w stosunku nie do jakiegoś konkretnego polityka, ale w stosunku do Polski tak niewdzięcznie, no to wszyscy widzimy.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił order Orła Białego, który przyznał mu prezydent Andrzej Duda. Była to reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu mu tego orderu po tym, jak nadał jednemu z oddziałów ukraińskiej armii nazwę bohaterów UPA. Pierwsi amerykańscy ratownicy dotarli do Wenezueli, gdzie biorą udział w akcji poszukiwania ofiar potężnego trzęsienia ziemi. Władze Stanów Zjednoczonych zadeklarowały znaczącą pomoc Wenezuelczykom.
3: Podczas rozmowy z dziennikarzami w trakcie wizyty na Bliskim Wschodzie Marco Rubio poinformował, że Departament Wojny Stanów Zjednoczonych wysłał już swoje siły do Wenezueli i przekazuje służbom tego kraju zdjęcia satelitarne. Rozmieściliśmy także ekipy poszukiwawcze z Virginii i z Los Angeles. Dołączą do nich następne. Najpilniejszą potrzebą jest akcja poszukiwawcza ratownicza. Sekretarz stanu USA powiedział, że wielu mieszkańców Wenezueli cały czas znajduje się pod gruzami. To jest najważniejsze krótkoterminowe zadanie na najbliższe 48 do 72 godzin, ponieważ w tym czasie da się jeszcze uratować ludzkie życie. Prezydent Donald Trump poinformował, że polecił wszystkim agencjom federalnym szybkie działania. Zapewnił, że Stany Zjednoczone staną u boku, jak się wyraził, swoich nowych wielkich przyjaciół. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Piątek będzie słoneczny, 27 stopni na Podhalu, 28 na Suwalszczyźnie, 32 w centrum i 34 na zachodzie.
5: Autopromocja.
6: Takie rzeczy tylko w Trójce. Tylko raz, wyłącznie na żywo. Koncert zespołu Bejrut prosto z Festiwalu Malta w Poznaniu. Przed koncertem wystąpię w charakterze supportu w audycji festiwalowej o 21:00. Na koncert zapraszam po 22:00, już w sobotę. Bejrut z Malty w Trójce. Nie można tego przegapić. Powtórek nie będzie. Justyna Grabasz.
5: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before.
4: Off control.
9: Hi, this is Darren from Psyche, and you're listening to Off Control on Troika. Lights off, music on.
10: Hey, I'm William Lennox, and you're listening to Off Control of the Polish Radio Troika. We'll see you at the Dr. K Festival in Poland very soon.

Nasze 543. festiwalowe wydanie Off Control otwierają headlinerzy jutrzejszego dnia Dark Decay Festival. Days of Sorrow, którzy tutaj na poznańskiej scenie Dwa Progi zagrają jutro o 22.10. Miałem wielką przyjemność rozmawiać z Williamem Lennoxem o tym, jak zapamiętał lata 80. O sile melancholii, o ich powrocie na koncertową mapę świata, ale też o ich powrocie tutaj do Polski. Efekty naszej rozmowy dzisiaj właśnie podczas wyjątkowego spotkania Off Control. Wyjątkowego, bo do północy nadajemy prosto z Dark Decay Festival, czyli z miejsca, w którym zwykłe wieczory od dzisiaj zamienią się w trzy bezsenne noce. Dark Wave, Cold Wave, Postpunk, Death Rock, Minimal Wave, czyli dźwięki, które w czwartkowe wieczory w trójce są nam bliskie, no a dzisiaj wybrzmiał jeszcze głośniej, jeszcze mocniej. Romuald Wrzodak realizuje audycję tutaj w Poznaniu przy konsolecie przy Myśliwieckiej 357, Agnieszka Łukasiewicz i ja, Mateusz Tomaszuk, spędzimy razem niecałe już dwie godziny, a już za chwilę w studiu festiwalowym pojawi się, a tak właściwie już się pojawił, Oland, Andrzej Szymko, organizator Dark Decay Festival i głos grupy After the Scene.

0: przed chwilą na scenie Dark Decay swój koncert. Skończyli... Kto skończył?
1: Duct Tape.
0: Duct Tape, no właśnie. A w trójce Julie i Charles Morose, Cold Union, zagrali znakomity koncert tutaj na festiwalu Dark Decay w Poznaniu. Pojawili się na scenie nieco spóźnieni, bo nie o 18.15, ale kwadrans później. Można powiedzieć, że to była inauguracja na dokładkę, bo dzisiejszy festiwalowy dzień otwierała grupa Eat My Teeth. No tak to już jest. Człowiek przyjeżdża na Dark Decay Festival do Poznania. Okazuje się, że pod tymi czarnymi ubraniami kryją się jedni z najserdeczniejszych ludzi na świecie i na dodatek mam obok siebie po prawej stronie Dave'a Gahana z Depeche Mode.
1: Chyba nie do końca, ale już parę osób mi o tym mówiło, że
0: no właśnie. Oland, Andrzej Szymko, sprawca tego całego zamieszania Dark Decay Festiwalu. Bardzo upalny dzień, gorący. Ta noc, miejmy nadzieję, że nieco schłodzi tę temperaturę. Trochę ochłonąłeś, widziałem. Teraz widzę, że jesteś bardziej już wypoczęty. Pamiętam swoje pierwsze minuty tutaj, kiedy dotarłem. Widziałem, że byłeś trochę zestresowany.
1: Chyba bardziej spocony niż zestresowany, ale rzeczywiście zmęczenie dało sobie znać. W tej chwili troszeczkę już, w tej chwili wszystko już, że tak powiem, opadło, emocje. Jesteśmy w trakcie festiwalu, właśnie skończył się koncert Duct Tape, świetny zresztą. Rzeczywiście temperatura na zewnątrz dzisiaj nam mocno dopiekła, natomiast cieszymy się, bo w klubie, w którym odbywa się festiwal, jest bardzo dużo dźwięków chłodnych, jest do tego klimatyzowane pomieszczenie i to wszystko sprawia, że się wszyscy świetnie bawią i w sumie się rozgrzewają tym, co się dzieje na scenie.
0: Czy to już właśnie bardziej teraz czujesz radość człowieka, który widzi, że jego marzenia naprawdę żyją?
1: Największą satysfakcją jest to, że innym się podoba i się wszyscy świetnie bawią.
0: Jak podoba ci się godzenie dwóch bardzo ważnych ról? Ja wiem, że już to pytanie padło, kiedy spotkaliśmy się kilka miesięcy temu. Jak podoba ci

0: się właśnie godzenie tych dwóch ról, czyli organizatora, który myśli o tych harmonogramach, o noclegach, o kablach, ale też muzyka, który przecież wyjdzie niebawem na scenę, nie dziś, ale zdaje się, że to jest jutro, tak?
1: Jutro.
0: Jutro.
1: Zaczynamy jutro dzień koncertem o godzinie 17. Jak daje się to pogodzić? No, powiem, że bardzo ciężko. Ostatni tydzień rzeczywiście nie jest łatwy. Przed startem tego festiwalu mieliśmy bardzo, bardzo dużo pracy. Ale nagrodą za to cierpienie właściwie jest to, co się dzieje dzisiaj. Jest świetna frekwencja, świetna zabawa i wydaje mi się, że wszyscy są zadowoleni.
0: No właśnie widzę, słychać się zresztą te głosy, prawda? Ale to nie tylko te koncerty są tutaj tak naprawdę istotne. Dla wytrwałych jeszcze after party, czyli DJ-e z Polski i zagranicy.
1: Tak, tak. Mamy DJ zarówno z Warszawy, z Francji, zespołu Jetem, ze specjalnym setem, którzy będą nas bawili od godziny pierwszej po koncertach do godzin porannych.
0: W studiu festiwalowym Andrzej Szymko, Land Cox, sprawca zamieszania zwanego Dark Decay Festival. No to co, to może zagramy, tak mówimy. Dla tych, którzy nie mogą być w Poznaniu, Kiss the Glass, jeden z ulubionych utworów, myślę, że nie tylko mój, ale słuchaczy Off Control.

0: After the Scene. Zagrają jutro o 17:00. Będzie to otwarcie piątkowego dnia tutaj na Dark Decay Festival. No i Andrzej Szymko, Oland Cox, sprawca zamieszania zwanego Dark Decay Festival obok mnie i człowiek, którego można było usłyszeć przed chwilą. Andrzeju, zdradziłeś, że jutro premierowy utwór też wybrzmi. Ten nowy utwór, zapowiedź czegoś większego, tak oficjalnie w lipcu, ale jutro w wersji live tutaj w Poznaniu.
1: Tak, to prawda. Jutro zagramy przedpremierowo nasz utwór Morning Blue, którego premiera będzie na początku lipca. Ten singielek się pojawi prawdopodobnie 7, ale zapowiedź oczywiście będzie oficjalnie na naszej stronie.
0: Chcę podpytać jeszcze o kwestie związane właśnie z festiwalem, który w tym roku rusza, bo dodajmy, że Dark Decay Festival dziś po raz pierwszy na mapie festiwalowej Polski, ale to nie jest pierwsza inicjatywa twoja i twoich bliskich znajomych, która promuje właśnie muzykę taką, jaką Wow Control lubimy.
1: Dokładnie tak. No, już wcześniej mieliśmy okazję o tym rozmawiać na antenie Trójki. Od 2 lat robimy imprezy pod szyldem Shadow Dance Party i właściwie od tych imprez się zaczął też i narodził pomysł powstania festiwalu, który właśnie dzisiaj ma swoją premierę i miejmy wszyscy nadzieję, że nie będzie to ostatni festiwal.
0: To dodajmy, że ci wszyscy, którzy może złapią ochotę na to, żeby pojawić się tutaj w Poznaniu w klubie Dwa Progi, mogą jeszcze to uczynić, bo dzisiaj jest pierwszy dzień, a mamy jeszcze przecież piątek i sobotę.
1: Tak, zapraszam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, bilety cały czas są dostępne na Brameczce, więc piątek wbijajcie, w sobotę również. Bawimy się do rana, bilety dostępne, także serdecznie zapraszam wszystkich.
0: To jeszcze takie pytanie na koniec, bardzo ważne, bo przed kilkoma chwilami też miałem okazję rozmawiać również na żywo z Williamem Lennoxem z Days of Sorrow. Przybiliśmy piątkę, bo ten wywiad, który za chwilę wybrzmi właśnie, był nagrywany tak właściwie w ubiegłym tygodniu, ale tutaj na żywo się poznaliśmy. Mam takie wrażenie, że artyści po koncertach przychodzą, rozmawiają z ludźmi, zamieniają kilka zdań. Tutaj nie ma podziału artyści, uczestnicy. Tutaj wszystko odbywa się na takiej, można powiedzieć, rodzinnej zasadzie. Zdarzyło ci się kiedyś właśnie

0: się zaprzyjaźnić z ludźmi, których najpierw znałeś tylko z okładek płyty, bo ty, skoro jesteś organizatorem tego festiwalu, no to wydaje mi się, że te znajomości bardziej lub mniej przetrwały.
1: Wiesz co, wszyscy jesteśmy tutaj jedną wielką rodziną. Właściwie Tomek Udraw, który robi Return to the Bad Cave już od kilkunastu lat we Wrocławiu. Bardzo ułatwiony ma kontakt z tymi kapelami, które zapraszamy na ten festiwal. Wszyscy się znamy, bardziej lub mniej, ale rzeczywiście atmosfera jest taka, że wszyscy z sobą rozmawiają. Jest otwartość, serdeczność, no i wspólna zabawa, co jest najważniejsze.
0: Andrzej Szymko, Roland Cox, który organizuje ten festiwal, leci i wraca do swoich obowiązków, tak bo sporo przed tobą. Dzięki wielkie, że znalazłeś czas.
1: Dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę. Pozdrawiam i zapraszam do Poznania.
0: My też również zapraszamy. No i słowo się rzekło. Przed nami moja rozmowa z Williamem Lennoxem z Days of Sorrow. Sprawdziłem na mapie z Dortmundu, czyli z miasta, w którym mieszka William. Do Poznania jedzie się jakieś ponad 7,5 godziny. Zapytałem Williama, czy to ich pierwszy raz na festiwalu w Polsce i czy zdarza mu się czasem wyobrażać przed koncertem osoby, których zobaczy pod sceną.
2: It's not our first show in Poland.
0: Tak właściwie to nie będzie nasz pierwszy koncert w Polsce. Graliśmy na festiwalu Return of the Bad Cave 4 lata temu. Dark Decay Festival będzie naszym drugim festiwalem w Polsce, na jakim będziemy. Spodziewam się zobaczyć mniej więcej te same znajome twarze, które widzieliśmy 4 lata temu. Oczywiście liczymy, że zobaczymy nowe. Liczymy też na bardzo otwartą publiczność, na bardzo przyjaznych ludzi. Takie właśnie mieliśmy wrażenia, kiedy byliśmy u was ostatnio. Bardzo się cieszymy. Myślę, że to będzie naprawdę bardzo, bardzo udane wydarzenie z udziałem świetnych zespołów w doskonałej atmosferze. Tego właśnie oczekujemy.
3: Off Control to audycja do słuchania przy zgaszonym świetle. A co jeśli, gdy po koncercie na Dark Decay Festival zgasną już reflektory i zapadnie cisza? Zapytałem Williama Lennoxa z Days of Sorrow, z jaką myślą chciałby zostawić publiczność po zakończeniu ich koncertu?
0: Chciałbym, żeby wyszli stąd z poczuciem satysfakcji zarówno dla siebie, jak i dla nas. Wiem, że zawsze dajemy z siebie wszystko, więc nie obawiam się niczego innego. Myślę, że jeśli zrobimy to tak jak zawsze, publiczność sama to doceni i przyzna, że to, co widzi na scenie, zasługuje na uwagę, że utwory, jakie gramy, zostaną na długo w ich pamięci.

0: Days of Sorrow, a my oczywiście Off Control w trójce dziś nadaje z Poznania z festiwalu Dark Decay. A gdzieś pomiędzy koncertami, między dźwiękami, między festiwalowym zamieszaniem jest jeszcze i ona, tajemnicza IZM. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Ciekawe,
1: cieszę się, że znalazłeś dla mnie czas.
0: Ma na sobie dzisiaj czarny outfit.
1: Nie mam, bo dzisiaj aura nie sprzyja czarnemu, niestety.
0: Mhm. Pani Karolina napisała, że błaga, nie podgrzewajcie atmosfery, bo u nas w East Sussex, tak jak w wielu miejscach, jest i tak upalnie. No schładzamy trochę przez ten Dark Decay, mam wrażenie.
1: Ja teraz trochę ogrzeję, ale proszę wybaczyć, bo tak jak to jak zwykle troszkę delikatnie w kontrze jestem i zmienię trochę, no, ale tylko na chwilkę klimat.
0: Zmienisz klimat, ale ja mam takie wrażenie, że my dzisiaj znajdujemy się w zupełnie odmiennych biegunach. Zachód Polski, można tak powiedzieć, no bo Poznań. Ty jesteś na wschodzie Polski, a kiedy zrobiliśmy próbę dźwięku, powiedziałaś, że słyszymy się lepiej niż zazwyczaj.
1: Dokładnie, więc ja mam taką teorię, że jak gdzieś wyjeżdżamy, to mamy lepsze łączenie. Jak ja byłam też poza Polską i łączyliśmy się z nadmorza, to wtedy, pamiętasz, też mówiłeś, że tak mnie krystalicznie słychać.
0: Czyli co, to jest jakaś propozycja, żeby częściej wyjeżdżać może?
1: Ach, coś pomyślimy. Mm.
0: Dzisiejszy tytuł twojego typu taki dosyć przekorny, bo jeżeli dobrze widzę, Sleep Away, wymknąć się, tak? Przemijać, znikać w czasie, tak w zależności od kontekstu, no to takie sformułowanie, jeżeli chodzi o festiwale, no takie dosyć niepoprawne.
1: Ale ja już tłumaczę, skąd ten tytuł i skąd, właściwie nie tytuł, skąd ten utwór dzisiaj. Bo tak chciałam się Państwu do czegoś przyznać, że zanim tajemnicza IZM stała się shoegaze'ową i zimnofalową dziewczyną, to przede wszystkim na początku była grunge'ową dziewczyną. I ja już myślałam, no od kilku tygodni to mi ciągle o tym przypomina oczywiście Paweł Kostrzewa w Trójkowym Ekspresie. Ja już myślałam, że ja praktycznie wszystko znam z tego gatunku i już tyle razy przysłuchałam i tak dalej. I jakie moje było zaskoczenie, kiedy w moim odtwarzaczu na mojej playliście, kiedy grały jakieś takie przypadkowe utwory, jak skończyła się moja playlista, pojawił się ten utwór, który zabrzmi za chwilę. Okazało się, że on wyszedł na płycie, którą znam na pamięć i od początku do końca, tylko że pojawił się w wersji deluxe, która wyszła w 2013 roku. Ja go kompletnie nie znałam i dla mnie jest to odkrycie tego roku i bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj to zagrać. Taki sobie prezencik zrobię przed taką przerwą krótko, bo trochę mnie nie będzie teraz na antenie w trakcie wakacji i życzę Państwu

0: wszystkiego co najlepsze. Niech Państwo odpoczną w naturze. No może nie przez następne kilka dni, bo będzie ciężko trochę, ale trzymajmy się chłodno. Wiadomo, czego słuchać teraz. A dzisiaj będzie Mad Season i Steep Away.
1: Czy ty mi właśnie powiedziałeś, że robisz urlop przez radio? Mhm, oficjalnie.
0: Oficjalnie. Ja wypiszę później blankiecik.
1: A, dobrze. To dzięki, Iza.
0: Dzięki, dobranoc.

0: pani Lucena napisała Mad Season. Niedawno przypomniałam sobie ich muzykę. Wspaniała. Typ tajemniczej zem, Mad Season, Sleep Away. Dzisiaj Off Control w trójce nadaje prosto z Poznania, z klubu Dwa Progi. Jesteśmy na festiwalu Dark Decay. No a kiedy człowiek spaceruje teraz po klubie, to znaczy ja nie mogę, bo jestem w studiu plenerowym, ale kiedy mija się stoiska z płytami, kiedy mija się te wszystkie koszulki, kiedy mija się ludzi uśmiechniętych, którzy rozmawiają na różne tematy, ma się wrażenie, że na trzy dni Poznań stał się właśnie stolicą ludzi, którzy od dawna wiedzą, że ciemność może mieć piękne barwy. Ciekawy jestem, czy tak samo sądzi nasz dzisiejszy gość, Mateusz, który przyjechał z...
1: Z daleka, jeżeli licząc od Poznania do mojej miejscowości.
0: Czy to jest to samo miasto, z którego pochodzi redaktor Mateusz i tajemniczej ZM?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to może być to samo miasto.
0: Myślę, że teraz zrobiło się bardzo, bardzo tajemniczo. Nie zadam pytania, czy jesteś po raz pierwszy na festiwalu Dark Decay, bo wszyscy wiemy, że to pierwsza odsłona, ale zapytam ciebie, czy masz już jakieś pierwsze odkrycia z tego pierwszego dnia festiwalowe?
1: Najbardziej z dzisiejszych koncertów zapadł mi koncert Cold Union o 18.15. Zresztą grał dzisiaj drugi po Eat My Tip.
0: Oni się spóźnili trochę, bo tak, tam było małe, lekkie opóźnienie, ale tak to jest na początku, że wszyscy muszą się odpowiednio dostroić. Jesteś tutaj pierwszy raz, tak jak ja zresztą. Jakie pierwsze wrażenia, bo widzisz tutaj tych ludzi, to jest... Spróbujmy to opowiedzieć, bo rzeczywiście charakteryzacja tych ludzi zasługuje na piątkę z plusem, na szóstkę, a wokalista Cold Union no, wyglądał trochę jak syn Roberta Smitha.
1: Jak syn Roberta Smitha i Johnny'ego Rottena, według mnie.
0: Wygląd właśnie ludzi zasługuje na zauważenie. Może to jest jakiś pomysł dla organizatorów w przyszłym roku, żeby zrobić może jakiś konkurs na to, kto jak się ubrał, kto jak, jaki włożył outfit, bo mam wrażenie, że nie ma tutaj ani takiej samej osoby ubranej tak samo.
1: Też jestem tego zdania i podziwiam wszystkie te osoby, które widzę, które spotykam cały dzisiejszy wieczór. W zasadzie już piąta godzina. Podziwiam za ekspresję i za pokazywanie swojego wnętrza przez ubiór. A co za tym idzie, też przez muzykę, bo jednak ubiór z czegoś się bierze.
0: Oczami wyobraźni opowiadamy, jak jest w Poznaniu na Dark Decay Festival, to zapytam ciebie jeszcze, na co czekać, bo mamy jeszcze... Wieczór się nie kończy. Dziś mamy jeszcze piątek, mamy jeszcze sobotę. Czy masz taki top of the top z tegorocznego line-upu Dark Decay?
1: Oczywiście After the Scene. Oczywiście autorów Useless Love, czyli Date of Midnight.
0: Tak,
1: i Randka o północy.
0: Tak, tak, tak.
1: I czekam również na Soror Dolorosa.
0: Soror Dolorosa. Tak się pięknie składa, że przed nami właśnie Soror Dolorosa. I patrzę w line-up, żeby nie skłamać. Oni zagrają w sobotę o 22.10.
1: Czyli już w zasadzie na koniec festiwalu.
0: Tak, to będzie taka wisienka na torcie. Czekamy. Mateusz z Białej Podlaskiej był dzisiaj naszym gościem w studiu plenerowym Trójki. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.

0: Elegancja, jeden z najbardziej wyczekiwanych koncertów soboty tutaj na Dark Decay Festival w Poznaniu, czyli Soror Dolorosa. Chyba jedna z tych nazw, które natychmiast przenoszą nas w świat dawnych audycji Tomasza Beksińskiego, bo jest i romantyzm, i elegancja, i ten szczególny rodzaj mroku, który nigdy nie potrzebował krzyczeć. Golden Snake, Soror Dolorosa zagrają w sobotę o 22.10, a my wracamy do mojej rozmowy z Williamem Lennoxem z grupy Days of Sorrow. Muzyka Days of Sorrow brzmi trochę jakby rodziła się nocą. Spytałem Williama, czy noc naprawdę była ich naturalnym środowiskiem twórczym.
1: It plays a part. Obviously, yes, it plays a part.
0: Tak, oczywiście, noc odgrywa tutaj swoją ważną rolę. Ale muszę przyznać, że nasza muzyka nieco ewoluowała od początków lat 80. Kiedy zaczynaliśmy w

0: sali prób, która była bardzo zimnym i wilgotnym miejscem, panowała w nas taka atmosfera. Lodowato zimna, mokra i wilgotna. Ale i tak czerpaliśmy radość z muzyki. A po próbach szliśmy na miasto do klubów. Było to więc jakby nocne przejście z sali prób prosto na scenę. Te wspomnienia, te wrażenia, które zebraliśmy w tamtym czasie, przełożyliśmy na nasze utwory, więc światło, mrok odgrywają w naszej muzyce ważną rolę. W jednym z wywiadów powiedział, że kiedyś wraz z zespołem Days of Sorrow zadawali więcej pytań światu, no a dzisiaj potrafią bardziej się nad nim zastanowić. Zapytałem Williama Lennoxa, czy jest jakieś pytanie z lat 80., na które po 40 latach wciąż nie zna odpowiedzi.
1: Yeah, of course.
0: Tak, oczywiście. Jednym z głównych pytań wciąż pozostaje, dlaczego toczą się wojny. To temat, który poruszyliśmy na naszej pierwszej epce. Gdy wspominam czasy, gdy ją wydawaliśmy, nie mogę nie wspomnieć o utworze zatytułowanym War, utworze, który w tamtym czasie był piosenką antywojenną. Gramy go do dziś, bo wciąż jest aktualny. I to było jedno z głównych pytań. Niezgoda między nami a światem pogrążonym w wojnie to dla nas bardzo ważne pytanie. Dark Decay Festival prosto z Poznania, a my słyszymy się tuż po 23:00.

0: Autopromocja.
1: Listy na M.
2: Na samym początku pragnę Cię, a także Pana Marka gorąco pozdrowić.
3: Mój szef także uważa Was za radio numer jeden.
4: Chodzi o to, że ja uwielbiam Wham i George'a Michaela i bez niego nie mogę żyć.
5: Tydzień temu napisałam do Was, abyście przekazali na antenie pozdrowienia dla Andrzeja z Gdańska. Błagam, nie róbcie już tego.
2: Chcę wszystkich poinformować, że solista zespołu Europe jest tylko mój.
4: Mamy tu upalne lato. Na szczęście spokojne, bez wojny. Tu już się skończyła.
5: Przy okazji chciałabym poprosić panią od biologii, aby nie trzymała wiosną jeża w szkolnym akwarium.
3: Kończąc, zasyłam pozdrowienia dla Marka, Pawła i Marii.
1: Więcej w Trójce już od najbliższego poniedziałku między 9 a 12.
0: Autopromocja.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Cztery osoby ranne w ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Wspólne oświadczenie premierów Polski i Ukrainy zwracają uwagę na wieloletnie dobrosąsiedzkie relacje. Dziś było gorąco, ale na kolejne dni synoptycy zapowiadają jeszcze wyższe temperatury. Atak nożownika w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Cztery osoby zostały ranne.
7: Atak miał miejsce chwilę po godzinie 18. Napastnikiem jest 19-letni Polak, który przy użyciu ostrego narzędzia ranił 4 osoby. W zdarzeniu ucierpiał lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki szpitala. Rzeczniczka prasowa placówki Karolina Knapik powiedziała mi, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
8: Są pod opieką fachowego personelu, robimy wszystko co w naszej mocy, żeby byli zaopiekowani.
7: Mężczyzna został już zatrzymany. Na miejscu wciąż trwają jednak działania mundurowych pod nadzorem prokuratury. Jastrzębska Policja nie udziela jednak szczegółowych informacji na temat ataku.
6: Relacjonował Artur Zubek. Sytuacja po wypadku pociągu w koło Piły jest opanowana, zapewnił wicewojewoda wielkopolski Jarosław Maciejewski. Do zdarzenia doszło około 18:00 niedaleko miejscowości Białośliwie. W tył pociągu pasażerskiego Intercity relacji Warszawa-Białogard najechał pociąg Polregio. Jarosław Maciejewski wyjaśnia, że w wypadku poszkodowanych zostało kilka osób.
9: Na szczęście nie mieliśmy żadnych zdarzeń, które byłyby zdarzeniami śmiertelnymi. Były to tylko pewnego rodzaju stłuczenia. Trzech pacjentów zostało przewiezionych do szpitala w Pile. Reszta została zaopatrzona tutaj na miejscu. Ewentualne udzielone pomoce na zasadzie powiedzmy sprawdzenia, czy nie dolega coś, bo zdarzyło się też tak, że jedna z walizek uderzyła gdzieś tam pasażerkę, ale wszystko wróciło już jakby do normy.
6: Wicewojewoda Wielkopolski zapewnia, że odpowiednie służby już pracują nad usunięciem skutków zdarzenia. Na miejscu pracuje też komisja, która wyjaśni przyczyny wypadku. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zabrała głos w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Zapowiedziała wyjaśnienie sprawy. Możliwy przebieg miała dzisiejsza sesja Rady Miejskiej w Warszawie. Prezydent Warszawy długo odpowiadał na kierowane pod jego adresem zarzuty.
10: Wszystko, co może podważać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa pacjentów do systemu ochrony zdrowia, powinno być wyjaśnione w sposób bardzo rzetelny i w sposób bardzo dokładny.
11: To minister zdrowia, która odniosła się do doniesień o nieprawidłowościach w warszawskim Szpitalu Południowym, a te dotyczą m.in. wysokich zarobków młodego koordynatora SOR-u, jego czasu pracy czy zgonów pacjentów. Minister mówiła o kontrolach zleconych NFZ oraz konsultantom krajowemu i wojewódzkiemu do spraw ratownictwa medycznego.

0: Warszawskiego. Szpital podlega pod samorząd, dlatego w trakcie sesji Rady Warszawy prezydent Rafał Trzaskowski odpowiadał na pytania w tej sprawie. Mówił o audycie, odwołaniu zarządu, rady nadzorczej i zwolnieniu młodego lekarza. Tłumaczył, że badanie najpoważniejszych oskarżeń leży teraz wyłącznie w gestii organów ścigania.
1: Oprócz naszego audytu mamy w tej chwili w Szpitalu Południowym prokuraturę i CBA. One będą wyjaśniały te kwestie.
0: Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
2: Premier Polski i szefowa ukraińskiego rządu wydali wspólne oświadczenie. Donald Tusk i Julia Świerydenko zwracają uwagę na wieloletnie dobrosąsiedzkie relacje. Podkreślają także, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy jest nierozerwalnie powiązane. Do spotkania premierów Polski i Ukrainy doszło w Gdańsku, gdzie odbywa się konferencja odbudowy Ukrainy.
3: W oświadczeniu szefowie rządów przypominają, że Polska wspierała Ukrainę w walce z Rosją od 2014 roku. Naszym wspólnym celem jest dalsze przeciwdziałanie rosyjskiej agresji, osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy, w tym z udziałem Polski. Donald Tusk i Julia Świerydenko napisali, że pragną, aby istotne różnice między naszymi narodami nie podważały fundamentów współpracy oraz bezpiecznej przyszłości obu narodów. Dzień wcześniej w gdańskim ratuszu w podobnym tonie wybrzmiały słowa wiceprzewodniczącej ukraińskiego parlamentu Oleny Kondraciuk.
4: Ukraina
3: i Polska są strategicznymi partnerami historycznie pod względami logistyki i bezpieczeństwa. I my mamy wspólnego wroga. Jest nim Rosja. We wspólnym oświadczeniu premierzy Polski i Ukrainy przypomnieli słowa papieża Jana Pawła II, wypowiedziane we Lwowie w 2001 roku. Papież Polak powiedział wtedy: niech przebaczenie, udzielane i uzyskane, rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa będzie produkować drony wspólnie z ukraińskim kontrahentem. Dziś w Gdańsku został podpisany list intencyjny między PGZ a TAF Industries. Porozumienie obejmuje też produkcję systemów walki elektronicznej. To umowa, która pokazuje zainteresowanie polskiego przemysłu technologiami dronowymi i antydronowymi, mówi szef PGZ Adam Leszkiewicz.
5: Porozumieliśmy się z naszym partnerem, robimy kolejny krok na drodze współpracy i mam nadzieję, że on na końcu zaowocuje współpracą produkcyjną, realizacyjną w jednym z naszych zakładów w Polsce. To jest dla nas istotne i to jest cel tego porozumienia, więc podkreślam, ten obszar dronowy dla nas niezwykle ważny.
2: Prezes Adam Leszkiewicz nie zdradził, o jaką polską firmę chodzi i nie wskazał konkretnych rodzajów dronów. Jak podkreślił, drony i urządzenia do ich zwalczania spełniają standardy podwójnego zastosowania na czas wojny i pokoju. Polska znalazła się pod wpływem kolejnej fali gorącego powietrza. W wielu regionach termometry pokazywały ponad 30 stopni, a synoptycy ostrzegają, że najbliższe dni przyniosą jeszcze wyższą temperaturę. Wypoczywający nad Bałtykiem mówią, że najlepszym sposobem na upał są cień, woda i spokojniejsze tempo dnia.
6: Gotowana kukurydza, chrupiące na czosy popcorn.
7: Moczymy stopy w chłodnej morskiej wodzie. Bardzo pomaga.
8: Pijemy zimną wodę, jemy owoce i jest wspaniale.
9: Upał to chyba w zasadzie się zaczyna od 30 stopni. Dzisiaj jest trochę poniżej, więc w ogóle jest idealna pogoda na trochę schłodzenie się i jeszcze na tej plaży wyschnięcie. Także jest jeszcze znośnie. W weekend ma być już ponad 30, wtedy no pewnie będzie ciężej.
10: Siedzimy dużo w morzu. Lubimy pływać.
11: Lody, napoje, zimna kawka, zimna herbatka. No tak, panowie, wskoczyć do morza można się ochłodzić troszeczkę.
12: Staramy się nosić wodę ze sobą, siadamy co chwilę, są ławeczki, cieszymy się. No, jest fajnie.
2: Podobna pogoda utrzymuje się także w wielu innych krajach Europy. We Francji i Belgii obowiązują najwyższe alerty pogodowe, a w Wielkiej Brytanii padły czerwcowe rekordy temperatur. Ostrzeżenia przed ekstremalnymi upałami wydano również m.in. w Chorwacji i Czechach, gdzie meteorolodzy nie wykluczają ustanowienia nowych rekordów. To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: O sporcie Norbert Michalak.
14: Polscy siatkarze odnieśli kolejne zwycięstwo podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Tak jak w pierwszym meczu i dziś po tiebreaku pokonali Turcję 3-2. Jutro dla podopiecznych Nikoli Grbicza jest dniem wolnym w trakcie tej imprezy. W sobotę zagrają z Niemcami, zaś w niedzielę z Argentyną. Curaçao przegrywa z Wybrzeżem Kości Słoniowej 0-1, a Ekwador remisuje z Niemcami 1-1 w meczach grupy E piłkarskich Mistrzostw Świata. Po północy polskiego czasu kolejne spotkania. O pierwszej Tunezja zagra z Holandią, a Japonia ze Szwecją. Zespół z kraju kwitnącej wiśni jest chwalony za postawę i skuteczność w dotychczasowych spotkaniach mundialu. Filip Wichman, który przed laty był bramkarzem zespołu z Yokohamy, nie jest zaskoczony tym, co

0: prezentuje ekipa z Japonii.
1: Ja myślę, że Japonia jest jedną z niewielu drużyn, której rzeczywiście klimat sprzyja w tych mistrzostwach. Natomiast organizacja gry trochę jak z życia wynika. Organizacja we wszystkich strukturach w Japonii czy życia codziennego jest na wysokim poziomie, więc myślę, że ta dyscyplina taktyczna jest naprawdę na wysokim poziomie, ale myślę, że odwaga to jest coś, co mnie też tak może nie zaskakuje, ale pozytywnie i fajnie się na to patrzy, jak odważnie i jak przebojowo Japonia na tych mistrzostwach wygląda.
0: Z kolei o 4 nad ranem polskiego czasu Paragwaj zagra z Australią, a Turcja z USA. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli w półfinale debletenisowego turnieju ATP rangi 250 na trawiastych kortach w Eastbourne. Ich rywalami byli Francuz Edward Roger Vasselin i Monakijczyk Hugo Nys. Polsko-brytyjska para przegrała 4-6, 2-6. Mecz trwał godzinę i 15 minut.
2: Przed nami słoneczny piątek, od 27 stopni na Podhalu, 28 na Suwalszczyźnie, 32 w centrum, do 34 na zachodzie.
3: Autopromocja.
4: Za miłość. Wznosimy okrzyk, bo za miłość zawsze warto.
5: A poza tym to hasło przewodnie 36. Festiwalu Malta w Poznaniu. Malta trwa w najlepsze i łączy teatr, taniec, muzykę ze sztukami wizualnymi i rozmowami na ważne, współczesne tematy.
4: Nadajemy specjalne programy prosto z Poznania. W piątek
6: poranne wydanie zapraszamy do trójki od 6 do 9.
4: Terra Cultura od 13 do 15.
5: W sobotę od 13 do 15. Wszystko wszędzie teraz.
4: Do usłyszenia i do zobaczenia w Poznaniu. Agnieszka Obszańska,
5: Katarzyna Borowiecka,
7: Michał Nogaś.
8: Dziś trójka nadaje z festiwalu Dark Decay, a jutro z festiwalu Zew się budzi.
3: Autopromocja.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
10: Ach, ten Poznań. Z lekkim opóźnieniem, ale witam się tym serdeczniej, że dzisiejsza audycja z mojego kochanego, rodzinnego Poznania, napisała pani Karolina. Wszystko się zgadza. Off Control do północy prosto z Dark Decay Festival.
8: Off Control.

0: This Eternal Decay That Night, grupa, która wystąpi w tym roku na Dark Decay Festival w Poznaniu. No, tytuł mówi wszystko, tamta noc, bo każdy z nas ma taką noc, taką, do której wraca. Może właśnie po to jeździmy na festiwale, żeby po latach powiedzieć, pamiętasz? Byliśmy wtedy w Poznaniu. Przed nami jeszcze 3 noce do soboty, 3 noce koncertów, 3 noce nowych znajomości. Mam nadzieję, że 3 noce wspomnień, które być może za kilka lat będą wracały w najmniej oczekiwanych momentach. No a kiedy wybrzmią ostatnie dźwięki, nie będzie końca, bo po koncertach przyjdzie czas na afterparty, na rozmowy, no i na muzykę graną przez DJ-ów z Polski, zagranicy. Wspominałem, że kilka godzin temu spotkałem przechadzającego się Williama Lennoxa z grupy Days of Sorrow. Oni zagrają co prawda jutro, ale już dzisiaj przyjechali po to, żeby poczuć atmosferę, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda od środka, bo tak jak też wspominałem z Andrzejem Szymko, organizatorem festiwalu, wszyscy tutaj czują się, jakby byli jedną wielką rodziną. Zapytałem Williama Lennoxa, czy to prawda, że mają potężną liczbę fanów w Hiszpanii i że to właśnie dzięki wywiadom radiowym w Barcelonie są tam rozpoznawani.
1: Yeah, that's true. When we started off, there was
0: tak, to prawda. Kiedy zaczynaliśmy, zaprzyjaźniliśmy się z dwiema dziewczynami, z dwoma chłopakami z Tarragony w Hiszpanii. Poznaliśmy ich, a kiedy byli z wizytą w Niemczech, zabraliśmy ich na nasz koncert i zaczęliśmy rozmawiać. A potem zabrali ze sobą kilka płyt do Katalonii i rozesłali je wśród DJ-ów, więc zanim

W ogóle tam zagraliśmy. Ówczesny klawiszowiec i ja pojechaliśmy do Barcelony, gdzie pojawiliśmy się w kilku audycjach radiowych. Udzieliliśmy wywiadów, ale też odwiedziliśmy kilku DJ-ów, kilka klubów. Dzięki temu cieszymy się zauważalną popularnością w Hiszpanii. To niewielka tajemnica, że William Lennox jest fanem analogowych syntezatorów i automatów perkusyjnych. Zapytałem go, gdyby musiał już pożegnać się ze wszystkimi instrumentami poza jednym, co to byłby za instrument? Zatrzymałbym przy sobie syntezator, a zwłaszcza Juno 60, który był moim pierwszym. Zatrzymałbym go, bo wtedy się w nim zakochałem. Byłem w stanie sobie na niego pozwolić. Kiedy byłem jeszcze małym chłopakiem, zacząłem pracować po szkole, żeby zarobić trochę pieniędzy i kupić ten sprzęt. To nie była moja pierwsza muzyczna miłość, bo grałem trochę na fortepianie, ale nie za dobrze. A te analogowe urządzenia elektroniczne, takie jak automat perkusyjny i syntezator, naprawdę ułatwiały nam w tamtych czasach wyrażanie siebie.

0: Tak jak William Lennox i Days of Sorrow, od ponad trzech dekad bez pogoni za modą, bez wielkich deklaracji, za to z wielkim przekonaniem, że mrok i melancholia potrafią mieć w sobie coś niesamowitego. Dark Decay w Poznaniu Off Control właśnie nadaje stąd, a w studiu pojawił się człowiek, którego znamy i który występował na scenie imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Mam niecały rok minął od 500. wydania Off Control i Michał Szczypek, perkusista grupy Give Up to Failure, który spotkanie po latach, który powraca, po wielu miesiącach chciałbym powiedzieć oczywiście. Witaj.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Cóż to za spotkanie, bo okazuje się, że nie tylko Give Up to Failure, nie tylko te muzyczne twoje odsłony, ale również festiwalowe.
1: Tak, no tak się składa, że świat jest mały i od wielu lat przyjaźnię się z organizatorami czy Dark Decay, czy Return to the Batcave Festival. No i tak wyszło, że skoro się przyjaźnimy, to każda inicjatywa, którą podejmują, wymaga wsparcia.
0: Pytałem to już Andrzeja Szymko, organizatora Dark Decay Festival. Czy stres już zszedł? Bo to jest pierwszy dzień festiwalu. Wiadomo, że wszystko trzeba dopiąć na ostatni guzik. Czy ty w ogóle masz czas na to, żeby podglądać to, co się dzieje na scenie? Bo powiedzmy jeszcze, opiszmy słuchaczom, jesteśmy na górze, jesteśmy tak właściwie na poziomie wejściowym klubu Dwa Progi, a pod nami, to chyba dobrze słychać, są koncerty.
1: Tak, pod nami się dzieje. Czy mam czas? Na szczęście tak. Na szczęście mam ten przywilej, że jestem przyjacielem organizatorów, więc chodzę, słucham, patrzę, czasem rozumiem więcej, ale ten stres chyba mnie nie dotyczy tak mocno jak Tomka i Andrzeja. Mam na szczęście ten przywilej, że mogę wejść czasem za kulisy, mogę stać pod sceną, mogę pomóc muzykom przygotować się do ich występów, zobaczyć troszkę więcej i w tym stresu nie ma. Raczej jest duża zabawa tak naprawdę. To duży przywilej.
0: Czyli masz taką rolę, można powiedzieć, uspokajacza wszystkich, żeby wszystko tutaj odbywało się calm down i w jak najlepszym porządku.
1: Tak, już kilka razy dzisiaj podchodziłem do Tomka i mówiłem... Oddychaj, jest dobrze, wszystko działa.
0: Michał Szczypek, perkusista Give Up to Failure. Nie mogę nie zapytać też o wasze plany, bo tak właściwie umawialiśmy się nieformalnie na rozmowę w Off Control po 500. wydaniu. Do tego jeszcze nie doszło, ale zdaje się, jakieś takie ptaszki ćwierkają, że coś jesienią się wydarzy?
1: Dzieje się. Wróciliśmy do regularnych prób. W sumie to, wiesz Mateuszu, koncert w Trójce był przyczynkiem do powrotu do regularnych prób, no bo jakże tutaj, dostając taką propozycję, z niej nie skorzystać. Piszemy nowe rzeczy. Jutro gramy we Wrocławiu na festiwalu Podwodny Wrocław. Festiwalu, który już od wielu, wielu lat jest organizowany. Będzie coś nowego. Więc myślę, że warto przyjść, jeśli ktoś lubi naszą muzykę, a to dobrze by było, żeby się pojawił, żeby posłuchał tego, co mamy do zaproponowania, bo będzie troszkę inaczej niż dotychczas.
0: I pozdrawiamy wszystkich członków Give Up to Failure. No taki reprezentant, taki przedstawiciel to samo złoto, który na pewno też w zespole też mówi oddech i raz, i dwa, i trzy, i cztery.
1: Na pewno mówi raz, dwa, trzy, cztery, zdecydowanie, a potem jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. Czy mówi oddech? Czasem mówi rzeczy, które może na antenie nie powinny wybrzmieć. Przypominam sobie wczorajszą próbę. Marku, Krzychu, Jarku, wiecie, o czym mówię.
0: Pozdrawiamy przez radio oczywiście. Michał Skrzypek, perkusista Give Up to Failure.

0: Przepraszam, szczypek?
1: Szczypek.
0: Perkusista, nie skrzypek?
1: Skrzypek, nie skrzypek. Perkusista oczywiście. Michał Szczypek był dzisiaj naszym gościem w audycji Off Control. No to teraz randka o północy. Date at Midnight, którzy na Dark Decay Festival zagrają jutro w piątek o 19:30.
2: Hi.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: We are Date at Midnight.
2: We invite you to the Dark Decay Festival in June in Poznan. You are now listening.

A państwo dali się zaprosić na randkę o północy. No do północy jeszcze 27 minut, a przed chwilą Date at Midnight. W Trójce oczywiście, dźwiękowa pocztówka z Włoch. Date at Midnight na Dark Decay Festival zagrają jutro. To będzie oczywiście scena w klubie Dwa Progi o godzinie 19.30. Czy pan redaktor zapomniał o liście obecności? Nie zapomniał. Oczywiście dużo się dzieje, wszystko śledzimy, wszystko czytamy. No to chociaż spróbujmy to zrobić. Pani Agwaja napisała, że słucha, to wiadomo, Mad Season od Izzy, od tajemniczej Izzy M, to przypomnienie podstawówki, a na festiwalu Dark Decay przebywa moje starsze dziecko. Niech będzie pięknie i posyłam chłodny powiew fontan z warszawskiej starówki. No ten powiew chłodu na pewno się przyda. Pan Rafał się melduje. Dobry wieczór wszystkim ofowiczom. Jest z nami pan Mirosław, który też pozdrawia z Dark Decay Festival, ale na co dzień pan Mirosław słucha z Rzeszowa. Dzisiaj jest tutaj z nami. Ja rozpoznaję jednak te twarze. Czy to jest zdjęcie Dave'a Gahana z Depeche Mode? Nie. To jest pan Andrzej. Pan Andrzej Szymko, Oland Cox, organizator Dark Decay Festival, do podejrzenia na naszym trójkowym Facebooku. Jest też Mateusz, który tutaj wypowiadał się w pierwszej godzinie Off Control. Zdjęcie na ściance Trójki. To wygląda bardzo dumnie. Pan Tolek urozmaica sobie wampirzą zmianę słuchając Off Control. Jak patrzę na wygląd uczestników tegorocznej edycji, pierwszej edycji Dark Decay, no to rzeczywiście wszystko się zgadza. Melduje się na naszym pokładzie pani Karolina. Dark Mark, jego piękny baryton, też kocham grunge. Melduje się pani Małgorzata, która cały rok czeka na takie ciepłe dni, no a ponieważ przeciwieństwa się przyciągają, to mam wytłumaczenie, dlaczego tak lgnę do Cold Wave'u. Dobrego wieczoru wszystkim zasłuchanym ofowiczom. Pozdrówki z Dwóch Progów, z Poznania, z Dark Decay przesyła pani Marta. Muszę zweryfikować, gdzie jest pani Marta? Pan Marek przesyła pozdrowienia z Lublina, z After the Scene to już na pewno. Pani Bożena przy zgaszonym, przy uchylonym oknie, no bo w końcu chłodniej, dwóch administratorów grupy Off Control w Trójce, czyli pan Tomek, pan Marcin, pan Maciek z Gujska, a pan Andrzej napisał, że zapowiada się bardzo interesujący muzyczny wieczór. Dodałbym, że zapowiada się bardzo muzyczny weekend, bo przed nami jeszcze dwa dni festiwalu Dark Decay. Puławy wpisują się na listę obecności. Chłodne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Pamiętajmy, nie ma co narzekać na temperatury, za tydzień ochłodzenie. A z Off Control ochłodzenie następuje już dziś. Pan Andrzej melduje wszystkich, pozdrawia wszystkich ofowiczów. Pan Jacek oczywiście tradycyjnie z Gorzyczek wysyła pozdrowienia. Niemirów, a tak właściwie Niemir Off nad Bugiem melduje się na nasłuchu, to pan Tomek. No i pani Irena z przepięknych Gór Stołowych, zresetowana, pozdrawia z Raciborza. Zdjęcia nie ma, ale od czego jest radio i teatr wyobraźni. Koszalin to pan Leszek, pan Andrzej dzisiaj słuchał w kontrol w przydomowym ogrodzie. Tutaj zdjęcie jest, lampka jest, wszystko się zgadza. Pan Mateusz z Pruszkowa, pan Tomek, czyli administrator grupy Off Control w Trójce, napisał, że no, dzięki Off Control powinno zrobić się nieco chłodniej. Kto jeszcze? Dopisujemy się oczywiście na trójkowym Facebooku. No a teraz, no właśnie, Bragolin, który zagra jutro o 20.50 na Dark Decay w Poznaniu.

0: Bragolin Adam, Tristar, no one ever speaks in this house. Nikt nie rozmawia w tym domu, no ale chyba nie dzisiaj, bo dziś ten dom jest pełen ludzi, pełen śmiechu, rozmów, spotkań po latach. Chyba właśnie o to chodzi w takich miejscach, by przez chwilę poczuć, że nie jest się samemu ze swoimi płytami, wspomnieniami i nocnymi historiami. Wracamy jeszcze do mojej rozmowy z Williamem Lennoxem z Days of Sorrow, bo jako dziecko podróżował często z rodzicami, dorastał między Anglią a Niemcami. Spytałem Williama, czy do dzisiaj czuje się trochę pomiędzy, również jeżeli chodzi o muzykę.
1: Traveling gets harder the older you get.
0: Cóż, z wiekiem podróżowanie staje się coraz trudniejsze, ale to sprawiło, że dzięki podróżom mogłem spojrzeć na sprawę inaczej niż ludzie wokół mnie.

0: Na
1: początku miałem
0: doświadczenia z Anglii. Mieszkałem też z rodzicami w Nowym Jorku przez 2 lata, więc miałem inne punkty widzenia. Podróże natomiast dały mi wiele sposobów patrzenia na życie, a nie tylko jeden. Miałem różne perspektywy. To właśnie sprawiło, że stałem się nieco trochę bardziej otwarty na innych. Ich muzyka często bywa określana jako melancholijna. Czy zatem melancholia jest dla Williama Lennoxa ciężarem, czy może formą wrażliwości, której współczesnemu światu brakuje? To prawda, jestem typem melancholika. To po prostu przychodzi mi naturalnie. W ten sposób mogę wyrazić pewne uczucia, które są we mnie teraz, ale też uczucia z mojej przeszłości. Dzięki temu potrafię wyrazić pewne spostrzeżenia dotyczące innych ludzi. Dzięki melancholii mogę opisywać swoje wspomnienia i dla mnie to świetny sposób, by wyrazić swoje odczucia.

0: Dance, Dance in the Dark, Days of Sorrow idealnie odzwierciedla to, co tutaj się dzieje w Poznaniu, bo Off Control dziś właśnie z festiwalu Dark Decay. Darkwave często mówi o przemijaniu, ale Days of Sorrow wrócili po dekadach z nową energią. Zapytałem Williama Lennoxa z Days of Sorrow, co go najbardziej fascynuje, czy to, co przemija, czy to, co potrafi przetrwać na długie lata.
1: Again, both.
2: Tak, właściwie i jedno, i drugie. Cóż, mogę to nazwać korzeniami lat 80., które wciąż są obecne w naszej muzyce i brzmieniu. Ale obecnie fascynuje mnie to, że nie ma już tylko jednego konkretnego gatunku muzycznego. Wszystkie są ze sobą zmieszane. A w latach 80. mieliśmy post-punk, nową falę, rock.
1: Post-punk, you had new wave, you had rock, you had everything.
2: To były szuflady, z których mogłeś wyciągnąć coś swojego. A dzisiaj nowe zespoły, te młodsze, czerpią z każdego rodzaju muzyki i łączą je w całość. Nie ma podziałów na gatunki. Dzięki temu doświadczamy zupełnie nowego brzmienia. Korzenie sięgają w nas głęboko i jest to w pewnym sensie fascynujące. I jeżeli mam być szczery, bardzo mi się to podoba. Uwielbiam rzeczy, które przetrwały próbę czasu.
0: A czy Williama Lennoxa zaskakuje, że młodzi ludzie, którzy nie pamiętają lat 80., odnajdują dziś siebie w tej muzyce?
2: Nie, zupełnie mnie to nie dziwi, bo obecnie, jeżeli się wsłuchać, mają o wiele więcej okazji do odkrywania muzyki, której prawdopodobnie nigdy by nie usłyszeli jakieś 30 lat temu. Można wyrażać się źle na temat serwisów streamingowych, ale można też dostrzec w nich pozytywne strony. Masz wtedy szansę słuchać mniej więcej wszystkiego, co ci się spodoba. W ten sposób natrafia się na różne rzeczy. Być może wiele z tych nowych zespołów zetknęło się z muzyką lat 80. i naprawdę im się to spodobało, więc postanowili stworzyć na tej podstawie coś nowego. Zresztą wcale mnie to nie dziwi. Myślę, że to dobry kierunek, bo każdy ma prawo wyrażać się tak, jak chce.

0: Na scenie Dark Decay Festival w Poznaniu za chwilę rozpocznie się koncert Winter Severity Index. No a noc przecież się nie kończy, bo po ostatnich dźwiękach sceny głównej przyjdzie czas na afterparty. I chyba nie moglibyśmy wybrać piękniejszego pożegnania, bo festiwale mają tę niezwykłą właściwość. Kończą się koncerty, gasną światła, wraca się do domu, ale człowiek przywozi ze sobą coś znacznie ważniejszego. Wspomnienia, kilka płyt, może nowych znajomych, kilka zdjęć, no i to poczucie, że gdzieś tam są ludzie, którzy słyszą świat bardzo podobnie. Romuald Wrzodak z Wozu Polskiego Radia w Poznaniu, Agnieszka Łukasiewicz z Myśliwieckiej 357 i Mateusz Tomaszuk. Życzymy dobrej nocy prosto z Poznania.
1: Hi, this is Darren from Psyche and you're listening to Off Control on Trojka. Lights off, music on.

0: Autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 26 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Unijne sankcje gospodarcze nałożone na Rosję zostały przedłużone o rok. W Radomiu z udziałem prezydenta uczczono pamięć robotniczych protestów sprzed 50 lat. Czesi wysyłają do Wenezueli ratowników na poszukiwanie ocalałych po silnym trzęsieniu ziemi. Unijne kraje postawiły kropkę nad i i jest przedłużenie o rok sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję. Drogę do tej decyzji otworzyło zielone światło europejskich przywódców na szczycie w Brukseli. Po raz pierwszy Unia Europejska przedłużyła sankcje gospodarcze o rok.
4: Do końca lipca utrzymane zostaną sankcje w kluczowych sektorach jak handel, finanse czy energetyka. Pozostaje m.in. embargo na import ropy, węgla, złota, gazu skroplonego czy płynnego, a także aluminium z Rosji. Nadal zakazany będzie eksport do Rosji m.in. technologii i towarów podwójnego zastosowania do celów cywilnych i wojskowych. Wiele rosyjskich banków pozostaje odłączonych od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Europejska przestrzeń powietrzna nadal będzie zamknięta dla rosyjskich samolotów. Pozostają sankcje nałożone na kilkaset statków z tzw. floty cieni, które przewożą rosyjską ropę. Rosyjskie media propagandowe, które szerzą dezinformację Kremla, nadal będą miały zakaz nadawania na terenie Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Radom uczcił pamięć robotników, którzy 50 lat temu wyszli na ulicę, żeby sprzeciwić się komunistycznej władzy. W oficjalnych uroczystościach przed pomnikiem ludzi skrzywdzonych wziął udział prezydent Karol Nawrocki. Jego zdaniem radomski bunt był wyjątkowym momentem w historii Polski.
5: To jest to piękno czerwca roku 76, że zbudował narodową wspólnotę, która doprowadziła do powstania Solidarności. Odwagi w obronie represjonowanych robotników nie zabrakło też literatom, intelektualistom.
3: W radomskim proteście wzięło udział około 20 tysięcy osób. Rodzina, przyjaciele i uczniowie upamiętnili setną rocznicę urodzin Mariana Turskiego. To ocalały z zagłady dziennikarz, historyk i działacz społeczny. Przyjaciel Mariana Turskiego i prezes Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny Piotr Wiślicki wspomina go jako wyjątkową osobę.
6: To był człowiek, przy którym wszyscy czuli się dobrze. To był człowiek, którego mogli być przez niego wysłuchani wszyscy. I to był człowiek, który zawsze miał bardzo dużą interakcję z rozmówcą i bardzo był uważny.
3: Podczas uroczystości w Muzeum POLIN publiczność poznała laureatów 2 specjalnych wyróżnień nagród historycznych tygodnika Polityka. Nagrody trafiły do reportażystki Hanny Kral, a także Adama Sitarka i Ewy Wiatr, redaktorów leksykonu Getta Łódzkiego. Czechy wyślą do Wenezueli swoich ratowników, którzy wesprą akcję poszukiwawczą po silnym trzęsieniu ziemi. Według władz w Caracas zginęło co najmniej 188 osób, a ponad 1500 zostało rannych. Ratownicy wciąż próbują odnaleźć ocalałych pod gruzami zawalonych budynków.
7: W skład 68-osobowego zespołu wejdą strażacy, lekarze oraz przewodnicy z psami ratowniczymi. Do wyjazdu gotowa jest także jednostka medyczna. Zostanie wysłana, jeśli wenezuelskie władze zwrócą się o takie wsparcie. Pomoc

0: Do Wenezueli skierowały już Stany Zjednoczone, Katar i Meksyk. Jak podają czeskie media, gotowość wsparcia zadeklarowały państwa Europy i Ameryki Łacińskiej, a także Chiny. Czescy ratownicy brali już udział w akcjach po trzęsieniach ziemi i innych katastrofach naturalnych, m.in. w Iranie, Japonii, Gruzji, Turcji i na Filipinach. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Zakończyły się właśnie ostatnie mecze w mundialowej grupie E. Niemcy przegrały z Ekwadorem 1-2, Curaçao przegrało z Wybrzeżem Kości Słoniowej 0-2. Awans zapewniły sobie Niemcy i Afrykanie, a na inne rozstrzygnięcia muszą poczekać Ekwadorczycy, a odpadli piłkarze Curaçao. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W ciągu dnia słonecznie, 27 stopni na Podhalu, 28 na Suwalszczyźnie, 32 w centrum i 34 na zachodzie.
3: Autopromocja.
2: Listy na M.
4: Na samym początku pragnę Cię, a także Pana Marka gorąco pozdrowić.
5: Mój szef także uważa Was za radio numer jeden.
6: Chodzi o to, że ja uwielbiam Wham i George'a Michaela i bez niego nie mogę żyć.
7: Tydzień temu napisałam do Was, abyście przekazali na antenie pozdrowienia dla Andrzeja z Gdańska. Błagam, nie róbcie już tego.
4: Chcę wszystkich poinformować, że solista zespołu Europe jest tylko mój.
6: Mamy tu upalne lato. Na szczęście spokojne, bez wojny. Tu już się skończyła.
7: Przy okazji chciałabym poprosić panią od biologii, aby nie trzymała wiosną jeża w szkolnym akwarium.
5: Kończąc, zasyłam pozdrowienia dla Marka, Pawła i Marii.
2: Więcej w Trójce już od najbliższego poniedziałku między 9 a 12.
3: Autopromocja.

0: Trójka pod Księżycem.
1: To jest chyba największe marzenie moje do tej pory spełnione, ale to ma dużo szerszy wymiar dla mnie. To jest po pierwsze bardzo rzecz osobista, dlatego że to jest opowieść o Małgorzacie Sarzyńskiej, malarce, artystce, osobie, która żyła krótko i tragicznie. To jest mama Olgi Sarzyńskiej, która zagrała w tym spektaklu główną rolę, zagrała swoją matkę. I to jest rzecz, która we mnie dojrzewała, żeby to opowiedzieć 20 lat, czyli właściwie od momentu śmierci Małgosi. To jest rzecz, którą chciałbym ocalić od zapomnienia. Zaproponowałem współpracę w wybitnej dramatopisarce Małgosi Sikorskiej-Miszczuk, żebyśmy to napisali razem, żebyśmy tę historię ugryźli mocno w takim właśnie duecie. Też się wkręciła bardzo w tę opowieść, w historię i powstał scenariusz filmu fabularnego najpierw, a później, kiedy Michał Kotański zaproponował mi, czy miałbym ochotę zrealizować spektakl dla Teatru Telewizji, zostawiając mi ogromną, niekończącą mi się dozę wolności twórczej, czy jest coś, co chciałbym opowiedzieć, coś ważnego, ciekawego. Powiedziałem od razu, że właśnie chcę opowiedzieć tę historię. Nie wiem, czy myślałem wtedy o konsekwencjach i właśnie wtedy postanowiliśmy z Małgosią, że napiszemy od nowa rzecz pod Teatr Telewizji, po którego gruncie się już dobrze, dosyć poruszałem. Chyba okazało się, że patrząc teraz już na reakcję widowni, na odbiór spektaklu, to chyba udało nam się i napisać, nagrać i opowiedzieć historię uniwersalną, czy historię o artystce, historię o człowieku, historię o kobiecie, o zmaganiu się z życiem, o okolicznościach, o czasach. Opowieść niezwykle przejmująca, którą też włożyliśmy mnóstwo energii w to i skupienia i też cały znowu fantastyczny zespół, który już wiedział, że może zaufać też z Olgą na czele, która stworzyła tutaj jakąś naprawdę przejmującą kreację, podchodząc do tego i w sposób niezwykle osobisty i też niezwykle profesjonalny, zawodowo aktorski. Patrzyłem i nie wierzyłem, że to się dzieje, że jest ona w stanie tak połączyć te dwie rzeczy. Ja miałem mocne postanowienie, które stało się niemal obsesją życiową, żeby tę historię ocalić od zapomnienia. Jestem przepełniony taką radością, że to się udało.
2: Wawrzyniec Kostrzewski, nasz gość sprzed tygodnia, po raz czwarty prezentował swój spektakl telewizyjny na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Współautor i reżyser Rudej, która otrzymała Grand Prix. I część telewizyjną festiwalu podsumujemy tej nocy wraz z jurorką, reżyserką Magdaleną Łazarkiewicz. Spośród 19 spektakli zaproszonych do konkursu wyróżniliśmy, przypomnę, 3. O 2 zdążyliśmy porozmawiać jeszcze przed festiwalem. O 3 opowiedział nam reżyser Jan

Janusz Zaorski w ostatnim dniu festiwalu w poniedziałek. Podzielimy się dziś tą opowieścią z Państwem, tym bardziej, że zarazem to opowieść o fenomenie piłki nożnej. Tymczasem w przyszłym tygodniu mamy szansę ponownie zawitać w Sopocie, bo tam i w Gdańsku będzie odbywał się kolejny letni festiwal. To czwarty Baltic Opera Festival. Polubiliśmy go, podobnie jak dwa teatry. Może porozmawiamy o nim, bo liczymy na to, że jeszcze uda się Państwu zdobyć ostatnie bilety. A może będziemy mieli jakieś zaproszenia? Już proponujemy pierwszą piosenkę do pierwszego hasła tej pierwszej w Trójce pod Księżycem letniej nocy 2026.

0: No tak, nawet nie śniliśmy, że może być tak pięknie. Ale ojciec mówił mi, bądź silny, synu, nigdy nie płacz. Taką przewrotną motywacją rozpoczyna się pieśń, którą Michał dobrał do hasła Tato. To z okazji Dnia Ojca, który za nami. Witamy więc Lato Tato w Trójce pod Księżycem. Elżbieta Różycka, hej. Michał Żołądkowski. A, już witaliśmy się wraz ze mną BM, a w studiu już jest dawno niesłyszana Magdalena Łazarkiewicz, przewodnicząca jury telewizyjnego konkursu na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Miło, że otwierasz z nami lato i wakacje, Magdo.
1: Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich tatów.
0: O, właśnie. Czy ostatni dzwonek coś ci mówi?
1: No, no tak, był taki film dość dawno temu, ale wciąż żywy.
0: Aha, a przypomnisz mi, kto reżyserował, bo to Michał mi dzisiaj właśnie podpowiedział. Baszka, ostatni dzwonek.
1: Taka młoda, debiutująca reżyserka. Magdalena Łazarkiewicz.
0: No cóż, fantastycznie. Jak to się mówi? A propos, teatrowi telewizji mniej czasu poświęcamy, co oczywiste, niż temu drugiemu z teatrów, ale cenimy ten telewizyjny jako szczególny rodzaj widowiska, stąd on tej nocy w roli głównej. I po raz pierwszy od lat konkurs spektakli telewizyjnych stanowił budzące nadzieje podsumowanie tego sezonu, skoro po preselekcji w konkursie, Magdo, pamiętasz, znalazło się aż 19 przedstawień i to jakże różnych formalnie i nie tylko. Od razu takie zastrzeżenie, juror nie może publicznie krytykować ani ujawniać ewentualnych kontrowersji w łonie zespołu jurorskiego. Pozytywnie natomiast jak najbardziej. No, na tym polega taka swoista umowa. Czy zgadzasz się ze mną?
1: Tak, absolutnie, ale wiesz, zupełnie szczerze powiem, że mieliśmy wielką frajdę i przyjemność rozmawiania o tych spektaklach z moimi współjurorami. To była bardzo fajna, ciekawa i fajnie skomponowana grupa.
0: O właśnie, to może od razu przedstawmy jurorów lub przypomnijmy.
1: No, Grażyna Bułka, wspaniała aktorka z Katowickiego Teatru Śląskiego.
0: Tak, w zeszłym roku nagrodzona za rolę oczywiście żeńską.
1: Adam Sikora, operator filmowy, wspaniały. Kasper Bajon.
0: Z tych Bajonów,
1: ale już właściwie osobny byt filmowo, telewizyjno, scenariopisarski. Mm-hmm. I Marek Warszewski.

0: Kaczyński, świetny scenograf.
1: No to rzeczywiście.
0: Więc no, to była naprawdę wielka, wielka przyjemność z nimi rozmawiać o tych spektaklach i nie mieliśmy jakichś wielkich kontrowersji, muszę powiedzieć, i wielkiego kłopotu. Jedyny kłopot taki, z którym się borykaliśmy, to taki, że mieliśmy poczucie, że mamy za mało nagród.
1: Jeszcze za mało.
0: Zwłaszcza dla aktorów, wiesz, bo wydaje mi się, że pojawiła się w tych spektaklach cała grupa bardzo utalentowanych młodych aktorów. Więc troszkę daliśmy temu sygnał, temu zjawisku, ponieważ właśnie nagrodę za debiut przyznaliśmy za rolę aktorską.
1: A tak, to prawda. Mhm. Po raz pierwszy. Zresztą w radiu tak samo. Tych aktorów cudownie sprawdzających się w studiach radiowych, teatru radiowego jest tak wielu. I zawsze z takim podziwem słucham tych naszych słuchowisk. Przyznam się, że niekiedy słuchowiska nie podobają mi się, ale zachwycają mnie właśnie aktorzy, i to różnych pokoleń. No i teraz tak, to wydanie zaczęliśmy wypowiedzią sprzed festiwalu jeszcze Wawrzyńca Kostrzewskiego. On był moim gościem live, dokładnie w twoim miejscu siedział i dokładnie tydzień temu. My postawiliśmy na ten spektakl, dwukrotnie o nim rozmawiając, to się rzadko zdarza.
0: Aha.
1: Bo tuż
0: mieliście intuicję.
1: Mieliśmy intuicję, tak, jesteśmy czarownicami po prostu. I po raz pierwszy spotkaliśmy się tuż po premierze, która mnie absolutnie urzekła. I pomyślałam sobie, a zaproszę Wawrzyńca. Nie jedzie do Sopotu jeszcze, bo towarzyszył Oldze, która miała premierę akurat w piątek w Teatrze Ateneum, Oldze Sarzyńskiej. No więc dobra. No i dał się namówić, przyszedł, no i opowiadał o tej swojej Rudej. Wszelkie zalety Rudej z mojego punktu widzenia już omawiałam, no bo wypada jednak też powiedzieć coś od siebie. A ciekawa jestem, jakie cechy Rudej zadecydowały o właśnie takim wyborze jurorów. A jeszcze dodajmy, że nagrody powędrowały także do odtwórczyni roli głównej, wspomniana to Olga Sarzyńska, i do kompozytora Piotra Łabonarskiego.
0: No tak, tak. Wydawało nam się, że jest to takie dzieło kompletne. W dodatku podszyte, i nie ukrywam, że to było dla nas też ważne kryterium w tych ocenach, taką osobistą emocją. To się czuło bardzo mocno w tym tekście i w tej realizacji. I to wszystko, co jest też taką otoczką tego spektaklu, czyli fakt, że główną rolę w tym spektaklu grała córka bohaterki tej opowieści. To wszystko się jakoś pięknie splotło, ale przede wszystkim dla mnie z punktu widzenia takiego takiej pewnej filozofii, którą wyznaję na użytek sobie definiowania gatunku, jakim jest teatr telewizji, to mam wrażenie, że ten spektakl bardzo wspaniale jakby wypełnia te wszystkie elementy tego gatunku, który jest takim, zresztą modne w dzisiejszych czasach, taką hybrydą. Mhm. Lubimy teraz hybrydy, samochody hybrydowe. A teatr telewizji jest właśnie taką hybrydą, która łączy w sobie elementy teatru żywego z elementami filmu, świata filmu, prawda? Są dwa światy, które się ze sobą jakoś fantastycznie ciekawie przenikają, i mam takie poczucie, że biorą z każdego z tych światów to, co w jakimś sensie najlepsze. I fajnie to mieszają. I w tym spektaklu to było świetnie wymieszane, te elementy świata teatralnego i filmowego. W właściwie nie, no, chyba nie ma jakiejś jednej

0: rzeczy, którą bym tam chciała skrytykować. Mhm. Więc wydaje mi się, że to było dla nas takie największe spełnienie w jakimś sensie tego festiwalu. Ale oczywiście zawsze jest tak, że werdykt jury to jest wypadkowa jakiś gustów kilku osób, które się zebrały. Tak. Więc po prostu ten spektakl nam się podobał i zrobił na nas wrażenie. Chyba tak po prostu trzeba o tym powiedzieć.
1: Dobrze, że powiedziałaś o tej hybrydowości, ponieważ był taki moment, kiedy teatr telewizji bardzo przypominał właśnie filmy. I to oczywiście było może interesujące dla widzów, natomiast z punktu widzenia sztuki teatralnej no, było takim trochę wykroczeniem. Tak uważaliśmy, że albo film,
0: ale ja
1: albo.
0: Tak nie uważam. Ja
1: tak?
0: Uważam,
1: myślisz, że całkiem
0: ja uważam, że to jest zupełnie autonomiczny gatunek. No mi... I właśnie to pomieszanie tych gatunków, tych światów, bo to nie są gatunki, tylko jakby sposoby opowiadania o świecie, prawda, zupełnie inne, daje właśnie jakąś wartość, która jest dla mnie taka bardzo pociągająca. I właśnie to, że można zaczerpnąć z tego świata teatru to, co jest takim, co przeważnie się też pojawia w teatrach telewizji, czyli dobre, jakby przetrawione teksty literackie, tak, w połączeniu z takim bardziej, jakby to powiedzieć, osadzonym aktorstwem, ponieważ no, zwykle tak jest, że te spektakle teatru telewizji są też poprzedzane próbami, co w kinie się rzadko zdarza.
1: Wiadomo.
0: A jednocześnie dołączamy do tego te elementy języka filmowego, czyli wizualizację, pewnego rodzaju rytm montażowy. To jest bardzo charakterystyczne moim zdaniem, to, że tym tekstom się nadaje rytm montażowy. No i wydaje mi się, że tam można sobie pozwolić na zbliżenia, na milczenie. Takie rzeczy, które w teatrze są trudne do uzyskania, prawda? Więc wydaje mi się, że z tego się tworzy jakieś zupełnie nowe połączenie, nowy gatunek. Mm-hmm. I moim zdaniem właśnie to jest siła tego teatru. A w dodatku też mam taką, też mi się wydaje, że zresztą to dotyczy chyba też w jakimś stopniu teatru polskiego radia, znaczy radiowego, że to jest taki obszar właściwie takiej wolności twórczej, że reżyserzy sobie pozwalają, jeżeli oczywiście sprzyja też temu nastawienie ze strony redakcji, prawda, które decydują programowo, programują te działania. A tak się szczęśliwie składa, że chyba znowu jest ta wolność w tych miejscach się pojawiła.
1: Tak
0: to odbieram. Więc jakby tych reżyserów, realizatorów stać na taką większą swobodę, większą wolność wypowiedzi, właśnie poszukiwanie jakby swojego charakteru pisma, swojej własnej ekspresji, takiego właśnie nie chodzenia tymi utartymi drogami, tylko próby wychylania się z tych schematów i szukania czegoś twórczego, jakiejś własnej wypowiedzi. I to wydaje mi się, że to się czuje w tych... W każdym razie czuliśmy to w tych spektaklach.
1: To ja to przemyślę. Byłam raczej przeciwniczką tych filmowych wariantów. Traktowałam to jako takie gigantyczne ułatwienie. No cóż, wynajmiemy dworek i tam pokażemy, nie wiem, jakąś taką sztukę, która opowiada o starym dworku.
0: Odwrotnie mi się wydaje, że dużym ułatwieniem jest to, jeżeli wchodzimy do teatru z 5 kamerami i ze sceny jakby robimy realizację

0: spektaklu, który się toczy z publicznością na scenie. Mm-hmm. To jest, wydaje mi się, jakieś kompletnie chybione, chybiony pomysł.
1: Nie, to na pewno. To na pewno, bo to jest zupełnie inna kategoria. Ja tylko myślę o takiej swoistej, przynależnej do teatru sztuczności. Scenografia, budowanie tej sceny. Czyli to, co w filmie trochę robił Fellini, czyli taka swoista architektura Cinecittà. Wiesz, a tutaj no, mamy żywe drzewa, nie trzeba ich posadzić. No, wiesz, no, ale doskonale, bardzo ci dziękuję, bo to jest ciekawa uwaga. Ja jestem fanką teatru, telewizji, w związku z tym będę przyglądała się od tej właśnie strony i tak mniej krytycznie. Mimo, że bardzo lubię oczywiście te filmowe warianty, ale jakby wydawało mi się, że to jest taki moment, w którym teatr się załamuje, jakoś tak traci na swojej wyrazistości. No ale to podpowiadam jako temat do przemyślenia. Dodajmy jeszcze, że Wawrzyniec-Kostrzewski, czyli współlaureat, tak, Grand Prix, bo wraz z Małgorzatą Sikorską-Miszczuk, bo razem pisali scenariusz. I wraz z... Oj, zapomniałam, jest jeszcze jedna osoba, która była nagrodzona właśnie Grand Prix. Niezależnie od tego, że osobną nagrodę otrzymała aktorską Olga Sarzyńska, to będę
0: wielokrotnie
1: powtarzać.
0: Jeszcze był autor zdjęć.
1: No właśnie.
0: Tak? Wojtek Sulerzycki.
1: O, właśnie. Tak. No właśnie, i zdjęcia. Zdjęcia tutaj w tym spektaklu, jeżeli państwo zechcą jeszcze spojrzeć, bo pewnie na VOD jeszcze można, to warto właśnie od tej strony też popatrzeć, od strony tej roboty.
0: Tak, a to jest właśnie operator filmowy.
1: Prawda? A, to jest filmowy. Dziękuję bardzo. Człowiek się całe życie uża, szczególnie jak ma takich fajnych gości, uświadomionych. Więc tak, Wawrzyniec już po raz czwarty prezentował swój spektakl telewizyjny na dwóch teatrach. O tym mówiliśmy przed tygodniem, więc ja tylko przypomnę, że to jego już trzecie to Grand Prix, bo przecież była walizka, to Teatroteka. Tworzyła, było wesele, no, bardzo teatralne właśnie. No i teraz Ruda, że jeden z najlepszych chyba spektakli teatru, telewizji, jakie w ogóle, no przynajmniej ja widziałam, a sporo tego się naoglądałam. Jest jeszcze poza tym taki motyw kreacyjny w tym jego przedstawieniu, to jak on pokazuje obrazy Małgorzaty Sarzyńskiej. To
0: tak,
1: jak
0: to jest
1: on
0: prawda,
1: animuje, bo przecież tam też jest animacja, te obrazy ożywają.
0: Tak, tam w ogóle są też bardzo ciekawe drugoplanowe role, bo w roli właśnie takiej dziwnej kuratorki, która
1: sztuki,
0: zajmuje się,
1: tak.
0: te kuratorki sztuki.
1: Agata Kulesza.
0: Występuje Agata Kulesza w roli z kolei matki tej malarki Maria Maj. Więc
1: no i wspaniałe role męskie też. Tak, no, Piotr Adamczyk.
0: Tak, Piotr Adamczyk, świetny. Nie, no, to jest bardzo dobry spektakl pod każdym względem, także warto, jeżeli państwo nie oglądali go, to warto sięgnąć.
1: Tak, nie tylko po to, żeby przyjrzeć się tej robocie mistrzowskiej, ale po to, żeby też mieć przyjemność, ale no, ponieważ powiedzieliśmy o tym, że to jest zbudowane na bólu, na wspomnieniu, na no, bardzo trudnym doświadczeniu, o którym teraz oczywiście nie będziemy mówiły, no to jeżeli doda się to wszystko, to rzeczywiście mamy 100% Grand Prix. Bardzo się cieszę. Podsumowujemy część telewizyjną festiwalu. Dwa teatry jubileuszowego, który doczekał się, a nie było łatwo po drodze, bo ta historia teatru telewizyjnego, szczególnie w XXI wieku, oj. Więc doczekał się ten teatr srebrnego wesela, bo 25-lecie to chyba srebrne, prawda?
0: Tak, 25-lecie. No i tak wrócił do swojej kolebki, bo znowu powrócił do Sopotu. I to jest świetne miejsce. Nie tylko dlatego, że tam jest fantastyczna publiczność,
1: Zresztą wychowaliśmy sobie tempo, w sensie, że przyzwyczaiła się już do tych specyficznych pokazów i przesłuchań.
0: Właśnie,
1: szczególnie.
0: Właśnie. No a poza tym, wiesz, wydaje mi się, że strasznie

0: Ważne jest to, że to się dzieje w pobliżu morza, a morze, jak wiemy, to jest miejsce na świecie, na tej ziemi, które nam się kojarzy z przestrzenią, otwartością, wolnością.
1: Wolnością, tak.
0: I ta wolność się do nas też wlewa, do naszych serc i umysłów. Jakoś przenika się z tym festiwalem, więc ja byłam bardzo szczęśliwa, że mogłam tam wrócić w tej takiej bardzo zaszczytnej funkcji. Chociaż oczywiście wolałabym po prostu być ze swoim spektaklem.
1: Oczywiście, tak, zgadzamy się.
0: Ale mam jakieś plany, więc może coś się pojawi.
1: To chciałam podpowiedzieć jako czarownica. Proszę zabrać do pracy, pani reżyser.
0: No to nie tylko ode mnie zależy,
1: wiem,
0: wiadomo.
1: Wiem, oczywiście. Proszę państwa, zanim przypomnimy innych laureatów, nie wszystkich, bo tych nagród Magda powiedziała, że było więcej. Oj, chyba nie jest to możliwe, bo rzeczywiście jest ich bardzo dużo na tym festiwalu. No więc zanim przypomnimy innych laureatów, słowo klucz, które podarował nam właśnie tydzień temu, wtedy jeszcze nie laureat, Wawrzyniec-Kostrzewski. To jego słowo klucz, to hasło brzmi spokój. No i taka też piosenka dobrana przez Michała do tego słowa.

Skoro Oliwia Dzień śpiewa beztrosko o zakochiwaniu się, to pozostaje przyjąć, że łatwo się zakochujemy, że to daje nam spokój. Jesteśmy wszak innego zdania. Mamy natomiast na pewno prawo prezentować nasze obserwatorów zdanie na temat werdyktu jury telewizyjnego konkursu podczas Festiwalu Dwa Teatry. I tutaj właśnie tę naszą absolutną zgodę z jurorami zaprezentowaliśmy. Przewodnicząca jury przyjęła nasze zaproszenie, Magda Łazarkiewicz. Jak wspominałam, wszystkich nagród nie zaprezentujemy. Magda ma tutaj swoje propozycje, by wyróżnić no, przynajmniej pewne kategorie, czy pewne spektakle, czy pewne osoby.

0: Natomiast no, ja proponuję, żeby też zwrócić uwagę na to, co w jakimś sensie świadczy o kończącym się sezonie kulturalnym 25-26, czy no, takiej o naszej współczesności teatralnej. Więc zanim Magdę dopuszczę do głosu i do jej, proszę bardzo, to nie jest grzeczne, ale o jej wybór poproszę, to ja proponuję zwrócić uwagę przede wszystkim właśnie na to, co już wcześniej wywołałaś i to sobie zaznaczyłam, aktorstwo. Trzeba przyznać, że rzeczywiście to aktorstwo telewizyjne, dodałam radiowe, jest na najwyższym poziomie. To światowa, myślę, klasa. Rola Olgi Sarzyńskiej w Rudej jest nie do przecenienia. To właściwie tego się nie da opisać. To trzeba zobaczyć. No ale też na przykład zachwycił mnie Olaf Lubaszenko,
1: tak,
0: czyli Karol w dniu listopadowym w reżyserii, tak, Jana Kidawy-Błońskiego. No to jest właśnie ta filmowa wersja.
1: To jest takie bardzo w stronę filmu.
0: Natomiast no, taki bardzo dojrzały Olaf Lubaszenko, który kojarzy nam się z pewnymi komediami.
1: Tak, a tutaj zagrał taką bardzo dramatyczną rolę.
0: To zresztą smutne bardzo przedstawienie.
1: Tak, dosyć smutne, ale no, zagrał to bardzo w takimi szlachetnymi,
0: tak,
1: prostymi środkami. I to zrobiło na nas wrażenie. Tak, otrzymał nagrodę za tę rolę.
0: Tak.
1: I też w tym spektaklu za zdjęcia Łukasz Gut otrzymał nagrodę.
0: Czy to też jest filmowy operator?
1: To jest bardzo filmowy operator.
0: Tutaj mamy, prawda, SMS od państwa, że państwo słuchają. Bardzo nam miło. Skąd państwo znają nasze numery telefonów? No, no. Dobrze, teraz twoja propozycja, bo później ja wystąpię ze swoją.
1: Aha.
0: Kolejną.
1: Ja bardzo byłam szczęśliwa, że mogliśmy nagrodzić i byliśmy zgodni też tutaj. Tak stosunkowo wysoko, bo to reżyserka debiutująca w teatrze telewizji, Nastazja Gonera.
0: Z tych Gonerów?
1: No, z tych Gonerów, to jest córka tego Gonery i Joli Fraszyńskiej. Ale jest już zupełnie samodzielną twórczynią, reżyserką młodą po szkole i wydaje mi się, że to jest naprawdę warte zapamiętania nazwisko młodej reżyserki.
0: Przypomnij spektakl.
1: Jej spektakl nazywa się Stan podgorączkowy i to jest taki spektakl, który powstał. Tekst był laureatem konkursu rozpisanego przez Teatr Telewizji na tekst mówiący o pandemii. No, ten tekst zresztą też został przez nas nagrodzony, jest bardzo ciekawy. W tym spektaklu, no, który jest też taki dość filmowo realizowany, jest też fantastyczne aktorstwo i wszystkie elementy tego świata są, wydaje mi się, bardzo ciekawe i wartościowe i takie bardzo intensywne i autentyczne. Więc no to w sumie tworzy ten spektakl też taką zwartą całość, można powiedzieć, artystyczną. A drugi spektakl z kolei, który pochodzi z tego drugiego jakby nurtu, to znaczy to jest spektakl, który jest przeniesieniem z teatru żywego, ale takim twórczym przeniesieniem. To jest
0: Krukstauer, to masz na myśli?
1: Krukstauer, tak. Ze wspaniałymi rolami Katarzyny Herman i Konrada Szymańskiego i dwójkę tych aktorów. Konrad Szymański gra syna Kasi Herman.
0: Tak.
1: I to jest też taki koncert aktorski, można powiedzieć. Zresztą ten tekst jest też świetny. Tylko nie mogliśmy go nagrodzić, bo w regulaminie tej nagrody
0: musi być polski
1: tekst. Że to jest polski tekst, a to jest tekst napisany przez białorusińskiego autora.
0: Białoruskiego, tak.
1: Tak. Reżyserką tego spektaklu jest Aldona Figura i ten spektakl jest chyba wciąż grany w teatrze dramatycznym.
0: W Warszawie.
1: Tak.
0: Tak, od jakiegoś czasu już, także to świadczy o sile tego spektaklu i rzeczywiście obejrzeć

0: obejrzeć go w Teatrze Dramatycznym, a następnie teraz na VOD ewentualnie, to jest pewna przygoda, bo tak, to są jednak dwie różne historie.
1: Właśnie dwa różne światy.
0: No oczywiście tych form przenoszenia z teatru żywego planu jest wiele. No, to się robi na różne sposoby.
1: Ten sposób jakoś mi najbardziej odpowiada. To znaczy taki, który jest formą przekładu, a nie zwykłej rejestracji. Więc ten spektakl nagrodziliśmy właśnie za ten taki twórczy przekład. No i jeszcze chciałam wspomnieć bardzo, bo ta rola zrobiła na nas też duże wrażenie. To jest młoda, zupełnie debiutująca aktorka, Zuzanna Bernard. I zagrała rolę w takim spektaklu, też bardzo ciekawym zresztą i chyba też debiutanckim, pod tytułem Rodzice, który dotyka takich bardzo newralgicznych tematów z życia młodych ludzi.
0: No stąd między innymi nasze dwa hasła w tym wydaniu Trójki pod Księżycem, Mama i Tato.
1: Jeszcze tam pasuje doskonale.
0: Zdecydowanie. No mama też pasuje oczywiście do Rudej jak najbardziej. I tutaj też wracając do Kruka Stauer, nagroda za właśnie twórczą realizację telewizyjną spektaklu teatralnego.
1: No i też za montaż chyba też, tak. Za montaż też ten spektakl otrzymał nagrody.
0: Tutaj nie podaję wszystkich nazwisk realizatorów, bo one są, mnie nie są znane, więc zakładam, że państwo, którzy ewentualnie nas słuchają, mogą po prostu też nie zapamiętać. Dlatego najłatwiej rozmawiać jest o aktorach, przede wszystkim o nich, bo wtedy skojarzenia
1: Oczywiście.
0: Ale wspomniałaś o tym twórczym przenoszeniu, że ma pewną w twoich oczach przewagę nad takim, w skali powiedzmy 1:1, to znaczy na przykład właśnie stawianie kamer w miejscu akcji.
1: No tak, ja miałam taki niedosyt na przykład związany ze spektaklem Melodramat.
0: Z Teatru Powszechnego w Warszawie.
1: Z Teatru Powszechnego w reżyserii Anny Smolar. Bo ten spektakl bardzo mi się podobał, byłam na nim w teatrze.
0: Na żywo, tak.
1: Na żywo. Natomiast miałam wrażenie, że właśnie taka zwykła
0: też był na żywo
1: zresztą. Rejestracja.
0: Tak, bo też była publiczność.
1: No tak, taka rejestracja z publicznością jakby jakoś mi odjęła jakiś rodzaj takiej tajemnicy, którą można było dotknąć w teatrze związanej z tym spektaklem.
0: Bardzo,
1: zresztą bardzo też ciekawym od strony i zarówno tekstu, sposobu realizacji, jak i aktorstwa.
0: Tak.
1: Bardzo, właśnie w tym kontekście mówiłam, że nam brakowało nagród.
0: Tak, a jeszcze wracając po raz kolejny do tych twórczych i nietwórczych, dla ułatwienia dodam, przeniesień. Takim przykładem moim zdaniem spektaklu, który nie powinien być twórczo przetwarzany. Jest, czy był spektakl sprzed bardzo wielu lat ze Stoczni Gdańskiej. Hamleta Jana Klaty. To Kasia Adamik zrobiła tę znana ci dosyć dobrze osobę.
1: Poniekąd.
0: Tak, więc i ten spektakl po prostu chciałam zobaczyć raz jeszcze i raz jeszcze, ale tylko dlatego, że przypominał mi ten moment, kiedy widziałam go na premierze w Stoczni. Tego ducha Stoczni inaczej nie dałoby się, że tak powiem, odtworzyć czy animować go. To więc omówiłyśmy kategorię twórcze przeniesienia. W tym roku tych przeniesień z żywego planu było bardzo niewiele. Chyba 3 tylko. I to też jest pewne nowum, ponieważ w czasach kryzysu teatru, telewizji zdarzył się taki rok, kiedy właśnie było 50-50. Czyli te oryginalne spektakle telewizyjne były wspomagane czy wspierane przez te rozmaite formy przeniesień. No dzięki temu teatr ocalał, bo te przeniesienia też mają swoją.
1: Wydaje mi się, że to jest też, zawdzięczamy to chyba jakiejś sile przebicia.

0: nowego, no już nie takiego nowego, bo działającego już chyba trzeci rok, czy drugi rok.
1: No drugi,
0: drugi
1: tak.
0: Rok, tak. Nowego szefa Teatru Telewizji.
1: Michała Kotańskiego,
0: który wydaje mi się, że ma bardzo taki wyrazisty pomysł na programowy właśnie na to, jak kierować tym Teatrem Telewizji i no, obserwuję to z zaciekawieniem i wydaje mi się, że jego strategia już przynosi rezultaty.
1: Tak, no stawia na różnorodność, mówił nam o tym jeszcze przed festiwalem. My zauważyliśmy, że stawia na młodych, ale no pozwala też
0: staruszkom
1: pojawić się ze swoimi pomysłami i staruszkom też się udaje jakoś.
0: No, tak całkiem. No właśnie, no, bo to jest taki, wydaje mi się, że tam jest też taki bardzo ważny, istotny taki nurt środka, nazwijmy to, który gdzieś tam jakoś jest zwykle pomijany przez właśnie gremia jurorskie.
1: Ale mówisz o klasyce?
0: O takiej klasyce, takiej ożywionej, no bo na przykład był spektakl...
1: Moralność pani Dulskiej?
0: No, Moralność pani Dulskiej, ale też Jana Englerta, czy spektakl Maćka Wojtyszki, prawda? No to jest taki środkowy ten
1: rozumiem.
0: Nurt.
1: Ja nazywam takie spektakle do oglądania.
0: No tak, no są, na pewno są spektaklami do oglądania i myślę, że
1: znaczy dla przyjemności,
0: sprawiają
1: rozumiesz,
0: wielką przyjemność.
1: Ale
0: widzą.
1: Wiesz, że fajnie jest usiąść przy kolacji ze znajomymi lub nie.
0: No, jakbym tak tego nie,
1: ja
0: nie spłycała, no. Bo mi się wydaje, że tam też jest dużo takiego twórczego wysiłku.
1: Absolutnie.
0: Bo ja na przykład też, i to też było takie odczucie między nami, byliśmy bardzo szczęśliwi, że wróciła na antenę twórczość Teatru Telewizji skierowana dla widowni młodej.
1: No właśnie.
0: Dziecięcej.
1: I teraz powiemy chyba o Kanato.
0: Tak, powiemy, bo to jest wspaniały spektakl też.
1: Nie musimy dokładnie omawiać, bo dwa tygodnie temu zaprosiłam proroczo Magdę Wałęską-Wipich i sporo rozmawiałyśmy właśnie o jej Kanato, czyli o jej Brzechwie.
0: Ale to uroczy spektakl.
1: Tak.
0: Świetnie zrobiony, zagrany z taką energią i radością. Widać, że sprawiało to wielką frajdę wykonawcom.
1: No tak, zresztą wiele nagród też ten spektakl otrzymał za montaż, za kostiumy.
0: Nagrodę specjalną.
1: I taka specjalna nagroda jest możliwa tylko wtedy, kiedy są spektakle w tej kategorii. Kiedy są dobre spektakle dla młodszego widza. Nie jestem pewna, czy ten młodszy widz tak bardzo zasiada przed ekranami telewizorów.
0: No tego nie wiemy, ale wiesz, trzeba się starać go pozyskać przynajmniej.
1: No,
0: dać mu szansę.
1: No jest... Myślę, że długa jeszcze praca przed państwem i przed nami, którzy jakoś tam tę drogę do tego teatru dla młodego widza będziemy, jak to powiedzieć, ułatwiać. No, niech tak będzie. Obok Kanato, bo teraz jeszcze moja jedna propozycja, wyróżniliśmy tutaj, znaczy tak mówię w liczbie mnogiej, ale to, oczywiście mam na myśli swoją osobę, bo to bardzo osobiste wyróżnienie Eziego. O Ezim będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiali z samym Januszem Zaorskim, bo w ostatnim dniu festiwalu udało mi się go zaprosić na spotkanie, najpierw na żywo króciutkie. Oj, to było bardzo niełatwe zadanie, a później nagrałam z nim takie pogłębienie historii Eziego i w związku z tym nie będę cię prosiła o to, żebyś bardzo mocno komentowała. Ja tylko mogę powiedzieć, że to jest nagroda publiczności, czyli ta najważniejsza, w sumie przepraszam bardzo, jurorów. No ale to większe grono
0: wiesz,
1: jurorskie.
0: Też bywałam laureatką tej nagrody, więc wiem, że ona cieszy podwójnie.
1: Ezi też otrzymał honorową nagrodę imienia

0: Krzysztofa Zaleskiego, czyli no, nie żyjącego już od dawna reżysera, aktora teatralnego. No i ta nagroda honorowa jest, przepraszam Państwa, ale zacytuję, za twórczość odrzucającą stereotypy i łatwe nowinki, umocowaną w pamięci historii dotyczącej problemów współczesności. No i ten Ezi, no to tutaj dostał nagrodę za ten wkład, który składa się na dwie osoby, czyli na Roberta Talarczyka, autora tekstu, to jest dyrektor Teatru Wyspiańskiego w Katowicach, i Janusza Zaorskiego, czyli oczywiście reżysera. No to co? Dodajmy, że na festiwalu oceniani też byli twórcy aktywni w obu teatrach. To wspomniana Magdalena Małecka-Wipich, która poza licznymi nagrodami za Kanato przywiozła z Sopotu Grand Prix za słuchowisko. Słuchowisko pod tytułem Potop. Podkreślaliśmy, że nie chodziło oczywiście o Henryka Sienkiewicza, tylko o Salcie Hałas. I ten Potop też z Magdą omówiłyśmy 2 tygodnie temu, tak więc tutaj...
1: Z inną Magdą.
0: Tak, właśnie, z inną Magdą. No i ta druga osoba to Robert Talarczyk, przed chwilą wspomniany. Tutaj w roli reżysera słuchowiska Himalaje, czyli najkrócej mówiąc o Jerzym Kukuczce. A więc Talarczyk najpierw jako autor spektaklu, a tutaj jako reżyser słuchowiska. Bardzo te Katowice zresztą były eksponowane, mnóstwo nagród również.
1: Śląsk górą.
0: Tak, bardzo, bardzo. Także pani Grażyna Bułka była przeszczęśliwa.
1: Tak, tak, tak, tak. Ona zresztą w taki piękny sposób manifestuje swoją miłość.
0: Śląskość.
1: Swoją śląskość i miłość do tej kultury. Więc to takie bardzo wzruszające.
0: No to jeszcze tylko tak wspomnę, bo dzisiaj nie poświęcamy zbyt dużo czasu teatrowi radiowemu, że my też, czyli trójka, otrzymaliśmy 3 nagrody, a mieliśmy 4 spektakle w ciągu roku. Mianowicie za słuchowisko Na Południe. I tutaj scenariusz Krzysztofa Bizio w reżyserii Romualda Wiczy-Pokojskiego. Jeszcze przyjdzie mi wymienić to imię i nazwisko oraz no, pseudonim artystyczny dzisiaj. I to słuchowisko otrzymało również nagrodę w kategorii aktorskiej, czyli Mariusz Banaszewski za rolę główną męską. Też nie dziwię się, że trudnym musieli mieć jurorzy radiowi wybór, bo tych ról męskich fantastycznych było sporo, ale nasz Mariusz Banaszewski był najlepszy. No i również jak być Polakiem i niedrogo za to zapłacić. To klub komediowy zrealizował, debiutując w Teatrze Polskiego Radia, oczywiście dla trójki, no bo to któregoż tu innego programu. No i to też jest nagroda taka honorowa, więc nie poszerzajmy, bo na to dzisiaj nie ma czasu.
1: Ja myślę, że i tak już jesteśmy tym potokiem nagród lekko.
0: Znaczy my to pół biedy. Nie wiem, co państwo na ten temat sądzą.
1: Ale bardzo dzielnie sobie radzimy.
0: No myślę, że tak.
1: Z tym potokiem.
0: Tak. No w każdym razie dziękujemy obu zespołom jurorskim. My, przypomnę, przyznaliśmy wcześniej nagrodę, to znaczy my, to znaczy taką bardzo osobistą, Januszowi Zaorskiemu. I przypominam, bo nie chciałabym, żeby państwo włączyli radio za godzinę, że będzie jeszcze z nim rozmowa i będą momenty naprawdę, i o Ezim będziemy jeszcze rozmawiali. Przyznaliśmy też swoiście jakby a priori nagrodę i Kanato, i Rudej. To tak się chwalimy tutaj. Magdo, pozostań z nami jeszcze, bardzo proszę, bo mamy hasło Mama i zaproponowaną do niego piosenkę. No Mama też z myślą o tej bohaterce Rudej.
1: Z przyjemnością.

0: Mama. Mama w nazwie zespołu, proszę państwa. I ta część oficjalna za nami teraz będzie serdeczna. Uprzedziłam Magdę, także nie będzie zaskoczenia. Otóż 20 czerwca, tak?
1: Tak.
0: Minęła, nie jest możliwe, ale 18. 18 rocznica śmierci Piotra Łazarkiewicza. Magda Łazarkiewicz jest z nami. Przyzna Magdo, że w sobotę, czyli 20 czerwca, zapomniałam, a ja pamiętam o tej rocznicy. Ale Piotr jak gdyby no, od nas nie odszedł. Ja to z wieloma osobami konsultowałam i wszyscy twierdzą, że z nim rozmawiają, że on jest. Miał przede wszystkim ogromną grupę fantastycznych młodych aktorów, którym ułatwiał drogę do, no właśnie, do gwiazd. Teraz to są naprawdę słynni, już w średnim wieku ludzie. Piotrek miał świetną rękę po prostu, ale w ogóle był człowiekiem niewiarygodnie dobrym, ciepłym. Ale też mam takie osobiste nasze wspomnienia z Sopotu. Był z nami na festiwalu, pamiętam, no, oczywiście był z tobą, kiedy obchodził okrągłe urodziny. To było w klubie festiwalowym. Nie wiem, który to był okrągły, ale to były no, bardzo hucznie obchodzone urodziny i bardzo je miło wspominam. A to było naprawdę jakiś czas temu.
1: No to musiały być 50.
0: Chyba tak. Chyba półsetki.
1: Chyba on odszedł w wieku lat 56.
0: Sześciu, tak. Tak, to prawda. No i tak, w Sopocie też snuliśmy wspólnie z Piotrem dawno temu marzenia o radiu, marzeń. Tak. Był bardzo trójkowym reżyserem. On kochał muzykę rockową. Chyba zrobił jakiś taki film
1: o Jarocinie.
0: Aha. A poza tym, no, był także na festiwalu oceniany. Znaczy, oceniane było

0: jego słuchowisko, czy to była martwa królewna? Według kolady z Mariami.
1: No, Martwa Królewna to był spektakl teatru telewizji.
0: No właśnie.
1: Tak.
0: Czy ja powiedziałam słuchowisko? A to przepraszam. Tak. Oczywiście.
1: Z Marysią Peszek i
0: Seweryn.
1: Marią Seweryn. Mm-hmm. Darkiem Toczkiem.
0: Tak. To są właśnie te jego dzieci.
1: To są jego dzieci, tak. A on, wiesz, mi się wydaje, że on w ogóle miał taki jakiś talent do ludzi. I to jest niesamowite, bo po tych 18 latach zwykle ta pamięć o człowieku jakoś wsiąka. A oni mi, to mogę powiedzieć naprawdę z ręką na sercu, bardzo dużo ludzi w sposób jakiś taki bardzo żywy i serdeczny pamięta. I ja dostaję sygnały tego naprawdę przez te lata bardzo, bardzo często, a właśnie przy okazji tej rocznicy to się jakoś tak potęguje. I to jest właśnie niesamowite, wiesz, no, właśnie on należał do takiego tajemniczego i wyjątkowego grona osób, które odchodzą, ale zostawiają po sobie jakiś taki tak wyrazisty ślad, że jak się zamyka oczy, to się ich widzi.
0: Tak.
1: I on jest właśnie taką osobą, ale mówię o tym, bo wiem, bo słyszałam to wielokrotnie, że to nie tylko jest moje odczucie, które byłoby zrozumiałe z różnych względów, ale też wielu osób, dla których był kimś bardzo ważnym.
0: Żeby tak bardzo poważnie, nie, to powiem, że zachwycił mnie między innymi informacją o tym, jak się szybko czyta. Otóż on posiadł tę zdolność. Ja nie jestem w stanie do dzisiaj zrozumieć, jak on to robił, bo rzeczywiście czytał...
1: Słuchaj, on się nauczył wszystko. Jako dziecko, mieszkał jako dziecko w prewentorium, takim, który prowadziła jego matka, w Rozdrożu Izerskim, więc wśród lasów i gór. I rzeczywiście jakby wielką wiedzę zdobył z różnego rodzaju prenumerowanych gazet w tamtym czasie, które jego mama prenumerowała. Mhm. I opowiadał mi o tym, że między innymi w Przekroju znalazł taki kurs szybkiego czytania. I przy pomocy tego kursu z Przekroju nauczył się rzeczywiście takiego szybkiego czytania, takiej techniki. Mhm. I on to rzeczywiście robił, to było niesamowite. On był w stanie przeczytać i to z pełnym zrozumieniem, że tak powiem.
0: O to chodzi właśnie.
1: Książkę, która miała, nie wiem, 200 stron w ciągu godziny. I to było niesamowite, bo ponieważ w ogóle często tak się zdarzało, że przed snem w łóżku czytaliśmy. I pamiętam ten dźwięk przewracanych kartek, ponieważ on po prostu głównie przewracał kartki. Na tym to polegało. On mi tłumaczył wtedy, to była taka technika jakby czytania tak po skosie jakby strony.
0: No, ale ja tego nie rozumiem.
1: No ja też nie rozumiem, ale on miał w ogóle taką, myślę, wielką pojemność intelektualną, mogę powiedzieć, bo też miał niesamowitą pamięć. On pamiętał wszystkie nazwiska, utwory muzyczne, filmy, kto je realizował, kto był operatorem, kto był reżyserem, kto był autorem muzyki. No po prostu miał jakąś w sobie taką encyklopedię.
0: No, jakiś totalny mózg po prostu, tak, no bo to taki... trzeba mieć inny rodzaj mózgu.
1: Tak, bardzo mi to imponowało, bo ja zawsze miałam kłopot z nazwiskami, tytułami i tego typu
0: no tak, ale wiesz, sferą. Bo jeszcze szybko przeczytać, to powiedzmy, że umiem, ale wtedy nie rozumiem.
1: Nie, on to wszystko pamiętał, naprawdę.
0: Umiem, ale nie rozumiem, no.
1: Zresztą właśnie to było niesamowite, że to te gazety były jego takim uniwersytetem niesamowitym.
0: To ładne, tak.
1: Pamiętam, że kiedy się do mnie sprowadził, to właśnie razem z ciężarówką wypełnioną gazetami, rocznikami gazet, co nie było dla mnie z kolei takim do końca
0: prezentem.

0: prezentem, ponieważ ja się wychowałam w domu dziennikarzy z kolei i miałam poczucie, że te gazety mi kradły rodziców.
1: Oj, no dobrze.
0: Powspominaliśmy.
1: Tak. I on to wie. Mhm. Ja jestem absolutnie przekonana.
0: Jeszcze a propos radia, to niesamowite jest to, bo Piotr się troszkę zacinał.
1: Tak,
0: ale kiedy występował w radio, nie wiem, czy pamiętasz, czy zauważyłaś,
1: mijało mu to.
0: Kompletnie mu to mijało.
1: Tak, bo to jakoś uruchamiał inną część właśnie tego swojego wielkiego mózgu. No dobrze. To jeszcze tylko pozdrowimy oczywiście i Antoniego, który podobne nazwisko, chyba identyczne nawet nosi.
0: No takie dwuczłonowe. Aha. Komasa Łazarkiewicz.
1: Tak.
0: Bo on też po żonie ma nazwisko.
1: No
0: drugie.
1: Tak. Ale żeby było sprawiedliwie, a jest to przeurocza osoba. Gabriele również możemy pozdrowić.
0: Gabriela również dwojga już teraz nazwisk. Mm-hmm. Gabriela Sieczko, Łazarkiewicz Sieczko.
1: Mm-hmm. Czyli żona słynnego pana doktora. Dobrze, to teraz ponownie słowo klucz. Tato. No bo jakże inaczej. Tato. Tato właśnie Gabrysi i Antka.

0: O. Tutaj umawiamy się już z naszą ukochaną Magdą Łazarkiewicz co do słowa klucz. No, upewniała się, jak je sformułować i jaka to ma być część mowy. Najlepiej rzeczownik, Magdo.
1: No to może ogień, bo to zdaje się coś, co nam grozi w najbliższych dniach, w sensie temperatury, nie żywiołu, mam nadzieję.
0: Nie broń Boże, tak, oczywiście. Dobrze.
1: A z kolei to takie też skojarzenie z Piotrem, o

0: którym rozmawialiśmy, bo on kochał ogień.
1: A!
0: Ogień w głowie.
1: Och! O, rzeczywiście, doskonale. To ja ci bardzo dziękuję. Magda Łazarkiewicz była z nami tej pierwszej nocy letniej w Trójce pod Księżycem. Ogromnie miło. Magdo, dawaj znać, różne sygnały przesyłaj nam. I częściej się będziemy spotykać, bo tak to człowiek się musi na nowo uczyć. No. Nie, nie, nie.
0: Będę.
1: Dobrze,
0: będę
1: no to fajnie. A to teraz, wiesz, będziemy się łączyć z Romualdem Wiczą Pokoi, dyrektorem Opery Bałtyckiej, która organizuje festiwal też w Sopocie i w Gdańsku, Baltic po angielsku, Opera Festival. I mam nadzieję, że to połączenie już jest. Romualdzie, halo.
2: Jestem. Dobry wieczór. Dobry wieczór dla pani. No. Dla słuchaczy oczywiście.
1: To Magda też ci powiedziała dobry wieczór, a my jej już mówimy dobranoc. Magda, odpocznij, bo wiem, że jutro wyjeżdżasz. A nie jutro, dzisiaj nawet. Za kilka godzin.
0: Tak, wyjeżdżam z kolei do Torunia na festiwal Toffee Fest, gdzie też jestem w jury, więc czeka mnie praca.
1: Gratulujemy. Proszę państwa, żeby nie było, to Romuald Wiczopokojski też jest jurorem na festiwalu, który nazywa się Walizka, żeby było śmieszniej.
2: Tak, Teatr Walizka.
1: Czekaj, Magda? Tak.
0: Pozafestiwalowe.
1: Magda powiedziała, ale chyba już była poza mikrofonem, że nie wierzy w życie pofestiwalowe. No właśnie, więc
0: pozafestiwalowe.
1: Tak? Okej. Okay. No to wszystkiego dobrego, Magdo, w drodze do Torunia.
2: Przy okazji, tak, i pozdrawiamy przyjaciół organizatorów Toffee Festu, bo to nasi przyjaciele.
1: Tak, ponieważ Romuald Wiczopokojski jest związany nie tylko z Gdańskiem, również z Toruniem. Ale tymczasem jest w Łomży na Walizce. Jedno zdanie, Romualdzie, bo bardzo malutko czasu mamy. Co to jest ta Walizka?
2: To jest festiwal teatrów, które pierwotnie z założenia miały się umieścić w Walizce. Dzisiaj to możemy powiedzieć, że to jest festiwal teatrów, które powinny się zmieścić w kufrach teatrów formy, teatrów lalkowych i oglądamy tutaj 12 konkursowych spektakli.
1: No to sporo pracy. A potem
2: jest w ogóle to w dużej tradycji, bo to jest 39 już edycja.
1: Oj, to rzeczywiście starutki festiwal. Walizka.
2: Tak, także cały czas na Walizkach i tego też życzę Baltic Opera Festivalowi, żeby też miał 39 edycji co najmniej.
1: Ha, no oczywiście dołączamy się do tych życzeń. Troszkę źle brzmisz, ale rozumiem, że w Łomży możesz mieć pewne kłopoty z, jak to się nazywa, zasięgiem, więc będziemy skracać. Czwarty Baltic Opera Festival przed nami. Kiedy rozpoczyna się?
2: Drugiego, ale właściwie zaczyna się też takim przedstartem. Teraz już 27 zapraszamy. Będzie to w Teatrze Wybrzeże. Nasi przyjaciele z teatru w Kłajpedzie, Teatru Operowego i Muzycznego, z niesamowitym widowiskiem właśnie litewskim pod tytułem Niedźwiedź. Takie połączenie właśnie teatru zagadkowego, teatru horroru i to wszystko jest w formie teatru operowego. Także bardzo zapraszam. To jest niepowtarzalna okazja. Tylko raz będzie zaprezentowany ten spektakl 27 czerwca teraz już.
1: Tak. Czyli to znaczy, że jutro, proszę państwa, Niedźwiedź w Teatrze Wybrzeże, tak mocno podkreślam, ponieważ mamy dwa podwójne zaproszenia na Niedźwiedzia. Barbara.Marcinik@polskieradio.pl. Dwa podwójne zaproszenia na jutro na Niedźwiedzia do Teatru Wybrzeże. No niestety trzeba do mnie napisać. No tak, a teraz przechodzimy już do tego, co się wydarzy na samym festiwalu. I w skrócie, a większość, że tak powiem, omówimy za tydzień.
2: Tak, więc jeżeli w skrócie, to proszę pozwolić, że skupię się na dwóch spektaklach, na dwóch propozycjach, które są ze wszech miar wręcz niesamowite z tego powodu, że rzadko goszczą w Polsce. To jest Walkiria, która będzie drugiego oraz piątego

0: lipca i to jest no, potężne widowisko, które będzie prezentowane w Operze Leśnej z Tomaszem Koniecznym jako Wotanem. Więc tutaj jeszcze trochę biletów zostało, ale też muszę powiedzieć, że ku mojemu zaskoczeniu, ponieważ to jest bardzo długie widowisko właśnie w Operze Leśnej, te bilety nam się bardzo szybko właściwie rozeszły. A drugie widowisko to jest już zaproszamy do Opery Bałtyckiej. Tam zostanie zaprezentowane spektakl Polskie Wesele.
1: Polskie
0: Wesele. Nie mylić z Weselem Wyspiańskiego, tylko właśnie z Polskim Weselem. To jest napisane przez Bera i jeszcze w języku niemieckim. I właściwie w tym obszarze austriacko-niemieckim jest grywane, a w Polsce będzie to pierwsza powiedzmy sobie językiem filmowym, pełnometrażowa realizacja tego. Było tylko raz wykonane symfonicznie, a to będzie pierwsza sceniczna realizacja wykonana przez Operę Wrocławską, naszych przyjaciół, którzy właśnie tutaj w koprodukcji z festiwalem przygotowują tę premierę. I będzie jeszcze Penderecki Memoriam prezentowane tak, specjalnie przygotowywane przez symfonietę z Krakowa, ale nie będzie to tylko wykonanie koncertowe, ale poszerzone również o całą taką partię baletową. I nie ukrywam, że bardzo mocno też wyczekuję tego spektaklu, bo to będzie bardzo niecodzienne połączenie tutaj tej sztuki. Także na to również bardzo zapraszam i to będzie również w Operze Bałtyckiej.
1: Proszę Państwa, dwa główne miejsca tegorocznego Baltic Opera Festival, czyli Opera Leśna, wiadomo, Sopot i Teatr, przepraszam, Opera Bałtycka. Opera Natomiast Bałtycka. W Teatrze Wybrzeże jest przedpokaz, czyli wydarzenie jakby towarzyszące, czyli poprzedzające cały ten festiwal.
0: Nabieramy rozbieg niedźwiedziem. Ja tylko jeszcze wspomnę, bo oczywiście tych instytucji i tych miejsc jest więcej, bo również też w Europejskim Centrum Solidarności zostanie zaprezentowany taki recital Anny Frycz, więc na to też bardzo zapraszam. No a wszystko to jest, no tutaj akurat myślę, że tę instytucję mogę wymienić, znaczy właściwie dwie, zarówno nasz Urząd Marszałkowski, ale również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wspiera te nasze działania.
1: Tak, jest bardzo, bardzo nam miło, że Państwo wspierają działania Baltic Opera Festiwalu. Mamy jedno podwójne zaproszenie na przedpremierowy pokaz Walkirii w Operze Leśnej. To jest 2 lipca i jedno podwójne na premierę w zasadzie, czyli 5 lipca. Opera Leśna, proszę do mnie napisać. Barbara.Marcinik@polskieradio.pl. Romualdzie, do usłyszenia za tydzień, no i do zobaczenia w Sopocie i w Gdańsku.
0: Pozdrawiam z Łomży i zapraszam do Gdańska. Tutaj w Łomży też zapraszam jeszcze na spektakl, bo jest naprawdę bardzo ciekawie skrojony ten festiwal.
1: A więc
0: dobrej nocy.
1: Tak jest, do walizki. A Romuald Wicza-Pokojski, współorganizator Baltic Opera Festiwalu, czyli festiwal, był naszym gościem w tej pierwszej jeszcze części pośpiesznej, pierwszej letniej trójki pod Księżycem. To teraz będzie dla ciebie piosenka, a taka specjalnie wybrana dla ciebie przez Michała, a później już rozmowa nagrana w Sopocie z panem Januszem Zaorskim.

0: Proszę Państwa, przedłużmy sobie festiwal w Sopocie. Oczywiście dwa teatry. O, właśnie już przedłużamy. Jesteśmy nadal oczami wyobraźni, takiej do tyłu, to bardzo śmieszne. Jesteśmy nadal w Sopocie, na Placu Przyjaciół. Błękit nad nami, takie delikatne woalki pokrywają ten błękit, ale co najważniejsze, po naszej rozmowie na żywo do dobrego dnia w poniedziałek, podstępnie to sprawiłam, poprosiłam pana Janusza Zaorskiego o to, żeby jeszcze powiedział to, czego nie zdążyliśmy, bo mieliśmy 7 minut chyba z układem. Pan Janusz Zaorski, 4 dni temu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
0: Powiem Państwu tak, kto słuchał nas, to jest szczęściarzem, bo usłyszał historię, w ogromnym skrócie historię relacji życie pana Janusza Zaorskiego, piłka nożna i film dokumentalny też, słuchowisko i teatr telewizji. O tym opowiadał pan Janusz Zaorski. Doszliśmy do momentu, w którym przedstawił nam taką główną ideę spektaklu teatru telewizji pod tytułem Ezi, czyli chodzi o Ernesta
1: Wilimowskiego, którego boiskowy pseudonim był Ezi. Tak mówiono o nim na Śląsku, mimo że niemieccy kibice zgodnie z właśnie językiem niemieckim mówili Ezi. Ale on jest Ezi, Ślązak.
0: No i teraz powracamy poniekąd na Śląsk, ale zielony, no bo to Wisła. Słyszałam, że tam był nagrywany właśnie Ezi, czyli poznajmy okoliczności powstania tego spektaklu, a zobaczyć go można na VOD, więc kto ciekaw, to będzie wiedział więcej. Janusz Zaorski. Specyficznie.

0: dynamika tego tekstu autorstwa Roberta Talarczyka polega na tym, że to się dzieje w jedną noc. Szczególną noc. Następnego dnia reprezentacja Polski w piłce nożnej zmierzy się z reprezentacją Niemiec, ale w tamtych czasach, w 1974 roku, to były Niemcy Zachodnie, zwane Republika Federalna Niemiec, RFN, w odróżnieniu od NRD, czyli Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Wszyscy kibice, przeżywając ten nieprawdopodobny sukces, bo Polacy jechali tam absolutnie nie w roli faworyta, wręcz wydawało się, że nie wyjdą z grupy. A nagle nieprawdopodobny sukces, trzecie miejsce na świecie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym miejscowość, w której przebywali, hotel, a właściwie powiedziałbym, że pensjonat bardziej niż hotel, znajdował się w miejscowości Murchard i nazywał się Zone Post, słoneczny. Więc byłem zobligowany, żeby znaleźć obiekt, który jest do niego podobny, ale minęło ponad pół wieku. To była architektura bardziej niemiecka, więc gdzie tego szukać? I wtedy sobie pomyślałem właśnie o terenach na południu Polski, o Dolnym Śląsku, o Górnym Śląsku. Udałem się na dokumentację. Scenarzyści też byli uprzedzeni, że poproszę o poprawki w scenariuszu wynikające z tego, jaki obiekt żeśmy znaleźli. Ja szukałem obiektu, gdzie byłby basen nawet, bo pamiętałem kronikę filmową, gdzie Kazimierz Górski, trener naszej reprezentacji, rzucał gąbką w Kazimierza Dejnę, tejże reprezentacji, kapitana. Więc w Wiśle znaleźliśmy rodzaj pensjonato hotelu zbudowany na początku lat 70., czyli właśnie w okresie, o którym mówimy w spektaklu Ezi.
1: Bo jeszcze raz przypomnijmy, bo to jest bardzo ważne, w tym czasie szczególnie, że to jest rok 74, czyli rok
0: wielkich mistrzostw świata w piłce nożnej rozgrywanych na terenie właśnie Niemiec Zachodnich. I cała opowieść jest spotkaniem dwóch ludzi. Kazimierz Górski, jeden mecz w reprezentacji Polski jako napastnik, natomiast genialny, światowej sławy trener. Ezi, czyli Ernest Wilimowski, który urodził się w 1916 roku, więc Polski nie było jeszcze na mapie świata, na Śląsku, a więc był obywatelem Niemiec. W wyniku plebiscytu, w wyniku powstania śląskiego, te tereny znowu były przynależne Polsce i on zaczął grać, Wilimowski, w reprezentacji Polski i w reprezentacji Śląska. Całe życie podkreślał, czułem się Ślązakiem. Ja jestem Ślązak. Ale wrzesień pierwszy 1939 roku spowodował właśnie fakt, że Niemcy z powrotem przejęli Śląsk i włączyli go do Rzeszy. I zmusili po wielkich oporach i walce Wilimowskiego, żeby zaczął grać w reprezentacji III Rzeszy Niemieckiej. Bronił się przed tym Ezi, ale matkę zesłano do obozu w Oświęcimiu. No i to przeważyło i zdecydował się. Zagrał mecz, Niemcy-Rumunia, strzelił nawet jedną bramkę i mamę wypuścili, ocalił matce życie. Więc jak możemy mówić o zdrajcy, że grał? On był po prostu totalnie zaszantażowany. Gdyby odmówił, matka straciłaby życie. Więc takie były dramaty, również tyczące piłkarzy. I to wydawało mi się od początku fantastyczne, bo po pierwsze, wiele osób w Polsce o tym nie wiedziało. To była biała plama, bo jego uznano za zdrajcę. Po 45 roku życia w ogóle wykasowano jego światowej klasy rekordy. W meczu w 38 roku ubiegłego wieku Polska-Brazylia 4 bramki strzelił Wilimowski. Do tej pory ten rekord nie został pobity. No jak to? Brazylijczykom 4 gole jednego zawodnika to jest niemożliwe. Kolejny rekord. 10 bramek zdobył w meczu Ekstraklasy, grając w ruchu Chorzów. Wtedy to się nazywało ruch Hajduki Wielkie. 10 goli. Nikt tego nigdy już nie pobije. Ale to było poza kadrem. To było wygumkowane. I nagle zrozumiałem, że po lekturze tego tekstu, że powinniśmy po prostu tę postać przypomnieć. Ponieważ miał etykietkę zdrajcy, on się bał przyjechać do Polski, bo tutaj by go aresztowano, byłby proces i nie daj Boże, skończyłoby się w najlepszym razie odsiadką, o ile nie w ogóle czymś jeszcze bardziej haniebnym. A więc został w Niemczech. I ten spektakl,

0: opowiada o ich spotkaniu, czyli Eziego Wilimowskiego i naszego trenera Kazimierza Górskiego, boiskowy pseudonim Sarenka, bo był taki zwiewny, taki zgrabny. Wilimowski dla Kazimierza Górskiego to był idol. On chciał tak grać w piłkę. Ta prawdziwa rozmowa trwała kilkanaście minut. Bo właśnie w Murhart, bo właśnie w tym pensjonacie Zonepos, bo on przyszedł, przedstawił się, ale już był, prawda, obrzucony anatemą, że jest zdrajcą i tak dalej, więc rozmowa z nim to też było pewne wyzwanie. Kazimierz Górski podjął to wyzwanie, zaczął rozmawiać, ale telefon go wezwał. Jak Górski wrócił po tej kilkunastominutowej rozmowie telefonicznej, już nie zastał w foyer hotelu przy recepcji Wilimowskiego, ale została karteczka. Pozdrawiam serdecznie, kibicuję Polsce. Mam nadzieję, że dojdziecie do finałów, że zdobędziecie Mistrzostwo Świata. No, musiał to pisać? Nie musiał. To było po prostu przyznanie się, że on żyje tą reprezentacją, że czuje się Polakiem, że czuje się Ślązakiem, prawda? Że totalna niesprawiedliwość go spotkała, że poza nawias został wyrzucony i wręcz rygorystycznie przestrzegano, żeby jego nazwisko nigdy nie padało nigdzie. I teraz Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego imienia Wyspiańskiego w Katowicach, wiedząc o tym wszystkim, bo na Śląsku to jest postać mityczna, Wilimowski, napisał właśnie sztukę teatralną. I ta sztuka trafiła w moje ręce poprzez właśnie kierownictwo Teatru Telewizji na Woronicza. Jestem bardzo wdzięczny. Oni pokojarzyli, że tak, ten Zaorski ma fiksum dyrdum na punkcie piłki nożnej, więc może on będzie właściwą osobą, która z tego tekstu coś wyciśnie, zrobi, że to będzie interesujące nie tylko dla kibiców, ale w ogóle dla tych, którzy kochają teatr telewizji.
1: Autentyczne to jest jedna z cech tego spektaklu, że on jest taki niezwykle szczery. To też jest bardzo trudne, żeby osiągnąć fenomenalny efekt za pomocą prostych środków, aczkolwiek no napracował się pan szukając tego miejsca akcji, co też jest podziwogodne, bo równie dobrze można było to zrobić z tektury w studiu.
0: Ja bardzo uważnie, wielokrotnie przeczytałem tekst Talarczyka i po pierwsze, Wilimowski to był idol Kazimierza Górskiego. On chciał być taki jak Wilimowski. Wreszcie dostał szansę, a więc mówić, rozmawiać, prawda, dowiedzieć się o różnych rzeczach. Z kolei Wilimowski wiele lat nie mówił po polsku. Dla niego też to była szansa. Mówił po śląsku, mówił po niemiecku. W związku z tym bardzo chciał też i porozmawiać. A oni jak łyse konie znali się na futbolu. Ich nie można było oszukiwać. Jeśli to tylko w żartach, bo i żartują, bo to jest jakby taka wzajemna spowiedź. Nie wiadomo, czy się spotkają. W napisach końcowych ja napisałem, że niestety nigdy się już więcej nie spotkali i to jest żal. Dlaczego? Tacy wspaniali ludzie, jeden drugiego by zapłodnił, coś by się z tego urodziło wspaniałego dla kibiców, dla reprezentacji i tak dalej, ale niestety, no, była żelazna kurtyna, to były inne czasy. Trener Górski też patrzy, bo tutaj przecież ktoś podsłuchuje, czy nie doniosą na niego i czy nie będzie miał kłopotów, a jednak nie. On się zdecydował, idą gdzieś na zaplecze, do jakiegoś pomieszczenia restauracyjnego, gdzie to jest wszystko przygotowane na bankiet. Być może następnego dnia, bo przecież następnego dnia będzie mecz Polska-Niemcy. Tylko kto wygra?
1: Przepraszam, a kto wygrał?
0: Wygrali Niemcy. Ale Polska zdobyła trzecie miejsce, bo w meczu o trzecie miejsce pokonała aktualnych mistrzów świata Brazylię. O czymś takim mogliśmy tylko my, kibice, marzyć.
1: Aha, no tak. Na czym stanęliśmy? Na szczerości z jego Janusza Zaorskiego. Grzecznie przypomnę, że będą jeszcze momenty, a teraz raz jeszcze spokój. Take it easy.

ci ludzie się otworzyli, bo mieli wielką potrzebę, bo byli niedowartościowani, bo mieli pewne kompleksy, bo wiadomo było, że czasy były takie, że pewnych rzeczy nie można było poruszać, bo można było bardzo słono za to zapłacić. I nagle jest szansa. I myślę, że dziękując za te miłe słowa, o tej prawdzie, o tej szczerości, ja bardzo o to dbałem na planie. To są normalni ludzie, to nie są intelektualiści, oni nie mają prawa nagle tu się mądrzyć. Natomiast jako praktycy wiedzieli lepiej, mądrzej niż pozostali. I to jest ten dodatkowy mecz między nimi, między ich racjami, na boisku swoją stroną. Natomiast co będzie? Czyje racje przeważą? Jak to się wszystko skończy? Czy się pogodzą? Czy się wręcz rozstaną i nie chcą już utrzymywać wzajemnych stosunków? Ja nie będę mówił, bo to jest rodzaj kryminalnej puenty. Mam nadzieję, że w systemie VOD będzie można sięgnąć sobie za darmo, przejrzeć spektakl EZI, bo wydaje mi się, że to jest to, czego zawsze szukam i od tego zaczynaliśmy naszą rozmowę, tą na żywo, a też dzisiejsze spotkanie. Piłka nożna nadaje się jak mało który sport do uogólnienia. Tam są takie emocje, tam są takie nieprawdopodobne postawy. Ludzie po prostu dla własnego klubu czy reprezentacji mogą zdecydować się na wszystko, nawet na zbrodnie. Absolutnie tego nie pochwalam, ale stwierdzam, że tak bywa nawet. A więc jak zrobić, żeby to nie było wariactwo, żeby to wrócić do tych czasów Pierre de Coubertina, gdzie no amatorski sport, ludzie grają. Nie, zawodostwo przykryło wszystko, pieniądz rządzi światem, a ponieważ gigantyczne pieniądze są właśnie w piłce nożnej, no to są i gigantyczne oszustwa. Wszystko się zrobi, byle tylko wygrać. Nie mówiąc o tym, że przecież obstawia się zakłady i można wygrać wiele, wiele milionów za wynik niespodziankę, którą możemy sobie przedtem ułożyć. I dla wszystkich to będzie wielką, wielką niespodzianką, ale nie dla tych, którzy grali. Ja powiem jedno. Od pewnego piłkarza dowiedziałem się, jak w Polsce i na świecie sprzedaje się mecze. A mianowicie nie kupuje się wszystkich 11, bo po co? Kupuje się bramkarza, żeby puszczał gole frajerskie do obrony. Potem

0: środkowy obrońca, żeby puszczał napastnika. Potem playmaker, czyli ten, który w drugiej linii rozdaje piłkę, żeby niecelnie podawał zawodnikom, żeby nie strzelić gola. I środkowy napastnik, żeby nie strzelał, tylko Panu Bogu w okno. Czyli czterech zawodników, bramkarz, środkowy obrońca, łącznik, czyli robiący grę, tak zwany playmaker i środkowy napastnik. I ci czterej biorą pieniądze, a ta reszta, która jest na boisku, siedmiu graczy, jest zdziwiona, co to nam dzisiaj tak nie idzie, że ten wspaniały napastnik nie trafia, że ten znakomity bramkarz puszcza frajerskie strzały i że my przegrywamy. Więc walczę z tym właśnie takimi utworami, jak tutaj były wymienione w naszej rozmowie, bo chcę wierzyć, że nie wszystko jest do kupienia, że nie wszystko jest na sprzedaż.
1: To piękny ukłon w stronę też pańskiego kolegi Andrzeja Wajdy. Wszystko na sprzedaż, też w konkursie ten spektakl. Oczywiście to była interpretacja czy reinterpretacja filmu Andrzeja Wajdy pod tym tytułem. Pięknie pan spuentował, więc właściwie można powiedzieć, bramka już została strzelona, wygrał pan. Natomiast no, nie zapytałam, musi być PS, czyli dogrywka, trudno, niezależnie od tego, że to nie jest, że...
0: Proszę uważać, bo po dogrywce mogą być jeszcze rzuty karne, jak dogrywka się nierozstrzygnięciem zakończy.
1: No, ten mecz nie jest sprzedany, w związku z tym autentycznie grajmy dalej, jeżeli pan pozwoli, tak?
2: Można? Jeszcze?
0: Można, można.
1: No, no, no, bo mówił pan głównie o historii, czyli jakby pozostawaliśmy na poziomie scenariusza i okoliczności. Ale nie o samym spektaklu, a pan jest reżyserem, czy był reżyserem. W związku z tym o tej swojej robocie, to poza owym researchem, coś jeszcze było, czyli reżyserowanie, no i wybór tych dwóch. Muszę powiedzieć, że znaczy, jeżeli chodzi o Kazimierza Górskiego, to wiem, jak wyglądał, więc nie do końca mnie Zbyszek Zamachowski przekonał, no bo wiem. Natomiast Wilimowski, genialny Andrzej Achyry, też tak jest ucharakteryzowany, że ja go nie poznałam. Andrzej jest bardzo plastyczny, mimo że jest chudy i taki no, mało atrakcyjny, można powiedzieć, na tym etapie w pewnym sensie, no, nie ma tych muskułów i tak dalej. Przepraszam, to po prostu jest w mojej teraz wyobraźni twarz tego słynnego piłkarza, tak nieszczęśliwie potraktowanego przez los historię.
0: Bardzo wcześnie wpadłem na pomysł, żeby tych dwóch aktorów zaangażować. Jeśli idzie o Zamachowskiego, to opowiadał mi trener Jerzy Engel, że kiedyś były jakieś urodziny Engela i był trener Górski i po paru kieliszeczkach koniaczku wpadł w dobry nastrój i zaczął śpiewać Tylko we Lwowie. Ja wiedziałem, że to też śpiewa Zbyszek Zamachowski, bo byłem na jego koncertach i pomyślałem sobie, to będzie prawdziwe. On to ma w repertuarze, on lubi to śpiewać, a pochodzący z Lwowa Kazimierz Górski, no był przywiązany do tych Badziarów, do tego wszystkiego, prawda? Więc on. Z kolei na Chyrę polowałem od ćwierć wieku, bo uważam, że to jest wybitny aktor, ale ciągle było tak, że albo on był zajęty i terminy nie pasowały, albo po prostu ja nie miałem godnego jego aktorstwa, propozycji i wreszcie powiedziałem sobie nie. Ten introwertyk Chyra, oni muszą się bardzo różnić. I ten Bradziaga, Serce na dłoni, nasz, prawda, Kazimierz Górski. Wszyscy mówią, Kazio, Kazio, no przecież to naprawdę człowiek starszy wiekiem i tak dalej, ale tak go traktowano, jakby to był ktoś z rodziny. Pół roku trwało, zanim dopasowaliśmy terminy. Mało tego, wcześniej żeśmy rozmawiali, że miejsce zdjęć to jest Wisła. Czyli dowieść aktora z powrotem i tak dalej. Ale ja lubię wyjazdy, bo zwłaszcza, że my w tym pensjonacie wszyscy żeśmy mieszkali. Cała ekipa, aktorzy, oświetlacze i nawet z nudów pracowało się. Bo rano żeśmy przychodzili na śniadanie. To co dzisiaj? No to. No to próbujemy jeszcze. Potem oni szli, uczyli się tekstu, bo przecież my musieliśmy ponagrywać 10 minut dziennie. To jest naprawdę w filmie 3 minuty, a w teatrze telewizji 10 minut, więc to naprawdę musiało być na blachę wszystko wyuczone, więc była pani asystentka moja, która nad tym pieczę trzymała i potem ja się w to włączałem. Ja przychodziłem na próbę, słuchałem, robiłem jakieś jeszcze pewne zmiany, czy coś dodawałem.

0: Pracowałem czy ujmowałem. Pracowaliśmy cały czas. I to się potem sprawdza na ekranie. Bo w Warszawie to byłoby tak, że on już kończy, bo jest 17, a on musi do teatru, bo ma spektakle. I my byle szybciej już się dubli nie robi, bo nie ma czasu, bo trzeba następną scenę rejestrować i tak dalej. A tam my byliśmy cały czas u siebie. I to było wspaniale. Odwiedził nas trener Antoni Piechniczek, który mieszka w Wiśle, który jedyny obok Kazimierza Górskiego też zdobył z drużyną naszą trzecie miejsce w 1982 roku. Wiele też opowiadał, ja go znałem, jesteśmy zakolegowani. To wszystko spowodowało, że cała ekipa widziała, jak my się bardzo do tego przykładamy, jak my nie chcemy małego błędu popełnić. I w związku z tym dawali z siebie to, co mieli najlepszego.
1: Jeszcze bym chętnie z panem porozmawiała, ale jest to dzień wręczenia nagród. Wszyscy muszą się przygotować. My jeszcze mamy ostatnie pokazy z punktu słyszenia państwa. To było kilka dni temu. Ostatnie pokazy, spektakli i przesłuchania, czyli odtwarzanie słuchowisk w dawnym Multikinie w Sopocie. Tak więc musimy się rozstać. Dzięki.
0: Dziękuję. Cudownie. Bardzo.

No, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś

Byłem latawcem, dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centy.

0: No tak, doczekaliśmy się hasła jednoznacznego lato od 5 dni. No i zapomniana może piosenka Waweli Jana Wojdaka, najwyższy też czas na nasz kącik z wybranym przez Michała cytatem z audycji czyjej, Mateusza?
1: Ja mam taki wirtualny kajecik, w którym mam bardzo dużo pomysłów na teksty. To jest o tyle wygodne, że w momencie, kiedy potrzebujesz zmiany, otwierasz tam tą listę iluś tam 70 zaczętych, rozgrzebanych pomysłów. Niektóre są też skończone od A do Z i możesz sobie tam zajrzeć. A, to może to. I nie ma schematu w naszym przypadku na powstawanie piosenki. I ja widzę muzykę obrazami też. Ludzie też patrzą, przecież wchodzisz do człowieka przez oko. Przez ucho, ale też przez oko. Nie wyobrażam sobie nie podać jeszcze tej wizualnej sfery, która daje nowe pole do interpretacji.
2: To jest w zasadzie też taka bardzo ciekawa przestrzeń, do której można jeszcze bardziej zaprosić słuchacza. Można jakby jeszcze bardziej wykreować ten swój świat, który nie jest tylko i wyłącznie muzyką, działaniem na zmysł słuchu, ale też na zmysł wzroku, prawda? Czyli takie po prostu budowanie tego świata, tej

0: takiej makiety w zasadzie w całości.
1: Wydaje mi się, że jednak Berlin i Amsterdam jest piosenką o tym, żeby odnaleźć się w spontaniczności, przewidywalności też tej drugiej osoby.
2: Bo Berlin i Amsterdam to jest w ogóle taka, myślę, że dosyć zagadkowa piosenka, która w swoim podłożu wcale nie ma tych miast. Tylko to, co może symbolizować w pewnych sferach te miasta.
0: Mają swój jakiś taki urok i faktycznie jest pewna chemia w tych miastach.
2: Nie ma do końca mojego doświadczenia z miastem Amsterdam, ponieważ ja nigdy nie odwiedziłam tego miasta. I ono się też rymowało, ale mimo wszystko też pasowało jako ten symbol. A z drugiej strony Berlin jest no, miastem, które my na przykład bardzo lubimy i odwiedzamy Berlin. Nam się też dobrze kojarzy i wydaje mi się, że to jest inspirujące miasto, do którego jak przyjeżdżasz, to też dużo z niego chłoniesz. Ten taki artystyczny klimat, który się czuje przyjeżdżając, ilość galerii i tego, co możesz tam zobaczyć, w jaki sposób możesz się zainspirować, jest no zatrważająca, więc na pewno też Berlin nie był przypadkowy w tym tekście. Amsterdam już bardziej, chociaż Lewan odwiedził Amsterdam i on ma jakieś tam, krótko co prawda był, ale ma jakieś doświadczenie z tego miasta.
3: Mateusz, a czemu ty mi nie powiedziałeś, że u was dzisiaj są truskawki? Przecież jakbym wiedziała, to bym wpadła. Uwielbiam truskawki, a teraz będę musiała je jeść w samotności.
4: A my tutaj razem sobie jemy czereśnie, które przyniosła Magda. Duet Blałka pojutrze w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Live Mateo zapowie. No i w ten sposób powitaliśmy lato 2026. W Trójce pod Księżycem dziękujemy Elżbieta Różycka oraz Michał Żołądkowski i BM Ela. Pozostaje do świtu. Wschód słońca w Warszawie o 4:16. A z Michałem zaprosimy do drugiego latem wydania Trójki pod Księżycem za tydzień. La, la, la, to na razie jeszcze go nie ubywa. Wakacje dopiero przecież rozpoczynają się w górach, nad morzem i na jeziorach. Niech będzie pięknie, mimo wszystko.